0: by wyszukiwać pozostałe, często ukryte zarzewia ognia, mówi rzecznik strażaków z Biłgoraja Mateusz Małyszek.
1: To są takie pożary na przykład torfu, na przykład mchu, gdzieś tam żar został troszeczkę w ziemi. Czasami to są pniaki z drzew i tam od spodu się pali. To wszystko trzeba przeczesać, przekopać, przelać wodą.
0: Obecnie w akcji bierze udział około 250 strażaków. Według dotychczasowych szacunków spłonęło kilkaset hektarów lasu, a działaniom gaśniczym objęty był obszar 1000 hektarów. Dziś po południu zakończy się na Teneryfie ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Infekcja zabiła 3 osoby, zachorowało kilka kolejnych. Spośród blisko 150 osób na pokładzie do niedzielnego wieczora z pokładu ewakuowano prawie 100. Odlecieli do swoich krajów, m.in. do Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Turcji i USA. Dziś przewidziano jeszcze 2 loty do Australii i Holandii. Potem z Teneryfy także jeszcze dziś jednostka wyruszy do macierzystego portu w Rotterdamie, gdzie ma przybyć w ciągu 5 dni. Na pokładzie zostanie część załogi. Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii podało, że będzie to co najmniej 30 osób. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego kapitan jest zdrowy i nadal odpowiada za statek i załogę. Iran i USA pracują nad miesięcznym rozejmem, który pozwoli osiągnąć szersze porozumienie, ujawnia dziennik New York Times. W ramach tego rozejmu odblokowana miałaby być cieśnina Ormus. Teheran przekazał już za pośrednictwem mediatora Pakistanu odpowiedź na amerykański plan pokojowy. Według agencji AFP Irańczycy koncentrują się na przerwaniu walk, ale domagają się zakończenia wojny na wszystkich frontach, zwłaszcza w Libanie, który jest pod izraelskim ostrzałem. Zupełnie nieakceptowalne. Tak już odpowiedź z Teheranu skwitował Donald Trump, a wczoraj amerykański prezydent zapowiedział, że w jakimś momencie USA przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu. Jest też wpis amerykańskiego prezydenta dotyczący uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Donald Trump zabrał głos w tej sprawie ponad tydzień po tym, gdy dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi opuścił białoruską kolonię karną i trafił do Polski. I w tym wpisie Donald Trump zaznacza, że doszło do tego dzięki wysiłkom jego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Podziękował też Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń, dodając, że cytuję, to takie miłe.
2: To są aktualności jedynki.
0: Do egzaminacyjnego maratonu dołączają dziś uczniowie klas 8 podstawówek. Dołączają do kończących swoją naukę maturzystów. Egzamin ósmoklasistów potrwa 3 dni, a dziś od 9 uczniowie zmierzą się z językiem polskim.
3: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie da się go nie zdać, ale od wyników zależy, do jakiej szkoły dostaną się absolwenci podstawówek. Dlatego, jak przyznają uczniowie ze szkoły nr 185 w Warszawie, stres jest.
4: Lekki stresik jest, ale jest w miarę dobrze. U mnie to będzie, że zacznie się stresować, jak wyjdę już z tego egzaminu.
3: Egzamin z języka polskiego składa się z 3 części. 2 pierwsze sprawdzają czytanie ze zrozumieniem, a 3 to wypracowanie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że tu zdający sam dobiera lektury.
5: Więc nie trzeba się obawiać, że jakiejś lektury będzie albo nie będzie, że trzeba się wstrzelić w jakąś lekturę.
3: Na napisanie języka polskiego zdający mają 150 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Tylko 6% polskich seniorów ma wszystkie zęby. Młodych problemy z zębami też nie omijają, bo prawie co dziesiąty wkraczający w dorosłość Polak ma już usunięty co najmniej jeden ząb. Próchnica daje się we znaki, a najlepiej zwalczać ją zapobieganiem, podpowiada dr Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
6: Ważne jest to, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum tych problemów technicznych załatwia za nas. No i ważne są okresowe wizyty u lekarza stomatologicznego.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed świtem więcej chmur zjawi się na południu i na zachodzie. W Tatrach i na południowo-zachodnich krańcach może przelotnie popadać deszcz. Poza tym noc i świt pogodne. Poranek najładniejszy na wschodzie, tu dużo słońca. Potem zachmurzenie wzrośnie w całym kraju do umiarkowanego i dużego. Możliwy przelotny deszcz, a po południu miejscami burze także z gradem. Ma być ciepło od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W czterech porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

to nagranie nie przyjechało do nas gdzieś z nad Mississippi. Nie, ta piosenka powstała nad Wisłą. Śpiewała Alicja, tak jest nazywana i tak pod takim imieniem wystąpi w czasie zbliżającego się konkursu piosenki Eurowizji. To Alicja Szemplińska, która w tym roku będzie nas reprezentowała w czasie jubileuszowego 70. konkursu piosenki Eurowizji. To wszystko rozpoczęło się w 1956 roku. W 2020 tak się zdarzyło, że konkurs z powodu pandemii był odwołany. Wtedy także miała nas reprezentować Alicja Szemplińska. Wygrała wówczas finał szansy na sukces piosenką Empires. Wtedy Empires, teraz Prey. A będzie ją można usłyszeć we wtorek, 12 maja, bo mamy już maj, 12 maja po godzinie 21. Wtedy zaśpiewa w Wiedniu, bo tam się odbywa finał. No i zobaczymy, jeżeli przejdzie do finału, to kolejna szansa na to, żeby zająć jeszcze wyższą pozycję w konkursie piosenki Eurowizji. W skrócie często mówimy Eurowizja, a ja dodaję konkurs piosenki Eurowizji, bo tych konkursów, które organizuje Eurowizja, a w zasadzie Europejska Unia Nadawców, jest wiele. No, pamiętamy, przecież odnosiliśmy sukcesy w konkursie Eurowizji Junior. To jest ta tak zwana dorosła Eurowizja. W tym tygodniu dwa półfinały, 12 we wtorek i 14 w czwartek, a potem finał w sobotę. No i w związku z tym pomyślałem, żeby do godziny 3 w Muzyce Nocą przypomnieć piosenki, które reprezentowały Polskę w konkursach Eurowizji. Dzień dobry, Kajetan Tłokowski, audycję realizuje Filip Wolski. No i te wspomnienia trzeba zacząć od samego początku, od tego pierwszego polskiego udziału, który zakończył się największym sukcesem, co pamiętamy do dzisiaj. Edyta Górniak zaśpiewała To nie ja byłam Ewą, był rok 1994, a finał, wtedy nie było podziału na półfinały. Wtedy konkurs odbywał się w Irlandii, w Dublinie.

I ta piosenka, jako jedna z niewielu tych, które reprezentowały Polskę w konkursach Eurowizji, pojawia się na antenach radiowych dosyć często. Zawsze pamiętamy, że ten pierwszy udział w konkursie piosenki Eurowizji to była Edyta Górniak i piosenka To nie ja byłam Ewą. Zresztą zawsze przez większość lat w Telewizji Polskiej komentatorem tego muzycznego wydarzenia jest Artur Orzech. Pamiętam, że w roku 1994 prowadził w programie pierwszym Polskiego Radia magazyn muzyczny Jedynka. Muzyczna Jedynka. O, Muzyczna Jedynka. I zaraz po przylocie do Polski, bo jak zwykle konkurs odbywał się w sobotę, czyli w poniedziałek, pani Edyta była gościem Muzycznej Jedynki. Przyszła do programu pierwszego razem z Jackiem Cyganem i opowiadali o konkursie, bo Jedynka, program pierwszy, był dla nich ważny. No a potem to drugie miejsce to tak bardzo nas nastawiło na ten sukces, że potem myśleliśmy wszyscy, którzy zajmują się piosenką, że ten sukces przyjdzie już niedługo i różne wokalistki wyjeżdżały. No później przychodziły rozczarowanie, że te miejsca były jakieś dalsze. Ale no właśnie tak z perspektywy lat proszę posłuchać tych piosenek, które nas reprezentowały. Rok 95. To znowu konkurs piosenki w Irlandii, w Dublinie. Justyna Steczkowska zaśpiewała utwór sama. Rok 96. Konkurs odbywa się w Norwegii. Koncert finałowy w Oslo i tam śpiewa Kasia Kowalska, Chcę znać swój grzech. No i rok 1997 i ponownie Irlandia, Anna Maria Jopek, Ale jestem.

Tak, no pierwsze wrażenia z posłuchania tych piosenek po prawie 30, nie, po 30 latach, to takie, że bardzo dobra realizacja i no, do dzisiaj tego dźwięku nie można się powstydzić. A drugie to ciekawe, jak odbierali to wówczas ci, którzy mogli głosować, bo głosować mogli ci, którzy nie byli w Polsce. I też patrząc na nazwiska wykonawczyń, wydaje się, że to są uznane postacie. Justyna Styczkowska, Kasia Kowalska, Anna Maria Jopek. Ale też wracając do tych lat, to trzeba powiedzieć, Justyna Steczkowska to w roku 95 nie miała jeszcze nawet swojej debiutanckiej płyty. Kasia Kowalska w 96 miała Gemini, a Anna Maria Jopek w momencie występu na Eurowizji pracowała nad swoim pierwszym albumem zatytułowanym właśnie Ale Jestem. No a później przyszło wiele płyt, nagrań i też ciekawej współpracy z różnymi artystami dla tych pani wokalistek, które reprezentowały Polskę w konkursie piosenki Eurowizji w latach 95, 96, 97. Kolejne lata, 98, zespół Sixteen to takie proste. To taka młoda, popowa, lekko gitarowa grupa, która wtedy była lansowana. Potem rok 99. No tutaj inaczej dobrano reprezentanta. Mietek Szcześniak wtedy miał już na koncie wiele sukcesów, wygrane Opola. No i też był uznanym wykonawcą. I tak patrzę, co jeszcze w tej części. No tak, Piasek i Too Long. Piosenka z Eurowizji z roku 2001. I tu brakuje jednego roku, roku 2000, ale wtedy zasady Eurowizji były takie, że jak ktoś znajdzie się na miejscu poniżej pewnej granicy, to w następnym roku ten kraj nie ma swojego reprezentanta w konkursie piosenki Eurowizji. Mietek był 18. No i potem był rok przerwy, brak reprezentanta w 2000 roku i później Andrzej Piaseczny. No pozostaje mi jeszcze dodać, gdzie odbywały się finały, a więc Sixteen to była Wielka Brytania, Birmingham. Potem Mieczysław Szcześniak to był Izrael, Jerozolima. No to chyba historyczne miejsce dla tego konkursu. No i Piasek, Dania, no i całkiem blisko Polski, bo to Kopenhaga.

No i z tą piosenką Piasek zajął w czasie konkursu piosenki Eurowizji w 2001 roku miejsce 20 po głosowaniach jury. No i tak się złożyło, że 2002 rok znowu brak polskiego reprezentanta w konkursie. Ale przychodzi rok 2003 i naprawdę mocne kolejne wejście, mocne, bo zespół Ich Troje był wtedy wielką gwiazdą, ulubieńcem publiczności. I tu podkreślę, publiczności, i nie będę mówił, jakie oceny mieli tak zwana branża, prawda, recenzenci, dziennikarze. Proszę się domyślić albo sobie przypomnieć. No i Ich Troje w tym konkursie zdobywa 7 miejsce i to jest drugie najwyższe po Edycie Górniak miejsce. Rok 2023 lata temu piosenka Keine Grenzen, Żadnych Granic, śpiewana po polsku, niemiecku i rosyjsku. A ta piosenka miała tym większe znaczenie, że to było na rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w roku, w którym bodajże było referendum o Unii Europejskiej, a do Unii Europejskiej wchodziło 15 krajów, a więc ten występ, ta piosenka miały znaczenie. Ich Troje. Gdzie był ten finał? Niech sobie przypomnę. Ach, to było na Łotwie, w Rydze, a więc też w jednym z krajów, który wtedy jeszcze był poza Unią Europejską. Rok później, rok 2004, zespół Blue Café. No

I tu też gwiazda, tym razem mająca bardzo dobre recenzje wśród dziennikarzy i branży. Blue Café, Love Song, piosenka zaśpiewana po angielsku i hiszpańsku w Stambule, w Turcji, bo tam się odbywał finał. A następny rok, 2005, finał w Kijowie na Ukrainie. Polskę reprezentuje Iwan i Delfin, a śpiewa o czarnej dziewczynie. Śpiewa po polsku, rosyjsku i ukraińsku. A więc zaczynamy od 2003 roku. Ich troje: Keine Grenzen, Żadnych Granic, Warto Pamiętać, drugie najwyższe miejsce polskiego reprezentanta w konkursie Eurowizji.

Iwan i Delfin, czyli Iwan Komarenko, chłopak z pod Irkucka, w 2005 roku reprezentował Polskę w czasie finału konkursu piosenki Eurowizji, który odbywał się w Kijowie na Ukrainie. Między północą a

godziną drugą w Muzyce Nocą u Pawła Sito. Wiele państwo usłyszeli na temat Ukrainy, Białorusi i Rosji i to pokazuje, że to wszystko się jakoś łączy. Dlaczego był finał w 2005 w Kijowie? Dlatego, że w 2004 Eurowizję wygrała Rusłana. Potem ukraiński reprezentant, a w zasadzie reprezentantka Dżamala powtórzyła to w 2016 roku.

To były dwie piosenki, które zwyciężyły w konkursie piosenki Eurowizji, a wykonały je piosenkarki z Ukrainy. Wcześniej były polskie propozycje do tego konkursu z lat 1994-2005 i myślę, że to wszystko razem pokazuje, jak różne bywają wybory i publiczności, i jurorów, i jak różne są propozycje, także w zasadzie niczego nie wiadomo. Polska reprezentantka śpiewa 12 maja, to jest wtorek, transmisja w telewizji po 21. Ja myślę, że stały komentator Eurowizji Artur Orzech wyjaśni Państwu, jak głosować, a Alicji życzymy oczywiście zwycięstwa, bo wtedy ta piosenka, którą usłyszymy za chwilę, przetrwa w pamięci i na antenie, tak jak piosenka Edyty Górniak. To była Muzyka Nocą. Za uwagę dziękuję Kajetan Tłokowski, a z Państwem zostaje Filip Wolski.

0: Początkowo nieoficjalne informacje potwierdził już sam Zbigniew Ziobro. Od soboty jest w USA. Wyjechał z Budapesztu, bo zmieniła się tam władza. Rządy objął Peter Modziar, który w odróżnieniu od Viktora Orbana zapowiedział, że parasola ochronnego nad azylantami politycznymi nie będzie. Poszukiwany więc Zbigniew Ziobro wyleciał za ocean, a polska prokuratura zapowiada, że wykorzysta wszystkie możliwe środki, by sprowadzić go do kraju. Chce mu postawić ponad 20 zarzutów, związanych głównie z wyprowadzaniem milionów z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
2: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
1: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Prokurator wystąpił do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobro.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: A dziś ma się odbyć zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka narada. Ma dotyczyć właśnie wyjazdu Ziobry za ocean i tego, co dalej. Z postawieniem mu zarzutów, tymczasowym aresztem i ekstradycją. Po incydencie z dronami, które wleciały nad Łotwę i tam się rozbiły, jest dymisja w rządzie. Stanowisko opuszcza łotewski minister obrony. Domagała się tego premier kraju, tłumacząc, że minister stracił zaufanie jej i opinii publicznej. Tłumaczyła, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Drony z nad Rosji wleciały do Łotwy w czwartek. Jeden z nich zniszczył zbiorniki na ropę. Okazało się, że to były ukraińskie bezzałogowce, które w efekcie walki radioelektronicznej z Rosjanami przeleciały tam, gdzie ich nie kierowano. A potem dowódca sił zbrojnych Łotwy przyznał, że łotewskie systemy zawiodły, nie wykrywając w porę tych maszyn. Tymczasem Unia Europejska ma dzisiaj nałożyć kolejne sankcje za porwanie i rusyfikację tysięcy ukraińskich dzieci. Mają objąć odpowiedzialnych za to ponad 20 osób i organizacji. Korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka widziała czarną listę, ale do czasu ostatecznego zatwierdzenia jest ona tajna.
4: Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii oraz zablokowanie majątków i kont bankowych w Europie, by nie ułatwiać osobom, które mają trafić na czarną listę, obchodzenia sankcji i na przykład przelewania pieniędzy z europejskich kont. Nie można podawać na razie, kto dokładnie znajdzie się na czarnej liście. Są to osoby działające w obozach reedukacyjnych, indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których są one przymusowo rusyfikowane i przechodzą szkolenia wojskowe. Na czarną listę mają też trafić przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Już ponad 80 artystów wycofało się z konkursu o lwy zwiedzających na Biennale Sztuki w Wenecji. To ich gest solidarności z członkami jury, które podało się do dymisji w związku z udziałem Izraela i Rosji w tym wydarzeniu. Wśród artystów, którzy wycofali się z rywalizacji, są też Polacy. Podpisy złożyli także artyści i kuratorzy z pawilonów narodowych, m.in. Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Ekwadoru, Turcji i Irlandii.
5: To są aktualności jedynki.
0: Dwa recitale fortepianowe w Polskim Radiu, a zagra je półfinalista 19 konkursu Chopinowskiego oraz laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków Jehuda Prokopowicz. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia wystąpi dziś dwukrotnie w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Mówi dziennikarka radiowej Dwójki Agata Kwiecińska.
6: Jehuda Prokopowicz przygotował aż dwa różne programy, więc będą nie jeden, a dwa koncerty. W programie oczywiście nie może zabraknąć Chopina i mazurków, ale będzie także muzyka Lista i Mozarta w pierwszym koncercie i Bartoka w drugim.
0: Te koncerty dziś o 18 i o 20 i ten drugi będzie transmitowany na antenie radiowej Dwójki. Polacy z Pragi adoptowali orła bielika z tamtejszego zoo. Dla nas to coś więcej niż sama adopcja. To opowieść o pamięci, tożsamości i obecności Polaków mieszkających w Pradze, mówi prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze Małgorzata Bejszowcowa. Jej zdaniem z takich gestów buduje się wspólnota i pamięć o korzeniach, nawet poza granicami kraju. Pieniądze potrzebne na adopcję, czyli na regularną, miesięczną opłatę za opiekę nad orłem bielikiem, za pożywienie, nadzór weterynaryjny, udało się zebrać podczas świątecznych spotkań polskiej społeczności w Pradze przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wysychające rzeki, problemy z uprawami, pożary. Susza to już codzienność. W czterech porach roku sprawdzimy, jak zatrzymywać wodę w domu i ogrodzie, bo dziś każda kropla ma znaczenie. Powiemy też o rekordowym szczupaku z Jeziora Solińskiego i tajemniczych bebokach z Niekiszowca.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
3: Witam najgorącej. Mamy nowy tydzień, 11 dzień maja. W poniedziałkowym wydaniu audycji przedstawię Państwu kolejne spotkanie z Janem Zagozdą. To będzie spotkanie z piosenkami o fiołkach i kwitnących jabłoniach. To wszystko w związku z naszą porą roku. Na kolejne pieśni Ignacego Jana Paderewskiego zaprosi Państwa Christian Pregardien, a na zakończenie pierwszej godziny i dziś śpiewać będzie Cassandra Wilson. Natomiast w drugiej godzinie będziemy słuchać w roli głównej polskiej wokalistki jazzowej. Będzie to rodzaj pierwszej części koncertu klasyki jazzu, bo Iza Zając, bo o niej mowa, będzie śpiewała nam znane standardy z pianistą Jarosławem Małysem, kontrabasistą Pawłem Puszczało i perkusistą Adamem Lewandowskim. Natomiast w drugiej części tej drugiej godziny poznamy trio pianisty Marka Walorowskiego, a przypomnę Państwu jego płytę sprzed dobrych kilku lat, która nazywa się po prostu Siedem Schodów do Piekła.
4: Panowie, prosimy.

to dziewczyna z fiołkami, przypomniała mi od nowa moje szczęście bezpowrotne, nasze sny, twoje słowa. I tak samo jak przed laty zapachnie

Przepraszam za zdartą płytę, ale na szumiące płyty jest rada, proszę Państwa, bo ucho człowieka jest selektywne i po prostu należy słuchać tego, co śpiewa Stefan Witas, a szumów i trzasków nie słuchać. I teraz będą dwie piosenki z fiołkami, obie kompozycji Roberta Stolca, ale w dwóch różnych wersjach. Więc najpierw Stefan Sas zaśpiewa piosenkę Kiedy kwitną fiołki.

Była to fiołkowa melodia Roberta Stolca, nagrana w 1937 roku, a teraz nagranie o 10 lat późniejsze, już powojenne. Śpiewa Zenon Jaruga, a gra orkiestra braci Łopatowskich. Tytuł podobny: Gdy zakwitną fiołeczki.

0: To były piosenki Słodkiego Radia Retro z fiołkami w tytule.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A przed nami ostatnie już pieśni cyklu 12 pieśni op. 22 Ignacego Jana Paderewskiego do poezji Catulle Mondesa. Paderewski zadedykował ten cykl słynnej śpiewaczce Marie Trelat, która prowadziła w Paryżu salon artystyczny. Zarówno pięknem głosu, jak i techniką wokalną dorównywała ona, jak pisał Gabriel Fauré, największym gwiazdom epoki. Była muzą wielu kompozytorów, którzy dedykowali jej swoje pieśni. Należeli do nich wspomniany już tu Fauré, a także Widor, Saint-Saëns, Massenet, Franck czy Bizet. Po raz pierwszy Paderewski wystąpił w salonie Marie Trelat już w 1888 roku. Była wielką artystką, napisał w pamiętnikach, jedną z największych śpiewaczek, jakie kiedykolwiek w życiu słyszałem. Nie dziwnego, że pragnął coś dla niej skomponować i nowo poznane wiersze Mondesa mogły stać się impulsem do spełnienia tego zamiaru. Wiemy, że Marie Trelat, pisze Grażyna Teodorowicz, jesienią 1903 roku odwiedziła Paderewskiego w Morz i śpiewała dedykowane sobie utwory. W pierwszym publicznym wykonaniu 8 pieśni w Paryżu wzięli udział Lydia Eustis, uczennica Marie Trelat, oraz baryton Jean-François Delmas. W tym samym roku pieśni ukazały się w druku z tekstem oryginalnym, a w 1910 ze słowami niemieckimi. Gdy niedługo potem Paderewski wyjeżdżał na tournée do Australii i Nowej Zelandii, Marie Trelat napisała mu takie zdanie. Mam nadzieję, że będzie pan pamiętał o naszych uczuciach i naszym podziwie dla pana. Zachowujemy pańskie pieśni, będą nas zachwycać podczas pańskiej nieobecności. Śpiewa tenor Christophe Bragardien, towarzyszy mu przy fortepianie Christophe Schnackerz.

To była 10 z 12 pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do poezji Catil Mondesa. Śpiewał Krzysztof Pregardien z Krzysztofem Schnakercem przy fortepianie. Ponieważ dwie ostatnie pieśni, Zgubna miłość i Wróg, mają dość poważną usterkę techniczną, postanowiliśmy wspólnie z reżyserem dźwięku zaproponować Państwu te dwie ostatnie pieśni w interpretacji Anny Radziejewskiej i Huberta Rutkowskiego.

0: Dziś z powodu usterki na płycie, usterki technicznej, otworzyliśmy dwa wykonania pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, 12 pieśni do słówka Tillmondesa. Śpiewał wpierw Christophe Pregardien, a teraz śpiewała Anna Radziejewska.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A na zakończenie pierwszej godziny mam dla Państwa kolejną porcję songów nagranych przez Cassandrę Wilson w 2008 roku wraz z zespołem na płycie EMI Laverly. Posłuchamy utworów Laudesmana, także kompozycji zbiorowej członków zespołu Babaloli, Morana, Plaxico, Reillya, Sewella i Wilsona. Arere to tytuł tej kompozycji. I jeszcze posłuchamy utworu Milesa St. James Infirmary.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności Jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Dziś robocza narada w sprawie Zbigniewa Ziobry zwołana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. A to jego reakcja na wieści o tym, że poszukiwany w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości polityk PiSu, który ma usłyszeć ponad 20 zarzutów, wyjechał z Budapesztu do USA.
4: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w ucieczce Ziobry.
3: Minister Żurek podkreślał w TVP Info, że decyzja o chronieniu Ziobry w USA może wywołać tam spore niezadowolenie.
4: Dla polityków amerykańskich to nie będzie komfortowa sytuacja, dlatego że tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, że ktoś podejrzewany o bardzo

0: grube malwersacje ukrywa się w ich kraju.
1: Resort Sprawiedliwości chce więc jak najszybciej wystąpić z wnioskiem o ekstradycję Ziobry do Polski, ale w tym przypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość.
2: Wniosek ekstradycyjny składa minister sprawiedliwości. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wyjaśnia, że w rozpoznaniu takiego wniosku kluczowe znaczenie mają tak zwane przesłanki dopuszczalności ekstradycji.
3: Państwo, które ma wydać osobę, w stosunku do której wdrożono procedurę ekstradycyjną, bada przede wszystkim, czy czyn jest przestępstwem także w porządku prawnym tego państwa.
2: Przemysław Rosati podkreśla, że ekstradycja jest długotrwałą procedurą.
3: Procedurą, która wielokrotnie trwa kilka miesięcy, a czasami kilka lat, na końcu zależy od swoistej decyzji politycznej.
2: Bo taka decyzja ostatecznie należy do ministra lub Departamentu Sprawiedliwości danego państwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: W tym tygodniu posłowie rozpoczną pracę nad 5 projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 3 poselskie: Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości.
4: Będzie to już 3 rządowe podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów. Jak mówił w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk, projekt niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Czy tym razem przepisy znajdą uznanie prezydenta? Szczególnie, że Karol Nawrocki wysłał do Sejmu własny projekt.
6: Szkoda, że rząd forsował wcześniej rozwiązanie w zasadzie jednobrzmiące.
4: Odpowiada Błażej Poborze z Kancelarii Prezydenta. Konfederacja proponuje ograniczenie się jedynie do wdrożenia unijnego rozporządzenia MiCA, o czym mówi poseł Witold Tumanowicz.
7: Liczymy mimo wszystko na opamiętanie i na zrobienie po prostu takich przepisów, które wymaga od nas Unia Europejska i nic więcej.
4: Początek prac w Sejmie jutro o 15:00. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Część terenu jest już zupełnie bezpieczna. Na pozostałym obszarze strażacy wciąż będą pracować. To plany na dziś w Puszczy Solskiej. To, co niepokoi strażaków, to ukryte zarzewia ognia, zwłaszcza na torfowiskach. Trzeba je wykryć, przekopać i zalać, mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
8: Chcemy przekazać już część tego terenu służbom leśnym, gdzie uważamy, że jest bezpiecznie. Na pewno będziemy nadzorować jeszcze te obszary, gdzie są torfy i planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
1: I tym strażacy chcą zająć się dzisiaj. Straż pożarna swoimi działaniami objęła ponad 1000 hektarów lasu.
9: To są aktualności jedynki.
1: Co dalej z martwym wielorybem znalezionym na plaży w rezerwacie Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa? Dziś ma być oceniona próba zabrania ciała zwierzęcia od strony wody. Być może uda się to już jutro, nie wyklucza Urząd Morski w Gdyni. Na razie wczoraj pobrano próbki, by rozwiać wątpliwości w sprawie gatunku walenia, zanim zostanie on przetransportowany do utylizacji. Ciało 5-metrowego wieloryba zauważył strażnik rezerwatu, a także uczestnicy rejsów wycieczkowych. Mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim został wyrzucone na brzeg. Jest już w takim stanie, że trudno ocenić, z jakiej przyczyny zwierzę padło. Ruch i sport to zdrowie, przekonywali polscy olimpijczycy i w parku Górczewska w Warszawie zachęcali do aktywności fizycznej. Piknik zorganizowała medalistka Agnieszka Kobus-Zawojska.
10: Mam nadzieję, że pokażemy ludziom, że warto się ruszać, warto próbować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że musimy pokazywać, że ten sport jest fajny, warto to robić.
11: Najlepiej, kiedy dajemy osobisty przykład. To jest bardzo ważne, żebyśmy czuli, że mówimy tym samym językiem, bo to prowadzi do higieny stylu życia, do lepszego odżywiania, do tworzenia lepszych nawyków.
1: Namawiał multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski, a w akcji brali też udział Aleksandra Jarecka, Krzysztof Kosedowski i Władimir Semirunni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Przed świtem więcej chmur zbiera się nad południem i zachodem Polski. W Tatrach i na południowo-zachodnich krańcach może przelotnie popadać deszcz. A poza tym pogodnie. Chłodno na północnym wschodzie, tylko 2 stopnie, do 5 wzdłuż wschodniej granicy, a na zachodzie lokalnie nawet 13. Poranek najładniejszy będzie na wschodzie, tu dużo słońca. Potem zachmurzenie wzrośnie w całym kraju do umiarkowanego i dużego, możliwy przelotny deszcz. Po południu miejscami burze, nawet z gradem.
9: Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 11 dzień maja, 131 dzień roku, do końca roku 234 dni. Słońce wzeszło już o 4:48, zajdzie 18 po 20, czyli że dzień potrwa 15 godzin i 30 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 17 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 48. Imieniny obchodzą Adalbert, Adalberta, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy, Jakub, Lutogniew, Majol, Majola, Maksym, Mamert, Mamerta, Mira, Miranda, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert i Zuzanna. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się Państwu darzy i mamy poniedziałek po gorącym weekendzie. Będzie zarówno w polityce, jak i w sporcie. Jeśli chodzi o sport, to Iga Świątek zagra dziś w Rzymie w prestiżowym turnieju z Naomi Osaką, którą trenuje Tomasz Wiktorowski, były trener polskiej tenisistki, czyli mecz z podtekstami. Każde El Clasico w Hiszpanii z podtekstami było i jest. To wczorajsze wygrała Barcelona i dwóch Polaków, Szczęsny z Lewandowskim, mogli cieszyć się z mistrzostwa w Hiszpanii. A skoro Hiszpania, to u nas dziś jeszcze jeden hiszpański trop.
2: Koniec! A więc, proszę Państwa, Kubsewicz złapał się za głowę. Boniek ucałował swoje dłonie. Są strasznie wymęczeni, potwornie zmęczeni. Nawet nie mają sił, żeby się radować. Polski zespół

0: trzecią drużyną świata.
1: Dariusz Szpakowski, gościem kolejnego odcinka podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali. No ale skoro już jesteśmy przy Hiszpanii, to zejdźmy z murawy na moment do kuchni. Patatas bravas, tortilla de patatas. Słyszeli państwo? Bo przecież ziemniaki to nie tylko te tarte rzucone na patelnię, czyli...
2: Ziemniaki, cebula, czosnek, sól, pieprz i jeszcze jajeczko. Złociste, chrupiące, pyszne placki ziemniaczane. Już pan redaktor tak smaka dzisiaj narobił, że jak tylko wrócę z pracy, tyle ziemniaki będą w placku.
1: Tyle, że ja czekam na te najbardziej oryginalne ziemniaczane przepisy. Czy mają państwo takie rodzinne receptury, które przechodzą z pokolenia na pokolenie? Bo przecież ziemniak nieraz ratował polski obiad.
3: Co można zrobić dobrego z pomocą ziemniaków? Zalewajkę. Najlepsza zupa na świecie z ziemniakami.
4: A jak ją się robi?
3: Nie do końca znam przepis, bo to jest przepis mojej teściowej i jeszcze mi go nie zrodziła, ale on jest bardzo podobny do żurku.
1: Zalewajka. Pamiętają państwo tę słynną scenę z Jak rozpętałem II wojnę światową. Temat polityczny numer jeden. Zbigniew Ziobro zamienił Budapeszt na Stany Zjednoczone. Co wiadomo o jego pobycie? Czy jest w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku, może gdzieś indziej? Czy odbiera telefony? Czy można się z nim umówić na rozmowę? O to już niebawem zapytam Marka Wałkuskiego, naszego człowieka za oceanem, a nasi goście skomentują ten polityczny temat. Jarosław Sellin z PiS-u o 7.15, godzinę później o 8.15 zaś naszym gościem będzie Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Pytać będzie Karol Surówka oczywiście, a ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Jest 18 minut. O godzinie 6. Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia.

0: dnia i przypominam numer telefonu 22 139 2202.
1: Ja bym dla pana prowadzącego dał przepis na placki ziemniaczane. Mianowicie o placki ziemniaczane to nie wiem jak się robi, bo jestem żonaty, ale na wierzch idzie wędzony łosoś, kapary i trochę magii. Dziękuję.
0: Trochę magii? Magii to jest, zdaje się, węgierska przyprawa. Węgierska już nie jest na czasie, teraz bardziej barbecue.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Co pewnie potwierdzi Marek Wałkuski, u was placki ziemniaczane się jest barbecue sosem?
3: Nie, ja jem placki ziemniaczane ze śmietaną albo z gulaszem.
0: O, czyli mam jednak wątek węgierski.
3: Ale nie po węgiersku, ja mam swoje przepisy na gulasze. Zapraszam, wpadnij kiedyś.
0: Chętnie. Słuchaj, tylko że podejrzewam, że trochę jednak trzeba byłoby tak, no tak, bo wizy nie mam. Musiałbym dostać od ciebie zaproszenie, żeby się pojawić na moment?
3: Nie, teraz można przyjechać w ramach programu ESTA, czyli w ramach ruchu bezwizowego. Tyle, że jest to pobyt tylko na 90 dni i trzeba opuścić Stany Zjednoczone w tym okresie, chyba że się wystąpi o jakąś inną wizę. Natomiast jak się chce zostać na dłużej, no to trzeba mieć jakiś inny rodzaj wizy, albo biznesowej, albo na przykład dziennikarskiej. Jestem na wizie dziennikarskiej, na której można być 5 lat. No i słyszałem, że właśnie Zbigniew Ziobro może, bo to też chyba są wciąż spekulacje, może być właśnie na takiej wizie w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale słuchaj, ale jeśli paszport ma unieważniony, to można spokojnie wjechać?
3: No moim zdaniem nie. Ja tak naprawdę nie rozumiem do końca, jak to wszystko zadziałało, na podstawie jakich przepisów, na podstawie czyjej zgody. Tym bardziej, że tutaj w Stanach Zjednoczonych nie było możliwości zweryfikowania tych informacji, zadania pytań administracji, bo był weekend i to nie jest sprawa, która tutaj jest tak głośna jak w Polsce. Więc myślę, że przyjdzie czas na to, że się wyjaśnię, ale jeżeli rzeczywiście taki pobyt czy przyjazd miałby się odbyć bez paszportu, to musiała być tutaj specjalna procedura uruchomiona przez amerykański rząd, przez administrację Trumpa.
0: A wiadomo, gdzie znajduje się, w jakim miejscu Zbigniew Ziobro?
3: No nie, to są cały czas spekulacje, doniesienia głównie polskich mediów, dlatego że nawet tutaj agencja Bloomberg, widziałem, podała informację na ten temat. Wszyscy powołują się na źródła polskie, na to, co polskie media mówią, na to, co sam Ziobro mówił w telewizji Republika, więc to wszystko jest w tej chwili tutaj znak zapytania. Informacja, która dotarła, ale to też jest informacja z Polski. Myślę, że to są w tej chwili ludzie, z którymi Ziobro rozmawia, albo ludzie, którzy gdzieś tam byli po drodze w ten proces zaangażowani, oni w tej chwili mogą więcej mówić. Na pewno nie strona amerykańska, więc są te informacje, że zatrzymał się w apartamencie Tomasza Adamka, polskiego boksera, który także tutaj, znaczy tu przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych właśnie karierę robił. Tutaj ma swój ośrodek życiowy, tutaj mieszka, tutaj żyje. Ale ja nie potrafię i nie chcę podawać informacji, których nie mogę potwierdzić.
0: Które nie są sprawdzone. No dobrze, ja rozumiem, że kiedy będziesz widział się z prezydentem Trumpem, na pewno go o te kwestie zapytasz.
3: Ja nie jestem pewien, czy to Trump osobiście wie, czy do niego osobiście dotarła ta sprawa, albo czy nawet pamięta dokładnie, dlatego że no, prezydent Stanów Zjednoczonych zajmuje się tysiącem spraw. Jeżeli procedura specjalna została uruchomiona, no to prawdopodobnie administracja Trumpa, Biały Dom, ludzie pracujący w Białym Domu musieli być w to zaangażowani. Być może, tak jak pisze prasa w Polsce, szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles, to jest jedna z najbardziej wpływowych osób w administracji. Natomiast no, bez wątpienia, jeżeli zastosowano takie specjalne procedury, czyli właśnie bez paszportu albo z jakąś wizą wydaną w trybie pilnym, no to musiał być w to zaangażowany Biały Dom, dlatego że no, to są zbyt poważne sprawy, żeby ktoś tam na niższym szczeblu w Departamencie Stanu podjął decyzję. Tym bardziej, że ta administracja amerykańska jest bardzo scentralizowana. To znaczy Donald Trump tę władzę skupia w swoich rękach i jego otoczenie. Nawet sekretarz stanu Marco Rubio, który jest szefem Departamentu Stanu, jest jednocześnie w Białym Domu, właściwie 70% czasu tam spędza, bo jest jednocześnie doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Marko, o prezydencie wspomniałem nieprzypadkowo, bo kiedy ostatnio się widziałeś, ty i podobnie jak inni dziennikarze, zresztą ten film jest w mediach społecznościowych, zapytałeś wprost o żołnierzy amerykańskich wycofywanych z Niemiec, no i niektórzy nawet żartują tutaj na korytarzach radiowych, że załatwiłeś nam... Znaczy, załatwiłeś czy nie załatwiłeś?
3: No nie, nie do końca. Nie przesadzę. Faktem jest, że wywołanie tematu i taka deklaracja

0: racja Trumpa, że rozważa to, publiczna, jest już znacząca i już jakoś...
1: Że rozważa przesunięcie żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski.
0: To znaczy dokładne pytanie brzmiało nie o samo przesunięcie, tylko czy jeśli zdecyduje się pan wycofać wojska z Niemiec, to czy przeniesie je pan do Polski? I tutaj padła odpowiedź Trumpa, że ma dobre relacje z Polską, że Polska by chciała, że ma świetne relacje z prezydentem Nawrockim, więc jest to możliwe i że być może taki scenariusz się spełni. W momencie rzeczywiście, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych taką deklarację zgłasza publicznie, wypowiada to publicznie, no to jakoś tam jest troszeczkę chociaż związany, bo to i media nie tylko w Polsce, ale na całym świecie podały te informacje i także tu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast musimy pamiętać, że to jest raz, że Trump nie zadeklarował jeszcze oficjalnie niczego. Dwa, nawet decyzja o wycofaniu wojsk z Niemiec jeszcze nie została formalnie wydana. To jest tylko deklaracja, to jest zapowiedź Trumpa i Pentagonu, że wycofają 5 tysięcy żołnierzy. Ta procedura też długo będzie trwała. Nie znamy żadnych szczegółów. To nie jest. Ja myślę, że sam Trump nie wie w tej chwili, czy taką decyzję podejmie, czy nie. Aczkolwiek rzeczywiście sporo głosów tu w Stanach Zjednoczonych, szczególnie z amerykańskiej prawicy, po tej wypowiedzi Trumpa pojawiło się, że no to jest dobry pomysł, że Polska jest na wschodniej flance NATO, że Polska zasługuje na dodatkowe oddziały i taki ruch poparcia tej idei, tego pomysłu tutaj w mediach społecznościowych, w wypowiedziach także amerykańskich publicystów się pojawił. Więc zobaczymy, ale tak jak mówię, droga do tego jest bardzo, jasne, bardzo, bardzo jeszcze daleka. Tu są różnego rodzaju układanki związane z NATO, z polityką międzynarodową, z Rosją i tak dalej, więc to było znaczące, jasne, natomiast nie możemy traktować tego jako sygnał, że za chwilę czy wkrótce Trump to zrobi.
1: Ale na szefa dyplomacji byś się nadawał. Myślałeś kiedyś?
0: Bardziej na kucharza, który podaje placki ziemniaczane.
1: Z czym tam u ciebie było? Ze śmietaną.
0: Ze śmietaną.
1: Do dobrej nocy.
0: Z łososiem to też jest dobry pomysł.
1: Dobrej nocy. W takim razie placki ziemniaczane na noc to niekoniecznie, bo to niedobrze.
2: Placki ziemniaczane to z cukrem.
3: Ale z łososiem też spoko.
1: Dobrze, Marku,
2: z cukrem i łososiem?
1: Marku, dziękuję ci, bo ja tu koledzy już wpadli do studia. Tobie życzymy dobrych snów.
0: Miłego dnia.
1: Dzięki wielkie. No musicie naprawdę...
2: Ale co? Nie lubi pan cukru?
3: I łososia? A może takie gryczane w ogóle?
1: Wiedziałem, że się wpakuje. To mogę sobie wziąć dzisiaj wolne.
2: Nie pracował pan w weekend.
3: Ale placek.
1: Nie pracowałem rzeczywiście, nie pracowałem, a co?
2: Jak rozumiem, jest pan z tego powodu szczęśliwy.
1: No, proszę pana, jak się od poniedziałku do piątku wstaje o trzeciej, to tak chciałoby się mieć chwilę wolnego
2: a
1: w weekend.
2: A do tego weekendu nawiązuje nie bez kozery, bo są najnowsze dane pokazujące skalę tego, ilu Polaków w weekendy pracuje i jak się okazuje, pod tym względem jesteśmy w europejskiej czołówce, pod względem tego, jak mało osób w weekendy pracuje, bo to jest tylko 8%. Mhm. Jesteśmy gorsi tylko od Litwy i od Węgrów. Najwięcej osób pracujących w weekend jest w Grecji, Włoszech, na Cyprze i Malcie.
1: A czy mamy podane branże tam? No bo to jest chyba oczywiste, że...
2: Tak, no to jest dosyć zrozumiałe, bowiem te kraje mają swoją gospodarkę opartą głównie na turystyce i usługach. Mhm. Na turystyka i usługi pracują 7 dni w tygodniu, w związku z tym ten odsetek tam jest najwyższy. Jeśli chodzi o branżę, no to oczywiście turystyka, usługi, sprzedaż. Na drugim miejscu znaleźli się, i to też chyba nie będzie zaskoczenie, rolnicy. Chlebem powszednim praca w weekend jest także dla osób, które prowadzą własny biznes. Jeśli chodzi natomiast o Polskę, to tutaj warto zanotować, że dziś mamy 8% osób pracujących w weekend. 10 lat temu było to jeszcze 15%, a więc mamy dosyć duży zjazd, co jest efektem między innymi wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę.
1: A jak ktoś robi w aktualnościach, w dziennikach, to też chyba pracuje, nie?
3: W usługach chyba.
2: Usługach dla ludności.
1: 6:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
4: Już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa za oceanem. Wcześniej mieszkał nad Dunajem, gdzie otrzymał azyl polityczny.
5: To się wydarzyło dokładnie w momencie, kiedy Peter Madziar objął formalnie urząd premiera Węgier.
4: A co dalej z Ziobrą, który w Polsce ma usłyszeć zarzuty? O tym będą rozmawiać dziś śledczy z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

0: po metrze przeczesują pokorzelisko w poszukiwaniu zarzew i ognia. Strażacy kontynuują akcję w Puszczy Solskiej. Pożar, który wybuchł w ubiegły wtorek, był jednym z najpotężniejszych w historii województwa lubelskiego.
1: To pokazuje, że tego typu pożary są bardzo trudne.
0: Na Teneryfie kończy się ewakuacja pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Później statek popłynie do Holandii, gdzie przejdzie dezynfekcję. Infekcja była przyczyną śmierci 3 osób, zachorowało kilka kolejnych.
2: Przeniesienie wirusa między ludźmi jest mało prawdopodobne.
0: Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii Europejskiej. Ta importowana ma być zdrowa i zgodna ze wspólnotowymi normami. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwozu do Polski produktów zawierających resztki pestycydów.
3: Chcemy, aby Polki i Polacy spożywali zdrową żywność.
0: To będzie ich pierwszy tak poważny sprawdzian w życiu, punktualnie o 9:00. Rozpocznie się 3-dniowa seria egzaminów 8-klasisty pierwszym. Z nich będzie język polski.
4: No, jest w sumie duży stres.
5: Trzeba po prostu się profesjonalnie do tego przygotować.
6: Ja się w ogóle nie stresuję.
0: A radiowa jedynka trzyma kciuki za wszystkich zdających. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: Ja wiem, proszę mi wybaczyć, to jest nieprofesjonalne z mojej strony, to jest silniejsze. To jest silniejsze ode mnie, kiedy słyszę
0: nie wiem,
1: tylko,
0: o czym pan mówisz.
1: Że redaktor Zieliński trzyma kciuki, znaczy nie, Radiowa Jedynka, Radiowa Jedynka trzyma kciuki i za amatorzystów, bo przecież w ich przypadku to przecież ten festiwal trwa, no i za ósmoklasistów, no to jest silniejsze i od razu no, muszę głos zabrać. Ja też trzymam.
0: Trzymamy jako Jedynka.
1: Tak,
0: będzie dobrze, nie ma się.
1: Pewnie tak trzymamy kciuki za rodziców przede wszystkim. No, bo oni się bardziej
0: denerwują. Czy to oni się bardziej stresują, czy ci młodsi się bardziej stresują?
1: Oni bardziej, tym bardziej, że egzamin ósmoklasisty nie można nie zdać.
0: No właśnie.
1: Ale tu się liczy, bo jednak punktacja się liczy chyba.
0: Punktacja
1: nie?
0: się liczy tak przy wyborze szkoły średniej.
1: No i jak już sobie ten polski napiszą, to można przyjść do domu i mamusia usmaży, co?
0: Placuszki? Nie placuszki?
1: No dobrze. Słyszał pan, proszę pana, że w połowie tego tygodnia 33 stopnie na Mazowszu?
0: Proszę pana, a wczoraj miało być brzydko, wczoraj miało być pochmurno, wczoraj miało być 15 stopni, co? Piękna pogoda.
1: No właśnie, słuchacze sobie dworowali ze mnie, bo w ubiegłym tygodniu podawałem za IMGW, że w połowie tego tygodnia będą 33 stopnie. Nic z tego na razie takiego ocieplenia na horyzoncie nie widać. To chyba i dobrze, bo mimo wszystko ta susza nam się daje we znaki, więc jeszcze jakby byłoby ponad 30 jeszcze w słońcu, to proszę pana, a ile dzisiaj będzie? Wie pan, czy nie wie pan?
0: Proszę pana, u nas 20-22.
1: Wie.
0: U nas.
1: Wie.
0: No wie, no pamięta co ma.
1: No proszę, to w takim razie proszę.
0: Pana, a ja nie będę panu tutaj chleba zabierał.
1: Ja, bardzo to proszę.
0: Nie,
1: to,
0: no proszę
1: to
0: pana.
1: Da mi pan chleb.
0: Już panu daję, proszę bardzo. O.
1: Dziękuję bardzo. O, i to wiem już teraz, że to będzie pochmurny dzień, że od zachodu w głąb przemieszczać się będzie strefa opadów, że miejscami są burze, że od 16 na Pomorzu, przez 22 w centrum do 24 na Podkarpaciu. Naprawdę to takie
0: dokładnie
1: trudne?
0: Tak. No i ciśnienie no, raczej spada.
1: Dziękuję. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6:34. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
2: 11 maja, kalendarz Jedynki.
3: On właśnie walczył z tą anonimowością, tak? Bo też przyjmował zlecenia, które, tak jak Przyczółek Grochowski, jedna z najbardziej znanych realizacji warszawskich, to osiedle mieszkaniowe na 7 tysięcy osób. W tej teorii formy otwartej, którą właśnie z Sofią Hansen stworzyli, chodziło im o to, żeby zawsze widzieć w architekturze człowieka.
2: W 2005 roku zmarł Oskar Hansen, architekt, malarz, rzeźbiarz, pedagog i projektant wnętrz. Twórca teorii formy otwartej oraz koncepcji linearnego systemu ciągłego, według której miałyby powstawać miasta przyszłości. Rok 1997. Rosjanin Garry Kasparow przegrywa mecz szachowy z superkomputerem Deep Blue.
4: Maszyna pokonała arcymistrza w konsekwencji nietypowego, zaskakującego dla Rosjanina ruchu. Ale to posunięcie było następstwem błędu w kodzie komputera. Konstruktorzy Deep Blue dziś wyjaśniają. Podczas jednej z testowych partii widzieliśmy już taki błąd, ale wydawało nam się, że go naprawiliśmy.
2: W 1981 roku odbyła się premiera musicalu Koty Andrew Lloyda Webbera.

0: stało się uwięzienie byłego kierownika 4 Wydziału do Spraw Żydowskich Gestapo, Adolfa Eichmanna, odpowiedzialnego za wymordowanie kilku milionów Żydów. Krwawy oprawca oczekuje teraz na proces w jednym z więzień Jerozolimy, a izraelskie władze bezpieczeństwa gromadzą dokumenty dotyczące jego zbrodni.
1: W 1960 roku w Argentynie nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann został porwany przez Mossad i wywieziony do Izraela. W 1941 roku urodził się Eric Burdon, wokalista zespołu The Animals.
2: Zanim powstała ta niezwykła wizja roztapiających się jak ser Camembert zegarów, był on niezmiernie realistycznym pejzażem konkretnego zresztą miejsca. To jest wybrzeże katalońskie na Costa Brava. To miejsce stopione z życiem Salvadora Dali, bowiem urodził się w Figueras, w miasteczku nieodległym od wybrzeża katalońskiego.
1: W 1904 roku urodził się Salvador Dali, hiszpański malarz, jeden z najbardziej znanych surrealistów. Zmarł w 1989 roku.
3: Jak brzmiała ta polska wersja? W więziennym szpitalu House of the Rising Sun na antenie radiowej jedynki przed chwilą, a teraz, no właśnie, wybieramy się w podróż. To będzie podróż po ulicach stolicy. Nasz człowiek pytał ludzi o te takie bardziej lub mniej oryginalne przepisy ziemniaczane. A jakże?
4: Co można zrobić dobrego z pomocą ziemniaków? Zalewajkę. Najlepsza zupa na świecie z ziemniakami.
5: A jak ją się robi?
4: Nie do końca znam przepis, bo to jest przepis mojej teściowej. Jeszcze mi go nie zrodziła, ale on jest bardzo podobny do żurku. Ona jest na zakwasie. Jest genialna. Najlepsza na świecie zupa.
5: A co jest w niej dobrego?
4: A jadł pan żurek?
5: Zdarzyło się.
4: Dobry?
5: Tak.
4: To zalewajka jest jeszcze lepsza.
5: Co można zrobić dobrego z pomocą ziemniaków?
6: Można zrobić babę na przykład, można zrobić, nie wiem, pyzy, można zrobić mnóstwo rzeczy. Zapiekankę, więc ziemniaki są naprawdę takim materiałem, który jest bardzo plastyczny i wiele można z nich rzeczy zrobić.
7: Omleta.
5: Jak to się robi?
7: W oliwie najlepiej.
5: Ale to miesza się ziemniaki z mąką?
7: Nie. Ziemniaki obsmaża się w oliwie, dodaje się potem, jak już są ugotowane, jakby w tej oliwie się dodaje jajko.
5: Jak to smakuje?
7: Jak taki bardziej sycący omlet.
8: Jest takie poznańskie danie pyry z gzikiem i to też jest bardzo smaczne. To się gotuje najpierw ziemniaki w mundurkach, czyli w skórce. Trzeba znaleźć takie ziemniaki, żeby były w miarę jednego rozmiaru, żeby się równo gotowały. No i potem się te ziemniaki wykłada i do tego się robi gzik, czyli ser biały, twaróg, z, no na przykład ze śmietaną albo z jogurtem.
9: O, proszę pana, czego raczej nie można, wszystko można, dosłownie wszystko, od frytek, placki ziemniaczane, zapiekanki przeróżne, ziemniaki zapiekane na grillu, no Boże, jest multum możliwości. W końcu nasze narodowe danie.
5: A ma pan swoje ulubione ziemniaczane danie?
9: Wie pan co, ja bardzo lubię kotlety ziemniaczane z sosem grzybowym. Zawsze moja mama robiła takie przepyszne po prostu były. Po prostu jakoś te połączenie smaków ziemniaków i tego sosu grzybowego, zazwyczaj to było z pieczarek, no jakoś tak pięknie się łączy razem.
5: Frytki. To co jest takiego dobrego w frytkach?
10: Wydaje mi się, że prostota. To, że są fajnie usmażone.
11: Tak zwane kluski szare to są właśnie z ziemniaków. Się gotuje to tak jak kładzione kluski. I są bardzo smaczne.
7: Ugotowane z koperkiem do jakichś kotletów.
5: A dlaczego akurat to?
7: Myślę, że tak nostalgicznie.
12: Ziemniarki z kotlecikiem babuni. No bo najlepiej się kojarzy. Tak najczęściej u dziadków jest.
3: Ziemniaczane, pole rośnie wokół nas. Jakoś taka szybka parafraza tego wielkiego przeboju sprzed lat Lady Punk. Podobno, jak pisze pani Alicja, jest 500 potraw z ziemniaków i wszystkie pyszne. Bardzo dobre są prażuchy. Ziemniaki, do których pod koniec gotowania dodaje się mąkę, chwilę się gotuje, a potem dokładnie ugniata na gładką masę. Moja mama, pisze pani Ala, często tak robiła, a ja najbardziej lubiłam odsmażane z chrupiącą skórką. A jeszcze pani Patrycja prosi o przekazanie powodzenia dla wszystkich ósmoklasistów. Dziś zaczynają się ich pierwsze ważne egzaminy. Połamania długopisów i prywata dla mojego syna szczególnie powodzenia życzy mama. Mama Patrycja. Co ma być, to będzie. A będzie dobrze. Mama tak mówi. Za 20 minut, godzina 7, to jest Polskie Radio, program pierwszy. Radiowa Jedynka trzyma kciuki za wszystkich ósmoklasistów.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia w radiowej jedynce.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i właśnie, szanowni państwo, dlaczego o tym ziemniaku tak dużo dziś i te placki, poza tym też inne potrawy, bo to Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło akcję zatytułowaną Polski ziemniak, bohater każdego obiadu. Tak, tak, tak. Ta kampania ma zwiększyć sprzedaż tego wyjątkowego produktu i ograniczyć nadwyżki. To jest odpowiedź na trwający na rynku kryzys ziemniaczany, przez który rolnicy mają trudności ze sprzedażą swoich plonów po cenach opłacalnych. O szczegółach kampanii, o tym, dlaczego warto stawiać na polski produkt, o tym już teraz Anna Zakrzewska.
2: Chcemy pomóc polskim rolnikom, którzy jeszcze mają zmagazynowane ziemniaki. Dlatego też proszę udać się do sklepu, kupić polskie ziemniaki i przyrządzić z nich pyszny obiad. Cokolwiek zrobicie, pomożecie w ten sposób polskim rolnikom.
3: Zachęca w mediach społecznościowych wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka. Kampania ma objąć promocję oraz lepszą ekspozycję tego produktu w sklepach, co ma ułatwić konsumentom wybór polskiego ziemniaka. Do akcji włączają się sieci handlowe, które mają zwiększyć ich dostępność i widoczność na sklepowych półkach. Dziś bowiem tańsze ziemniaki z zagranicy, na przykład z Grecji, Cypru czy Hiszpanii, wypierają nasze rodzime.
4: Wydaje mi się, że coraz częściej.
3: Pani zwraca na to uwagę?
4: Ja na to zwracam. Ja sprawdzam na tych skrzynkach napisy, z jakiego kraju pochodzą.
5: Nie zwracam uwagi w ogóle na to, skąd pochodzą te ziemniaki. Wiem, że teraz te wczesne ziemniaki nie są z Polski.
6: Tam greckie czasami kupiłam też. Bardziej się kieruję taką sympatią. Greckie, lubię Greków, lubię Grecję.
3: Tymczasem Polacy nie doceniają często, jak wartościowym produktem są polskie ziemniaki, mówi dietetyk Magdalena Czyrynda-Koleda z poradni z kaloriami na pieńku.
7: Ziemniaki to nie tylko niska wartość kaloryczna, czyli około 70-80 kilokalorii na 100 gram, ale to przede wszystkim duża ilość potasu i niska zawartość sodu. Pomaga w regulacji ciśnienia krwi i zapobiega miażdżycy. To też produkt, który nam daje sporą sytość pomiędzy posiłkami. Ostatnio strasznie demonizujemy te ziemniaki. Niepotrzebnie. Nam często się wydaje, że ziemniaki powodują tycie. A to wszystko kwestia ilości i tego, jak my je łączymy.
3: Kupując polskie ziemniaki, dbamy także o środowisko, podkreśla Marcin Gryn, który zajmuje się produkcją ziemniaka jadalnego na Zamojszczyźnie.
8: Ziemniak produkowany lokalnie ma do pokonania dużo mniejszą odległość z gospodarstwa, z tego pola do przysłowiowego stołu, aniżeli ziemniak, który miałby być przywożony z drugiego końca Europy.
3: Według rolnika kampania jest cenna zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Jest jednak jedno ale.
8: Natomiast jeżeli chodzi o producentów, myślę, że no jest to działanie takie, ciężko go nazwać bardzo pomocnym, ponieważ trzeba sobie zdać sprawę, że my już mamy może 2-3 tygodnie.

0: tygodnie, może miesiąc rzeczywiście, żeby te ziemniaki, które z przechowalni zostały wyciągnięte, one jeszcze się nadawały na spożycie. No i myślę, że są to ilości znacznie przekraczające możliwości spożycia tego ziemniaka w Polsce. Dlatego na pewno producenci no, cały czas domagają się wsparcia realnego ze strony państwa, ażeby te ziemniaki mogły zostać również przetworzone na skrobie, na energię w biogazowniach.
1: Warto także pamiętać, że ziemniaki nie muszą być tylko zwykłym dodatkiem do schabowego, mówi Karol Lebda, szef kuchni jednej z wegańskich restauracji w Warszawie.
2: No chyba najprościej jako dodatek do obiadu ugotować na przykład jak pire, a jak zostanie na następny dzień, no to właśnie przerabiać na kluski, na kopytka. Ziemniak też bardzo lubi orzechy, można przerobić na wegański ser na przykład do pizzy, gnioki. Można wegańską quiche zrobić z ziemniaków z kuchni włoskiej, również desery można, ziemniak też bardzo lubi kokos na przykład i można jakieś wegańskie kokosowe kuleczki porobić, no albo ciasta.
1: Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło także nową kategorię ziemniaków, ziemniaki wczesne drobne oraz ziemniaki jadalne drobne, które do tej pory ze względu na niewielką średnicę nie trafiały do sprzedaży.
3: No to przypomnijmy, szanowni państwo, i warto wspierać te swoje produkty. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu. Pytanie, czy te wczesne polskie już się pojawiły? Chyba jeszcze za wcześnie na wczesne. Dream.

0: Dzień dobry. Panie redaktorze Danielu, jak pan ma takie długie zęby do tych placków ziemniaczanych, to niech pan spróbuje tak dla siebie tylko, celem wypróbowania, zrobić wszystko tak samo, jak się robi placki ziemniaczane z tych składników, co tam ludzie podają, a nawet pan może jeszcze coś od siebie dorzucić, ale niech pan nie dorzuca i nie trze ziemniaków do tych placków. Niech pan to potem wszystko wymiesza i zda nam relację, jak panu smakowało. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ale to ja już sprawdziłem.
2: To może być całkiem dobre.
1: Nie, znaczy ja sprawdziłem.
2: Placki z cebuli, daj spokój, świetne.
1: Nie, proszę pana, bo tam jest cebula, byłaby jajko i jeszcze mąka. Sprawdziłem dawniej.
2: To może być naprawdę całkiem dobre.
1: Jajecznica z mąką była nazywana klepokiem.
2: Klepokiem?
1: Klepok z jajek, tak, autentycznie. Nie to, żeby... Tak, mam nadzieję, że ktoś potwierdzi.
2: Klepok to brzmi jak to, co dostajesz, gdy ktoś zabierzesz ziemniaki i nie zapłacisz. To musisz się liczyć z klepokiem następnym.
1: Musisz, tak, możesz obskoczyć klepok na przykład. Karol Surówka, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry. Ty lubisz na antenie czasami dawać rady naszym słuchaczom, szczególnie rady kierowcom. Pamiętam, jak rosły ceny paliw, to mieliśmy ekspertów, którzy radzili, że można na przykład przesiąść się na rower. Tak? Mówiliśmy, że można...
1: Ale to nie byłem
2: na przykład
1: ja.
2: Mówiliśmy ustami ekspertów. Że można przesiąść się na komunikację miejską. I teraz musimy zmierzyć się z pewnym bardzo poważnym wyzwaniem.
1: Swoją drogą, ciekawe, czy ci eksperci przesiadają się na rower

0: i do komunikacji miejskiej.
1: Ja mam nadzieję, że oni przewodzą przykładem. Natomiast mamy pewne wyzwanie, z którym teraz musimy się zmierzyć. Co będziemy radzili kierowcom autobusów miejskich? Dlatego, że Rzeczpospolita w swoim dzisiejszym wydaniu pisze o tym, że drogie paliwo uderza w budżety samorządów. Miasta liczą straty i tutaj cytuję: rosnące koszty transportu publicznego coraz mocniej obciążają budżety miast. Na razie największe ośrodki unikają drastycznych ruchów, ale no, jest to wyzwanie, z którym miasta muszą się mierzyć. No i teraz co? Jeżeli będziemy radzili kierowcom autobusów przesiadkę na rower, pasażerowie mogą się zdziwić. Jeżeli przesiadkę na środki komunikacji miejskiej, no to przynajmniej nie mają daleko, bo tylko z przodu do tyłu, ale nadal problem nie zostanie rozwiązany.
0: Znaczy, słuchaj, żeby nie było, nasz słuchacz, pan Lutek z Katowic, codziennie dojeżdża rowerem i potem przesiada się właśnie do autobusu miejskiego.
1: No ale wtedy nadal spala paliwo. Problem pozostaje. Jest jeszcze ewentualnie inne, może nietypowe rozwiązanie, które opiera się o informacje portalu Onet na temat tego, co wydarzyło się w stolicy w ostatnich 2 tygodniach. Biały paw, uciekinier z Łazienek Królewskich, zablokował ruch na warszawskim Mokotowie. Aby zapewnić bezpieczeństwo, strażnicy miejscy musieli wstrzymać ruch na kilku ulicach i przeprowadzić nietypową eskortę. Taktyczne użycie białego pawia w niektórych kluczowych momentach podczas szczytu popołudniowego w dużych miastach może zmniejszyć zużycie paliwa i obniżyć ceny. To jest mój autorski pomysł, żeby białe pawie, na przykład w kamizelkach oblaskowych, z jakimś jeszcze pomocnym napisem, na przykład wybierz rower, po prostu były wypuszczane w centrach miast. Raz na dzień, raz na...
0: Autorskie przepisy, a bardzo autorskie komentarze w sprawie Zbigniewa Ziobry już po 7.15 i o 8.15, bo to w zasadzie temat polityczny numer jeden, nie?
1: Gładko przeszliśmy od bardzo bliskiego tematu do rzeczywiście ciężkiego politycznego. Tak, to będzie nasz główny temat, o którym będziemy dziś dyskutowali, a o 7.15 zapytam o to Jarosława Sellina z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: komunikat nadawcy.
1: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
0: Komunikat nadawcy.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: Jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
6: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
6: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam na początek drogowego raportu. Trasa z Opola do Wrocławia, czyli A4 i wiadomość, którą dostaliśmy od słuchacza.
11: Dzień dobry, A4, 208 km w stronę Wrocławia z Opola. Tir rozbił się, zablokował oba pasy, całkowicie zablokowana droga. Korek się tworzy.
10: Nawigacja rzeczywiście wskazuje zator, a możemy objechać te utrudnienia zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód i kierując się do drogi 94. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11. Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne sygnały z trasy. Problemy także na 9 między Opatowem a Kolbuszową. Ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika i droga jest zablokowana. Utrudnienia są na 96 kilometrze. Przypominam, na trasie Opatów-Kolbuszowa. Jeżeli jadą Państwo od Opatowa do Kolbuszowej, to we Włostowie warto skręcić w prawo na trasę lokalną, a jadąc w drugą stronę, czyli od Kolbuszowej, zjeżdżamy z 9 w lewo po przejechaniu Grabiny. Spory ruch mamy na trasie, która prowadzi przez Zielonkę pod Warszawą, na drodze łączącej Nieporęt z warszawskim Rembertowem. Przejazd S8 przez stolicę w kierunku zachodnim też niełatwy, tłoczno od okolic Łabiszyńskiej do Marymontu. Wjazd od północy do stolicy przez Łomianki też niestety już z korkiem. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, nieco lepsza sytuacja, ale są spowolnienia. Trasa Tychy-Katowice, 86. Poza tym trasa S86 z Sosnowca do Katowic, czy też pojedyncze spowolnienia na trasie, która prowadzi z Jaworzna do Mysłowic. To jest 79. Na wieści od Państwa czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Jest 7:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Nasza reporterka sprawdza, jak udało mu się tam wyjechać.
0: Premier Węgier chce odwiedzić 3 polskie miasta. O planach Petera Madziara w aktualnościach za chwilę.
1: Szlaban na szkodliwe pestycydy. Polska zaostrza normy dla żywności. W tle umowa z Mercosur.
0: Minister Sprawiedliwości chce wiedzieć, jak to się stało, że Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych, mimo że nie ma ważnych dokumentów. Waldemar Żurek zapowiada, że zwróci się z takim pytaniem i do Waszyngtonu, i do Budapesztu.
1: Wczoraj pojawiła się informacja, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy poinformował, że poleciał za ocean w sobotę do pracy jako komentator polityczny telewizji Republika.
0: Sprawę śledzi nasza

0: Reporterka Jolanta Turkowska, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak Zbigniewowi Ziobrze udało się dotrzeć do USA?
1: Zbigniew Ziobro nie ma paszportu, musiał więc posługiwać się tak zwanym paszportem genewskim, który jest wydawany dla azylantów politycznych. Aby na jego podstawie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych, potrzebna jest wiza. Ziobrze wydano więc wizę dziennikarską. Do postawienia byłego ministra przed polskim sądem potrzebna jest ekstradycja. Adwokat Tymoteusz Paprocki mówił mi, że takiego wniosku Polska nie skieruje do USA od razu.
2: Warunkiem dla wszczęcia tego postępowania jest międzynarodowy list gończy i czerwona nota Interpolu. Na chwilę obecną nie posiadam informacji, jakoby czerwona nota Interpolu była za ministrem Ziobro wydana.
1: Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, który obowiązuje jedynie na terenie Polski. W sądzie od lutego czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Czerwona nota Interpolu jest wydawana w przypadku najcięższych przestępstw. Sama procedura ekstradycyjna trwa zaś od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.
0: My, Jolanta Turkowska, dziękujemy za te szczegóły. Nowy premier Węgier chce odwiedzić trzy polskie miasta. O szczegółach wizyty Petera Madziara w Polsce pisze Gazeta Wyborcza.
3: Według niej szef węgierskiego rządu przyleci do Warszawy 20 maja. Potem pojedzie też do Gdańska i Krakowa.
0: Węgierska delegacja ma się pojawić w polskiej stolicy z kilkoma ministrami. Węgrzy chcą rozmawiać m.in. o polityce energetycznej.
3: Teraz niepokojące wieści dla Ukrainy. Amerykański Instytut Badań nad Wojną ostrzega, że Rosja tuż po zakończeniu obowiązywania wstrzymania ognia uderzy ze zdwojoną siłą.
0: Wstrzymanie walk ma obowiązywać do końca dzisiejszego dnia. Kreml domagał się go w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa o prognozach Amerykanów dla Ukrainy. Paweł Buszko.
4: Rosjanie ostatniej doby nieco zmniejszyli intensywność szturmów. Było ich 147. Mniej też używali bezzałogowców typu Shahid. Zdaniem ekspertów Instytutu Badań nad Wojną rosyjska armia wykorzystuje tak zwane zawieszenie broni do przegrupowania sił, umacniania pozycji oraz przygotowań do zintensyfikowania działań ofensywnych po 11 maja. Jak czytamy, Rosjanie umacniają pozycje na kierunkach kupiańskim, łymańskim i słowiańskim, a także na północy obwodu charkowskiego. Ukraina zapowiedziała, że w czasie zawieszenia broni będzie postępować symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: W sobotę na spotkaniu z dziennikarzami Władimir Putin mówił, że sprawa z Ukrainą zmierza ku końcowi, a Rosja musi zadbać o to, by nikt jej nie zagrażał.
0: Dodawał też, że dialog między Rosją a Europą można byłoby odbudować w najbliższej przyszłości przy udziale byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera.
3: Polska blokuje import owoców i warzyw ze szkodliwymi substancjami.
0: W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwożenia do naszego kraju produktów zawierających resztki pestycydów. Te w Europie są zakazane, mówi wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromacka.
5: Chcemy, aby Polki i Polacy spożywali zdrową żywność, ale żywność wyprodukowaną według norm europejskich. My chcemy, żeby rolnicy, którzy w krajach trzecich produkują żywność, produkowali żywność na takich samych zasadach, jak produkują polscy rolnicy.
3: Polski rząd wysłał skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, by zablokować umowę handlową wspólnoty z krajami Mercosur i powstrzymać napływ niespełniający europejskich standardów żywności z Ameryki Południowej.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 390 tysięcy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczyna dzisiaj trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy.
3: To obowiązkowy egzamin dla każdego ucznia, a ci przekonują, że do pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu intensywnie się przygotowywali.
7: Były różne korepetycje.
8: Z matematyki korepetycje, z polskiego się uczyłam z arkuszy różnych, też na lekcji dużo się nauczyłam. Korepetycje z matmy, z polskiego, trochę z angielskiego pod koniec, no i sama w domu tam różne wideo na YouTube.
0: Od wyników egzaminu zależy, do jakich szkół ósmoklasiści się dostaną.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Znamy już mistrza Polski siatkarzy. Po raz pierwszy w historii została nim drużyna Warty Zawiercie. Do trzech razy sztuka po dwóch porażkach w poprzednich finałach. Tym razem triumf. Wczoraj w piątym decydującym spotkaniu tegorocznego finału Plus Ligi Zawiercianie pokonali Bogdankę Lublin 3-1. Mówi trener mistrzów Polski Michał

0: Winiarski.
1: To, co się wydarzyło, myślę, że było warte tego cierpienia, które w tym sezonie przeszliśmy. Myślę, że takie złoto smakuje dwa razy bardziej. Jeszcze w piątym meczu, jeszcze wygrane u siebie. Ogromna duma z zespołu, ogromna duma ze stału, ogromna duma z kibiców i naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj u siebie świętować to mistrzostwo.
0: Brąz dla projektu Warszawa. W piłkarskiej ekstraklasie nadal trwa walka o mistrzostwo, a także o utrzymanie. Od spadkowej strefy oderwała się warszawska Legia po zwycięstwie w Niecieczy nad pewną już degradacji Termaliką 1-0. Trener stołecznej drużyny Marek Papszun.
2: To było najważniejsze, żeby wygrać, zbliżyć się do tego celu numer jeden, czyli zapewnić sobie utrzymanie, ale też myśleć o jak najwyższej pozycji w tabeli.
0: W innych wczorajszych meczach 32. kolejki Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice, a Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin 0-4. Dziś Krakowia zagra z Radomiakiem, liderem pozostaje Lech Poznań. W Hiszpanii triumf Barcelony. Duma Katalonii zapewniła już sobie mistrzostwo, wykrywając El Clasico z Realem Madryt 2-0. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 77 minucie i razem z kolegami, m.in. rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym, po meczu świętował swój trzeci tytuł w barwach Dumy Katalonii. W Anglii lider Arsenal utrzymał przewagę nad Manchesterem City. Kanonierzy pokonali West Ham 1-0. Iga Świątek wygrała z Włoszką Elisabetą Cocciaretto, dając rywalce tylko jednego gema w pierwszym secie i zameldowała się w 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie, mówi trener Michał Gawłowski.
3: Dobry mecz Igi, solidny, rzetelny, wygrał wszystkie ważne momenty. Bardzo solidna gra.
0: Dziś Świątek zagrał ćwierćfinał z Japonką Naomi Osaką, a ponownie o sporcie tuż po 8:00.
4: Na program zaprasza.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, dalej masz.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
11: Daniel Wydrych, kłaniam się, zapraszam ponownie.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałkowe sygnały, bo to poniedziałek, 11 dzień maja, 131 dzień roku, do końca roku 234 dni. Słońce wzeszło o 4:48, zajdzie o 20:18, zatem dzień potrwa 15 godzin i 30 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 17 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą Adalbert, Adalberta, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy, Jakub, Lutogniew, Majol, Majola, Maksym, Mamert, Mamerta, Mira, Miranda, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert i Zuzanna. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie, a w studiu jedynki jest Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Dzień dobry państwu.
2: Czy Polska powinna zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry?
3: Oczywiście, że tak. I na pewno to uczyni bardzo szybko. No zobaczymy, jaka będzie reakcja.
2: Jeżeli reakcją będzie na przykład zdenerwowanie Donalda Trumpa, podobno to on osobiście wyraził zgodę na wizę dla Zbigniewa Ziobry.
3: Nie chcę spekulować.
2: Tak spekuluje dziś na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza.
3: Bardzo zmienne są decyzje i nastroje prezydenta Trumpa. Ja chciałem powiedzieć, że polsko-amerykańskie relacje, te sojusznicze, partnerskie, są bardzo istotne.
2: No to może właśnie ze względu na istotność tych relacji powinniście odpuścić Zbigniewa Ziobry?
3: Wręcz odwrotnie. Nie można odpuszczać nikomu, dlatego że sam chce stanąć ponad prawem, a jeszcze do tego jako były minister sprawiedliwości dość taki, no powiedziałbym cyniczny, ale też bezczelny sposób ucieka od swojego wymiaru sprawiedliwości, który sam stworzył, więc to jest taka postawa, którą chyba każdy widzi. Myślę, że duży kłopot też dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież jest jej wiceprzewodniczącym, a ta ucieczka no najpierw na Węgry, czyli najbardziej proputinowskiego układu w Unii Europejskiej, to też jest oczywiste, była do momentu, dopóki no nie
2: do Peter soboty, Maciar, kiedy zaprzysiężony został,
3: praktycznie nie został
2: nowy szef,
3: ten moment, kiedy został rządzącym, tak, oznaczałby znów kłopoty dla Zbigniewa Ziobry, wiedząc to, ucieka dalej.
2: A czy to jest działanie wrogie ze strony USA? Bo tak mówiliście, gdy Węgry udzieliły mu azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze, dlatego, że to jest działanie wrogie ze strony Budapesztu.
3: Dlatego poczekajmy na to, jak zareaguje administracja amerykańska na dokumenty, które będą związane z wnioskiem ekstradycyjnym, bo nie mam wątpliwości, że taki wniosek zostanie wysłany. Pamiętamy inne historie kryminalne. Te procedury w Stanach też trwają, więc też nie spodziewam się, że to będzie z dnia na dzień natychmiastowa
2: odpowiedź. To może być wieloletnia sprawa, ale pytam,
3: ale nie sądzę, żeby Amerykanom zależało na podważeniu naszych tych sojuszniczych i partnerskich relacji.
2: A czy one już nie zostały podważone? No bo było jasne, jaka jest sytuacja Zbigniewa Ziobry. Ona była znana. Mimo wszystko udzielono Zbigniewowi Ziobrze wizy dziennikarskiej. Ma być komentatorem dla Telewizji Republika.
3: Naprawdę wizy dziennikarskiej jest coś takiego? Tak?
2: Jest wiza. Wiza i dziennikarska. Podobno mówi się o tym, że właśnie ona została mu udzielona. No i teraz, czy to jest gest Kozakiewicza wykonany wobec polskiego rządu ze strony administracji Donalda Trumpa?
3: Nie, sądzę, że to jest wykorzystanie przez prawników, i to sprawnie poruszających się w różnych obszarach. Takich prawników przestępcy zawsze sobie dopraszają do współpracy i wykorzystywanie różnego rodzaju luk. Natomiast i mówię o tym też w takim kontekście, że przecież

0: nawet w ostatnim czasie słynna sprawa braci Tate z amerykańska, albo Tate, czyli Rumunii, siedzący w więzieniu. A przecież to nagle okazało się, że o nich się zaczęto upominać i też na szczeblu dyplomatycznym trwały różnego rodzaju zabiegi, bo jeden z trzech braci akurat dosyć wysoko postawiono, czy też tak, współpracujący w strukturze.
1: Andrew Tate zarzuty usłyszał bardzo poważne, bo tam chodziło no właśnie, o handel ludźmi.
0: No właśnie. I też mimo tego, że były tak poważne zarzuty, trwały różnego rodzaju zabiegi prawników o wypuszczenie z więzienia i tak dalej. Więc jeżeli mamy tutaj sytuację, której no Zbigniew Ziobro jednak nie miał tego europejskiego nakazu aresztowania, mógł się poruszać, to zobaczymy, jak władze amerykańskie zareagują na wniosek ekstradycyjny. No to będzie ten pierwszy formalny moment, w którym będzie musiał się opowiedzieć.
1: Czy amerykański ambasador powinien zostać zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i czy tam powinien otrzymać informację, że udzielenie azylu Zbigniewowi Ziobrze...
0: No to nie jest azyl, to też przypomnę.
1: Ale jeżeli by do tego doszło, to że to zostanie przez rząd potraktowane jako działanie wrogie, tak jak to mówiliście Węgrom.
0: Myślę, że na pewno do rozmowy na ten temat dojdzie, o ile nie doszło. To jest dla mnie oczywiste, natomiast nie chcę spekulować i nie chcę też wchodzić w tego rodzaju zastanawianie się, kto gdzie, kto komu sprzyja i tak dalej. Proces prawny wymaga bardzo rzetelnego i przygotowania od strony zarzutów, wniosków, żeby mógł być
1: tylko, że
0: wykonany.
1: Wiemy, że to nie jest tylko proces prawny, to jest proces
0: osoba
1: też polityczny.
0: Osoba uciekająca przed odpowiedzialnością i tu mamy oczywisty obraz tej sytuacji. Oczywiście też korzysta z różnego rodzaju sposobów do obrony. Natomiast wizerunkowo uważam, że to jest rzecz skandaliczna i każdy chyba jest w stanie ocenić postawę Zbigniewa Ziobry, który kiedyś przecież mówił zupełnie coś innego. Dziś już nie będę używał jego własnych słów, kim jest, ale obowiązkiem każdego polityka, obowiązkiem każdej osoby, która brała odpowiedzialność i to jeszcze tak pewnie wypowiadając się, jest być przed polskim wymiarem sprawiedliwości, kiedy ten oczekuje wyjaśnień. Miałby szansę do obrony, miałby szansę do tego, by również powiedzieć, dlaczego uważa siebie za niewinnego, bo to przecież też prawo do obrony, które Zbigniew Ziobro posiada, ale przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: Czy przed polskim wymiarem sprawiedliwości pewnych wyjaśnień powinien też udzielić senator Koalicji Obywatelskiej Tomasz Lenz? Z publikacji WP.pl wynika, że załatwił, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, zabieg dla swojego syna w publicznym szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w trybie przyspieszonym. Poza kolejką, poza odpowiednią dokumentacją. NFZ już ukarał szpital za to na kwotą 134 tysięcy złotych. Prawdopodobnie dziś jeszcze może się zebrać kolegium klubu KO w tej sprawie.
0: No na pewno się zbiera, bo przed każdym posiedzeniem się zbiera i myślę, że ta sprawa na pewno będzie rozstrzygnięta, czy też postawiona na poziomie klubu czy kolegium. Tak powinien naprawić tę sytuację, to nie ulega dla mnie wątpliwości. Powiedziałbym zupełnie inny kaliber, innego rodzaju sprawa, ale zdanie pierwsze to samo. Nikt, zwłaszcza osoba publiczna, nie może stawiać siebie ponad prawem, ponad tymi regulacjami, które dotyczą wszystkich.
1: Usunięcie z klubu wchodzi w grę?
0: A to będą decyzje klubowe. Myślę, że na pewno nie będzie tak, że ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan, czy też w jakikolwiek sposób rozmyta. Oczekuje tego opinia publiczna, myślę, że oczekują tego również
1: tylko
0: parlamentarzyści.
1: Nie było parlamentarzyści pewnego rozmycia, dlatego że te pierwsze publikacje to jest ponad miesiąc temu. Teraz kolegium klubu KO ma się tym zająć. Niektórzy komentatorzy uważają, że trwało to trochę za długo.
0: No, ale mieliśmy też postępowanie sprawdzające. Była komisja NFZ-u, tak jak pan redaktor powiedział. Szpital został również ukarany, więc tu są też szkody do naprawienia.
1: Szkody wizerunkowe ta sprawa spowodowała?
0: Ogromne. Nie
1: dlatego,
0: do naprawienia w gruncie rzeczy, ale mówię o tych również związanych z materialnych, związanych z funkcjonowaniem szpitala.
1: Mamy teraz czas, w którym bardzo dużo dyskutuje się o służbie zdrowia, o zamykanych porodówkach, o przekładanych badaniach. Gdy tego typu informacja pojawia się obok tych poprzednich,

0: no to razi.
1: Oczywiście, no dlatego mówię, że te wizerunkowe szkody są w gruncie rzeczy nie do naprawienia, natomiast reakcja klubu na pewno będzie miała miejsce.
0: Czy jest jakieś reakcje na poziomie ustawowym są możliwe, albo jakieś wewnętrzne rozporządzenia dla polityków odnośnie do tego, żeby nie wykorzystywać swoich wpływów do tego typu
1: podstawowe
0: sytuacji?
1: No, to jest ta zasada, nie wolno nadużywać swojej pozycji, nie wolno stawiać siebie ponad regulacjami, ponad prawem. Każdy z nas jest dokładnie takim samym obywatelem, zwłaszcza w takiej sytuacji, jeżeli mówimy o służbie zdrowia, o ochronie, z której każdy ma prawo korzystać, ale na tych samych zasadach.
0: W piątek podpisana została umowa na unijną pożyczkę na obronność. Safe. I opozycja twierdzi, że to też było złamaniem prawa, złamaniem konstytucji.
1: Nie no, bzdura tutaj. To jest bzdura, natomiast ja się zastanawiam, dlaczego z tym takim no, uporem, który naprawdę szkodzi też Polsce, bo w tej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa powinniśmy być ponad podziałami, zjednoczeni, jednomyślni. Zresztą tak na początku się wydawało i mogę powiedzieć, że również ze strony innych parlamentarzystów, europarlamentarzystów, bo przecież pracujemy, rozmawiamy. I wydawało mi się, że tak będzie.
0: Ale były sygnały, że europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będą popierali Sejf i nastąpiła zmiana stanowiska?
1: To było dla mnie oczywiste, że to jest, że my nie negocjujemy, również rozmawiamy o tym, tworzymy pewnego rodzaju presję, by wzmocnić świadomość, jak ważna dla bezpieczeństwa całej Europy jest wschodnia flanka, aczkolwiek zdarzały się wypadki, których też nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego. Na przykład głosowanie w sprawach budżetu, gdzie tarcza wschodnia miała no, bardzo poważny akapit, który eksponował jej znaczenie, a więc wsparcie finansowe. I Prawo i Sprawiedliwość głosowało wówczas na minus. Tłumaczono to, że nie przeciwko tarczy, tylko przeciwko innym zapisom, które były w całej tej propozycji budżetowej. No ale jednak mimo wszystko efekt jest oczywisty. Tarcza Wschód będzie miała wsparcie, granica i infrastruktura graniczna również ma wsparcie budżetowe. Program SAFE jest wsparciem całej flanki wschodniej, ale przede wszystkim wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego. 1/3 tego programu skierowana jest w stronę Polski. Wykorzystamy około 89-90% tego funduszu. Kolejny kraj to Rumunia, 17 miliardów euro. Później mamy Włochy, ale gdybyśmy liczyli kraje bałtyckie, to prawie na tym samym poziomie będą trzy kraje bałtyckie, Łotwa, Estonia i Litwa.
0: A więcej o tych...
1: Więc to nie jest przypadek, że te środki kierowane są właśnie w tym kierunku, ten region, żeby zagwarantować Europie
0: bezpieczeństwo.
1: Opozycja
0: ma szereg obaw, o nich powiemy już w drugiej części naszej rozmowy. Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 8:27. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o najnowszym odcinku podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali.

0: Polskie Radio, program pierwszy i smuteczek.
1: Smuteczek?
0: Tak, nie, uśmieszek.
1: Uśmieszek.
0: Niechże się uśmieszek pojawi na ustach wszystkich ósmoklasistów. Oni już za pół godziny przystąpią do pierwszego ważnego egzaminu w swoim życiu. Pan mówił, że Radiowa Jedynka trzyma kciuki.
1: Oczywiście, że tak. Ja i natomiast podtrzymuję to.
0: Cytowałem,
1: ciężko mi pisać.
0: Cytowałem serwisy. Panią Patrycję i życzyłem połamania długopisów. No i te życzenia wywołały, jak pisze pani Maja, falę uczuć w młodym panu, który zaraz nałoży garnitur i weźmie ten długopis. Pyta tenże człowiek młody, czy my naprawdę życzymy, aby długopis się złamał? I odpowiedział, a gdyby tak mikrofon się połamał, to co?
1: O.
0: No i pani Maja pisze tak, ufam, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, proszę wybaczyć młodemu człowiekowi, to jest trudny moment, my to wszystko rozumiemy. Natomiast pani Maju, jeśli proszę przekazać młodemu człowiekowi, jeśli na przykład w tej części gramatycznej pojawi się wyjaśnij sens powiedzenia połamania długopisów, no to trzeba po prostu powiedzieć wprost na pisze, że to jest wyraz wsparcia.
1: Tak.
0: Wsparcia, mające przynieść szczęście, to jest takie życzenie czegoś negatywnego, by odczarować złą passę. Na przykład, gdybym ja panu na przykład życzył połamania języka.
1: Prawda?
0: No. Widzisz? Bacz, a jednak...
1: A, wróciło do ciebie.
0: Dobra, Kasiu, graj, ja nic nie powiem już.
2: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Nie można odpuszczać komuś, kto chce stanąć ponad prawem, szczególnie jeśli to były minister sprawiedliwości. Tak o sprawie Zbigniewa Ziobro, który jest za oceanem, mówił w Jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Stwierdził, że Amerykanie raczej nie postawią na szali dobrych stosunków sojuszniczych.
3: Poczekajmy na to, jak zareaguje administracja amerykańska na dokumenty, które będą związane z wnioskiem ekstradycyjnym.
2: Inaczej na sprawę patrzą politycy PiS-u. W Jedynce zapytaliśmy o to partyjnego kolegę Ziobry. Jarosław Sellin twierdzi, że były minister sprawiedliwości ma rację, mówiąc, że nie ma szans na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
4: On walczył o życie ze względu na bardzo poważne kłopoty zdrowotne.
2: Dron odnaleziony koło Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim nie był uzbrojony. Tę informację przekazał w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Ocenił, że służby nie miały szansy przechwycić bezzałogowca, bo ten leciał szybko i spadł tuż za polską granicą.
5: Jest to dron najprawdopodobniej szpiegowski. Być może wleciał ze strony rosyjskiej. Jest ten dron badany.
2: Wykryć, przekopać i zalać. Mowa o zarzewiach ognia w Puszczy Solskiej. Rozpoczął się siódmy dzień akcji strażaków w związku z potężnym pożarem lasów w województwie lubelskim.
6: Planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
2: Straż pożarna swoimi działaniami objęła ponad 1000 hektarów lasu. Rozwiązywanie zadań najlepiej zacząć od tych najprostszych. Taką radę przed rozpoczynającym się już za niecałe pół godziny egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego mają dla zdających psychologowie.
7: Te trudniejsze raczej zostawmy sobie na drugą część czasu. Warto upewnić się, że rozwiązaliśmy wszystkie zadania.
2: Jutro matematyka, pojutrze język obcy. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: Czyli co pan mówi, żeby od tych najłatwiejszych zacząć?
0: Od tych najłatwiejszych, aha, a te trudniejsze na później.
2: Wyjaśnić,
0: ale
2: dlaczego
0: wszystkie będą łatwe.
2: Wyjaśnić, dlaczego profesor Gąsowski po przeczytaniu listu spojrzał na wszystkich zdumionym wzrokiem, a?
0: Ale to proszę pana, najpierw ma pan tekst i pan się musi do tekstu odnieść.
1: To jest chyba szatan z siódmej klasy, tak mi się wydaje.
0: Prościutko.
1: To była próbna matura z języka. Jaka matura?
0: Już szybciutko, matura też dzisiaj.
1: Kochani, spokojnie.
0: Z matematyki rozszerzona.
1: Oni dzisiaj, ten ósmy klasisty, a za 4 lata?
0: No już albo za 4 lata.
1: Polska będzie?
0: No wiadomo, że będzie.
1: Mistrzem świata. Sekrety mundiali, szanowni państwo. Najnowszy odcinek podcastu wskoczył do sieci. Gościem jest Dariusz Szpakowski.

0: pan Dariusz zaczynał swoją karierę tutaj właśnie.
1: Proszę pana.
0: Tak jak wszyscy wielcy, no? Jak wszystkie legendy mikrofonu. Paweł Zieliński, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundiali.
6: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Andrzej Janisz
6: i Filip Jastrzębski.
5: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
0: No ja z tego wszystkiego, szanowni państwo, zapomniałem o tym najważniejszym, no.
2: Pogoda.
0: No już, już, już, spokojnie. To synoptycy pod koniec ubiegłego tygodnia obiecywali 33 stopnie nawet w połowie tego tygodnia na Mazowszu. No raczej tego nie widać, tego ciepła. Dopiero w przyszłym tygodniu może się ocieplić znacznie. Dziś ten poniedziałkowy poranek z temperaturą sięgającą do 23 stopni na wschodzie i zaledwie 17 na zachodzie. I to jest zapowiedź nadchodzącego załamania pogody, bo kolejne dni od 12 do 14 maja będą zdecydowanie chłodniejsze z ryzykiem przymrozków, no ale to akurat nic dziwnego, bo i zimna Zośka, i zimni ogrodnicy. Od czwartku temperatura zacznie powoli wzrastać i w weekend przekroczy stopni 20. W trzeciej dekadzie maja prawdopodobna jest fala ciepła z temperaturą maksymalną wynoszącą nawet 28 stopni, po czym nastąpi niewielkie ochłodzenie. I teraz, no właśnie, możemy przejść spokojnie do porannego treningu szarych komórek. To tak w nawiązaniu do tego najnowszego odcinka podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali. On wskoczył do sieci. Gościem drugiego odcinka jest, tak jak wspominałem, legenda Dariusz Szpakowski, który swoją karierę komentatorską rozpoczynał w Polskim Radiu i chociażby te trzy gole Zbigniewa Bońka tak komentował u nas.
7: Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem. Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne. Będzie tam Buncol po przeciwległej stronie. Oddanie do Bońka, będzie chyba bramka. Gol! Cudownie! 2-0! Brawa publiczności, gra przy otwartej kurtynie. Nabiera szybkości Smolarek, chyba zdecyduje się na strzał, oddaje Lacie. Lato naciskany przez dwóch zawodników. Świetne zagranie do Smolarka. Nie ma Smolarego, nie to Bońek, będzie bramka. Gol! 3-0!
0: Tak było, pamiętny mecz z Belgią. I teraz poranny trening szarych komórek z Dariuszem Szpakowskim. W roli głównej, proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach padły te słynne słowa, które już przeszły do historii.
8: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz? Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
0: To tak dla utrwalenia, szanowni państwo, żeby była jasność. Argentyno, Argentyno, co ty robisz? Pytanie, w jakich okolicznościach Dariusz Szpakowski wypowiedział te słynne słowa, a już za chwilę Filip Jastrzębski.

0: Polskie Radio. Program pierwszy i sygnał dnia za 19:09.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No to przypomnijmy sobie te słynne słowa, które padły z ust Dariusza Szpakowskiego.
2: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz? Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
0: To jest pytanie do naszych słuchaczy, w jakich okolicznościach pan Dariusz wypowiedział te słynne słowa. Tak się składa, że Filip Jastrzębski, z którym się teraz łączymy, był całkiem niedaleko.
3: Dzień dobry, to prawda. Nie pamiętam tylko, czy tuż obok, czy kilka stanowisk obok, ale tak, to prawda. Byłem blisko.
0: I to całkiem niedawno było, prawda?
3: I to całkiem niedawno. No, nie będę mówił kiedy. To już sobie państwo wydedukują.
0: No dobrze. Dariusz Szpakowski, gościem drugiego odcinka podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali. W tym pierwszym wystąpił Stefan Szczepłek, w tym drugim Dariusz Szpakowski. No i rozumiem, że pan Dariusz wziął, albo wy razem z Andrzejem Janiszem, czyli autorzy tego podcastu, wzięliście na tapetę dwa mundiale.
3: Tak, ten mundial w 1974, niesamowity mundial, no i 4 lata później w Argentynie. Oba specyficzne, oba przeszły do historii z trochę różnych powodów, bo w 1974 roku reprezentacja Polski pod wodzą Kazimierza Górskiego jechała jako mistrz olimpijski na Mistrzostwa Świata, ale to nie było tak, że my byliśmy faworytem do medalu. Natomiast jak się zaczyna mundial od zwycięstwa nad Argentyną, później pokonuje się reprezentację Włoch, w drugiej rundzie także Szwecję, Tomaszewski broni karnego, także Jugosławię. No to naprawdę można mieć aspiracje i wielkie chęci i nadzieje na nawet złoty medal. No i tak cały czas się zastanawiamy w polskim futbolu, co by było gdyby. No i gdyby ten deszcz nie spadł wtedy na stadionie w Stuttgarcie, gdzie reprezentacja Polski grała z Niemcami, taki mecz o wszystko, mecz o awans do wielkiego finału, no to bylibyśmy prawdopodobnie mistrzami świata. Tak, niestety Niemcy nas pokonali. No i już ponad pół wieku kolejne pokolenia piłkarskich kibiców zastanawiają się, czy Polska byłaby mistrzem świata, bo prawdopodobnie by była, gdyby nie ten niesforny deszcz, bo deszczu było tyle, że nie dało się przegrać. Posłuchajmy pierwszego fragmentu podcastu z Dariuszem Szpakowskim.
4: Mamy w sobie coś takiego, że lubimy gdybać, zastanawiać się, no ale też nie byłoby tej fascynacji futbolem, gdyby nie było takich możliwości zastanawiania się. Dla starszego pokolenia do dziś pozostaje zasadnicze pytanie, czy ten mecz powinien się odbyć? Był wielki niedostatek.

0: zachwyt, prawda, że Polska, mając taką drużynę, tak fenomenalnie grając, nie zagrała w finale i nie wygrała tego finału.
1: Bo mieliśmy najlepszą drużynę na świecie, najpiękniej grającą drużynę świata, która zasłużyła wtedy na złoty medal. Więc jeśli nie było tego złota w roku 74, no to wszyscy sobie powiedzieli, no to w 78 to już musi być to złoto. Szczególnie, że doszedł do reprezentacji Polski Zbigniew Boniek, doszedł także Włodzimierz Lubański, a także Adam Nawałka. Nieprawdopodobnie silna drużyna. Tak na papierze prawdopodobnie to była najlepsza drużyna w historii, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Naszpikowana gwiazdami jak dzisiejszy Real Madryt. No może nie Real Madryt, ale Paris Saint-Germain, tak to nazwijmy. Natomiast no, okazało się, że nie dźwignęła tego ciężaru. Drużyna prowadzona już wówczas przez Jacka Gmocha, to były Mistrzostwa Świata w Argentynie w 1978 i był to pierwszy mundial Dariusza Szpakowskiego, wówczas sprawozdawcy Polskiego Radia.
0: Ta Argentyna była takim pierwszym moim spełnieniem marzeń, snów. I pamiętam, jak pojechałem na pierwszy mecz, na mecz otwarcia, go relacjonowałem z Andrzejem Ostrowskim, bo tak się to określa w polskim radiu. Mieliśmy fenomenalną reprezentację, najlepszą w historii reprezentację w 78 roku. I oczywiście żal i niedosyt, że to jest tylko piąte albo piąte do ósmego miejsce, bo tam przecież nie było tych rozgrywanych spotkań. Ale ucieszmy się z tego, co osiągnęliśmy i myślę, że była jakaś kontynuacja w tym wszystkim.
1: W drugim odcinku naszego podcastu wyjaśniamy, co tam się mogło wydarzyć w roku 78, że tego medalu nie było. No i mundial w Argentynie przeszedł też do historii jako mocno upolityczniony pod rządami dyktatora Jorge Rafaela Videli. W kraju nie działo się zbyt dobrze, no ale ta Argentyna jeszcze wtedy bez Diego Maradony fantastycznym występem porwała swoją publiczność, bo to nie było tylko stricte piłkarskie zwycięstwo.
0: To było coś niebywałego. Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci trzymani na rękach. Idziemy z głośników wystawionych, prawda, w tamtym czasie płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewają, który krzyczy gol! Argentyna żyła tym sukcesem. Argentyna pokazała się światu.
1: Mamy wspaniałe relacje Dariusza Szpakowskiego, między innymi Dariusza Szpakowskiego z roku 78. Ta jakość nie jest najlepsza, no bo to jednak była Argentyna i lata 70. Natomiast da się to wszystko zrozumieć. Proszę mi wierzyć, że zagłębiając się w archiwum, no to była czysta przyjemność posłuchać tego, jak relacjonowano wówczas te Mistrzostwa Świata.
2: Słuchaj, to rozumiem też kontekst tego wzruszenia Dariusza Szpakowskiego, kiedy krzyczał te słynne słowa: Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
1: Tak, bo to się wszystko pięknie spięło pewną klamrą. Pewnie. Wtedy Argentyna na Mistrzostwach Świata zdobyła złoto i później także zdobyła złoto.
2: O czym już za chwilę, szanowni państwo, to jeszcze Filipie króciutko. Kto będzie gościem trzeciego odcinka podcastu?
1: Gościem trzeciego odcinka będzie Zbigniew Boniek, czyli człowiek, instytucja w polskim futbolu.
2: A zatem słyszymy się ponownie w tej sprawie za tydzień. To jest Polskie Radio, program pierwszy i 8:40.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia w radiowej jedynce za 11 minut, godzina 9. Przypominamy o najnowszym odcinku podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali. Już do posłuchania, już do zobaczenia w sieci. Gościem drugiego odcinka jest Dariusz Szpakowski, który notabene karierę komentatorską rozpoczynał u nas w Polskim Radiu w programie pierwszym. No ale ja pytałem państwa te słynne słowa. Argentyno, Argentyno, co ty robisz?
1: Argentyno, Argentyno, co ty robisz? Te słowa Dariusz Szpakowski wypowiedział w finale w Katarze w 2022 roku, który Argentyna grała z Francją.
2: Te słowa to oczywiście mecz Argentyna-Francja i po pierwszej bramce dla Argentyny Dariusz Szpakowski wypowiada te już symboliczne słowa.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Wizdę Szymon Marciniak. Zaczynamy wielki finał. Messi, ale zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa. Di Maria. Di Maria. Argentyno. Argentyno, co ty robisz?
0: I padły nie tak dawno na mundialu w Katarze, ale już zdążyły przejść do historii.
4: Pan ma Katar?
0: Proszę pana, nie. Ostatni raz na zwolnieniu, to cały czas powtarzam. I nawet jestem trochę z tego dumny. W 2019 roku, no, ostatni raz na zwolnieniu. Od tamtego czasu, proszę pana.
4: Ostatni raz na zwolnieniu. Brawo. No. Brawo ty.
0: Tam.
4: A teraz będziesz oglądał te mecze w nocy? Jak brzmi dobra odpowiedź? Będę włączał jedynkę i słuchał relacji w jedynce. No. Po co oglądać, jak w radiu lepiej posłuchać?
0: No, wie pan, jak naszych filmach...
4: Wiem, i całe powietrze z tego balonika uciekło. Już mi żal kolegów, bo oni robią super podcast i super rozmowy. Mają fajnych gości, to jest naprawdę zawodowe i takie, no po prostu mądre. Ale jak naszych tam nie ma, to tak jest troszkę inaczej. Aż mi ich żal trochę.
0: Ale nasi już tu są, w sensie nasz, Roman Czajarek.
4: Ja będę lał wodę dzisiaj.
0: O, proszę pana.
4: Tak. To znaczy będę płakał, że tej wody nie ma i będę mówił, co robić, żeby ją złapać, a tak naprawdę będą mówili eksperci, bo dyżur będzie polegał na tym, że nawet kasę można za to dostać. Nie wiem, czy pamiętasz, że poprzedni prezydent tam podpisywał, takie ustawy były. Wszyscy się śmiali, że tam dopłata za oczko wodne i coś tam. A ja bym to potraktował poważnie, bo jak można wziąć pieniądze i jeszcze złapać tą wodę, to wcale bym się z tego nie śmiał. Po prostu bierzmy i korzystajmy. Bo to będzie plus w obie strony. I do portfela, i dla przyrody.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: I będzie jeszcze taka ryba. A taka. Pan widzi jaka.
0: Tak.
4: Dalej już nie mogę rozstawić tych rąk.
0: Ale co, że szczupaczek?
4: Będzie pan wędkarz, który złapał taką największą w Polsce. No to myślę, świetnie. Że opowie, że jest jeszcze większa. Taka
0: pewnie, że tak. W sygnałach rozpoczęliśmy w piątek sezon wędkarski w czterech
4: porach. We dwóch przyjdą, przyniosą.
0: I bardzo dobrze. Do usłyszenia.
6: Halo.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Zderzenie pojazdu osobowego z dostawczym to powód utrudnień na A1 między węzłem Świerklany a węzłem Żory. 23 kilometr to miejsce z zablokowanym lewym pasem w kierunku Łodzi. Problemy także na trasie z Opola do Wrocławia, czyli na autostradzie A4. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Zablokowana pozostaje jezdnia do Wrocławia. Można objechać utrudnienia zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód i kierując się do 94. Na A4 spowolnienia w Małopolskiem. Powoli jedziemy w okolicach Krakowa w kierunku zachodnim. Zwalniamy między Łagiewnikami a Zakopianką i potem między Skawiną a Tyńcem. Korkuje się drogowa trasa średnicowa w województwie śląskim. Niełatwo przejechać na styku Chorzowa i Katowic. Korek też na S1 w okolicach Brzęczkowic w obie strony. Na 9 problemy między Opatowem a Kolbuszową.

0: Dwie ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika i tam droga pozostaje zablokowana. To 96 kilometr. Objedziemy te utrudnienia lokalną trasą przez Malżyn i przez Jantoniów. 94. Tu problemy między Środą Śląską a Wrocławiem w okolicach miejscowości Źródła. To jest 75 kilometr. Po tym jak zderzyły się ciężarówka i dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku tego wypadku. A propos 94, wolniej na drodze o tym numerze, także przy dojeździe do Wrocławia od Oławy, gdzie zwolnimy za Radwanicami. Wolniej też na trasie przez Olkusz, to jest droga również 94, w tym przypadku szerzej patrząc między Krakowem a Dąbrową Górniczą. No i oczywiście spory ruch w okolicach Warszawy, dojazd przez Łomianki od północy, S2 między Opaczą a Lotniskiem, tu praktycznie w obie strony spowolnienia, no i S8 w kierunku zachodnim na moście Grota Robeckiego i przed węzłem Łabiszyńska.
1: Jest 9:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Rząd chce sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski przed przyszłorocznymi wyborami, jest zapowiedź wiceszefa MSWiA.
1: Polska kontra Mercosur, skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wysłana.
2: Burze i ulewy nadciągają nad Polskę, są ostrzeżenia IMGW, zagrzmi w 13 województwach.
1: Rząd zrobi wszystko, żeby Zbigniew Ziobro stanął przed sądem przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, zapowiada wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
2: O krokach, jakie podejmie w tej sprawie państwo, mówił w Polskim Radiu 24.
3: To jest w rękach właściwie trzech resortów. Po pierwsze ministra sprawiedliwości i polskich sądów, które powinny wydać za panem ministrem Ziobrą europejski nakaz ścigania. Po drugie decyzję, powiedzmy wniosek o ekstradycję, potem dyplomacja, a na końcu już działanie MSWiA polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej.
1: Gość Sygnałów Dnia w radiowej jedynce, europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, dodaje, że w interesie Zbigniewa Ziobry jest stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
4: Obowiązkiem każdego polityka, obowiązkiem każdej osoby, która brała odpowiedzialność i to jeszcze tak pewnie wypowiadając się, jest być przed polskim wymiarem sprawiedliwości, kiedy ten oczekuje wyjaśnień. Miałby szansę do obrony, miałby szansę do tego, by również powiedzieć, dlaczego uważa siebie za niewinnego.
2: Wniosek ekstradycyjny ma być gotowy jeszcze dziś. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Jest ruch Polski w sprawie umowy handlowej z Mercosurem. Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została już wysłana, dowiedziała się nasza brukselska korespondentka.
2: Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja.
5: Rozpatrzenie skargi w unijnym Trybunale trwa średnio kilkanaście miesięcy. Dlatego Polska uważa, że do czasu wydania orzeczenia przez sędziów umowa nie powinna być stosowana. Decyzję o tak zwanym środku zapobiegawczym wydaje wiceprezes TSUE i należy jej się spodziewać szybko. Polska od początku kwestionowała umowę. Kiedy większość unijnych krajów zatwierdzała porozumienie handlowe z Mercosurem, Polska była w grupie, która głosowała przeciwko. Warszawa krytykuje m.in. to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: To są aktualności jedynki.
1: Długopisy w dłoni. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zaczynają swój pierwszy poważny sprawdzian.
2: Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Jest obowiązkowy dla każdego ucznia, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: W przeciwieństwie do matury, do egzaminu ósmoklasisty należy podejść, żeby ukończyć szkołę podstawową, ale również w przeciwieństwie do matury nie ma progu zdawalności. Tutaj wszyscy piszą dokładnie taki sam egzamin, język obcy nowożytny. Uczniowie mogą wybrać spośród tych języków, których się uczyli w szkole.
1: Testy potrwają do środy, wyniki uczniowie poznają 3 lipca.
2: Pogodowa mapa Polski w kolorze żółtym.
1: Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem bez alertów, tylko na Pomorzu Zachodnim, Podlasiu i na wschodzie Lubelszczyzny.
2: Niebezpieczna aura zostanie z nami co najmniej do jutra.

0: Synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy na południu Polski i do 22 na północy kraju. Z kolei jutro w całym kraju należy spodziewać się dość chłodnej i kapryśnej aury. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Polski Forrest Gump rozpoczął wyzwanie na 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
2: Jeśli Tomasz Sobanie je ukończy, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona.
1: Wczoraj ultramaratończyk wystartował w San Francisco na słynnym moście Golden Gate i ukończył pierwszy maraton.
2: Finał biegu planowany jest na 28 czerwca z metą na Times Square w Nowym Jorku.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa opadów, miejscami zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20-22 w centrum, po 24-25 na Podkarpaciu. Odczuwalna będzie niższa, a to wszystko przez umiarkowany i porywisty wiatr. Ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 993 hektopaskale.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Klimat.
1: 38% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, 26%. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. W województwie kujawsko-pomorskim i na zachodzie warmińsko-mazurskiego miejscami bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Na północy, wschodzie i w centrum Polski głównie wysokie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: wszystko dopasowane do wymiarów tej skrzyneczki w samolocie, żeby się nikt nie przyczepił, żeby nie było ekstra dopłaty.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witthen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witthen.com.
0: I teraz tak, różni słuchacze mają różne pomysły, ale ja proponuję usiąść spokojnie, zatrzymać się w biegu, ewentualnie poprosić kogoś jeszcze do wspólnego słuchania, bo im szybciej wyśle się SMS z dobrą odpowiedzią, 72151, tym lepiej. No to uwaga, gotowi? To posłuchajcie i odgadujcie.

0: urodzeń babu.
1: No i jak, jakieś skojarzenia? 72-151, jak usłyszałem o tym handlu zagranicznym, to miałem zupełnie inne skojarzenie. Porucznik Borewicz, pierwszy odcinek. Kolega przyjechał z MHZ-u i tak dalej. A, 72-151, 2 zł plus VAT. Czekam na odpowiedzi. Co tam było schowane?

0: Pani Krystyna napisała, panie redaktorze, my łapiemy deszczówkę, ale u nas nie ma tak, że zostaje na zapas. Nie, nie. Wszystko, co złapiemy, wylatuje. Chyba mało tego deszczu u nas pada. Ja się szykuję do tego, żeby łapać tak naprawdę, ale powód jest też banalny, bo zwyczajnie inaczej mi wpada do szamba. A za wywożenie szamba płacę. Więc pieniądze, zwyczajnie pieniądze, można to wszystko sobie przeliczyć. Ba, można nawet załapać się na dopłaty. Był taki moment, że niektórzy z tego troszkę się śmiali, niektórzy nawet, mówiąc wprost, szydzili. Niepotrzebnie. Jak jest możliwość zdobycia pieniędzy, to może warto się dowiedzieć jak. Wysokie rachunki, kwestie ekologiczne. To są te główne powody, dla których decydujemy się w praktyce na oszczędzanie wody. Ale to nie jest takie łatwe. Wymaga pamiętania o wielu elementach, wprowadzania pewnych nawyków. Jak to się nam udaje?
1: Na przykład nie branie kąpieli, tylko prysznica. A, ty masz w sumie taką butelkę z filtrem.
2: Tak, no.
1: Że się wlewa wodę po prostu z kranu i się nie trzeba kupować wody butelkowanej, tylko tak, no. Chyba zmywanie ręczne jest dosyć wodochłonne, więc po prostu używanie zmywarki i...
2: Tego trybu eko.
1: Tak, na krótszy po prostu więcej załadować od razu naczyń, a nie puszczać co chwila.
3: Analogicznie w praniu?
1: To raczej twoja wróżka.
3: To co tam będzie?
1: Ty tam jakiś chyba tryb masz,
2: tak,
1: nie?
2: Taki jest tryb eko. On jest dłuższy, ale no jest bardziej ekologiczny.
1: I też u nas są jakieś tam przedziały godzinowe w wspólnocie mieszkaniowej, gdzie jest jeszcze, jak się pomiędzy tam 13 chyba którąś godziną, to jeszcze mniej prądu zużywa podobno.
4: Właśnie będą mi zakładać liczniki i chętnie bym się dowiedziała, jak mam oszczędzać, bo... No, jeśli nie będę oszczędzać, to będę płaciła więcej.
2: Ja ogólnie to staram się po prostu tak, wydaje mi się, rozsądnie, no, wyłączać jak trzeba, raczej jak nie trzeba. Mi się wydaje, że używanie tych samych rzeczy, jakby taka ekologia, w ogóle życie takie całkiem zero waste, no to nawet jak się kupuje rzeczy z drugiej ręki, to się oszczędza wodę, no bo nie produkuje się innych nowych rzeczy, więc żyjąc po prostu ekologicznie się oszczędza wodę tak naprawdę.
5: Ja mieszkam na wsi i deszczówkę zbieram.
3: I jak to działa? Jak pani często zbiera?
5: Mam 7 małzerów, czyli 7000 centymetrów sześciennych wody, które mogę zebrać ze wszystkich

0: dachów możliwych i tym poddawam ogród. Pada deszcz, spływa do rynien, zamiast do ziemi, to idzie systemem rur do tych, do mauzerów, 7 dużych mauzerów, takie wielkie pojemniki na wodę i stamtąd biorę wodę do podlewania ogrodu.
1: Super, dużo się Pani udało zebrać, bo...
0: W tym roku prawie nic, dopiero 3 dni temu pierwszy deszcz padł od początku marca.
1: A w poprzednich latach?
0: Poprzednie lata były bardzo suszowe, więc to był problem. W zeszłym roku był najlepszy rok, jeśli chodzi o deszcze, bo ja nie zużyłam wody tej deszczówki w ciągu całego sezonu. Ja musiałam ją wypuszczać w listopadzie, żeby mi nie pozamarzały zawory. Domowe sposoby. No, zbieram pranie, dopóki nie będę miała pełnej pralki na przykład. Zbieram zmywarkę, dopóki nie ma pełnej zmywarki. Robię pranie i zmywanie w tańszych godzinach energetycznych, więc noc albo między 1 i 3. Używamy prysznica, nie używamy wanny, tak? Cała rodzina, więc faktycznie tej wody mało zużywamy. Dlatego ślepieć wyprowadziłam, żeby się dało pewne rzeczy robić. Na o wiele więcej rzeczy mamy wpływ, mieszkając na wsi, niż kiedy mieszkaliśmy w mieście.
2: Ja tylko tak w sumie biorę prysznic zamiast kąpieli, ale tak też słyszałem o tym, kiedyś Maciej Musiał chyba robił taką kampanię, że mówił, że podczas mycia zębów, żeby zakręcać wodę.
3: Ja mieszkam w bloku, więc korzystam z prysznica. Kąpiele w wannie zostawiam na szczególne okazje i staram się, aby pralka była pełna, kiedy nastawiam pranie.
4: Wiele osób oszczędza wodę, zbiera deszczówkę, tak robią moi sąsiedzi. Można dużo zaoszczędzić, podlewając właśnie rośliny czy kwiaty. A w domu też staram się jak najmniej używać, że tylko tak, ile muszę. Do kąpieli, tak. I bardziej preferuję prysznic niż kąpiele w wannie, chociaż wannę też oczywiście posiadam.
5: A Państwo, jak Weronika Puszkar przepytywa słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia, żeby się dowiedzieć, jak Państwo oszczędzacie. Więc to nie tylko zbieranie deszczówki, to jest ta noszona ze sobą butelka, to jest to odkładanie prania. Próbowałem w zmywarce gromadzić, żeby się zebrało. Ale po paru dniach stwierdziłem, że chyba trzeba włączyć.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
9: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
8: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
9: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
8: Sekrety mundiali.
9: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
8: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
9: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
8: Andrzej Janisz
9: i Filip Jastrzębski.
8: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Pogoda.
10: Najcieplej, najzimniej, najcieplej w Raciborzu. Prawie 19 stopni wskazują teraz termometry. Najchłodniej w Kłodzku. Stopni 12, ale ta temperatura będzie rosła. Temperatura maksymalna w tym najcieplejszym momencie 18 stopni na północnym zachodzie, 24 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami w górach oczywiście. Tak od 15 do 18 stopni. Zachmurzenie duże lub umiarkowane. Opady deszczu jedynie to przelotne, nic wielkiego. Po południu miejscami burze także z gradem, ale też nie powinny być groźne. Teraz przenosimy się do województwa opolskiego. Miejscowość nazywa się Paczków. Marcin Dzieciuchowicz z Fundacji Pojęcie o Wyobrażeniu. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Pogoda dzisiaj w Paczkowie pochmurna, 12 stopni, spodziewamy się opadów. Chciałbym zaprezentować Państwu Fundację Pojęcie o Wyobrażeniu, placówkę edukacyjną o nazwie Metamuzeum Motoryzacji. Położone jest zaledwie kilka minut spacerem od zabytkowych murów, odrestaurowanej XVIII-wiecznej stodole. Jest to wyjątkowe miejsce, które łączy pasję do motoryzacji, techniki i historii. Zwiedzający, głównie dzieci i młodzież, do których adresujemy przede wszystkim nasze działania, bawią się ponad 30 interaktywnymi doświadczeniami, które w ciekawy sposób pomagają zrozumieć prawa fizyki i techniki. Atrakcją dla starszych zwiedzających jest kolekcja zabytkowych i klasycznych aut i motocykli, z których najmłodsze mają 50 lat, a najstarsze ponad 100. Nasze metamuzeum to miejsce, w którym historia spotyka się z edukacją i dobrą zabawą. Po wyjściu od nas dzieci rozumieją, jakie zachodzą zjawiska związane z ruchem samochodu, z oporami toczenia, dlaczego samochód spalinowy w przeciwieństwie do elektrycznego musi mieć skrzynię biegów.
10: Dlaczego samochód spalinowy w przeciwieństwie do elektrycznego musi mieć skrzynię biegów? No, ciekawe pytanie. 71-151, jakby ktoś miał dobre

0: rozwiązania przy okazji. Temperatura Warszawa plus 15, barometr 992,5 hektopaskala, ciśnienie spada. Powoli, ale spada.
1: Cztery pory roku.

0: Czytam sobie Państwa wpisy te na facebookowym profilu Radiowej Jedynki, te smsy pod 71-151 i widzę, że piszą ci pozytywnie zakręceni, czyli ci, którzy tę wodę próbują oszczędzać. I bardzo dobrze. Ale też pojawiły się głosy, że spokojnie, poza tym to nie my, bo co taka przeciętna osoba może zrobić? Niech rząd coś zrobi. Jasne, że powinien rząd coś robić. I ten, i tamten, i poprzedni. My tak odkładamy te pewne rzeczy. A potem jest krzyk i potem jest rozpacz. I tak naprawdę, ponieważ krzyk rozkłada się nierówno, to jedni mają dramatyczną suszę i oni już płaczą, a inni mają wodę w kranie, więc mówią, ale o co wam chodzi? W ogóle nie ma żadnego problemu. Sławek Brzuzek, słynny ekolog, ekspert w obszarze zrównoważonego rozwoju, tak to się ładnie nazywa. Od lat zajmuje się edukacją ekologiczną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Od czego zaczynamy? Od oszczędzania w domu, czyli ten kran cieknący, czy płynąca woda, jak myję zęby, czy może łapanie deszczówki?
1: Od wszystkiego.
0: No to zacznijmy od kranu może. No, myję zęby, zakręcam. Ja zauważyłem, że moje dzieciaki w pewnym momencie zaczęły to robić i zastanawiałem się, skąd oni to wiedzą, bo ja nawet im specjalnie tego do głowy nie wbijałem. W szkole było. Ktoś mądrze w szkole powiedział i jeden i drugi zaczęli zakręcać od razu.
1: Dokładnie tak, bo to rzeczywiście od mniej więcej 15 lat ta edukacja ekologiczna półformalna, powiedziałbym, ale ona trafiła do podręczników szkolnych. Te standardy poszanowania środowiska na różnych przedmiotach się zaczęły pojawiać. Natomiast ponieważ to jest akurat bardzo racjonalne, było też bardzo dużo takich programów organizacji pozarządowych, które zwracały uwagę na te

0: ten aspekt. Między innymi myśmy w ramach mojej fundacji robili taką kampanię, gdzie pokazywaliśmy, że ile wody nam ucieka w momencie, kiedy myjemy zęby.
1: Ja bym
0: i ta woda leci.
1: Ja
0: albo
1: bym
0: jak się
1: coś
0: golimy.
1: Innego. Tak, bo ucieka oczywiście. Ja jestem zwolennikiem takiej tezy, bo widzę, że na ludzi działają pieniądze i portfel. Mm-hmm. Czyli na przykład zakładaliśmy fotowoltaikę, jak przepisy były takie, że to się opłaca i wszyscy zakładali. Nieważne, że potem mówią, że zdejmują, potem się rozmyślają, ale zakładaliśmy, bo to zwyczajnie się kalkulowało. Jakby ludziom powiedzieć nie ile wody ucieka w sensie litrów, tylko powiedzieć ile im złotówek ucieka tak przez to sitko.
0: I myśmy to właśnie przeliczali
1: to
0: na pieniądze.
1: Zadziała. No i jak? To ile wychodzi? Tak mniej więcej?
0: No to zależy oczywiście od stawek za wodę, to od poszczególnych zakładów kanalizacji wodociągowych, ale to jest od kilku złotych miesięcznie do nawet kilkunastu złotych miesięcznie. Pamiętajmy,
1: przy samym
0: że...
1: myciu zębów, goleniu się i takich prostych banalnych czynnościach.
0: Bo pamiętajmy, że za tę wodę płacimy dwa razy. Raz przy poborze, a jeszcze jak odkręcimy ciepłą, to płacimy za ciepłą wodę i płacimy za kanalizację, za ścieki.
1: Tak.
0: Czyli każdy litr płacony jest dwa lub trzy razy.
1: Czyli to się po prostu przekłada zwyczajnie na złotówki. To jest apel do państwa, policzcie sobie, jak nie wiecie. To się da policzyć, prawda? Wiedząc, ile płacimy za tę wodę, pobieraną i wodę wydawaną później do tych ścieków. I policzcie, ile wam ucieka. A gdzie ucieka więcej? Czy w czasie mycia zębów, czy kiedy spłukujemy spłuczką bez przerwy tymi maksymalnymi dawkami, bo spłuczki zwykle mają taką możliwość, że tam więcej mniej. Czy w czasie mycia naczyń, czy w praniu? Coś jest takie
0: zdecydowanie, znaczy to oczywiście to wszystko zależy, jak często to robimy, ale załóżmy, że ktoś dla wygody korzysta z ubikacji po to, żeby na przykład wylać rzeczy, wyrzucić i spłukuje, tak? Tym pełnym...
1: Bo chce mieć czysto.
0: Dokładnie tak. Od 8 do 10, czy nawet do 12 litrów te pojemniki zawierają, więc bezwzględnie ten model powoduje, że potrafimy wylać ponad 100 litrów dziennie.
1: Czyli cieknąca spłuczka, taka, co to cały czas tam z tym
0: uciekać. A w ogóle cieknąca spłuczka, czy przeciekający kran. Ja kiedyś badałem, robiliśmy takie badanie. Ile tam tej wody, która kropelka za kropelką.
1: No.
0: Nie pamiętam tego dokładnie, ale to wychodziło około 1,5 litra w ciągu godziny kapania. Razy 24 godziny na dobę. Razy 30 dni w miesiącu, tak? I jeszcze kran to widzimy i to nas denerwuje, ale w spłuczce to tego zazwyczaj nie widzimy, bo tej wody na misce sedesowej
1: nie widać.
0: Bardziej
1: nas czurkanie denerwuje, jak tam coś chrupie w tym wszystkim. Niż
0: albo
1: to,
0: za jakiś czas widzimy kamień na klozecie, na tej muszli klozetowej. I wtedy zaczynamy widzieć, że coś się dzieje. Więc trzeba po prostu zrobić rzecz bardzo prostą. Każdy pan majsterkowicz to jest w stanie zrobić, czy nawet młodzieniec, czy każda osoba. Trzeba rozkręcić kran, czy tą spłuczkę i przeczyścić tą uszczelkę, bo na niej osadza się kamień w pierwszej kolejności. Ta uszczelka wtedy trochę sztywnieje i robią się takie mikroprzecieki.
1: Zrobić może każdy, tylko musi chcieć. I teraz się zastanawiam, tak. No właśnie, to żona 50 raz mówi, napraw coś tam, prawda, cieknący kran, a ja mówię, nie musi mi od pół roku przypominać, przecież już dwa razy mi to powiedziała, jednego dnia i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego. Dlaczego my tego nie zauważamy? Dlaczego jak na przykład był prąd i była akcja, że gaśmy światło, gdzie nas nie ma, to jakoś ludzie chwytali, że ta żaróweczka tam, zamieniali żarówki na te LEDy, żeby było taniej. A z wodą mijają lata i do niektórych ciągle to nie dociera.
0: Może dlatego,
1: mimo, że płacą.
0: Może dlatego, że woda jest ciągle relatywnie tania. Bo ona jest tania. O cenach energii to wiemy, że one są bardzo drogie i wiemy też, że tej energii po prostu może nam zabraknąć.
1: I że ceny mogą pójść w górę jeszcze.
0: Tak.
1: Ale wody też mogą pójść w górę.
0: Ale tego jeszcze nie zaakceptowaliśmy w naszych głowach. Mieszkańcy Skierniewic to już zaakceptowali. Bo oni przeżyli już dwa razy w trakcie lata brak wody, dlatego że po prostu wody nie było. Nie było wody w wodociągu. Więc ten brak wody dla nich jest bardzo namacalny. Natomiast większość z nas odkręca kran, ciągle leci. Natomiast ponieważ również to nie jest tak za prąd, rozliczamy się zazwyczaj co miesiąc.
1: Tak.
0: Albo co dwa miesiące. Tak, dostajemy rachunki zauważalne, bo
1: widać.
0: To jest...
1: Znaczy widać, jak przychodzi duży po zimie na przykład, bo grzali prądem, to boli.
0: Natomiast z wodą to mamy rozliczenia takie, powiedzmy, raz na pół roku ze swoimi wspólnotami czy spółdzielniami i to nie są też bardzo duże pieniądze. Znaczy, nawet jak są skumulowane, to wydaje nam się, że tak porównując do prądu...
1: Kilka stówek jest, to trochę jest.
0: No ale w porównaniu z prądem to jest o rząd wielkości mniej, tak? Powiedzmy, jedna dziesiąta tego. Więc my sobie, człowiek racjonalizuje, tak? Ułatwiamy sobie życie, racjonalizujemy. Niektóre rzeczy uważamy, że są mniej istotne, w związku z czym nie chcemy się nimi po prostu zajmować. I to jest to, co pan redaktor powiedział. Kwestia chcenia. kwestia zrozumienia.
1: Jak ze zbieraniem butelek troszkę, mm-hmm. dawaniem do automatu potem, prawda, że niektórzy mówią, że 50 groszy to mi się nie opłaca.

0: czy złotóweczkę, jakby było więcej, to a to tak śmieciarza ze mnie robią, bo każą mi zbierać i z tym workiem pełnym plastikowych butelek łazić. Ale już niektórzy już chwycili.
1: Aczkolwiek już jak mamy 10 butelek, to już jest 5 zł, ciągle mało, ale jak mamy 100 butelek, 100 opakowań, tak, które przychodzi przez nas dom, to już jest 50 zł. To już nie jest mało.
0: Wróćmy do wody i przejdźmy sobie do ogrodu. Był taki moment nawet, że wymyślono dopłaty tam za oczka wodne i za zbieranie i tak dalej, ale to zostało obśmiane. Trochę niepotrzebnie, bo polityka się w to wdała, czyli aha, tego nie lubimy, tego obśmiejemy, bo wiadomo, że wszystko obśmiejemy, co on zrobi. Akurat to nie było takie głupie. Te dopłaty dalej są, czy ich nie ma? W końcu to się skończyło, czy da się tą kasę wyciągnąć?
1: Nie słyszałem, żeby można było w tej chwili na poziomie państwowym takie programy jest program Moja Woda. O. Ja wiem, że w gminach to działa. W niektórych gminach
0: Czyli trzeba sprawdzić
1: i trzeba sprawdzić w swoim urzędzie gminy. I to jest akurat bardzo racjonalne, dlatego że złapanie każdej wody, która za darmo spada z nieba i przetrzymanie jej chociażby w beczce na czas, kiedy jest bardzo sucho, no to jest bardzo racjonalne, dlatego że jak ciągniemy wodę z wodociągów, to płacimy za nią.
0: I to dużo, bo wtedy bo na podlewanie ogródka to potrafi tej wody pójść.
1: Dokładnie tak. Natomiast tutaj trzeba by się zastanowić, jak podejść do tego, do tego łapania. Czy to powinien być duży zbiornik, czy mały zbiornik, czy kilka mniejszych zbiorników. No, znowu powiem, to zależy, jakie mamy możliwości. Bo jak mieszkamy w bloku, no to generalnie nie za bardzo możemy łapać wodę. Nie ma, to technicznie będzie bardzo trudne. Możemy sobie jakieś chwytaki, jakieś powierzchnie, z których ta woda spłynie do beczki na balkonie, po to, żebyśmy mogli podlewać sobie dobrą, odstaną deszczówką nasze kwiaty na balkonie. To jest też super. Mhm. Natomiast jeżeli mieszkamy w domu, no to najprostsze rozwiązanie jest takie, żeby w dowolnym w zasadzie sklepie ogrodniczym kupić takie zawory, które się wstawia do rynny i z tego prowadzi się rurkę do dowolnego zbiornika, nawet beczki.
0: Zaraz, żebym zrozumiał, bo ja jestem w takiej sytuacji. Czyli mogę kupić taki zaworek, który sobie zakładam na rynnę.
1: Znaczy jego trzeba wstawić do rynny.
0: Wstawiam do rynny i to mi jakby podbiera wodę z tej rynny, zamiast mi zbiegać tam, gdzie ta woda do szamba, za którą potem muszę zapłacić za odprowadzenie, to ja tą wodę sobie łapię.
1: Dokładnie
0: tak. Deszczówkę.
1: No i to jest kwestia tylko przeliczenia z jednej strony na jaki system nas stać, no bo to za darmo nie jest. Natomiast też sprawdzenia w naszym urzędzie gminy, czy być może są na to dofinansowanie, jakieś dopłaty. Trzecia rzecz, jeżeli wiemy, ile wody potrzebujemy do podlewania naszego ogrodu, no to możemy sobie wyliczyć, jakiej pojemności te pojemniki powinny być i czy powinniśmy je wkopać w ziemię, ukryć, czy mogą po prostu stać pod budynkiem.
0: A wkopanie to jest pełno roboty, tak postawisz przy ścianie, chyba jest prościej, łatwiej.
1: Jest prościej.
0: I potem też łatwiej zabrać wodę z tego zbiornika, bo z tego w ziemi wkopanego, to jak ja tą wodę wyciągnę. A tak to nami grawitacyjnie z tego zbiorniczka przez kraniczek wyleci.
1: I taki najprostszy układ inżynieryjnie, to jest, są takie gotowe pionowe pojemniki. Montujemy ten chwytak wody w rynnie stosunkowo wysoko, tak żeby ona sobie grawitacyjnie wpływała do pojemnika.
0: Tak.
1: Gdzieś nisko robimy sobie wyjście wody do podlewania do węża i mamy taką klasyczną wieżę ciśnień. Dopóki ta słuchawka z wodą, której używamy do podlewania, będzie nad lustrem wody w pojemniku, to woda będzie nam płynąć, tak? No bo ciśnienie będzie ją wypychać. Więc to...
0: No to znowu pytanie, czemu tak niewiele osób to robi? Tak sobie teraz myślę, ja mieszkam za Warszawą i próbuję sobie wyobrazić, czy ktokolwiek w swoim ogrodzie ma taką instalację z sąsiadów, a widzę, co oni mają. I nie kojarzę ani jednej. Kompostowniki to ze 2 albo 3 osoby sobie założyły, co też jest w ogóle śladową ilością na tych wszystkich.
1: Nie potrafię
0: odpowiedzieć. Ale zbieranie deszczówki nie.
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie dlaczego, natomiast wydaje mi się, że są motywacje różne. Po pierwsze, pierwsza bariera to są pieniądze, bo trzeba wyjąć pieniądze i się tym zająć.
0: A to nie są pewnie duże pieniądze.
1: No, to zależy.
2: Muszę to policzyć, ale sądzę, że to by się opłaciło, biorąc pod uwagę parę stówek na każdą szambiarkę, która przyjeżdża i
1: od kilkuset złotych po nawet kilka tysięcy, jeżeli to są jakieś zaawansowane systemy tych pojemników, nie wiem, z pompami, z jakimiś uzdatniczami i tak dalej, tak? Ale to też jest prawda taka, że te wielkie pojemniki są bardzo interesujące dla tych, którzy mają jakieś większe tereny i na przykład uprawiają na nich coś. Ale to wtedy jest inwestycja w biznes. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jak mieszkamy w domu, tak jak na przykład...
2: No, nawet ja dom z normalnym ogródkiem, no tam nie jakieś hektary wielkie, prawda?
1: No to wydaje mi się, że podstawową barierą jest to, że nam się nie chce tym zająć. Znaczy, wiemy, że to by było fajne, ale wiemy, że trzeba będzie coś kupić, trzeba będzie zainstalować. No do rynny to my sami tego nie wstawimy, jakiś fachowiec będzie musiał przyjść. I tak mi się wydaje, że większość z nas odpada na tym pierwszym etapie podjęcia decyzji, że to robi. Mhm.
0: Znowu wracamy w pewnym sensie do punktu wyjścia. Woda jest trochę za tania. Strasznie to zabrzmi, jak się mówi, że coś jest za tanie, bo fajnie, żeby wszystko było jak najtańsze, ale może gdyby

0: była droższa, to ci, którzy mogliby oszczędzać, by się tym zajęli. Ale ponieważ to są ciągle, mówimy o sumach rzędu parunastu, paru dziesięciu złotych, to tam. Gdyby to było 1000 czy 2000, to bym się zajął. Dla 300 to ja nie będę się męczył tam zaoszczędzonych w skali roku.
1: I tutaj nam się kłania taki przedmiot, który też ma eko w przedrostku, tylko nie ekologia, tylko ekonomia. Trzeba sobie uświadomić ten rozłożony w czasie koszt i ten tak zwany procent składany. Tak? Jeżeli sobie uświadomimy, że co roku jesteśmy w stanie, dzięki temu, że mamy wodę za darmo, zaoszczędzić mniej więcej 2 albo 3 razy tyle pieniędzy, co nam się wydaje, że ta woda kosztuje, bo de facto to płacimy wtedy i za odprowadzanie wody. Nawet jak sobie podłączymy licznik wody, żeby odliczać to od rachunku od wody takiej domowej, to trzeba zapłacić za podłączenie licznika. To też wcale nie jest takie tanie. Więc ekonomicznie rzecz biorąc, sensowniej wychodzi jednorazowa na długie lata inwestycja w łapanie wody z rynny i pojemnik, do której tej wody zlewamy, a te pojemniki są stosunkowo duże, bo jak mamy taki niewielki ogródek, to wystarczy nam kilkadziesiąt litrów wody tak naprawdę na podlewanie, powiedzmy kilkaset.
0: Taka beczka.
1: Dokładnie tak.
0: Beczka 150-litrowa. Nie mówię o tym, jak to się mówi, mauzery, to takie wielkie zbiorniki w kształcie takiego sześcianika olbrzymiego, co to 1000 litrów mieści. To nie musimy takiego giganta kupować.
1: Jakby ktoś był tutaj zainteresowany, to ja bym polecał, żeby wejść nawet na strony internetowe popularnych sklepów ogrodniczych. I tam są takie bardzo eleganckie, w formie regalików wręcz, do postawienia wzdłuż ściany.
0: A że takie designerskie?
1: No takie właśnie, no, powiedziałbym, że to nie jest jakiś wyrafinowany design, ale wystarczająco fajne, żeby to nie denerwowało, a jednocześnie, co jest ważne, to jest tak zaprojektowane, żeby to było wytrzymałe. No bo taka pojemność to jest waga, więc te pojemniki przygotowane profesjonalnie, one mają odpowiednie kształty, żeby zachowywały odpowiednią sztywność, żeby się nam nie przewróciły, żeby wytrzymały ten ciężar wody.
0: Racja, bo takie mała przypominajka z praw fizyki. 1000 litrów wody, co wcale nie jest tak bardzo dużo, jak się to rozmiarami weźmie, to jest tona.
1: Tak, to jest metr na metr na metr, ale waży 1000 kilogramów.
0: Sławek Brzuzek, ekolog, ekspert w obszarze tego zrównoważonego rozwoju. Jeżeli państwo chcecie podpytać pana Sławka, jak to zrobić na różnych poziomach, bo to możemy porozmawiać o zmywarkach, możemy porozmawiać o łapaniu tej wody, można o różnych elementach ekologicznych. Co się opłaca, co się nie opłaca, to skorzystajcie, bo pan Sławek teraz będzie do waszej dyspozycji przy naszym telefonie. Potem ponownie spotkamy się po 10 w naszym studiu. 22 645 22 66, czyli tradycyjny numer telefonu. 22 645 22 66. O tym, jak oszczędzać wodę i jak na tym oszczędzaniu zaoszczędzić także pieniądze, żeby to się przełożyło na naszą kieszeń, żeby nie wydać za dużo, a zyskać więcej. Zapraszam.

Teraz moja propozycja dla Państwa. Uwaga, w najbliższą sobotę, 16 maja, ta najbliższa sobota od 19, Noc Muzeów w Polskim Radiu także. Czyli będzie można zwiedzać, Polskie Radio będzie otwarte dla chętnych, którzy chcą zobaczyć wnętrze. Ale proponuję, żeby 2 godziny wcześniej, o 17, czyli tak akurat, żebyśmy skończyli na 19, mniej więcej spróbuję, spotkali się w sprawie Heweliusz Prawdziwa Historia i Czarnobyl Prawdziwa Historia. Bo widzę dosłownie nie setki, ale tysiące pytań od Państwa. Zapraszam na spotkanie, wstęp darmowy, bez żadnego problemu, ale ilość miejsc oczywiście ograniczona, bo mamy największą salę w radiu, ale ona też ma swoje ograniczone wymiary. Jeżeli ktoś z Państwa w najbliższą sobotę chciałby pogadać o Heweliuszu, posłuchać o kulisach, zobaczyć rzeczy, których nie dało się puścić w radiu, a mogę Państwu zaprezentować na filmach, chociażby Penetrację wraku, to zapraszam. 71-151, proszę wysłać SMS ze zgłoszeniem, z adresem zwrotnym i uzasadnieniem, dlaczego chcecie. Teraz można wysyłać. Przez cały tydzień będziemy zbierać zgłoszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Kierowcy muszą wyjątkowo uważać na utrudnienia na A1 w okolicach Częstochowy, między węzłem Jasna Góra a węzłem Blachownia. 430 km A1 to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery. Lewy pas w kierunku Gorzyczek mamy tam zablokowany. Uwaga też między Świerklanami a Żorami. Na 23 km A1 pojazd osobowy zderzył się z dostawczym i przez to mamy wyłączony lewy pas w kierunku Łodzi. Na trasie z Opola do Wrocławia wciąż problemy. To A4. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg na 207 km ciężarówka wjechała w bariery energochłonne, blokując całkowicie przejazd w kierunku Wrocławia. Można to objeżdżać 94, a na nią zjeżdżamy węzłem Opole Zachód z autostrady A4. Na zachodniopomorskim odcinku drogi S6 z Koszalina do Kołobrzegu też uważajmy na problemy. Między węzłem Dobre a węzłem Borkowice na 117 km mamy zwężenie w kierunku Kołobrzegu, bo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zajęty jest lewy pas w kierunku Kołobrzegu. S7 także z kłopotami. Trzeba wzmóc czujność w okolicach Kielc, a konkretnie między węzłem Kielce Zachód a węzłem Kielce Jaworznia. Po awarii samochodu ciężarowego ruch odbywa się tylko lewym pasem w kierunku Krakowa. Wciąż zablokowana pozostaje Krajowa 9 między Opatowem a Kolbuszową. Ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika i stąd problemy. A mówimy o 96 km. Objedziemy tę trasę przez Malżyn i Jantoniów. 94 z kłopotami w Dolnośląskiem na trasie między Wrocławiem a Środą Śląską w okolicach miejscowości Źródła. Zderzyły się ciężarówka i dwa samochody osobowe. Przejeżdżamy jednym pasem na zmianę.
7: Minęła 10, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mężczyzna wykonywał manewr zawracania na jednym z parkingów w Zakopanem. Najechał na 6-latka. Życia dziecka nie udało się uratować. To, że się nie pali, nie znaczy, że nie ma na miejscu strażaków. 7 dzień trwa akcja służb w Puszczy Solskiej.
8: Planujemy jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
7: Zbigniew Ziobro, dziennikarzem prawicowej stacji, były minister sprawiedliwości, jest w USA. Zapewnia, że nie ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko, podaje małopolska policja. Mimo że świadkowie udzielili pierwszej pomocy natychmiast po zdarzeniu, dziecko zmarło w szpitalu. Policja wyjaśnia teraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Nawet ponad 500 hektarów lasu mogło spłonąć w trakcie pożaru Puszczy Solskiej, szacuje lubelski komendant Straży Pożarnej. Funkcjonariusze wciąż przeczesują i monitorują teren pod kątem potencjalnych nowych zarzewi ognia. To 7 dzień ich działania. O szczegółach Dagmara Kędzior.
9: Straż Pożarna.

0: uważa, że znaczna część lasu jest już bezpieczna i może zostać przekazana nadleśnictwu. Do kontroli przez służby pozostają teraz głównie torfowiska, które są najtrudniejszym terenem, jeśli chodzi o dogaszanie. Mówił o tym lubelski komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz.
1: Planujemy jeszcze przy użyciu sprzętu Wojsk Obrony Terytorialnej, przy użyciu dronów z kamerami termowizyjnymi, jeszcze sprawdzenie tego całego terenu.
0: Choć spłonęła znaczna część lasu, to najważniejszy tutaj turystycznie szlak nie ucierpiał. Tak twierdzi burmistrz Józefowa Roman Dziura.
2: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. 30 km przez Puszczę Solską, gdzie nie ma publicznego ruchu. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track.
0: Wstęp do lasów jest na razie zakazany z racji prowadzonych przez służby działań. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: To pierwszy krok do przygotowania wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA do Polski. Dziś w Ministerstwie Sprawiedliwości zbierze się specjalna grupa w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Po oficjalnym potwierdzeniu pobytu polityka PiS-u w Stanach Zjednoczonych jeszcze dziś ma zostać złożony wniosek o jego ekstradycję. Zbigniew Ziobro, pozbawiony paszportu, otrzymał prawdopodobnie wizę dziennikarską, deklarując pracę jako korespondent z USA dla jednej z prawicowych telewizji. Ze zrozumieniem odniósł się w radiowej jedynce do decyzji Zbigniewa Ziobry o wyjeździe z Polski poseł PiS-u Jarosław Sellin.
4: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo. I uważam, że ma rację, kiedy mówi, że nie ma szansy liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska i ministrów takich jak Bodnar czy Żurek.
3: Im dalej Zbigniew Ziobro jest od Polski, tym bardziej przyznaje się do winy. Ocenił z kolei w radiowej trójce zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
5: Najpierw był na Węgrzech, to można powiedzieć niedaleko. Teraz jest już za oceanem. I tak naprawdę też problem, nie tylko paradoksalnie dla rządu, ale i dla PiS-u, bo myślę, że słowa pana marszałka Terleckiego, że pan Ziobro ich topi, w dalszym ciągu brzęczą.
3: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić się Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Donald Trump poinformował, że Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia dzięki wspólnym staraniom jego administracji oraz polskiego prezydenta. Mój przyjaciel, prezydent Karol Nawrocki, spotkał się ze mną we wrześniu i poprosił o pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziś Poczobut jest na wolności. Dzięki naszym staraniom Stany Zjednoczone dotrzymują obietnic złożonych naszym sojusznikom i przyjaciołom. Czytamy we wpisie amerykańskiego prezydenta. Trump podziękował też białoruskiemu dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence za jego współpracę i przyjaźń. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność podczas wymiany więźniów 5-5 z Białorusią pod koniec kwietnia.
6: To są aktualności jedynki.
3: Szefowa unijnej dyplomacji mówi nie dla propozycji Moskwy, by negocjatorem w rozmowach pokojowych Ukraina-Rosja był Gerhard Schröder. Byłego kanclerza wskazał Władimir Putin. Kaja Kallas podkreśliła, że Moskwa nie będzie Europie wyznaczać negocjatora. Po pierwsze, jeśli dalibyśmy Rosji prawo do wyznaczenia negocjatora w naszym imieniu, to nie byłoby to zbyt mądre. Po drugie, Gerhard Schröder był jednym z kluczowych lobbystów na rzecz rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jest więc jasne, dlaczego Putin chce, by to właśnie on był tą osobą. Gerhard Schröder, krótko po odejściu ze stanowiska kanclerza Niemiec, związał się z rosyjskim sektorem energetycznym i przyjął ofertę spółki należącej do Gazpromu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: Na niebie przewaga chmur, z których po południu spadnie deszcz, a także zagrzmi. Na termometrach od 11 stopni miejscami w Kotlinie Kłodzkiej, nad samym morzem i na Suwalszczyźnie 15 w większości regionów. Do 19 na Śląsku i Opolszczyźnie wiatr umiarkowany i dość silny, szczególnie w czasie burz. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: te rachunki za doprowadzanie wody, a potem za odprowadzanie ścieków, czy po prostu za kanalizację były niższe. Ekspert Sławek Brzusek do Państwa dyspozycji przy naszym telefonie cały czas. 22 645 22 66. 22 645 22 66. Na przykład jak zainstalować taką łapaczkę do wody w naszym ogrodzie albo na naszym balkonie. Jak to zrobić, żeby nie wydać majątku, a żeby to działało? On wie! Bo on to w praktyce robi. To dzwońcie po prostu i pytajcie, jak macie chociażby ogrody i nie chcecie wydawać majątku na podlewanie tego wszystkiego. To są cztery pory roku w Radiowej Jedynce, jak zawsze właśnie w poniedziałek dyżur naszego eksperta. Dzisiaj o tym oszczędzaniu wody. Ja się nazywam Roman Czajarek i będę z Państwem do godziny 12. Mam propozycję heweliuszową i związaną z Czarnobylem, ale o tym za chwilę, bo w sobotę Noc Muzeów i Otwarte Polskie Radio, więc będzie ekstra spotkanie. Natomiast my sobie pogadamy jeszcze w tym programie dziś do 12 o różnych rzeczach. Będą rekordy. I będzie pewna dziwna rzecz związana z Katowicami, z Nikiszowcem.
1: Jedz, bo przyjdzie bebok i ci to zezrę. Nie zaglądaj do tej szafy, bo tam bebok siedzi. Być grzeczny, bo przyjdzie bebok z worem i cię weźmie.
0: Kim są słynne beboki i czy naprawdę należy się ich bać? O tym sobie też porozmawiamy i to już za chwilę. Zapraszam.
2: Cztery pory roku.
0: Ale wcześniej nasz konkurs i podpowiedź numer dwa. Coś tam jest schowane w tych dźwiękowych rebusach naszych. Dziś jakaś kolejna rzecz. Nagroda to taki plecak w plecaku, czyli pakiet plecakowy, dopasowany zresztą wymiarami XXI wiek do tych przestrzeni w samolocie, żeby nie trzeba było dopłacać. By wygrać taki super elegancki plecak dla zawodowego podróżnika albo podróżniczki, trzeba odgadnąć, co jest ukryte dziś w naszych rebusach. Podpowiedź druga jest taka.

72 151 to jest ten konkursowy SMS, kosztuje 2 zł plus VAT. Można wysłać pojedynczy, jak odpowiedź jest dobra. Luzik, nagroda prawie, że już w waszej kieszeni. Czekajcie, aż nasza koleżanka do was odzwoni, bo wszystko musimy sprawdzać i weryfikować oczywiście. Przed 12 powiemy, kto wygrał. 72 151, co to jest i jakie z tym czymś macie skojarzenia?

0: to było. Jak jesteś niegrzeczny albo niegrzeczna, to przyjdzie bebok i cię zabierze ze sobą. Już nie powiem o tym, że może nawet cię zje. Gdzie tak jest? Nikiszowiec. Słynne miejsce o niezwykłym klimacie. Warto odwiedzić naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Obowiązkowy punkt na mapie wycieczek po Polsce. Jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na Śląsku. Katowice skrywa nie tylko wyjątkową architekturę, ale też opowieści, które od pokoleń pobudzają wyobraźnię mieszkańców. A szczególne miejsce zajmują właśnie beboki.
1: Jedz, bo przyjdzie bebok i ci to zezrę. Nie zaglądaj do tej szafy, bo tam bebok siedzi. Być grzeczny, bo przyjdzie bebok z worem i cię weźmie. To jest figurka, która symbolizuje właśnie takiego najbardziej popularnego stworka, którym każdego takiego krnąbrnego małego Ślązaka lub Ślązaczkę, w moim przypadku, straszyli. Ewa Kapias, artystka z Nikiszowca, która na co dzień zajmuje się bebokami.
2: Jak się pojedzie do Katowic, a już zwłaszcza jak się odwiedzi nieprawdopodobną dzielnicę Nikiszowiec, to tych beboków można spotkać sporo.
1: To są takie małe figurki, które są umieszczone w różnych miejscach. No te figurki już są takie przyjazne. Każdy ma swoje imię, nadaje im się raczej śląskie imię. To imię bardzo często jest poparte jakąś historią. Figurek już jest teraz ponad 126. To się strasznie po naszemu koci. Na Nikiszu samym jest 7. One są reszta porozrzucane. Jeden jest na przykład we Wrocławiu już od stycznia na wymiankę z Krasnalem. No i drugi bebok jest w Sopocie, więc to jest najbardziej oddalony na północ bebok. Ja się wcale nie dziwię, że on nie chce wracać, bo być przez cały czas na kuracji w takim miejscu, tyle ludzi, specjalnie się do niego przyjeżdża. Pewnie mu też trochę tęskno, bo jest daleko od Śląska. Nie ma klusek, nie ma rolat.
2: To są figurki takie mosiężne, które stoją w różnych ważnych miejscach w Katowicach.
1: Jest na przykład taki model beboka, który nazywa się Ferdynand. Jest to bebok, który ciśnie na szychta, ciśnie do kopalni. No kopalni już nie ma. Przed nazwą Katowice istniała właśnie kopalnia Ferdynand.
2: Czyli to jest też taka historia miasta zamknięta w nazwach, imionach tych postaci.
1: Tak, to jest naprawdę bardzo ciekawa historia.
2: A gdzie stoi bebok Antenek?
1: Bebok Antenek to jest taki bebok, który zaprasza do Radia Katowice. Trzyma mikrofon. No i cały czas nadaje. Grzegorz Chudy jest to niezwykła postać artysty, który właśnie jest z Nikiszowca, tam ma swoje atelier. I to jest artysta, który dał pierwowzór temu bebokowi, którego my spotykamy na mieście, taki plastyczny. Artystka Karolina Piechota, która jest odpowiedzialna właśnie za wszystkie katowickie figurki beboków, zrobiła pierwszy odlew właśnie takiego beboka i to jest bebok Vincent, który mieści się na Nikiszowskim rynku w takim wózku węglowym. Pierwszy bebok, czyli można powiedzieć dziadek wszystkich beboków.
2: Tutaj do naszego studia też zawitał bebok. Mogłabym go zobaczyć?
1: Oczywiście, proszę.
2: I on jest czarny i to jest maskotka, ale twórczynią takiego wizerunku jest pani.
1: Jestem twórczynią beboków maskotek. Beboki wszystkie są czarne, no bo my żyjemy na Śląsku. No jak może być bebok nie czarny? No skoro my mamy wągiel, ma uszka, którymi wszystko świetnie słyszy, duży pyszczek, no i oczywiście dosyć duży brzuszek. No ten brzuszek jest z kisztego, co on po prostu bardzo lubi maszkiety. Wszystkie te rzeczy, które my najbardziej uwielbiamy. Dla wszystkich łasuchów to są słodycze, bombony, więc on żadnego maszkieta nie przepuści. Lubi kreple, czyli pączki i wszystkie różne słodkości i z tego masz taki właśnie duży brzuch.
2: A czy ten konkretny bebok, który z panią przyjechał do Warszawy, ma swoje imię?
1: Tak, to jest bebok Stefan. Podróżuje zawsze ze mną, gdziekolwiek jadę.
2: Wiem, że te beboki, które pani tworzy, to można powiedzieć, są beboki trochę związane z teatrem.
1: Ja jako jedyna na świecie szyję beboki, maskotki. Natomiast jestem też twórczynią lalek teatralnych do teatru Trip Podróże ze sceną. Jakiś czas temu powstał pierwszy spektakl, nazywa się Beboki. Jest czasami grywany gościnnie w Teatrze Kores albo w różnych innych miejscach. Był nawet we Wiedniu. Przedstawia całą przepiękną baśń właśnie o bebokach, o kulturze śląskiej. Tam jest nawet użyty taki przepiękny literacki język śląski. Ten spektakl pokazuje tradycje, kulturę, wszystkie takie uczucia śląskie.
2: Bardzo się cieszę, że Sztefek dzisiaj odwiedził studio radiowej Jedynki. Mam nadzieję, że ci się podobało.
1: Mi się fest podobało. Jurek jest taki rot, że tu dzisiaj przyjechał obejrzeć stolica i takie

0: Piękne radio tu mocie, ja bych tu z wami najchętniej został, ale muszę wracać na Śląsk, bo moja Maryka już waży mi kluski z roladą i z kapustą.
1: O bebokach rozmawiała Agnieszka Ciecierska, ale podobno jeden bebok został tu gdzieś schowany w studiu czy w naszej reżyserce. Tak się rozglądaliśmy, ale na razie nie widać. Ale jak będziemy niegrzeczni, to jest szansa, że się ujawni. To może by tak go sprowokować?

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, Panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
7: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
6: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
7: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
6: Sekrety mundiali.
7: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
6: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
7: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Andrzej Janisz
7: i Filip Jastrzębski.
6: Zapraszamy.
5: Autopromocja.
8: A u nas czas na informacje sportowe i powiem tak. Iga wygrywa ze słynną Barceloną.
9: W serwisie.
8: Krzysztof Kuzak.
9: Sportowym.
8: Tak, ale się zgadza. Serdecznie.
9: Tak, Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Rzymie ku rozpaczy miejscowych kibiców, bo to była już ostatnia Włoszka w turnieju. Bardzo szybko pokonała Elisabetę Cociaretto 6-1, 6-0. O tym spotkaniu trener tenisa Michał Gawłowski.
10: Dobry mecz Igi, solidny, rzetelny, wygrane wszystkie ważne momenty, także myślę, że to też jest fajny, dobry prognostyk.
9: Dziś na Foro Italico Świątek zagra o ćwierćfinał z Japonką Naomi Osaką, której trenerem jest były szkoleniowiec Polki Tomasz Wiktorowski. Barcelona zapewniła sobie piłkarskie mistrzostwo Hiszpanii. W El Clasico pokonała Real Madryt 2-0. Dla Roberta Lewandowskiego to trzeci, a dla Wojciecha Szczęsnego drugi tytuł z dumą Katalonii. Piłkarska ekstraklasa jest jak zadanie na egzaminie z matematyki na maturze lub dla ośmioklasistów, prawda? Bo dzisiaj zdawali polskie, a jutro będą zdawać.
8: Ale jest różnica. Matury możesz nie zdać, a ten w 8 klasie każdy zdaje.
9: Tak jest. To takie równanie z więcej niż jedną niewiadomą. Nadal nie znamy mistrza, nie wiemy, kto zagra w pucharach i kto dołączy do Termaliki, która spadnie do pierwszej ligi. Wczoraj cenne zwycięstwo broniących się przed degradacją Legii i Motoru. Stołeczna drużyna pokonała w Niecieczy wspomnianą Termalikę 1-0. Motor wygrał w Płocku z Wisłą 4-0. No a w trzecim meczu bezbramkowy remis Piasta Gliwice z GKS-em Katowice. Niewiele dający zainteresowanym drużynom Piast nadal musi walczyć o utrzymanie, a GKS oddala się od europejskich pucharów. Za to znamy nowego mistrza Polski w siatkówce mężczyzn. To Warta Zawiercie, która w piątym decydującym meczu Plus Ligi pokonała Bogdankę Lublin 3-1. Trener mistrzów Polski Michał Winiarski jest po 11 latach przerwy polskim szkoleniowcem, który wygrał te rozgrywki. Poprzednim był Andrzej Kowal z Resowią, a dla Warty to pierwszy taki tytuł w historii klubu. A ten wspomniany podcast o mundialach, o którym zapowiedź słyszeliśmy, ukazał się teraz drugi odcinek o Mistrzostwach Świata w 1974 roku, na którym zajęliśmy trzecie miejsce. Ja tego nie pamiętam. Miałem wtedy rok, natomiast już jak przez mgłę pamiętam 1978 rok.
8: Też no pamiętam.
9: I piąte miejsce reprezentacji.
8: I wtedy była rozpacz. Uznano, że to piąte miejsce to jest w ogóle dramat.
9: Tak.
8: I że no, ten gmoch to się nie nadaje.
9: Słynny mecz z Argentyną, rzut karny niewykorzystany przez Kazimierza Dejne. No, ale mimo wszystko były to piękne miejsce. Czasy polskiego futbolu.
8: Trzecie i piąte miejsce, a potem jeszcze Barcelona. Piechniczek.
9: Tak jest.
8: Piechniczek, Pętliczek.
9: To 82 rok.
8: Krzysztof Kuzak, dziękuję.
9: Dziękuję.
11: Cztery pory roku.

0: proszę mi powiedzieć, jaka jest mniej więcej cena tych zbiorników, które są na deszczówkę? Bo te zbiorniki są bardzo duże.
1: Czyby nie można było w pewnych budynkach zrobić tak, żeby woda, która spływa z wanny, została zmagazynowana i zużywana do spłuczek, na przykład kibelku.
2: Ja bym chciała trochę naskarżyć, że u nas się leje ze źródełek woda i w ogóle bez echa zostaje, zgłaszamy do wodociągu wszędzie i do pani burmistrz. Nic to się nie dzieje przez 7 lat.
3: Woda, która do nas dociera, gdzie ona później trafia? Czy to nie jest koło zamknięte?
4: O, to jest częsty argument, który się pojawia. Przecież i tak to wszystko do nas wróci. Sławek Brzuzek ponownie w naszym studiu, ekolog, ekspert od zrównoważonego rozwoju, od tego, jak zaoszczędzić na tym i gdzie to ma sens, a gdzie można machnąć ręką. Ta woda nie do końca do nas wraca. Choć teoretycznie tak, niby spływa, paruje i potem w deszcz spada.
5: Oczywiście, to jest tak zwany zamknięty obieg wody w przyrodzie, tylko że z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia tych, którzy obok nas mieszkają w miejscach, z którego pobieramy wodę, czyli roślin i zwierząt, to do nas ta woda najprawdopodobniej nigdy nie wróci.
4: Czyli nasza woda i spada u kogoś innego. I dokładnie ktoś inny tak płacze, że ma za dużo, a my jej nie mamy.
5: Bo my wybieramy tą wodę i ją rurami eksportujemy gdzieś w dół rzeki. No tak najogólniej mówiąc. I ona oczywiście odparuje, ale bardzo małe szanse, że spadnie u nas. Natomiast pobierając wodę niepotrzebnie, zwiększamy takie coś, co się nazywa deficytem wodnym. To znaczy każdy litr wyciągnięty wody z ziemi u nas oznacza o 1 litr mniej wody dostępnej dla roślin, zwierząt i dla nas. Więc to o to chodzi, żebyśmy nie wyciągali niepotrzebnie wody, nawet jeżeli to jest spod na rzeki, dlatego że ona powinna zasilać te zasoby wodne tutaj w tej glebie, która jest koło nas.
4: I ile kosztuje taki zbiornik na deszczówkę, żeby nie wydać majątku? Nie chodzi oczywiście co do złotówki, ale rząd wielkości, żeby taki nie za duży, bo rozumiem, że pani chodziło o to, że ona nie chce takiego 1000 litrów, bo po co?
5: Tak, tak, tak, dokładnie. To najprostszy pojemnik to jest beczka, taka techniczna beczka na przykład, w której kapustę możemy kisić. To jest koszt kilkudziesięciu złotych w zależności od pojemności tej beczki.
4: Czyli po prostu sklep ogrodniczy albo takie te supermarkety, które mają działo ogrodnicze. Tak. Jak się tam podpytamy, nawet jak nie mają, to oni to sprowadzą, ściągną i da się znaleźć. Podpowiedzą pewnie zresztą.
5: I z panią słuchaczką rozmawialiśmy, ona powiedziała prostą rzecz taką. O, wie pan, o tym to nie pomyślałam, że mogę sobie postawić 3 beczki i wężykiem przelewać wodę do nich po prostu. Albo nawet łapać wodę już nie z rynny, tylko po prostu zdjąć pokrywę i jak deszcz pada, to niech do tych beczek napada.
4: No tak, tylko jak powierzchnia tej pokrywki beczki, no to dużo nam ucieka na bok. A jakby się dało z jakiejś rynny czy z czegoś,
5: to
4: w ogóle to bez porównania.
5: Lepsze.
4: To zbierze
5: to
4: z tego dachu.
5: No tutaj jest kilka prostych sposobów. Można sobie zrobić taką jakby miednicę. Można zrobić taki duży kołnierz, nawet z tektury, z papieru, tak, żeby taki lejek powstał, wtedy ta średnica jest wielokrotnie większa od beczki i jak mamy nawalne deszcze, no bo z deszczem to jest tak, pani też zwróciła uwagę, wie pan, bo ja nie wiem, czy kupowałeś duży pojemnik, bo te deszcze coraz rzadziej padają.
4: Ale jak pada, to pada tak.
5: Ale właśnie, jak pada, to jest dużo tej wody.
4: Koło mnie, no.
5: Więc to naprawdę ma sens, natomiast cała reszta to już jest kalkulacja i przemyślność nas jako dobrych gospodarzy, żeby znaleźć miejsce, w którym to się zmieści i sposób, żeby ta woda do tego naszego pojemnika trafiła.
4: To sobie troszkę tutaj poplotkowaliśmy tuż przed rozpoczęciem tej drugiej części rozmowy. O tych źródełkach, które tam kapią i ta słuchaczka też było słychać ten telefon, jak ona mówi, że dzwonili nawet tam do gminy, próbowali się skarżyć do burmistrza i możemy zdradzić, w jakim to mieście, bo to zdaje się, że parę tych źródełek jest i tam po prostu panie policzyły i stwierdziły, że kurczę, marnuje się, no po prostu.
5: No to jest ten dylemat, czy właśnie wskazywać ten zły przykład, czy nie, ale ja myślę, że trzeba powiedzieć, tu chodzi o Giżycko.
4: No.
5: To wiecie, no Giżycko,
4: piękne
5: jeziora
4: miejsce.

0: Tak.
1: Prawda? Natomiast pani tego nie... To w trakcie rozmowy padło. Pani mówi tak, ale u nas my nie mamy wody. Po 19 nie możemy podlewać ogródków.
2: Bo jest za mało wody i nie rozumiem, wiem, urząd nie było, prosi, tak jak wiele urzędów, żeby nie przesadzać.
1: Nie było czasu, żeby sprawdzić, czy ta informacja jest prawdziwa, ale zasadniczo rzecz biorąc mamy pewien dysonans.
0: Sprawdzę
1: wokół
0: zaraz,
1: nas dużo wody, a jednocześnie mamy nie za dużo wody w wodociągach. Powinniśmy być zdyscyplinowani, a z trzeciej strony urząd

0: oszczędności, ale... jakie będą. I tu się znowu pojawia zgrzyt właśnie ten pieniężny.
1: No ja nie wiem, jaki jest model zatrudniania pracowników od wodociągów w Giżycku, ale podejrzewam, że jest tam ktoś na etacie i w ramach swoich godzin pracy mógłby nawet jedno źródełko dziennie podregulować.
0: Dobra, był taki słuchacz, który... I to jest coś, co się też pojawia dość często, ale wydaje mi się, że to jest nierealne. To już jest przesada... Znaczy, może to nie jest przesada. Ten, który mówił, że jakby z wanny spuszczać tę wodę do sedesu, to byłoby rzeczywiście oszczędzanie. No byłoby, bo w tej wannie to tak jest, po paręset litrów się mieści w takich porządnych wannach, nawet wanny jeszcze większe.
1: Ale no i są bardzo... tacy, którzy rzeczywiście z wanny chętnie korzystają.
0: Tak, ale jak to zrobić, żeby to w sedesie? Teoretycznie to jest do zrobienia, ale byłoby kłopotliwe. I myślę, że rzeczywiście kosztowne.
1: Na pewno, bo tak, trzeba powiedzieć, że nie mówimy o czymś, co jest rewolucyjnie nowe. To są tak zwane obiegi wody szarej w gospodarstwie i stosunkowo proste do zrobienia wtedy, kiedy budujemy nowy budynek. Albo robimy generalny remont.
0: Ale trzeba chcieć to zrobić i przemyśleć to
1: Tak, i trzeba to przemyśleć. Tak. Natomiast powiem, że od razu jest to, że jest to standardem na przykład w nowo budowanych biurowcach. W ten sposób ta woda krąży w biurowcu. To znaczy...
0: Tak? Tak. A to nie wiedziałem.
1: A no to...
0: Czyli te nowoczesne biurowce, to oni już muszą tak, tak?
1: I to wynika również z przepisów Unii Europejskiej. Ze zgodności z taksonomią unijną, ekologiczną. Po prostu budynki mają być energooszczędne, wodooszczędne i mają być sprzyjające temu, żebyśmy jak najmniejszym kosztem tych budynków używali.
0: Wie pan, trochę się tego boję w tym sensie, że mamy takich słuchaczy, których tak nie powinno być, ale hasło Unia i że coś oni wymyśli, to działa jak płachta na byka.
1: Ja wiem, ale
0: w tym przypadku akurat oni mądrze wymyślili, wcale no właśnie, to nie jest takie głupie.
1: Specjalnie o tym powiedziałem, dlatego że to są przepisy regulujące standardy nowych budynków. Znaczy budynek, który nie ma takich standardów, nie zostanie dopuszczony do użytkowania.
0: Panie Sławku, ja cały czas myślę tak na puentę. Jak przemówić ludziom, bo to, że jest susza, to my już niby wiemy, widzimy. Kto jest rolnikiem czy leśnikiem, to wie to doskonale, bo tam już jest płacz naprawdę w niektórych miejscach. Są regiony Polski, gdzie rzeczywiście są to ograniczenia. To Giżycko to jest pewnie drobny przykład, bo tych gmin jest dużo więcej. Już teraz przecież. A do nas dalej to do głowy nie trafia. Dzisiaj mamy dzień taki bez śmiecenia i co? Rzeki są najbardziej zaśmieconymi miejscami w Polsce, bo wywalamy do tej rzeki wszystko. Opony tam, jakieś butelki, plastiki. Każdą rzecz spłynie sobie.
1: Ja myślę, że
0: tych ludzi puknąć w głowę, żeby zrozumieć?
1: Ja myślę, że ten problem jest w zupełnie innym miejscu niż mówienie o śmieciach. To jest kwestia jakiejś niechęci naszej wewnętrznej do zaangażowania się w życie. My po prostu wypieramy rzeczywistość. Ja bym to tak powiedział. No. My nie chcemy uwierzyć, że jest tak, jak widzimy. Wierzymy w pewną złudę, którą pielęgnujemy w swojej głowie. To jeden z jeszcze jeden ze słuchaczy, który pytał o ten obieg wody w przyrodzie. On powiedział, wie pan, ja tak prowokacyjnie o to zapytałem, bo ja tak tłumaczyłem mojemu sąsiadowi, co się z tą wodą dzieje, że ona ucieka gdzie indziej. Ale sąsiad mi powiedział, ja jestem wystarczająco bogaty, stać mnie na wodę. Ale i ten słuchacz mówi, no tak, ale czy on nie rozumie, że jego też obowiązują te same prawa fizyki? Ja mam wrażenie, że my chyba boimy się.
0: Że bogatszych obowiązują inaczej, tak?
1: Tak? Znaczy,
0: tych super bogatych na świecie. Bo
1: ja myślę, że
0: już...
1: w takich sytuacjach, które mówią inaczej ze śmieciami, inaczej z wodą, to my się trochę boimy pójść krok dalej, bo boimy się, że to nas wciągnie jakaś materia i takie wielkie zobowiązania dla nas powstaną. A wręcz przeciwnie, będziemy po prostu postępowali jak dobrzy gospodarze.
0: Sławek Brzózek, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Widzę, że spotkanie heweliuszowe i związane z Czarnobylem państwa rozgrzało. Już przypominam, o co chodzi. W najbliższą sobotę jest Noc Muzeów, czyli 16 maja. I Polskie Radio będzie otwarte. Zapraszamy na wycieczki. Można zobaczyć radio od kulis. Od godziny 19 będzie radio można zwiedzać. Zapraszam dwie godziny wcześniej o 17 na spotkanie w sprawie Heweliusza i Czarnobyla, czyli Heweliusz prawdziwa historia i Czarnobyl prawdziwa historia. Pogadamy, pokażę rzeczy, których normalnie nie mogłem pokazać, ale trzeba się zgłosić. SMS pod 71 151. Taka darmowa wejściówka. Złoty bilet dla was.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja, w godzinach od 9 do 19, program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo od

0: dane do butelkomatu, otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
7: Patryk Bedliński, zapraszam. Zakończyły się problemy na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Płynnie powinniśmy już przejechać między węzłem Jasna Góra a węzłem Blachownia. Natomiast wciąż możliwe są problemy między węzłem Świerklany a węzłem Żory. To ta sama autostrada, ale 23 km, trasa do Łodzi. Utrudnienia pojawiły się tam po zderzeniu pojazdu osobowego z dostawczym. Wciąż są kłopoty na trasie A4 z Opola do Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. To kilometr 207. Zablokowana jest trasa do Wrocławia i trwa przeładowywanie towaru, który był przewożony ciężarówką. Można objechać utrudnienia zjeżdżając z A4 węzłem Opole Zachód. Dobre wieści z drogi S6, konkretnie z zachodniopomorskiego odcinka, z trasy z Koszalina do Kołobrzegu. Między węzłem Dobre a węzłem Borkowice jedziemy już zupełnie płynnie. Na S7 tymczasem problemy w okolicach Kielc wciąż są możliwe między węzłem Kielce Zachód a węzłem Kielce Jaworznia. Po awarii ciężarówki w kierunku Krakowa jedziemy tylko lewym pasem. Krajowa 1, tu problemy w okolicach Pszczyny, między Bielskiem Białą a Tychami. 586 km to dokładny pikietaż. Po awarii ciężarówki mamy zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. Trzeba objeżdżać Krajową 9, która jest zablokowana między Opatowem a Kolbuszową. Ciężarówki zderzyły się w okolicach Lipnika na 96 km. Objedziemy lokalną drogą przez Jantoniów i Malżyn. I za nami kłopoty na trasie Środa Śląska w Wrocław na 94. Wcześniej w okolicach miejscowości Źródła zderzyły się ciężarówka i dwa samochody osobowe. Aż 3 osoby zostały poszkodowane. Jechaliśmy naprzemiennie, a teraz już wszystkimi pasami. A na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 i 4.

0: Minęła 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Walczymy o równe zasady handlu dla rolników, pisze minister rolnictwa. Polska skarży umowę Unia-Mercosur w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Nie wiadomo, kto i czy pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do USA. Sprawę bada prokuratura. Jeszcze dziś pojawić ma się wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Program SAFE realnie wzmocni bezpieczeństwo Polski. Systemy antydronowe wychwycą więcej.
1: Postawimy kolejne radary. Dotrą systemy Barbara. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej.
0: Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zaskarżyła umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości, pisze minister rolnictwa. Dla polskiego rządu bezpieczeństwo naszych rolników i konsumentów jest najważniejsze, napisał Stefan Krajewski. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w Europejskim Trybunale. Informację potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
2: Oczekujemy tego, że ta umowa w wyniku decyzji sądu, jej realizacja i wdrożenie w życie zostanie wstrzymane, bo uważamy, że w tym kształcie ona jest niekorzystna nie tylko dla polskiego, ale w ogóle europejskiego rolnictwa.
0: Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Rozpatrzenie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy. Dlatego

0: Polska uważa, że do czasu wydania orzeczenia przez sędziów umowa nie powinna być stosowana. Prokuratura Krajowa ustala, czy i kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do USA i tym samym utrudniał śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiSu poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, a w Stanach Zjednoczonych i ma być politycznym komentatorem jednej z prawicowych stacji. Politolog profesor Tomasz Słomka studzi w Polskim Radiu 24 entuzjastyczne wypowiedzi polityków PiSu o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości do USA. Wyjazd z własnego kraju, by uniknąć wyjaśnień przed sądem, to nie jest powód do chluby, mówi politolog.
1: To nie jest powód do tego, żeby się cieszyć, że ktoś wymyka się wymiarowi sprawiedliwości, organom ścigania własnego państwa. Natomiast jest to też w jakiejś mierze forma budowy takiej narracji politycznej, która pokazuje, że zobaczcie, jako opozycja jesteśmy prześladowani przez źle funkcjonujący rząd.
0: Dziś ma być ogłoszony wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polscy śledczy chcą przedstawić politykowi PiSu 26 zarzutów. Polska tarcza antydronowa, gdy będzie gotowa, wychwyci drona, który spadł pod Bartoszycami, mówi generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. W sobotę rano nieuzbrojony, prawdopodobnie szpiegowski dron bojowy, znaleziono na polu pod Bartoszycami, niedaleko granicy z Rosją. Były inspektor sił powietrznych w Polskim Radiu 24 mówił, że polski system antydronowy nie jest jeszcze ukończony i dlatego bez załogowca nie udało się szybciej namierzyć. Sytuację zmienią środki z programu SAFE.
2: Proszę zobaczyć, co się wydarzy, kiedy postawimy kolejne radary, kiedy dotrą systemy Barbara oparte o sterowce, balony. One będą wtedy widzieć dużo, dużo więcej, dużo, dużo dokładniej. Więc my jesteśmy gdzieś w połowie naszej drogi i dlatego między innymi pieniądze z SAFE-u są potrzebne, aby tą drogę dokończyć.
0: Przedstawiciele rządu, wojska i Komisji Europejskiej podpisali program zbrojeniowy SAFE w ostatni piątek. Przeszedł wielogodzinną operację. Są nowe informacje o stanie zdrowia zawodnika, który miał groźny wypadek podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. 19-latek podczas zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny, mówi Radosław Majewski z zarządu klubu Start Gniezno.
3: Na ten moment według informacji przekazanych przez tatę Patryka i lekarzy, no, najważniejsze jest to, że nie ma jakichś poważnych urazów, jeżeli chodzi o narządy wewnętrzne. Próba wybudzenia także ma nastąpić dzisiaj.
0: Do zdarzenia doszło w czasie zawodów meczu ligowego w Gnieźnie na łuku toru przy wysokiej prędkości.
4: To są aktualności jedynki.
0: Bez rezultatów. Prezydent USA skrytykował odpowiedź Iranu na amerykański plan zakończenia wojny. Zarzutów do Donalda Trumpa nie szczędzą też Irańczycy.
5: Po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał stanowisko Iranu przekazane przez pakistańskich mediatorów nieakceptowalnym i zagroził, że Iranowi nie będzie już do śmiechu, głos zabrali Irańczycy. Na razie nieoficjalnie, za pomocą przecieków do agencji informacyjnej Tasnim powiązanej z Gwardią Rewolucyjną. Nikt w Iranie nie pisze planu, który zadowoli Trumpa. Zespół negocjacyjny pisze go wyłącznie w trosce o prawa narodu irańskiego. Jeśli Trump jest z tego niezadowolony, to właściwie lepiej. On po prostu nie lubi rzeczywistości, dlatego ciągle przegrywa z Iranem, mówi źródło cytowane przez agencję. Żadna ze stron nie ujawniła treści propozycji, ale znany jest ich ogólny zarys. Stany Zjednoczone chcą moratorium na wzbogacanie uranu przez Iran na okres do 20 lat, transfer za granicę, prawdopodobnie do USA, irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu i demontaż irańskich obiektów nuklearnych. Irańska kontrpropozycja miała zakładać krótsze moratorium, eksport części wzbogaconego uranu i rozcieńczenie reszty, a także złagodzenie sankcji i reparacje wojenne, także przez możliwość pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
7: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
8: Pogoda.
0: Bez opadów dziś tylko na północnym wschodzie, poza tym pochmurno, a miejscami możliwe burze z silnym wiatrem. Termometry wskazują od 11 stopni na wybrzeżu, 15 na Mazurach i Podlasiu, do 19-20 na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce. Ciśnienie teraz w Warszawie to 991 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój.

0: producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
1: Jedynka. Polskie Radio.

72, 151, wszystko mający plecak w wersji podwójnej z czymś schowanym w środku, dopasowany wymiarami do XXI wieku, czyli do schowków lotniczych, żeby nie było dopłat, zrobiony przez renomowaną firmę, pięknie wyglądający dla prawdziwego podróżnika albo podróżniczki, to jest nasza nagroda. Ale trzeba wcześniej odpowiedzieć i więcej podpowiedzi już nie będzie.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: No i teraz o tych rekordach. Zaczynamy od pana Piotra Sobierajskiego. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, Piotr Sobierajski. Witam serdecznie i gorąco pozdrawiam.
1: Ile ta ryba mierzyła? 133 cm, tak? Ten szczupak z jeziora Solińskiego?
2: Dokładnie.
1: Jak tak, to było? Niech pan opowiada.
2: No, można powiedzieć, że to zadecydował wędkarski nos, bo majówka piękna, ciepła. Mieliśmy do wyboru różne miejsca w Polsce, gdzie pojechać na te szczupaki, rozpocząć sezon, ale coś nas tchnęło, żeby pojechać na Solinę, a to dlatego, że dawno temu w okolicach lat 2000 były takie magazyny wędkarskie i w jednym z magazynów, to był Wędkarz Polski, tam opisywali Solinę jako zbiornik, gdzie pływające potwory są.
1: Pływają.
2: Szczupaki,
1: tak, ale trzeba wiedzieć gdzie, bo to duży zbiornik bardzo jest.
2: Tak, no, no. My się tam w takie przyprawa promowa, tam się wodowaliśmy.
1: A, tak.
2: Rano, no to jest dosyć daleki dojazd, dojechaliśmy tam, wodowaliśmy się, no i tak pływaliśmy po prostu na chybił trafił, no bo na tej Solinie tylko syn był wcześniej, raz, więc tak on popłynął tam, gdzie byliśmy, gdzie on był wcześniej.
1: A on był, żeby łowić, tak, czy on był, żeby bić tam jakiś inny rekord? Na tej Solinie?

0: Nie,
1: nie. Nie, to nie, ma, nie miał efektów. W ogóle zimna woda była, tam 8 stopni woda, więc te ryby były mało widoczne, nie, niewiele ich było. My mamy taki zaawansowany sprzęt, że mamy takie osądy, to są takie urządzenia, które widzą pod wodą, tak jak nietoperz ma echolokację i widzi latając w nocy, to my też potrafimy widzieć pod wodą te różne przedmioty, przeszkody. No i bardzo mało było tych ryb na tej solinie. Już się dzień zakończył, zrobiło się ciemno, temperatura spadła błyskawicznie, bo jak to w Bieszczadach, od razu po zachodzie założyliśmy takie te kombinezony nasze zimowe, żeby nie zmarznąć, bo byliśmy daleko od miejsca wodowania. No i mój syn mówi, że to płyńmy teraz od razu już na wprost. A ja mówię, zobacz, jeszcze taka zatoczka jest tutaj. No i właśnie to jest ten wędkarski nos, łódź szczęścia. No niechętnie, ale wpłynęliśmy w tą zatoczkę i patrzy on na tym właśnie, na tej osądzie, na ekranie, że ogromna ryba, dosyć płytko, stoi 6 metrów głębokości i mówi, że to sum jest. To jest na pewno sum, to jest niemożliwe, żeby to szczupak był taki duży. Ale jak chcesz, to rzucaj. No i to już było ciemno i teraz w nocy szczupaki się nie posługują wzrokiem, tylko odbierają bodźce linią naboczną. To jest taki układ u nich, który reaguje na ruchy innych ryb w wodzie. I on wtedy, żeby zlokalizować tą rybkę albo przynętę, to musi bardzo blisko tej przynęty podpłynąć i płynie za nią dłuższy czas.
2: To on tak jak taki okręt podwodny, jakby śledził jeden, drugi i tam wyłapuje te drgania, dźwięki, odgłosy, coś takiego, całą długością ciała.
1: Tak. No bo on nie widzi fizycznie tej przynęty, tylko wyczuwa tą linię naboczną. Więc jak ja rzuciłem, udało mi się dosyć dobrze rzucić, bo gdybym rzucił metr dalej czy bliżej, on by tego nie zauważył, a tak to wyczuł tą falę hydroakustyczną.
2: I dał się nabrać.
1: I zaczął płynąć za tym. I to są największe emocje, bo na ekranie widzimy, jak ten wielki szczupak, czy ta ryba zaczyna płynąć za przynętą. No i nerwy są wtedy napięte do granic niemożliwości. Tętno do 200 dochodzi, ciśnienie praktycznie w serce. Aorty pękają, tak? Takie są emocje. Czy on zaatakuje, czy nie, bo w dzień jest przeważnie tak, że szczupak widzi tą przynętę bardzo dokładnie i rezygnuje z ataku, zwłaszcza te duże szczupaki, które już były kiedyś złowione przez wędkarzy, one rozpoznają, że to jest przynęta. Aha. On popłynie z ciekawości, ale nie zaatakuje. Natomiast wędkarz nigdy nie wie, patrzy na ekran, ten szczupak płynie, tak jakby miał zaatakować. No i ten właśnie tak płynął i gdzieś tak po 30 sekundach nagle czuje taki opór na tej wędce. To nie było jakieś szarpnięcie, tylko tak jakby zamknął paszczę, jakby wchłonął tą przynętę, prawda? No i zaczyna po prostu robić swoje. To jest król wody. Szczupak o tej wielkości, to po prostu my nazywamy już te duże szczupaki, że one są jak okręt podwodny Kursk, czyli po prostu on płynie, robi swoje i ciągnie łódkę. I patrzymy, rzeczywiście ta nasza łódka się przesuwa po wodzie, a on płynie. No, nie ma żadnego sposobu, żeby w jakiś sposób go zatrzymać. On po prostu obrał jakiś kierunek.
2: I was ciągnie.
1: I płynął. I ciągnie. Całe szczęście, że nie płynął do brzegu, tam gdzie były zatopione te konary drzewa, tylko płynął właśnie tak jakby wzdłuż tego brzegu. No i potem, nie wiem, to było 2-3 minuty, taka jego ucieczka była i potem zaczęło się przeciąganie liny. Czyli jak ja go troszeczkę dociągnąłem, to on, jak już był bliżej łódki, to zaczynał płynąć na drugą stronę łódkę. Pod łódką przepływał na drugą stronę. I to przeciąganie nie trwało długo. No, ale ciągle nie wiedzieliśmy, że to jest szczupak. Myśleliśmy, że to jest sum, więc nie było takich emocji. No bo sum tej wielkości to nie jest...
2: To się zdarza, tak. No, dla niektórych to jest też rekord sum tej wielkości, więc to szczerze, ale szczupak... No i wyciągacie i się okazuje, że to nie jest sum. Wąsów nie widać.
1: No po paru minutach mieliśmy czapki z takimi latarkami. Były zaświecone i wreszcie tak skierujemy to światło na tą wodę, gdzie ta plecionka wchodzi do wody, gdzie ta ryba się pojawi. Wreszcie jak on wypłynął, pokazał tą swoją głowę, no to faktycznie te opowieści dawne, że łeb jak wiadro, to tak to wyglądało. No i mamy taki ogromny podbierak, to w ogóle komicznie wygląda. Ten podbierak to jak kanapa wygląda. On jest taki wielki z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby duże ryby łatwo można było podebrać, a po drugie to wszystkie ryby wypuszczamy, więc w takim dużym

0: podbieraku. Ta ryba jest odczepiana, na krótko jest wyjmowana do zdjęć, potem jest wkładana z powrotem do podbieraka, żeby odpoczęła i potem się ją wypuszcza.
1: I kiedy teraz zatwierdzenie tego rekordu? No bo zdjęcia, rozumiem, są. Widziałem zresztą, niektóre są wpuszczone.
0: No są zdjęcia, są filmy. No, także Wojtek też nie mógł od razu tego podebrać szczupaka, bo jak on był ciągnięty do łódki, ja go przyciągałem, to wystarczyło, że on tylko lekko ruszył płetwą i po prostu od razu był w takiej odległości, że podbierak nie sięgał. Mało Wojtek nie wypadł z tej łódki, tak tam się wychylał, ale w końcu jakoś zagarnął tego szczupaka. Też do końca nie było wiadomo, że to jest tak duży ten szczupak. Dopiero w momencie, kiedy go włożyliśmy już do łódki i ja chciałem go podnieść, jest taki chwyt specjalny, bezpieczny dla szczupaka, to się go łapie pod pokrywę skrzelową i można go podnieść. To był taki ciężar, ja musiałem drugą ręką asekurować, a on jak się zaczął tak wyginać, to mi prawie nadgarstek wyłamał. No i potem go położyliśmy na tą matę. Jest specjalna taka mata do mierzenia. Ona jest taka szeroka, była zmoczona wodą, żeby szczupak nie odniósł tam jakichś obrażeń. No i popatrzymy, ja tak układam, Wojtek, tą głowę do poprzeczki, a ja patrzę, gdzie ten ogon.
1: 133 centymetry.
0: Właśnie tak, coraz dalej, coraz dalej.
1: A pan Wojtek jest obok tam, przy panu? Można na chwilę przekazać słuchawkę?
0: Jest, oczywiście.
1: No to, znaczy, na słabego nie trafiło, to jest silny człowiek, więc on potrafi też pociągnąć tę rybę do góry, ale rozumiem, że tu chodzi delikatnie, żeby się nic nie stało. Panie Wojtku, jest pan tam teraz? Dzień dobry.
0: Już daję Wojtka.
1: Dobra.
2: Jestem na linii, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie Wojciechu, bo ja chciałem pana podpytać, jak już tak rozmawiamy z tatą przed chwilą, o tych innych rekordach też, bo ryba rybą, ale pan to tak, samochód na dystansie maratonu, lina na wysokość rysów, maraton boso, podciąganie 1000 w ciągu 24 godzin, tak, dobrze? Znalazłem tam informację, bo się upewniałem, czy coś nie pokręciłem. 1000 razy?
2: 1083.
1: Jak to się robi? I po co pan to robi? Niech pan mi wytłumaczy, no, i słuchaczom. Dlaczego warto?
2: Te bicie rekordów to jest mój sposób na życie, czyli ja w ten sposób zarabiam, mam sponsorów, mam firmy, które się reklamują u mnie na koszulce, u mnie na profilach społecznościowych i tak naprawdę żyję jako jedyny w Polsce rekordzista zawodowy. Czyli szykuję się do tych rekordów i co jakiś czas, co miesiąc, dwa pobijam kolejny rekord, mam już ich na koncie około 40. I tak to się kręci.
1: Czyli pan musi wymyślać też te rekordy takie, żeby one były takie, no, efektowne, powiem tak, żeby ten sponsor powiedział, kurczę, idziemy do tego Wojtka, bo on znowu zrobi coś takiego, że wszyscy o tym będą gadać albo będą pisać. To co pan planuje teraz? Co następnego?
2: Tak jak pan mówi, właśnie te rekordy muszą mieć zasięgi, muszą być takie efektowne. Następny mój rekord to będzie triatlon na boso, dystans olimpijski. Tam mam do pobicia dosyć wyśrubowany czas. Czyli będę płynął, jechał na rowerze i biegł. Wszystko na boso.
1: No dobra, to zatrzymajmy się przy tym. Jak ja gdzieś tam biegnę na boso, a rzadko mi się zdarza, bo jednak jak biegam to, no to w specjalnym obuwiu, to sobie w ogóle nie wyobrażam tego biegania na boso, bo to znaczy, to zwyczajnie boli. No zwyczajnie boli, a tu nie mówimy o 100 metrach czy 200 metrach. Triatlon. To mówimy o wielkich dystansach. Jak to się wytrzymuje? Czy to się noga przyzwyczaja po pewnym czasie, czy po prostu trzeba się pogodzić z tym bólem i nauczyć się z nim żyć? Jak?
2: Akurat jeśli chodzi o chodzenie na boso, to tutaj jesteśmy bardzo mocni rodzinnie, bo tata nas nauczył chodzić na boso i my od początku, od małego chodzimy boso i myślę, że w tej kategorii mam w ogóle najwięcej rekordów, bo przebiegłem 123 km na boso, wszedłem na Kilimandżaro na boso, przyszedłem Orlą Perć boso, także tych rekordów w tej kategorii mam sporo.
1: A to trzeba umiejętnie stawiać nogę, czy jak, no?
2: Raczej tak, raczej gdyby taka osoba, która na co dzień biega w butach i zaczyna stawiać krok odpięty, zaczęła biegać na boso, to szybko odniosłaby kontuzję. Tutaj trzeba bardziej na śródstopie biegać niż na pięcie, bo nie ma tej amortyzacji w postaci buta.
1: I kiedy ten triatlon na boso? Kiedy to będzie? Jaki jest plan? Jest jakaś data już wyznaczona? Czerwiec, tak? Tego roku?
2: W czerwcu, tak, dokładnie w czerwcu.
1: Gdzie?
2: Debiut ten rekord. Jeszcze nie mam wyznaczonego miejsca, ponieważ mam za 2 tygodnie walkę.
1: Aha.
2: I też zależy, jakie obrażenia odniosę w tej walce, ile będę się goił, ile będę potrzebował czasu na dojście do siebie, żebym mógł przystąpić do tego kolejnego rekordu.
1: A, bo już myślałem, że powiemy głośno gdzie i potem tam jakiegoś reportera wyślemy albo sam podjadę, żeby zobaczyć. To zatrzymuję numer telefonu, będziemy dzwonić i się pojawimy, bo to jest kolejna fajna rzecz. No i trzymam kciuki za to, żeby papiery na tą rybę przyszły, te 130 centymetry, bo no, Niedługo zabraknie wam półeczek na te rekordy. Wojciech Sobierajski, łowca.

0: rekordów i tata Piotr Sobierajski, który przed chwilą opowiadał o tym, jak tego rekordowego szczupaka w Jeziorze Solińskim z Zatoczki razem z synem wyciągnął. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
1: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
3: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
2: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
3: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
2: Sekrety mundiali.
3: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
2: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
3: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
2: Andrzej Janisz
3: i Filip Jastrzębski.
2: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Pogoda.
4: Co ja tutaj widzę na tej pogodowej mapie Polski? Najchłodniej. Oj, łezka się wokół kręci. Świnoujście, 10,5 stopnia. I chyba dużo cieplej już nie będzie. Najcieplej, prawie 22 stopnie na plusie i będzie jeszcze cieplej. Nowy Sącz i tutaj temperatura będzie rosła. Dziś w ciągu dnia tak 18-19 na północnym zachodzie, 24-25 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, czyli właśnie w takim Świnoujściu i miejscami na obszarach podgórskich. Ale nawet w niektórych miejscach tam też do 15 stopni temperatura powinna doskoczyć. Przelotne deszcze, po południu miejscami możliwe burze także z gradem. To nie będą duże deszcze, ale mogą się pojawiać. Teraz miejscowość Klucze. To jest małopolskie. Magdalena Białas, przewodnik jurajski.
5: Dzień dobry, znajduję się obecnie na pustyni Błędowskiej. Dzisiaj niebo troszkę zachmurzone i popaduje lekki deszczyk, ale oczywiście jest on nam bardzo potrzebny. Pustynia Błędowska w gminie Klucze jest takim miejscem, gdzie można poczuć się jak na pustyni w upalne dni. Zapraszam serdecznie do sprawdzenia, jak również tak, żebyśmy się czuli jak nad Morzem Bałtyckim, ponieważ są tutaj takie rośliny rosnące na wydmach, jak wydmuchrzyca piaskowa, takie same jak nad Morzem Bałtyckim właśnie na wydmach. Natomiast na środku pustyni płynie rzeka, tak, dobrze słyszycie, płynie rzeka, na której postawiono ostatnio drewniane kładki rowerowo-piesze i na tych kładkach można przejść na drugą stronę rzeki Białej Przemszy i podziwiać przepiękne rozlewiska. Oczywiście zapraszam Was również do poszukiwania takiego przystojniaka, który nazywa się Mrówko-Lew. Jak zobaczycie takie małe otworki, małe lejki, możecie spotkać tam takiego właśnie zwierzaka, który poluje na mrówki. Polecam serdecznie i do zobaczenia na szlaku.
4: Klucze. Mrówko-Lew, małopolskie, Magdalena Białas, przewodnik jurajski. Dziękuję pani Magdaleno. To jeszcze będzie Warszawa. Barometr 990,7 hektopaskale i to ciśnienie coraz szybciej spada w centralnej Polsce.
1: Cztery pory roku.

0: czasami w kinach jest tak, że ktoś kręci film i w tym filmie jest opowiedziana jakaś tam historia, pojawia się jakiś bohater. Kiedy się okazuje, że ten film chwycił i że ludzie chodzili do kin i kupowali bilety, to ktoś mówi, nakręćmy następną część, ale niech ta część nie będzie dalej, tylko będzie jakby wstecz w czasie. Czyli pokażemy, co nasz bohater robił wcześniej. To my troszkę teraz tak się wstecz będziemy z Sherlockiem Holmesem cofać do jego początków. I to będzie bardzo fajna rzecz.
1: Lektury jedynki.
0: Bo dalej klasyka kryminału i powieści takiej sensacyjnej. Za chwilę posłuchamy pierwszego wybranego fragmentu powieści Artura Conan Doyle'a Studium w Szkarłacie, napisanej w roku 1886. Pierwszej, w której pojawia się Sherlock Holmes. A potem to już poszło. Swojego genialnego przyjaciela wspomina dr Watson, czyta Janusz Zadura.

Dla Sherlocka Holmesa jest ona zawsze tą kobietą. Rzadko słyszałem, żeby wspominał ją, używając innego określenia. W jego oczach góruje ona nad całą swoją płcią. Nie oznacza to jednak, by czuł cokolwiek do Ireny Adler. Wszystkie emocje, szczególnie ta jedna, zwana miłością, wydają się obmierzłe jego chłodnemu, precyzyjnemu i wspaniale zrównoważonemu umysłowi. Był dla mnie zawsze najbardziej udoskonaloną maszyną do rozumowania i obserwacji, jaką kiedykolwiek stworzył świat. A zostając kochankiem, ustawiłby się w fałszywym świetle. Nigdy nie mówił o namiętnościach inaczej niż z kpiną i szyderstwem. Było to wspaniałe dla obserwatora, doskonałe do usunięcia zasłony ukrywającej motywy i działania mężczyzn. Przeszkolony myśliciel nie mógł dopuścić, aby uczucia wdarły się do jego wewnętrznego i uregulowanego życia, gdyż to oznaczałoby wprowadzenie czynnika dekoncentracji, który mógłby rzucić cień na wyniki pracy umysłu. Drobina piasku we wrażliwym przyrządzie lub drobne zarysowanie na potężnych soczewkach stanowiłyby w jego przypadku podobne zakłócenie, co silna emocja. Zapewne tylko ta, jedyna kobieta mogła mu być przeznaczona. A tą kobietą była zmarła Irena Adler, osoba o wątpliwej konduicie.

0: to kojarzy muzykę, ten wie, że to muzyka z Jamesa Bonda, z jednego z odcinków, ale o tej książce, czyli Studium w Szkarłacie, też filmy nakręcono i to pierwszy w 1933 roku, a potem BBC w 1968, chyba dobrze pamiętam, zrobiło kolejny. I ten już był zdecydowanie lepszy. A potem jeszcze Len Film to zrobił w 1979, ale może nie idźmy tą drogą, bo tytuł był po rosyjsku. Janusz Zadura przeczytał pierwszy wybrany fragment powieści Artura Conan Doyle'a Studium w Szkarłacie w przekładzie Ewy Łozińskiej-Małkiewicz. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie WAB, a kolejny fragment oczywiście jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Pan Czesław z Warszawy wygrywa dziś w naszym konkursie. Pan Czesław przysłał SMS o takiej treści. To jest namiot, panie redaktorze, do którego wbijałem śledzie własną ręką. Panie Czesławie, podziwiam, bo ja to nogą mi się zdarzało, ale ręką chyba bym nie dał rady. To zależy, jaka jest końcówka tego śledzia. Namiot, kto spał pod namiotem i śledzie wbijał, wie, o co chodzi. Fajnie jest, prawda? Zapraszam na jutro, na godzinę 9:00. Agnieszka Kunikowska poprowadzi 4 pory roku. Będzie o witaminie D, będzie o kolorach na wiosnę i będzie o 70. półfinale Eurowizji. Oj, zamieszanie wokół tej Eurowizji straszne jest. Zobaczymy, jakie to da skutki, jakie będą efekty, ale półfinał się odbywa. Zbojkotowany przez niektórych, więc o tym jutro sobie porozmawiamy. No i trzymajcie kciuki za nas także, jak to wszystko tam wypadnie. Bardzo Państwu pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W sprawie spotkania w sobotę, 17:00, Heweliusz Prawdziwa Historia w Polskim Radiu. Wstęp darmowy, ale trzeba się zapisać wcześniej, bo ilość miejsc limitowana. Proszę wysłać SMS pod 71 151. Do zobaczenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl.

0: Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S8 w Warszawie między węzłami Marymącka i Broniewskiego zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje częściowo przejazd w kierunku Poznania na 12 kilometrze, ale spowolnienie na szczęście nie jest długie. Kończy się tuż przed mostem Grotaroweckiego. W Wielkopolsce na drodze krajowej numer 92 na trasie Poznań-Pniewy w pobliżu miejscowości Sady także zepsuła się ciężarówka i jest zwężenie w kierunku Pniew na 166 kilometrze. Na A1 bez zmian między węzłami Świerklany i Żoł. To oznacza, że po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi na 23 kilometrze. Trasa z Opola do Wrocławia nadal zablokowana między węzłami Opole Zachód i Brzeg na 207 kilometrze. Tam, przypomnijmy, ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne, na szczęście bez poszkodowanych, ale całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia na czas przeładowywania towaru, który był przewożony już teraz uszkodzoną ciężarówką. Trzeba zjechać z autostrady A4 węzłem Opole Zachód. Na Krajowej na trasie Bielsko-Białatych w Pszczynie po awarii samochodu ciężarowego zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic. To 586 km Krajowej Jedynki. Bez zmian także w Świętokrzyskiem na Krajowej Dziewiątce między Opatowem a Kolbuszową. Tutaj ciężarówki zdarzyły się w okolicach Lipnika, czyli na 96 km droga nadal jest zamknięta, a objazdy prowadzi przez Malżyn i Jantoniów. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z trasy.
4: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować na spokojnie wszystkie zegary. A po sygnale Kraków, jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski zwróci się do USA i Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort chce wyjaśnień, na jakiej podstawie prawnej były minister sprawiedliwości, pomimo licznych zarzutów kryminalnych, był w stanie opuścić Węgry. Zbigniew Ziobro potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych i przebywa tam na podstawie wizy dziennikarskiej jako nowy komentator polityczny w TV Republika. Wiceminister MSZ Marcin Bosacki zapowiedział wyjaśnienie tej sprawy.
1: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest.
0: Resort chce zapytać m.in. o to, jakie dokumenty dały Zbigniewowi Ziobrze prawo do wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów. Ministerstwo podkreśla też, że strona amerykańska była informowana o możliwym rozwoju sytuacji. Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć od śledczych 26 zarzutów. Między innymi wyprowadzenia z Funduszu Sprawiedliwości ponad 280 milionów złotych na cele niezgodne ze środkami zgromadzonymi w funduszu. Więcej na temat sprawy Zbigniewa Ziobry i jego działań w magazynie w samo południe. Pieniądze są potrzebne i zasilą praktycznie wszystkie zakłady związane z Polską Grupą Zbrojeniową, mówi Jarosław Wolski, niezależny ekspert do spraw wojskowości. Polska podpisała umowę z Komisją Europejską na przekazanie pierwszych środków z programu SAFE. Jarosław Wolski podkreślił, że pieniądze oznaczają zamówienia dla polskiej zbrojeniówki.
2: Mają być kupowane środki obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej w ramach programu SAN, że one będą rozliczone z programu SAFE. Będą kupowane kolejne kraby, że będą kupowane kolejne borsuki, kolejne zestawy przeciwlotnicze Piorun. Wiadomo, że nasze fabryki radarów, czyli zakłady Peter-Adwar, też będą miały dodatkowe zamówienia. W zasadzie chyba do każdej spółki córki z PGZ-u spłynie jakieś zamówienie SAFE.
0: Większość z 44 miliardów euro, bo 89%, ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Ukraina przekazała Rosji listę swoich jeńców i czeka na ich wymianę. Tak wynika z komunikatów władz w Kijowie. Wymianę jeńców między Ukrainą i Rosją zapowiadał w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Odpowiedzialny za proces wymiany jeńców ukraiński sztab koordynacyjny poinformował, że Ukraina przekazała stronie rosyjskiej listę 1000 jeńców sporządzoną według zasady czasu przebywania ukraińskich żołnierzy w rosyjskiej niewoli. Informację potwierdził prezydent Zełenski. Wymiana jeńców 1000 za 1000 jest przygotowywana i ma zostać przeprowadzona. W osiągnięciu tego porozumienia pośredniczyli Amerykanie. Dlatego liczymy, że strona amerykańska będzie aktywnie wspierać realizację uzgodnień. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo jeszcze w sobotę Władimir Putin twierdził,

0: że Rosja nie dostała od Ukrainy listy jeńców. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Są już po. Egzaminu nie można nie zdać, ale to nie znaczy, że nie ma stresu. Ósmoklasiści niejednoznacznie ocenili egzamin z języka polskiego.
3: O Boże, były wszystko i nic. W ogóle teraz jestem tak już i ten niby stres opadł, ale to tak jeszcze się trzyma trochę.
4: Dosyć trudne dla mnie. Dla mnie było dosyć trudne.
3: Tak pół na pół. Musieliśmy znaleźć jakiś magiczny jakby przedmiot, coś takiego, coś w tym stylu. I że dzięki niemu ta nasza historia się dobrze skończyła.
2: Uczniowie egzamin z języka polskiego pisali 150 minut, jutro matematyka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Najwięcej przejaśnień teraz na wschodzie kraju, poza tym sporo chmur i opady deszczu, a także burze. Na termometrach głównie od 15 do 22 stopni, chłodniej tylko na krańcach północno-zachodnich około 11. Ciśnienie powoli spada, na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali.
1: Klimat.
2: W całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, tylko w Kluczborku i Gorzowie Wielkopolskim umiarkowanej. 57% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 po 12.
1: Samo południe.
5: Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Polski rząd domaga się wyjaśnień w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry.
6: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
7: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo.
5: Czy hantawirus zatrzyma światową gospodarkę jak COVID?
8: COVID ma znacząco wyższą zakaźność i ten wskaźnik tak zwany CD produkcji ma 10 razy wyższy niż hantawirus.
5: Ale na początek kolejny w tym miesiącu apel o trzymanie kciuków, tym razem za ósmoklasistów.
9: Stresuję się trochę, chociaż dzisiaj na polskim może być łatwo, jutro gorzej na matematyce.
5: Karol Surówka, to jest W Samo Południe. W tym miesiącu rodzice i dziadkowie rzadko mogą przerywać trzymanie kciuków. Za nami tydzień matur, a dziś do swojego pierwszego ważnego sprawdzianu w życiu przystępują ósmoklasiści.

0: 15 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. A będziemy rozmawiać o wielkiej rewolucji. Chyba wielkiej rewolucji, która dokonała się mniej więcej pół roku temu. Właśnie pół roku temu wprowadzono system kaucyjny. Myślę, że kilka miesięcy jego funkcjonowania to jest wystarczająco dużo czasu, żeby dziś pokusić się od pewnego rodzaju podsumowanie, przekonać się, czy ten system się sprawdził, czy się sprawdza, czy zdążyliśmy się już do niego przyzwyczaić. No i oczywiście, co też bardzo ważne, jakie ma mankamenty i co w nim najbardziej nam przeszkadza, najbardziej nas wkurza. Te wszystkie wątki, te wszystkie pytania, mam nadzieję również odpowiedzi, już za chwilę w programie Tylko Szczerze na półrocze wprowadzenie systemu kaucyjnego. A zaczniemy tradycyjnie od głosów, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Ja uważam, że to jest strata czasu, bo już jest obowiązkowa segregacja śmieci.
3: Dostrzega pan żadnych plusów?
2: No jedyny plus to tylko tyle, że może ludzie po prostu mniej będą korzystać z napojów po prostu w plastiku. To jest jedyny plus, który widzę, ale oprócz tego to jest, uważam, marnowanie czasu. Trzeba to przechowywać, zanosić, odnosić, prostować te butelki, a sobie sortownie i tak bardzo dobrze to odsortują.
4: Oj, powiem szczerze, że ja nie korzystam w ogóle z tego, ponieważ mam swój bidon, którego używam i używam filtrów. Bratanica ma z tego niezły fan, jak sobie zbiera te butelki.
5: Dobre dla biednych i dla bezdomnych. Uważam, że to w pewnym sensie jest dobre dla biednych, gdyż mogą zarobić.
6: Podoba mi się. Może wreszcie do pieniędzy dojdę, bo płacę kaucję i odbieram to i sobie zbieram te 50 groszy.
7: No to chyba wychodzi do zero.
6: Ale skoro to ma być efekt, no to płacę kaucję i odbieram tą kaucję.
5: Nie stosuję tego systemu. Nie mam pod ręką automatu.

0: do zwrotu tychże butelek.
1: Czy jest ich za mało?
0: Mam wrażenie, że chyba jest ich za mało. Przynajmniej tam, gdzie mieszkam, w okolicy Starego Mokotowa, to raczej nie widzę tego typu pojemników.
2: No to ja mógłbym się pod tym ostatnim głosem podpisać, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten rejon Warszawy, to za bardzo tych pojemników, czy też tych automatów do przyjmowania butelek, to za bardzo ich nie widać. 22 645 22 66, jako pierwsza pani Hanna. Dzień dobry.
3: Witam pana redaktora.
2: Witam panią, pani Hanno. Tak.
3: Dzwonię z małego miasteczka na Warmii i Mazurach. Pasmęk 25 km od Elbląga. I na przykład mnie tak zbulwersowała, znaczy zdziwiła mnie wypowiedź jednego z pana redaktorów, że ma wielki worek i on teraz nie wie, co ma z tym zrobić, bo on musi 100 godzin spędzić przed butelkomatem. Proszę państwa, nikt państwu nie każe. Idziemy po zakupy, bierzemy 6 butelek, wkładamy, wyjmujemy i dla mnie to jest to, co jest... To jest super. Ja byłam w Niemczech pierwszy raz 15 lat temu i zobaczyłam, że ludzie idą z tymi workami. Ja mówię, Boże, co to jest? A oni tam cierpliwie wrzucali sobie te buteleczki.
2: Mhm. Pani Hanno, czyli rozumiem, same plusy, minusów raczej nie widać.
3: Absolutnie.
2: Albo inaczej, sami ich na siłę szukamy, tak?
3: Tak. Bo na przykład wypowiedź, że zrobili z nas śmieciarzy, absolutnie. To są nasze pieniądze.
2: No to z tym stwierdzeniem to ja też się nie zgadzam. Tu pełna zgoda, pani Hanno. Pani Hanno, bardzo, bardzo dziękuję. Fajny głos na samym początku, bardzo zdecydowany. Zobaczymy, jak będzie dalej. 22 645 22 66. No to pan Tomasz, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panie Tomaszu, też entuzjasta, czy raczej z pewnym dystansem?
4: Na początku był dystans, a teraz jednak widzę, że tych butelkomatów czy recyklomatów jest bardzo dużo. Znam przykład niemiecki, gdzie to działa chyba już podobno 15-20 lat. I u nas na początku było może słabo, natomiast dopiero mamy tak naprawdę nawet chyba, no dobra, pół roku, będzie rok zaraz chyba w październiku. Natomiast jakby chociażby osoby będące w różnych kryzysach problemowych, tak to nazwę ogólnie, żeby tu nikogo nie promować, przestali w dużej mierze prosić o środki jakiekolwiek, bo zaczęli zbierać te butelki. Dzięki temu mamy czyściej. A jestem zdziwiony,
2: czyli
4: że...
2: wszyscy zadowoleni, można powiedzieć.
4: Tak, jestem zdziwiony tylko, dlaczego ludzie nie segregują. Czemu sami nie oddają tych butelek? Mam przykład swojego osiedla, już też nie będę mówił nazwy i w ogóle nie ma to znaczenia. Są w stanie wyrzucać wszystkie ładnie zapakowane butelki, ale jakby ktoś do nich podszedł i się zapytał, czy da mi pan czy pani na bułkę 5 zł czy coś, to ci powiedzą, że nie. A tutaj ci wyrzucają choćby, nie wiem, 10, 15, 20 zł w butelkach i tu nie mają z tym problemu. Więc
2: lenistwo pana zdaniem?
4: Jeszcze raz.
2: Lenistwo? Czy niekonsekwencja?
4: Myślę, że bogactwo, bo mam taki przykład, jeszcze jedną rzecz. Były te szklane butelki kiedyś za 50 groszy od piwa, teraz są za złotówkę. Wszyscy myśleli, że ludzie nie będą wyrzucali. Te butelki za złotówkę też lądują w szkle. Bo ludzie mają chyba, no są za bogaci, tak to nazwę.
2: No to nie ukrywam, że to jest ciekawe stwierdzenie i pani Tomaszu, myślę, że to stwierdzenie, że Polacy są za bogaci, no zobaczymy, czy wywoła reakcję. Bardzo panu dziękuję.
4: Reakcja negatywna, ale...
2: Zobaczymy. Pani Tomaszu, gong wybił, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66, no to pani Joanna, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja mam dwie jakby uwagi co do tego systemu kaucyjnego. Generalnie uważam, to jest dobry pomysł, natomiast stoję w kolejkach, gigantycznych kolejkach, mieszkam pod Warszawą i jest w jednym takim dużym sklepie jeden jedyny punkt, gdzie można oddać. I nawet dzisiaj, w poniedziałek, wydawało mi się, że w poniedziałek rano podjadę i bez problemu. No to po prostu potworna kolejka.
2: Ja można się zniechęcić?
5: Tak, ja po prostu wtedy zrezygnuję z tego dnia i wożę w tym samochodzie to po prostu bardzo długo. A drugi problem to jest jeden ze sklepów takich, nie będę wymieniała nazwy, natomiast wiadomo, że my przynosimy to w dużych workach najczęściej, tak? Takich wielkich workach, no bo zbieramy. I potem z tym workiem coś muszę wyrobić, bo robię zakupy. Pytam się, czy jest jakiś kosz na śmieci w sklepie, żeby można było ten worek wyrzucić. Wszyscy zwracają na to uwagę. Nie mamy zabronione. Mamy zabronione postawienie worka. Także tu jest, to są dwie rzeczy, które mnie zniechęcają jakby, tak?
2: No i nie dziwię się, no bo rzeczywiście ja zacząłem od tego głosu, który był w naszej sądzie i nawiązałem do tego, że rzeczywiście w tych rejonach, które ja znam, czyli pewna część Warszawy.

0: Warszawy. No jest bardzo poważny problem z tymi automatami, bo ich po prostu fizycznie brakuje i trzeba naprawdę zrobić pewną wyprawę, żeby do takiego automatu dojechać. Nie każdy ma duże mieszkanie, nie każdy taki worek rzeczywiście ma gdzie trzymać przez tydzień, dwa, żeby to się uzbierało i wtedy rzeczywiście taką podróż możemy odbyć i to ma sens. Natomiast bieganie kilometr czy dwa kilometry codziennie czy co drugi dzień,
1: tak.
0: To może być wyzwaniem. Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. Kolejny słuchacz to pan Wojciech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. I jak zawsze uważam, że takie rzeczy jak właśnie system kaucyjny jest bardzo dobry i jak zawsze mówię, byłem za granicą, widziałem jak to działa, to się bardzo sprawdza. Ja tylko zawsze się zapytuję naszych rządzących polityków, dlaczego my nie bierzemy dobrych przykładów z zagranicy. Jeżeli coś już bardzo dobrze działa, ja uważam, że powinno się pojechać, zobaczyć jak to działa, dowiedzieć jak się działa i wprowadzić to na nasz rynek. Ja widzę jak to działa tam, to dlaczego u nas to nie może działać? Dlaczego my musimy znowu czekać 10 lat?
0: A na czym polega różnica? Proszę mi powiedzieć. Na tym, że tam jest więcej takich automatów, że są bardziej dostępne?
2: Oczywiście są dostępności. To jest też związane, że później sklepy mają za to też nagrody. Im więcej przyjmą na przykład tych butelek, tym później mają jakieś też tam nagrody z tego.
0: Także czyli nie ma powodu, żeby unikać na przykład postawienia takiego automatu, a wręcz przeciwnie.
2: Oczywiście, ale to nawet pan zobaczy te ulice, to wszystko jest czysto, jest porządnie przez to, bo właśnie nawet, ja to jak zawsze mówię, no jak my tego nie pozbieramy, no to są osoby, które sobie z tego będą dorabiały i sobie pozbierają, więc dlaczego tym się nie dzielisz wszystkim? Tylko, że ja zawsze mówię, czemu my nie korzystamy z tych dobrych przykładów?
0: No dobrze, to panie Wojciechu, to pytanie w takim razie padło, zostało bardzo mocno wyartykułowane przez pana, to postaramy się znaleźć na nie odpowiedź. Bardzo dziękuję, 22 645 22 66. No i już teraz przysłuchujący się od początku wszystkim tym głosom nasz gość, pan Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To panie prezesie, możemy zacząć od tego głosu pana Wojciecha. Dlaczego nie udaje nam się sprawnie skopiować sprawdzonych rozwiązań, sprawdzonych metod, które od lat funkcjonują chociażby w Europie Zachodniej? Czy nie jest tak?
3: No ja tutaj się akurat z Radio Słuchaczem nie zgodzę do końca, ponieważ nie jesteśmy w stanie zbadać dokładnie albo sobie przypomnieć, jak ten system zaczynał działać w każdym z tych krajów, zarówno, nie wiem, w Szwecji, w Niemczech kilkadziesiąt lat temu. Były bardzo podobne głosy, czyli że jest brak dostępności, brak powszechności. To jest ten mankament, z którym wiedzieliśmy, że się zmierzymy. Niestety nie da się zapewnić w jednym momencie dostępu dla wszystkich jakby użytkowników systemu, a tutaj mówimy o właśnie każdym z nas, czyli o 38 milionach użytkowników systemu, więc żeby zapewnić obsługę tego systemu, potrzeba kilkudziesięciu tysięcy maszyn. W tym momencie tych maszyn jest 12,5 tysiąca, ale punktów, bo my musimy pamiętać, że to nie są tylko maszyny, ale też można oddawać w niektórych sklepach przy kasie właśnie te opakowania. Jest ich kilkadziesiąt tysięcy według danych ministerstwa, które ostatnio nam podała pani minister Anita Sowińska. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest na pewno niewystarczająco. Ja się też zgodzę z tym, że ja też akurat mieszkam, tak jak tam to słuchacz, przez jakiś czas na Starym Mokotowie. Tam nie ma dużych sklepów. Tych, które mają obowiązek bycia w tym systemie kaucyjnym, czyli tych powyżej 200 metrów kwadratowych, ale jednocześnie jest bardzo dużo małych punktów sprzedaży, których ja bym zachęcał po prostu do tego, żeby oni włączyli się do tego systemu kaucyjnego w trosce o swoich klientów.
0: Ale dodajmy jeszcze, że mam właśnie podobne doświadczenia. Nawet jeżeli w tych mniejszych sklepach ten system działa, to bardzo często na przykład trzeba mieć paragon świadczący o zakupie w danym sklepie tych butelek, czy też no, tego towaru, po którym później zwracamy butelki. I to jest na przykład problem, to jest wyzwanie, bo to jest jednak dodatkowy obowiązek. Tym bardziej, że te paragony, no bądźmy szczerzy, no, nie są zbyt duże i nie są zbyt widoczne i łatwo je zgubić. Łatwo gdzieś je włożyć do kieszeni i o nich zapomnieć. I jeszcze jedna kwestia. Czy w takim razie, w takich sytuacjach, w takich miejscach, gdzie na przykład nie ma tych wielkich supermarketów, nie ma tych wielkich sklepów sieciowych, które są zobowiązane do stawiania takich automatów, czy taki obowiązek nie powinien spoczywać na samorządach, ale, od razu zaznaczam, samorządach wspartych systemowo przez państwo?
3: To zacznę od końca, tak? Czyli od samorządów i współpracy w ogóle z państwem. Ja do tego zachęcam od samego początku jako fundacja, właśnie między innymi poprzez platformę edukacyjną zwrotomat.pl, gdzie zachęcam, mimo że samorządy nie mają w tym

0: momencie obowiązku rozbudowy czy partycypowania w edukacji, nawet o systemie kaucyjnym, żeby jednak do tego się włączyła aktywnie, ponieważ jest to to miejsce, z którym jakby wiążemy cały ten system komunalny. A wracając jeszcze do tego pierwszego punktu, bo jeżeli ja dobrze pana zrozumiałem, to mówi pan, że w tych małych sklepach żądają od nas...
1: Tak, sam byłem świadkiem takiej sytuacji.
0: No to jest jakby, to jest niestety niezgodne z przepisami, bo system kaucyjny zwalnia nas właśnie z tego no przykrego i trudnego do wykonania obowiązku, tak? Czyli jeżeli ja kupię w sklepie A, załóżmy wodę albo orężadę, to mogę tak samo bez tego paragonu oddać tą butelkę czy puszkę, pod warunkiem, że ona jest właściwie oznaczona w tym sklepie. Nie potrzebuję tego paragonu. Jeżeli sklep od nas tego żąda, no to no nie powinien. Tak to w dużej skrócie powiem. A te małe sklepy też zaznaczmy, nie muszą kupować maszyn, które mogą być na przykład drogie ze względu na budżety, ale mogą włączyć się do tego systemu kaucyjnego za pomocą obsługi ręcznych skanerów, co wbrew pozorom też i tak każdy z nas przychodzi do kasy. I co jeszcze chciałem jedną rzecz podnieść a propos tych wypowiedzi, które były w ankiecie, bo ja chciałbym się zastanowić, czy my musimy budować taki nawyk gromadzenia tych opakowań, skoro wydaje mi się, że jednak te zakupy robimy średnio co drugi dzień. Właśnie tutaj, jeżeli będą te sklepy powszechne, ten system zbiórki, to wydaje mi się, że jeżeli co drugi dzień oddamy te opakowania, które będą przez nas zebrane, to spokojnie nie będziemy mieli tego problemu, że będziemy stali w długiej kolejce na przykład i dana maszyna może nie działać. No niestety to jest maszyna i jak każda maszyna może w pewnym momencie odmówić nam posłuszeństwa, co no, powoduje niezbyt komfortowe nasze doznania.
1: To panie prezesie, to w takim razie proszę z nami pozostać, proszę uważnie słuchać tego, co będą mówić nasi słuchacze, no i oczywiście do tych głosów będziemy się odnosić już teraz. Pan Ryszard, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. No ja nie będę się chwalił, jeżdżę po całej Europie i ten system najlepiej działa w Niemczech. Naprawdę. Mówię to bezstronnie i do czego zmierzam. Ja nie wiem, dlaczego u nas w tych dyskontach jest jedno stanowisko. Zepsuje się maszyna, czy jest napełniona. Robi się kolejka. Butelek nie przyjmują wszystkich. Ten dyskont tylko swoje butelki, które sprzedaje. Ten dyskont swoje. Są dwa, jeden dyskont, który przyjmuje wszystko, no to tutaj nie będę mówił nazwy, bo wiadomo, i te duże sieci, w Polsce też jest problem, żeby sprzedać wszystkie butelki. A w Niemczech, proszę pana, w dużym markecie ja mogę wszystkie butelki oddać. To niech pan powie, dlaczego ja tu muszę latać z tego dyskonta do tego i tak dalej, i tak dalej.
1: To panie Ryszardzie, żeby była jasność, ja jestem za, natomiast też mam różne wątpliwości i różne obiekcje dotyczące tego, jak na razie to wygląda. Z tego, co mówił nasz gość, no być może dokładnie taką samą drogę ten system przeszedł również choćby w tych wspomnianych Niemczech, bo nie wiemy, jak to na początku wyglądało. Być może Niemcy na początku borykali się dokładnie tych kilkanaście lat temu, dokładnie z tymi samymi wyzwaniami.
2: Panie redaktorze, jedno słowo. Mhm. Ja pamiętam, jak to wchodziło, ten system. Pamiętam dokładnie. Zjazdy z autostrad były zawalone butelkami, jak ręką odjął. Zrobiło się czysto, ale automaty nie działało wszystko od pierwszego dnia.
1: No dobrze, to panie Ryszardzie, to do tych wątpliwości, do tych zarzutów będziemy w takim razie powracać, bo to jest rzeczywiście głos, który pojawia się bardzo, bardzo często i tego typu wątpliwości powracają. 22 645 22 66. Kolejny słuchacz to pan Jerzy. Dzień dobry.
3: Kłaniam się, dzień dobry. Moje uszanowanie dla pana redaktora i całej redakcji. Fajnie, że propagujecie tego typu rzeczy. Rzeczą naturalną jest dziś, że trzeba chronić środowisko za wszelką cenę. Jednakże muszę państwu powiedzieć, panu, panie rektorze, że zawsze hasło idzie u nas pierwsze, a z przygotowaniem technicznym jest makabra.
1: No i rozumiem, że nie chodzi tylko o butelki, tak?
3: Tak, nie tylko. Ale już a propos właśnie już tych butelek. Proszę sobie wyobrazić, że pracuję w sklepie nawet tym ponad 200-metrowym i jedna z pracownic, co się zdarza. I ona biedna, gdyby chciała przyjmować te butelki, ludzie stoją w kolejkach i jest zupełnie zero przygotowania. Poza tym tak, ja bym proponował, żeby sklepy, które nie przyjmują butelek, nie sprzedawali wody wobec tego.
1: Wtedy a, może to ciekawa propozycja.
3: I tak to wygląda. I wszak nie jesteśmy pionierami na świecie. Można było to na miłość Bóg przygotować lepiej. To oczywiście ukłon w stronę środowiska, Ministerstwa Środowiska, prawda? Mhm. I

0: zanim to hasło wystrzeli, naprawdę, to niech to będzie wdrożone zgodnie w ogóle z jakimś zdrowym rozsądkiem, tak powiem. Bo w ogóle zasada myśl jest okej, bo wiadomo, że trzeba to robić i nie ma to przeproś, że tak powiem. Bo
1: ale,
0: nie
1: ale,
0: możemy się
1: zawsze pojawia się ale. Panie Jerzy, tak, bardzo, także... bardzo dziękuję za ten głos. 22 645 22 66. Trzymamy się systemu kaucyjnego, trzymamy się butelek, nie robimy wycieczek, jeżeli chodzi o inne kwestie, inne gałęzie, czy też inne przedsięwzięcia, gdzie też być może pomysł był fajny, a realizacja pozostawiała co nieco do życzenia. No to jeszcze pani Marta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie tej kawy. Czy ona jest własnością danej sieci sklepów? Ponieważ spotkałam się z informacją, nie byłam jeszcze w tym sklepie i nie oddawałam akurat w tym tygodniu, ale podobno jedna z sieci wprowadziła opcję taką, że przy zwrocie tej kaucji jest ona zwracana, ale tylko i wyłącznie jako voucher do wykorzystania w tej konkretnej sieci.
1: O, to też sprytnie.
2: Dokładnie. I teraz na przykład córka bardzo się w to wkręciła, zbiera i tak dalej, super, fajnie, pochwalamy, mówimy, pojedziemy i tak dalej. I ma zasadę, że to, co sobie wyzbiera, pooddaje, będzie jej. No ale w tym momencie na przykład, no też to trochę zniechęca, no bo jeżeli ja kupuję w różnych sieciach to oddaję, no okej, ale dlaczego ja mam być zmuszona do wykorzystania tej kaucji to... konkretnie tylko i wyłącznie w tej sieci?
1: Pani Marto, to nie ukrywam, że z czymś takim się nie spotkałem, nie słyszałem o tym, ale skoro tak jest, spróbujemy to już za chwilę tylko szczerze wyjaśnić. Obiecuję. 22 645 22 66. Za chwilę do Państwa wracamy.

0: Za 23 minuty godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki. Dziś o półroczu, mniej więcej półroczu obowiązywania systemu kaucyjnego. Czy się sprawdza, jakie mamy doświadczenia i co należałoby w nim zmienić? To są pytania do Państwa. Czekają już kolejni słuchacze, ale obiecałem, że wyjaśnimy teraz to, o czym mówiła pani Marta, czyli o pomyśle pewnej sieci, która za oddane butelki nie oddaje nam pieniędzy, ale oddaje voucher do wykorzystania w tej sieci. Z punktu widzenia danego sklepu, czy też danej sieci sklepów, ruch bardzo sprytny. Ale czy tak powinno być? Pan Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. Panie prezesie, spotkał się pan z takimi pomysłami?
1: No niestety, spotkałem się i to nie w jednej sieci, ale przynajmniej w kilku. Z czego to wynika, to możemy się domyślić, że każda z tych sieci dba o to, żeby lojalizować klienta i skoro już go ściągnęli na teren swojej placówki sprzedaży, no to zależy im na tym, żeby te środki wykorzystać w ich sklepie. Ale zgodnie z polskim
0: prawem... Ale przepraszam, bo to przecież nie są ich środki.
1: Tak, to nie są ich środki. Zgodnie z polskim prawem ja mogę podejść do kasy w tym sklepie i poprosić o wypłatę gotówki. Tak, tutaj nie mogą nam odmówić tego kasjerzy. Po prostu oddajemy im paragon, powinni nam oddać to w gotówce i wtedy możemy zrealizować zakupy w dowolnym miejscu, w którym chcemy. Także warto o tym pamiętać, bo...
0: Sieci żerują trochę na naszej niewiedzy?
1: Tak, właśnie tak. Dlatego cieszę się, że możemy uczestniczyć w tej audycji tutaj jako fundacja, bo możemy pewne rzeczy wyjaśnić i sprostować. Ponieważ jeżeli robimy zakupy, nie musimy od razu wykorzystywać tego vouchera, możemy poprosić o wypłatę tej gotówki. I tą gotówkę możemy wydać w dowolnym sklepie, bo to są, pamiętajmy, kaucja to są nasze pieniądze, tylko w pewnym momencie po prostu zmieniają swoją postać na opakowanie.
0: Panie Krzysztofie, panie prezesie, to ponownie poproszę, aby pan z nami pozostał. Są kolejni słuchacze, 22 645 22 66. Jako pierwszy pan Mirosław. Dzień dobry.
2: A, dzień dobry. Ja króciutko dwie sprawy. Pierwsza sprawa to taka techniczna. Zawiozłem kiedyś cały worek butelek i kilka zostało odrzuconych i wyświetlił się komunikat brak w katalogu. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa, myślę, że ważniejsza. Takie automaty do przyjmowania butelek, ciut mniejsze, nie muszą być to takie wielkie skrzynie, ciut mniejsze, moim zdaniem powinny się pojawić przy wyjściu z parku, na rynku, na deptaku, na plaży, tam gdzie ludzie się gromadzą, odpoczywają. I
0: to
2: myślę,
0: jest świetny pomysł, panie Mirosławie, przyznaję.
2: To nie
0: bardzo
2: musi
0: prosty.
2: Być wielka skrzynia, wielka szafa. To może być mały automat. I przypuszczam, że wkrótce pojawi się firma, która zasypie Polskę kilkudziesięcioma tysiącami takich małych, zgrabnych automatów. I raz na dzień, czy tam raz na trzy dni podjedzie samochód, wybierze butelki i tak dalej, uzupełni tak, pieniądze, czy tam... cokolwiek. Myślę, że to na Zachodzie już działa, tak przypuszczam, domyślam się, ale pomysł uważam za dobry.
0: To panie Mirosławie, obiecuję, że do tego wątku powrócimy, bo to jest rzeczywiście bardzo fajna idea, tym bardziej, że już zaczęły się majówki, za chwilę mamy wakacje, sezon wakacyjny i będziemy mieli te plaże, o których pan wspomniał, na których będą wypoczywać tysiące, dziesiątki tysięcy turystów, nie tylko z Polski. Nie wierzę w to, że każdy z nich taką plastikową butelkę po wodzie czy po czymś innym zabierze ze sobą, nie wiem, do hotelu, do pensjonatu, a później będzie szukał na mieście takiego automatu. One zapewne zostaną w śmietnikach na plaży. Oby zostały w śmietnikach na plaży czy też przy plaży. I to jest super pomysł. No to w takim razie pan Teodor. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. Ja mam w zasadzie wiele pytań, ale ograniczę się do trzech. Po pierwsze, pierwsze pytanie jest takie. Co przeszkadzało, żeby utrzymać stary system? Jeżeli ja kupiłem, załóżmy, i mam w domu, przy domu śmietnik. Zmiatałem wszystkie butelki, wrzucałem do plastikowego worka, żółtego w tym wypadku, i zostały wywożone przez firmę odbierającą odpady. Nie było żadnego z tym problemu. Dlaczego ja teraz muszę te butelki, nie mogę ich zgniatać, tylko muszę je niezgniecione zawozić do sklepu, tam stać w kolejce, bo są kolejki do butelkomatów. Akurat ja mam taki sklep, w którym są butelkomaty. Muszę wrzucać je po jednej butelce do butelkomatu. Kolejka jest kilkuosobowa, co najmniej. I tracę czas. Te butelki tak zostaną zgniecione. Gdzie tutaj jest zaleta tego nowego systemu? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie mam takie. Jeżeli ktoś jest właścicielem, to ja mówię teraz, mówiłem przez chwilę z punktu widzenia konsumenta.

0: A jeżeli ja z kolei byłbym właścicielem małego sklepu i ja na przykład nie sprzedaję opakowań napojów w butelkach kaucjonowanych, albo sprzedaję ich niewiele, na przykład 1000 butelek w miesiącu, a klienci zaczną mi przynosić butelki z różnych supermarketów, Lidli, Biedronek, Carrefourów i tak dalej. Ja muszę przyjąć 100 000 butelek, tak?
1: No bo gdzie mam, takie, to, gdzie mam takie, to składować, jest, tak? Na przykład.
0: Nie, to nie jest takie pytanie. Pytanie jest takie, jak ja mam to obsłużyć? Dlaczego ja mam zatrudnić pracownika, bo na przykład nie mam butelkomatu, tylko mam pracownika dodatkowego, który te butelki przyjmuje.
1: Jeszcze muszę wypłacić pieniądze za te butelki. Panie Teodorze, przepraszam, ja wiem, że tych pytań miało być więcej, ale wybił gong, więc zatrzymajmy się w tym momencie, bo i tak jest na co odpowiadać, jeżeli pan pozwoli. To kolejny słuchacz, pan Waldemar, a do tych pytań za chwilę powrócimy. Panie Waldemarze, witam w Tylko Szczerze.
2: Witam, panie redaktorze. A ja mam takie zapytanie. Oddajemy butelki z kaucją, czyli te 50 groszy, jak jest butelka oznakowana. I była też informacja, że butelki, które nie są oznakowane, otrzymujemy 10 groszy. Jest wiele sieci, dajmy na to w Warszawie, gdzie automat butelki w ogóle nie przyjmuje tej bez znaczka.
1: No tak, to te głosy już były, że część butelek zostaje nieprzyjęta.
2: A jeszcze mam jeszcze taką uwagę, jeśli chodzi o niektóre sieci w Warszawie, duże sieci, to jest tak, że z worem butelek musi pan przejść przez cały sklep, żeby pójść do automatu i te butelki oddać.
1: No to już pytanie raczej do sklepu. Czemu wybiera takie, a nie inne rozwiązanie? Choć ja się domyślam. Może po drodze zrobi pan zakupy.
2: No właśnie.
1: Chyba o to chodzi.
2: Właśnie, zrobię zakupy. A jeszcze tylko taka szybka sprawa, tak jak pan Tomasz mówił, że Polacy są bogaci i dlatego nie oddają butelek, wyrzucają. Nie. Polacy nie chcą tracić czasu. Bo jeżeli ja mam jeździć po 3-4 marketach, próbować oddać butelki, to ja naprawdę wolę je na osiedlu wrzucić do pojemnika i mieć to w głowie, bo ja więcej wydam na paliwo, jeżdżąc, szukając punktu, żeby te butelki zwrócić, niż jest to opłacalne.
1: Panie Waldemarze, i rozumiem ten punkt widzenia, rozumiem te wątpliwości, bo rzeczywiście moim zdaniem największym mankamentem tego systemu jest to, że tych punktów, tych automatów jest po prostu zdecydowanie za mało. No to jeszcze pan Paweł, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze. Jak zwykle coś w tej audycji jest niedopowiedziane, dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić.
1: Proszę bardzo, proszę uzupełniać.
3: Widzę tutaj potężny problem przede wszystkim w oznaczeniu tych opakowań. Musimy każdym tym opakowaniem kręcić dookoła przynajmniej 2 razy, żeby dopatrzyć się tego znaczku, tak wlewa się mocno w otoczenie tych innych napisów. Druga sprawa, potrafiliśmy stworzyć takie maszyny, które przyjmują te opakowania, rozróżniając je. Dlaczego nie potrafimy stworzyć takich, które przyjmują je zgniecione? Byłoby nam łatwiej je przechowywać, łatwiej wynosić. Wystarczyłoby jakiś hologram jasno taki widoczny, który po prostu maszyna szczytuje. To byłoby dużym ułatwieniem. Kolejny problem. Załatwiliśmy sprawę puszek, plastikowych butelek, a nie załatwiliśmy tego, co najbardziej zaśmieca nasz kraj. Czyli mianowicie co? Ćwiartki, wszetki, to co lubią nasi bracia, pijacy i inni ludzie w Polsce, prawda? To wszystko nie ląduje nigdy, nigdzie indziej, tylko w posie, bo każdy wstydzi się wyrzucić do kosza, tylko rzuca gdzieś w pokątnym miejscu. Myślę, że tutaj pan redaktor się ze mną zgodzi.
1: No niestety, spacerując, chodząc po Warszawie, widać sporo takich miejsc, gdzie odbywała się impreza i są szklane pozostałości, tak. No i one...
3: Tak, mówię o tych opakowaniach takich pokątnych, które właśnie najczęściej rzucają się i to powinno być przede wszystkim obrane tym systemem kaucyjnym, bo to one zaśmiecają. Plastikowa butelka czy też puszka, ona prędzej czy później ląduje w koszu. Wiadomo, że to teraz dużo wspomogło, no bo ktoś podniesie ją z fosy i odda za 50 groszy, warto, prawda? Także to dużo posprzątało, ale system jest mocno niedoskonały. Nie wyobrażam sobie mieszkania w bloku, w 30-metrowym mieszkaniu, w kilka osób, gdzie wszyscy gdzieś to sobie trzymają, wiadomo, pod zlewem czy gdzieś.
1: Dobrze.
3: Także tutaj
1: panie Pawle, no to znowu mamy kilka wątpliwości, kilka pytań. W takim razie powracam do naszego gościa, pan Krzysztof Kieszkowski. Panie prezesie, to po kolei ja się starałem notować w miarę na bieżąco oczywiście te głosy. Nie wiem, czy wszystko mi się udało spamiętać, ale tak. Dlaczego musieliśmy zrezygnować z tego starego systemu, który rzeczywiście sprawiał, że wychodząc po to, żeby wyrzucić worek ze śmieciami, przy okazji braliśmy również drugi worek z butelkami, wrzucaliśmy je do innego kontenera i wydawałoby się, że wszystko jest okej. To się nie sprawdzało?
4: To się nie sprawdzało w wystarczającym stopniu.

0: Ponieważ badania pokazują, że ten żółty worek zbierał około 43 do 45% tych opakowań plastikowych. Wydaje się, że dużo, ale cel dla systemu kaucyjnego i w ogóle wymogi Unii Europejskiej to jest 90%, więc mamy tutaj taką lukę na poziomie ponad 40% i właściwie bez dodatkowej motywacji, jaką jest kaucja, no to właściwie w żadnym kraju nie da się tego osiągnąć.
1: No dobrze, to panie prezesie.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze taka, że jest dużo czystszy ten produkt odpad, tak? Ponieważ dzięki temu zaoszczędzimy więcej energii. Także są dwie rzeczy, o których mało osób mówi i tego nie widać jakby na co dzień. Tak?
1: Dobrze, ale to w takim razie, panie prezesie, odpowiedzi padły, idźmy dalej. Rzeczywiście zaintrygował mnie ten głos mówiący o tym, że mamy mały sklep, który nie ma dużych obrotów, ale ponieważ jest na przykład wygodnie usytuowany, nagle okazuje się, że dla wielu mieszkańców z okolicznych budynków osiedli jest idealnym punktem do tego, żeby oddawać butelki, więc tych butelek przyjmuje dużo, dużo więcej niż sprzedaje. Nie dość, że musi za te butelki wypłacać pieniądze z własnych obrotów i to jest problemem, no to przy okazji musi jeszcze zatrudnić dodatkową osobę, która na przykład po prostu to przyjmowanie butelek będzie obsługiwać. To jest wyzwanie.
0: Tak, zgadzam się, zwłaszcza w tych małych sklepach, ale jeżeli sklep, bo nie ma obowiązku przystąpienia do systemu kaucyjnego, a ja będę jednak do tego zachęcał, żeby sobie to policzył, czy nie warto na przykład wejść do tego systemu kaucyjnego jako ten mały sklep i spojrzeć na to jako na szansę. Szansę, która kosztuje oczywiście, ale z drugiej strony mamy też to, z czym na przykład pan czy ja się zderzyłem, że mamy sklep blisko siebie, który jednak odbierze od nas to opakowanie, a dzięki temu ja pewnie chętniej skorzystam z jego oferty i kupię kolejne
1: sposób
0: rzeczy.
1: Na przyciągnięcie dodatkowych klientów. To panie prezesie.
0: To samo, co robią duże sieci handlowe, o czym dzisiaj też była mowa tutaj wśród po prostu uczestników, dlatego ja zachęcam po prostu te małe sklepy, żeby one wbrew jakby sobie jednak się zastanowiły nad tym i sobie to policzyły.
1: To panie prezesie, to jeszcze jeden słuchacz, pan Tomasz. Panie Tomaszu, musimy pędzić. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A ja bym bardzo chciał, żeby choćby anonimowo zadzwoniła jakaś osoba z drugiej strony tego pojemnika, że się tak wyrażę. Ktoś, kto uczestniczy w tym systemie utylizacji i zna mechanizm, bo coś mi mówi, że jeżeli to jest tak jak z segregowanymi śmieciami, że my te butelki skrupulatnie i puszeczki dzielimy, a potem one i tak trafiają do jednej dziury, i tak trafiają do jednego wora, no to jaki jest sens? Pozdrawiam.
1: Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję. To w takim razie bardzo, bardzo krótko, kontynuując te odpowiedzi. Panie Krzysztofie, no, kolejne pytanie. Rzeczywiście to wszystko później wpada do jednej dziury?
0: No nie, no nie. Nawet jest segregowane ze względu nawet na kolor tych butelek. Jest rozsegregowane na centrach liczenia i tak naprawdę jest bardzo dokładnie sprawdzane, więc właśnie to jest ta przewaga też systemu kaucyjnego, że tutaj mamy po prostu czystszy produkt, odpad, którym możemy łatwiej zarządzić i łatwiej z niego odzyskać cenne surowce.
1: No to jeszcze jedno, już bardzo, bardzo, bardzo krótko. Te nieszczęsne, nie plastikowe, szklane małpki.
0: No ja jestem za tym i teraz patrząc na to, co ministerstwo deklaruje, to też rząd ma się pochylić nad tym problemem, bo uważam, że to jest największy jakby błąd, że nie zostało to wprowadzone od razu w systemie kaucyjnym.
1: Myśli pan, że rzeczywiście doczekamy się takiej sytuacji, takiego momentu, że dołączą tego typu butelki również do tego systemu?
0: Myślę, że tak, ale nie sądzę, żeby to nastąpiło w tym roku. Jeżeli nastąpi, to sądzę, że w 2028 roku, ponieważ to też jest trochę inna technologia. Aczkolwiek ja będę wspierał ten proces z każdej możliwej strony, bo to jest problem.
1: To panie prezesie, do tych wątków, no jak widać, budzących zainteresowanie, budzących emocje, na pewno będziemy powracać. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
0: Również bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
1: Państwu też obiecuję, że będziemy do tego tematu Tylko Szczerze wracać. No i oczywiście zapowiadam, iż za minut kilkanaście na antenie jedynki folder ulubione, do którego słuchania oczywiście zachęcam.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi MEB.

0: Mebit B Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebit B Complex – odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej czwórce między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w pobliżu Woli Małej samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału. Jedna osoba została ranna i na 591 kilometrze mamy zwężenie na jezdniach. W obu kierunkach zablokowane są lewe pasy. Teraz informacja od naszego słuchacza z S8.
4: Dobra, informacja z S8, 350 km, kierunek Piotrków, to jest przed węzłem Tomaszu Południe, tam ciężarówka miała wystrzał, są duże fragmenty opony na prawym, na lewym pasie, klin pod koło jeszcze leży, można środkiem przejechać, służby drogowe są powiadomione, że będą jakoś tam działały, ciężarówki nie widać. Więc ktoś pojechał albo nawet nie wiedział, albo gdzieś udało mu się do jakiegoś parkingu dojechać, i naprawia to oponę. Natomiast to droga jest skrajnie niebezpieczna w przejeździe.
3: Dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Teraz A4, trasa z Opola do Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg na 207 km mamy zwężenie w kierunku Wrocławia, potem jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne i tutaj te problemy z przejazdem utrzymują się od kilku godzin. Na A1 jest spowolnienie między węzłami Toruń Południe i Lubicz na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiej. Tam, przypomnijmy, prowadzone są prace remontowe. Jest zwężenie i na 7-kilometrowym odcinku właśnie widać, że jest spore spowolnienie w ruchu. Mamy też już dość duży korek na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Białegostoku od węzła Marymącka aż za Powązkowską w przeciwną stronę. Także się korkuje od Marymąckiej.
5: Jest 14. To był program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Spokojnie ma być tylko na północnym zachodzie i północnym wschodzie, poza tym mamy alerty przed burzami. Ponad 160 sędziów otrzymało nominację od prezydenta, za chwilę o szczegółach nasza reporterka. Deklarują gotowość do pracy. Polskie zakłady zbrojeniowe czekają na zamówienia dzięki pieniądzom z SAFE. Zagrzmieć ma głównie w centrum, ale alertami objętych jest 13 województw. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami. Wyjątkiem są krańce zachodnie i wschodnie Polski. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie obowiązują od 14 do 1 w nocy. Wielkopolskie lasy objęte są z kolei najwyższym ostrzeżeniem o pożarach. Chodzi głównie o lasy w pobliżu Obrzycka, Obornik, Gniezna i Wrześni. Większość kraju objęta jest drugim i średnim stopniem. Leśnicy apelują, by przestrzegać zakazów wstępu do lasów, pamiętając, że ściółka może być w wielu miejscach bardzo sucha.
6: Proszę pamiętać o bezwzględnym zakazie używania ognia. Niedopuszczalne jest rozpalanie ognisk czy grilli. Nie należy również wjeżdżać samochodem na drogi leśne, pozostawiać po sobie śmieci, w tym niedopałków, gdyż każda iskra może spowodować tragedię.
5: W tym roku w Wielkopolsce doszło już do 3600 pożarów. Wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry zostanie wystosowany niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek, poinformował prokurator Przemysław Nowak. Rzecznik Prokuratury Krajowej skomentował informację o tym, że sędzia Joanna Grabowska, która rozpoznaje wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Ziobry, ma akcję Telewizji Republika. Wynika to z jej oświadczenia majątkowego. Były minister sprawiedliwości jest teraz pracownikiem tej stacji. Ma relacjonować polityczne wydarzenia dziejące się za ocean.

0: Kochanem.
1: Ta okoliczność nam jest znana, natomiast prokurator uznawał, że sam fakt posiadania akcji spółki no nie jest wystarczającym powodem. Natomiast jeżeli potwierdzą się zwłaszcza te okoliczności zatrudnienia podejrzanego w tej konkretnej firmie, no to będzie jak najbardziej ponownie analizowane.
0: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Polskim Radiu 24, zwrócił uwagę, że na razie nie ma oficjalnych informacji o tym, że Zbigniew Ziobro jest w USA dzięki wizie dziennikarskiej.
2: Na dziś możemy co najwyżej spekulować, bo proszę pamiętać, że dotychczas media nie ujawniły ani dokumentu potwierdzającego tego rodzaju informacje. Prawdopodobnie wszystko opiera się na informacjach, które zdobywają dziennikarze, przy czym póki co takiego materialnego dowodu nie ma.
0: Europejski nakaz aresztowania jest potrzebny do wdrożenia międzynarodowych poszukiwań Zbigniewa Ziobry, w tym wydania czerwonej noty Interpolu. Polska może wystąpić do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję posła PiS-u na podstawie umów o dwustronnej współpracy. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ponad 160 nominacji sędziowskich. Podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego mówił o roli konstytucji i sposobie powoływania sędziów, a także o wyższości ustawy zasadniczej nad rozstrzygnięciami unijnych sądów. W tle decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce, by dopuściła do orzekania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, co powiedział Karol Nawrocki i jak te słowa komentuje koalicja rządząca?
3: Tak, w Polsce powołuje się sędziów przed prezydentem Rzeczypospolitej Polski, który pochodzi z wolnych, demokratycznych i bezpośrednich wyborów, mówił prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że polscy sędziowie wydają wyroki w oparciu o konstytucję. Podkreślał, że nie są oni zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
4: Traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej zaznaczył jasno. System ustrojowy, polskie sądownictwo to sprawa Polek i Polaków.
3: Na niebezpieczeństwo wypowiadanych słów zwrócił uwagę Paweł Ślis z Polski 2050.
5: To skrajnie nieodpowiedzialne słowa. Przecież przez takie postępowanie i politykę Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości poprzedniego, mieliśmy zablokowane KPO właśnie przez naruszenie praworządności, którą udało się odbudować po dojściu koalicji 15 października do władzy.
3: W ubiegłym tygodniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wypowiedział się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Stanowisko Pałacu Prezydenckiego jest jednak takie, że w takich sprawach powinniśmy się kierować konstytucją i decyzjami Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się też w dyskusję dotyczącą procedury wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kadencja obecnych sędziów kończy się w maju. W tym tygodniu Sejm wybierze nowych członków, wskazanych tym razem przez sędziów, a nie polityków.
0: Tematem zajęła się Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
6: To są aktualności jedynki.
0: Fabryka broni Łucznik w Radomiu jest w pełni gotowa na realizację zamówień w ramach programu SAFE, zapewnił prezes radomskiej firmy. Seweryn Figurski mówi, że zakład czeka na zamówienia.
7: Mamy w tym momencie wolne moce produkcyjne, żeby budować i dywersyfikować naszych klientów, żeby pozyskiwać nowe rynki i pracować wreszcie nad rynkiem cywilnym, bo on się ciągle rozwija nad innymi służbami mundurowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.
0: Na polskie bezpieczeństwo z programu SAFE trafi niemal 44 miliardy euro, które musimy wydać do 2030 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Więcej przejaśnień tylko na wschodzie kraju, poza tym pochmurno i deszczowo, miejscami też zagrzmi. Na termometrach od 16 stopni na południowym zachodzie, 18 na północnym wschodzie, do 22 w centrum, chłodniej tylko na krańcach północno-zachodnich, około 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie to 998 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim.

0: ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
4: Rozmowy, analizy i opinie.
3: I dużo muzyki.
4: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
3: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
4: Od godziny 16.
3: Zapraszamy Karolina Rożej
4: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Ray jest świetna. Najpierw zaczynała jako wokalistka, solistka u innych DJ-ów, producentów, a teraz niedawno wydała swoją pierwszą płytę, która przyjęła się doskonale. Co ciekawe, szanowni państwo, dzisiaj w czasach, kiedy mamy wielkie wytwórnie, Ray wydała tę płytę całkowicie sama i odniosła nią wielki sukces. A to był pierwszy i na razie najpopularniejszy singiel z tej piosenki, przy okazji hymn wszystkich, którzy szukają męża.
1: Folder ulubione.
0: Chciałem powiedzieć, że nie lubię poniedziałku, ale patrząc na zegar, jest już z górki 12 minut po 14 i kłaniam się państwu nisko przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Po weekendzie wypoczęty, jak i państwo, mam nadzieję, również. A dzisiaj oprócz muzyki sporo nowej, to

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Bardzo to ładne, dobre. To będzie przebój, tak czuję. Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut z grupy Lemon. Nareszcie to nowe męskie granie 2026. Słuchają Państwo jedynki folderu ulubione. Zakładam, że na sobotę mają Państwo już plany. Noc muzeów w całej Polsce, wszędzie, w dużych, małych, maleńkich miasteczkach, na wsiach, gdzie są jakieś muzea, wydarzenia, tam dziać się będzie bardzo dużo. I postanowiłem, że w programie Pierwszym Polskiego Radia w tym tygodniu przygotuję Państwu być może 5 takich nietypowych, jakichś łamiących stereotypy muzealne wystaw. I znalazłem taki, na pierwszy ogień w poniedziałek idzie Łódź. Muzeum nazywa się W Grasie, a ze mną w Łodzi pan Piotr Potera z Fundacji Muzeum Starych Komputerów i Konsol W Grasie. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Przeszliśmy przed momentem na ty. Ja bym chciał zapytać, skąd wzięła się ta, bo zakładam, a nawet wiem, że całe to miejsce, to wydarzenie wzięło się poniekąd z twojej pasji. Czy to prawda?
2: Tak, tak. Zbierałem komputery, zacząłem zbierać komputery stare jakieś 15 lat temu mniej więcej. No i w wyniku czego zaczęły się pojawiać jakieś okazje do robienia wystaw, czy to właśnie w Łodzi jak RetroBoat, czy też w Krakowie, w innych miastach. No i z czasem po troszku pojawił się pomysł, żeby może zrobić coś takiego stacjonarnie właśnie w naszym mieście, bo nie było czegoś takiego.
1: Zanim do tego dojdziemy, ja bym chciał jeszcze na moment zatrzymać się na tej pasji. Po co człowiekowi, który dzisiaj w telefonie komórkowym może mieć wszystko, setki aplikacji na każdy temat, sztuczne inteligencje i tak dalej, po co człowiekowi jakieś stare retrokomputery, które działają jak żółw i jedyne co wywołują to nostalgię. Oczywiście trochę prowokuje, ale może się obronisz.
2: Ale tak właśnie jest, bo to dla nich, dla każdego jest co innego właśnie. Dla pewnych ludzi to jest nostalgia, powrót do przeszłości, tamtych czasów, gier i tego, co wspominają z młodości. Dla mnie na przykład to jest pasja, ponieważ ja lubię restaurować takie rzeczy, dbać o nie, żeby przetrwały, żeby można było je pokazać innym pokoleniom. I jest to też jakaś forma spokoju, odskoczni, bym powiedział, właśnie od tych wszystkich nowych rzeczy, które pan wymienił.
1: Nie podpiętych do internetu przede wszystkim. Tak? Są podpięte już niektóre?
2: Niektóre z naszych egzemplarzy, naszych eksponatów jest podpięte do internetu, do sieci. Tak.
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do miejsca. Co takiego można zobaczyć u was na co dzień? Czy można tego skosztować, pobawić się na tym? I co szykujecie na sobotę?

0: Mamy wystawione około 50 eksponatów. To są różne komputery z ostatnich 30-40 lat. Mamy też również konsole wszystkich generacji. Każdy komputer, każda konsola oczywiście jest włączona, w pełni sprawna, działająca. Można usiąść, pobawić się, wyjąć płytkę z pudełka, ściągnąć z półki, wręcz dosłownie otworzyć to pudełko, włożyć, uruchomić i bawić się, grać. Bądź programować, rysować, tworzyć muzykę, bo również mamy studio muzyczne oparte na Atari ST z prawdziwym keyboardem, więc jest
1: Wow.
0: to robić.
1: Jest Atari 65X albo Commodore 64?
0: Oba, które pan wymienił, są
1: No, miałem takie, to wiem.
0: klasyki.
1: A klasyczna konsola Nintendo? Można pograć na Mario?
0: Mamy NES-a, mamy klona Pegasusa, mamy nowsze Nintendo, mamy PlayStation, no praktycznie wszystko. Do PlayStation 3 aż.
1: A czy młodzi ludzie mogą zobaczyć u państwa dyskietki pięciocalowe?
0: 5-calowe, nawet 8-calowe mamy.
1: A nawet jeszcze
0: Takie ogromne.
1: ośmiocalowe.
0: Tak,
1: Czyli to może
0: tak.
1: być bardzo ciekawa, no, lekcja, powrót do przeszłości dla rodziców i w ogóle nauka
0: Tak.
1: świata dla dzieciaków, które nie mają pojęcia o istnieniu takiego sprzętu.
0: Jasne, że tak, mamy dyskietki, kasety, mamy taśmy magnetofonowe, no wszystko.
1: A co będzie w sobotę?
0: W sobotę będzie dostępne wszystko u nas, tak jak wymieniłem wcześniej, bezpłatnie oczywiście. Będziemy robili też jakieś konkursy z mini nagrodami. Będzie więc pewnie albo konkurs Małysza, o którym pewnie pan zna i słyszał też go. Będzie konkurs pewnie Mario, jakiś inny gier, ale to się tak naprawdę okaże na miejscu, tak jak już zaczniemy, bo ciężko coś planować, kiedy na przykład odwiedzi nas, nie wiem, 500 osób, bo tyle właśnie było rok temu.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można was znaleźć w Łodzi.
0: Dworczyków 17 przez 19 to jest dokładnie obok kompleksu EC1, właściwie to jest 100 metrów od, więc każdy pewnie znajdzie.
1: Z tego, co czytałem, to Łódź bardzo przyłączyła się do tegorocznej Nocy Muzeów. Wyjątkowo wiele obiektów, a wśród nich muzeum w Grasie. Z Piotrem Poterą z tego właśnie muzeum rozmawiałem przed momentem. Pięknej zabawy życzę i wszystkiego dobrego. Proszę trwać.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.

0: Solowa Kora to była, bez manamu. Chcę ci powiedzieć coś w programie Pierwszym Polskiego Radia, 27 minut po godzinie 14. Podcasty, proszę państwa, już coraz częściej, pewnie słyszą państwo to słowo z bardzo różnych źródeł. Podcasty dzisiaj robi wiele osób. Oczywiście nie wszystkie są dobre, ale akurat za te, które robi Polskie Radio, możemy tutaj ręczyć. Robimy podcasty od 100 lat, więc wiemy, jak to się robi. A ze mną teraz Bartłomiej Makowski, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry.
0: Bartek tworzy podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Czym zajmujesz się w swoim podcaście? My już kiedyś o tym mówiliśmy, ale przypomnij, proszę.
1: Zgadza się, ja sprawdzam, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych, więc jeżeli obejrzeli państwo na przykład, nie wiem, Szeregowca Ryana i zastanawiacie się państwo, czy właśnie tak wyglądało lądowanie na plaży Omaha w 1944 roku, to ja to sprawdzam. Często z ekspertami.
0: Możesz być postrachem twórców filmów, Bartku, w tej sytuacji.
1: Och, myślę, że raczej gramy do tej samej bramki, bo jednak to właśnie twórcy filmów historycznych to są ludzie, którzy popularyzują historię najbardziej w naszych czasach i absolutnie czuję się raczej ich sprzymierzeńcem niż przeciwnikiem. Chociaż faktycznie bzdury się zdarzają.
0: No to właśnie to, ten podcast i ten pomysł wynikał z tego, że często trafiałeś na bzdury w filmach?
1: Owszem, i pamiętam, że to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa tak naprawdę. Był taki film Komandosi z Nawarony i w scenie kulminacyjnej przez taką, nie pamiętam, czy to był most, czy to była Tama. To chyba była Tama. Przez Tamę miał przejechać oddział niemieckiego Wehrmachtu, czołg.

0: czołgi i to miały być czołgi niemieckie, no a wtaczają się na te tamę, oczywiście rosyjskie T-34 z czarnym krzyżem i pamiętam doskonale, że wtedy razem z moim tatą oglądaliśmy ten film i tata mówi mi, nie, to nie są, nie są niemieckie czołgi. I pomyślałem sobie, ciekawe, ile takich filmów kłamie, tak? I ten pomysł tak naprawdę siedział we mnie od dzieciństwa. Na szczęście od 2 lat mam możliwość, szczęście i cieszę się bardzo z tego, że mogę to sprawdzać dla państwa i dzielić się tym, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych.
1: Czy podpowiadają ci czasami kolejne nowe wątki słuchacze, czy cały czas musisz śledzić, sam na to wpadasz? Czy to już się zaczęła jakaś społeczność wokół tego powstała, która tropi?
0: Owszem, mogę zdradzić, że przyszły odcinek, ten, który będzie w najbliższą niedzielę, będzie poświęcony serialowi Król i Zdobywca i ten odcinek powstanie na specjalne życzenie słuchacza.
1: O, znalazłem też inny odcinek. 3 maja opublikowałeś odcinek dotyczący filmu biograficznego, no powiedzmy, bardzo popularnego teraz. Filmu, który chyba trochę unika tematu kontrowersji wokół Jacksona, skupia się na twórczości, dobrze mówię?
0: Nawet nie trochę. Tak naprawdę moja żona, która jest bardzo wielką fanką Michaela Jacksona, ona po seansie stwierdziła, że to jest film o Michaelu Jacksonie. To jest Bohemian Rhapsody nakręcony przez Hallmark.
1: To jest pomnik.
0: To jest pomnik, to jest nawet nie pomnik, to jest laurka dla Michaela Jacksona. Mm. Totalnie. Tam tych wątków związanych z pedofilią, z molestowaniem najmłodszych w ogóle nie uświadczymy. Tutaj mogę sprzedać spoiler. Zakładam, że wielu z państwa już ten film widziało. No, 577 milionów dolarów ten film zarobił już teraz na całym świecie, więc zakładam, że wśród naszych słuchaczy wielu jest takich, którzy już ten film widzieli. Tak, ten film to generalnie jest laurka i wydaje mi się, że też skok na kasę, że ktoś tutaj stwierdził, oglądając Bohemian Rhapsody te kilka lat temu, że no musimy wyciągnąć teraz ze spuścizny Michaela Jacksona jak najwięcej się da. Co więcej, ten wątek dotyczący molestowania najmłodszych miał się pojawić w 3 akcie tego filmu, ale ponoć odnaleziono, dziwnym trafem dopiero teraz, rzecz jasna, zapis ugody z roku 1993, czyli z tego pierwszego oskarżenia, dotyczący tego, że ta historia nigdy nie może być tematem filmu fabularnego. I reżyser Antoine Fuqua, którego swoją drogą bardzo lubię za filmy akcji głównie, ale jest wśród tych filmów jeszcze jeden mój ulubiony film Antoine Fuqua, to jest Król Artur z 2004 roku. Odwołuję się też, odsyłam państwa też do odcinka o tym filmie, bo taki też powstał. W każdym razie Antoine Fuqua ponoć musiał tuż przed premierą na stole montażowym tak przemontować ten film.
1: Przez to ten film jest taki miękki trochę, może taki banalny? Historie znamy wszyscy. No wystarczy, że choć trochę ktoś interesował się muzyką, to wie, jak wyglądało to życie, jak do tego dochodził Quincy Jones i tak dalej.
0: Ten film jest moim zdaniem miękki, banalny i przez to niestety nudny. Nie ze względu na brak tego wątku dotyczącego molestowania najmłodszych, ale przez to, że Michael Jackson, choć zagrany jest przez Jaffara Jacksona, jego bratanka, wspaniale, to jest po prostu skóra zdjęta ze stryja, to on jest tam miałki, on jest taki idealny.

0: ostatnie, które miały swoją premierę, jeden, który miał swoją premierę dzisiaj, to podcast Odcinek po odcinku Katarzyny Borowieckiej i Radosława Czyża. Oczywiście Kasia i Radek będą opowiadali o serialach, o tych, które warto obejrzeć. Seriali jest mnóstwo. Oni odsiewają dla nas te, które są najlepsze. A w ubiegłym tygodniu wystartował z kolei podcast Chłopaki od Blurbów. Tutaj Wojciech Chmielarz i Pigout opowiadają o najlepszych książkach.
1: To ja już teraz zapraszam na środę. Będą naszymi gośćmi w folderze Ulubione po 14. A dzisiaj przed chwilą był z nami Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia. Podcast Prawda Czasu i Ekranu. Bardzo ci, Bartku, dziękuję. Powodzenia. To posłuchajmy Jacksona. Off the Wall, 78 rok. Pierwsza tak wielka płyta, pierwsza solowa. Posłuchajmy Rock With You.

0: Błażej Król, chcesz to leć. Błażej cały czas próbuje również i tworzy niezwykle kreatywne rzeczy, ale niedługo dowiedzą się Państwo więcej. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, 19 minut dzieli nas od 15, a teraz zabieramy Państwa do Krakowa. Na Wawelskim Zamku możemy obejrzeć nową wystawę zatytułowaną Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku. Z Bartłomiejem Makowieckim, jednym z kuratorów wystawy, rozmawiała Anna Stępniak.
1: Wystawa rozpoczęła się w piątek, potrwa do 30 sierpnia. Długo i niedługo, no ale to jest wystawa, która gromadzi dzieła właściwie z całego świata, prawda?
2: Tak, przez Europę, Stany Zjednoczone, kolekcje krakowskie, polskie zbiory sztuki dawnej, bo kolekcja Karola Lanskorońskiego po wojnie rozpierzchła się tak naprawdę, została wyprzedana do różnych instytucji muzealnych na świecie. Nie stanowi teraz spójnej jedności, bardzo trudno jest zrekonstruować jej pierwotny obraz. Ale nam się to udało. Rodzina Lanskorońskich zbierała przede wszystkim sztukę dawną, sztukę nowożytną, malarstwo włoskie, Quattrocento, ale także malarstwo XVII-XVIII wieku. Kolekcja antyków jest mniej znaną częścią zbiorów Lanskorońskich w Wiedniu. Troszkę zapomniana, mało udokumentowana. Lanskoroński nigdy nie pisał, nie wypowiadał się na temat antyku. On się sztuką antyczną, sztuką starożytną otaczał. Była to jego pasja, jego taka wewnętrzna potrzeba otoczenia się dawnymi, pięknymi przedmiotami.
1: Wawel ma też swoje cenne antyki przekazane przez Karolinę Lanskorońską.
2: Jest to 5 antycznych obiektów, tak naprawdę jedyny zbiór, który reprezentuje jakąś kompletność. Te 5 obiektów od czasów Lanskorońskiego trwały ze sobą razem. Reszta obiektów to są pojedyncze zakupy, sprzedaże do muzeów światowych. Jest to amfora z atletą w tak zwanym stylu Fikelura, kantaros o dwóch twarzach, protoma Dionizosa z jajkiem i kantarosem, rodzaj takiej plakiety wieszanej w świątyniach. No i chyba najważniejszy obiekt to gemma Lanskorońskiego, wczesnochrześcijańska, przedstawiająca Piotra i Pawła, adorującego krzyż. Nad nimi znajduje się Chrystus otoczony nimbem krzyżowym. No takich obiektów na świecie jest dosłownie 2-3 sztuki.
1: Ta wystawa ma też szczególną scenografię.
2: Pokusiliśmy się o to, aby posłużyć się formą bardzo nowoczesną, wręcz futurystyczną.

0: dla aranżacji tych obiektów. Architektura wnętrza zamku na wystawie jest zupełnie zatarta, zasłonięta. Jest to naprawdę rzecz wyjątkowa i ktoś, jak nie kocha sztuki dawnej, to powinien zobaczyć realizację wystawy, jeśli chodzi o aranżację. Ta kolekcja była na tyle prywatna, na tyle bliska Lanskorońskiemu, że nie sporządzał żadnych inwentarzy, żadnych spisów, nie fotografował tej kolekcji skrupulatnie. Mamy pewne szczątki informacji, a przez dobór materiałów szlachetnych typu fornir, typu złota okleina, marmur, próbujemy utrzymać tą wysoką klasę ekspozycji obiektów w Pałacu Lanskorońskiego.
1: Wspaniałe zabytki i niezwykła scenografia. To wszystko na Wawelu na wystawie Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich. Opowieść o antyku, a na tę wystawę zapraszała Anna Stępniak.

Tame Impala w radiowej jedynce, czyli grupa, która porusza się na granicy alternatywy i popu. Dracula to już jest przebój. Po 15 wrócę do Państwa z drugą częścią audycji Folder Ulubione. Będę miał m.in. zaproszenie na koncert, ale także przyjrzymy się niezwykłemu wydarzeniu. Festiwal Nowa Tradycja 2026. Cóż to takiego i dlaczego tak pięknie łączy? O tym za chwilę. Natomiast dzisiaj urodziny obchodzi artystka młoda, która podbiła cały świat dosłownie do tego stopnia, że nawet Madonna na nowej płycie zaprosiła ją do współpracy. 27 lat kończy dzisiaj Sabrina Annalyn Carpenter, dokładnie urodzona w 99 roku. Aktorka, wokalistka, producentka muzyczna, również gra na gitarze, na fortepianie, na klawiszach. Świetnie śpiewa, no jest objawieniem, powiedzmy. Mam nadzieję, że na dłużej niż chwilę, bo dwie płyty już są na koncie. Jest kilka przebojów, a wśród nich Man Child. Więc samej Sabrinie, jak i jej polskim fanom składam teraz życzenia, a za 7,5 minuty będą aktualności w radiowej jedynce.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Opolszczyźnie na A4 doszło do bardzo poważnego wypadku między węzłami Opole Południe i Opole Zachód w pobliżu miejscowości Ochodze. O tym wypadku informuje między innymi nasz słuchacz.
11: Dzień dobry. Autostrada A4, 232 km, karambol. Prawdopodobnie są ofiary w tym zdarzeniu. Droga jest już zablokowana. Kierunek Wrocław. Dziękuję.
10: Doszło tam

0: do zdarzenia samochodu ciężarowego z lawetą i mamy potwierdzenie od służb, że jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, jedna została ranna i nadal całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Wcześniej autostrada była zablokowana w obu kierunkach na czas lądowania śmigłowca LPR-u. I przypominam także, że zamknięty jest też inny odcinek A4 niedaleko między węzłami Opole Zachód i Brzeg od 207 kilometra po porannym zdarzeniu, kiedy to ciężarówka wjechała w bariery energochłonne i zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Więc żeby ominąć oba te zdarzenia, trzeba z autostrady A4 zjechać węzłem Brzezimierz. Teraz jeszcze raz A4, tym razem podkarpackie i odcinek między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut w pobliżu Woli Małej. Tu samochód osobowy uderzył w bariery w pasie rozdziału, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zwężenie na jezdniach w obydwu kierunkach. Zablokowane są lewe pasy. To 591 kilometr tej trasy. Krajowa 7 pod Warszawą, odcinek Kazuń Nowy Łomianki i Czosnów. Tutaj na 335 kilometrze po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym jest zwężenie w kierunku Warszawy na 335 kilometrze. Z kolei na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim między Brodnicą a Nowym Miastem Lubawskim po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, na 302 kilometrze kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Andrzej Kocjan. Prokuratura bada okoliczności wypadku w Zakopanem. Na parkingu samochód śmiertelnie potrącił 6-latka.
3: Sprawa bardzo tragiczna.
1: Skarga na umowę z Mercosurem jest już w unijnym trybunale. Złożył ją polski rząd.
2: Pierwszy stres za nimi. Ósmoklasiści zdawali dzisiaj egzamin z języka polskiego.
4: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na parkingu w Zakopanem.
2: Wczoraj po południu 53-letni mężczyzna wykonywał manewr zawracania i najechał na siedzące przed autem dziecko.
1: 6-latek trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, ale jego życia nie udało się uratować.
2: 53-latek to jeden z członków rodziny, która wraz z chłopcem przyjechała na wypoczynek pod Tatrami, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
3: Wrócili szczęśliwie ze szlaku, no i w czasie, kiedy się przebierali, jedno z najmłodszych dzieci, 6-latek, usiadł bezpośrednio przed maską samochodu, no i w tym czasie dorosły członek rodziny, nie widząc tego dziecka, ruszył do przodu, chcąc samochód przestawić, niestety najechał na tego 6-latka.
1: Kierowca był trzeźwy.
2: Zabezpieczono ślady i przesłuchano część świadków.
1: Prokuratura Krajowa zapowiada wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry.
2: Były minister sprawiedliwości przekazał, że opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych.
1: Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek mówi, że choć procedury dotyczące Zbigniewa Ziobry trwają zbyt długo, to były minister sprawiedliwości nie może czuć się bezkarny i spokojny.
5: Niech Ziobro nie wyobraża sobie jednego, że będąc w Stanach, w Angolii, Mozambiku, Filipinach czy gdziekolwiek indziej, będzie bezpieczny. Nie, nie będzie bezpieczny, dlatego że i w tych krajach, gdzie mamy podpisane umowy ekstradycyjne, będziemy się o niego upominać.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin jest wyrozumiały dla decyzji Zbigniewa Ziobry o ucieczce do Stanów Zjednoczonych, bo jak mówił w radiowej jedynce, nie mógłby on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
6: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo. I uważam, że ma rację, kiedy mówi, że nie ma szansy liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska i ministrów takich jak Bodnar czy Żurek.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
2: Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga Polski na umowę handlową z Mercosurem.
1: Chodzi o porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które zaczęło obowiązywać tymczasowo 1 maja.
2: Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia w TSUE, a ten może wydać werdykt najwcześniej za kilkanaście miesięcy.
7: Najpierw wiceprezes unijnego Trybunału podejmie decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie stosowania umowy. Jest ona spodziewana za kilka miesięcy. A jeśli chodzi o samą skargę na umowę, to musi być ona przed

0: tłumaczona, pojawić się w dzienniku urzędowym. Potem unijne instytucje i państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi na piśmie. Wymiana pism może potrwać. Później zapewne zorganizowana zostanie rozprawa, na której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Następnie rzecznik generalny Unijnego Trybunału opublikuje opinię i dopiero kilka miesięcy po niej sędziowie ogłoszą orzeczenie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
2: Izraelscy osadnicy zniszczyli krzyż należący do chrześcijańskiej rodziny na terenach palestyńskich w pobliżu Betlejem.
3: To kolejny w ostatnich dniach incydent, w którym Izraelczycy dopuścili się znieważania symboli chrześcijańskich.
2: Najnowsze ataki wyrastają z poczucia bezkarności wśród izraelskich żołnierzy i osadników, uważa były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski.
4: Prawo wojenne nie obowiązuje nas. My jesteśmy w stanie zagrożenia. Ktoś, kto jest zagrożony, ma prawo użyć wszelkich środków.
3: W kwietniu izraelski żołnierz uszkodził w Debel w południowym Libanie figurę Jezusa na krzyżu.
2: W tej samej miejscowości inny żołnierz został sfotografowany, gdy wkładał papierosa w usta figury Matki Bożej.
3: Za ósmoklasistami pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową.
2: Dziś mierzyli się z językiem polskim.
3: Czytanie ze zrozumieniem dotyczyło utworu Stanisława Lema, Przyjaciel auto Mateusza, a także Małego Księcia i Kamieni na szaniec.
2: W drugiej części trzeba było napisać opowiadanie.
5: Nie było ciężkie, nie było łatwe, no tak pół na pół. Był Małe Książę, no ale myślę, że poszło dobrze.
6: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne. Napisałam dosyć dużo i myślę, że będzie pozytywny to wynik.
3: Mówili uczniowie szkoły podstawowej nr 2 w Opolu. Egzamin ósmoklasisty zdaje 393 tysiące uczniów.
2: Od wyników zależy, do jakich szkół się dostaną. Jutro egzamin z matematyki.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
3: Słonecznie na Podlasiu, na zachodzie możliwy deszcz, a na południu, w centrum i na północy mogą pojawić się burze. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim, 17 w centrum, 21 na Podkarpaciu, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie w tej chwili 987 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
2: Dostateczna jakość powietrza jest w Żyrardowie i Gajewie, umiarkowana w Kluczborku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry, miejscami na południu bardzo dobry. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, najwyższe w centrum kraju, a także miejscami w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety.

0: Apteki24.pl.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio.

0: serów, którzy mają bardzo dużo obserwujących.
1: Panie profesorze, to dopytam. Ten wielki influencer to jest przede wszystkim taki twórca internetowy, do którego pewnie już powoli tracimy zaufanie, a jednak bardziej jesteśmy skłonni zaufać komuś, kto tych obserwujących ma około 1000, no bo to jest taka polecajka, powiedzmy, koleżanki z sąsiedztwa.
0: Dokładnie tak. Kilka tysięcy obserwujących może być ciekawą alternatywą dla takiego mega influencera, który ma tych obserwujących setki tysięcy, a nawet miliony, który bardzo często dzisiaj reklamuje proszek do prania, jutro samochód, a pojutrze zegarek i przez to jest mniej wiarygodny.
1: Byle tylko dużo, a właściwie odpowiednio dużo firma zapłaciła. W tej publikacji skupiają się państwo na influencerach srebrnej ekonomii, tak można to chyba przetłumaczyć. Czy można powiedzieć, że teraz właściwie marketingowcy popełniają taki podwójny grzech, czyli po pierwsze wykorzystują głównie młodych influencerów z myślą o młodych konsumentach?
0: Tak, to prawda. Chyba mamy do czynienia z takim zjawiskiem, gdzie marketerzy z jednej strony właśnie skłaniają się ku tym młodym influencerom i wykorzystują w ten sposób Instagrama czy TikToka. I też z drugiej strony robią to z myślą o młodych konsumentach, nie zauważając, że duża część siły nabywczej przesuwa się w stronę starszych grup wiekowych. Czyli tak jak zostało powiedziane, pomijają jednocześnie dwie strony, starszych konsumentów i starszych twórców.
1: A jaka siła właściwie tkwi w, no bo w starszych konsumentach to wiemy, no bo ten portfel jest na pewno zasobniejszy, ale w tych starszych influencerach i o jakim przedziale wiekowym mniej więcej mówimy? I z jakimi treściami mogliby do konsumentów docierać i w jaki sposób?
0: No tutaj nie ma takiej jakiejś jednej wyraźnej granicy. Mówi się o grupie 50+, 55+, czasami 60+, a nawet 65+. Mm-hmm. Czasami można się odnieść do tak zwanego pokolenia baby boomers, czyli to są obecnie osoby około 60-80 lat. I myślę, że to jest o tyle ważne, że wydłuża się nam długość życia i takich osób będzie coraz więcej. I też warto podkreślić, że bardzo często oprócz siły nabywczej te osoby są bardziej lojalne wobec marek, czyli jeżeli ktoś raz przekona się do danego produktu, no to
1: z nim zostaje.
0: Dłużej z nim zostaje.
1: A panie profesorze, dlaczego ci starsi konsumenci w ogóle są bardzo często pomijani w takiej komunikacji? Czy to wynika z niewiedzy na temat tej ich siły, czy może po prostu z nieumiejętności komunikacji z nimi?
0: Ja myślę, że trochę z jednego i z drugiego, czyli z jednej strony mamy niewiedzę i wiele firm nie docenia tej siły nabywczej osób starszych, a przecież trzeba jeszcze zaznaczyć, że jeżeli kierujemy nawet produkt czy usługę do młodzieży, to bardzo często rodzice mają wpływ na te procesy zakupowe, a z drugiej strony w działach marketingu bardzo często pracują młodzi osoby ludzie. I naturalnie projektują kampanie marketingowe bardziej zarówno z użyciem tych młodszych liderów opinii, no, kierując ten przekaz też również do młodszych ludzi.
1: A czy taka skuteczna komunikacja między starszym influencerem a starszym konsumentem może dotyczyć produktów i usług każdej branży, czy określonych tylko i wyłącznie?
0: Myślę, że może nie każdej, natomiast naprawdę wielu branż. Czyli ta komunikacja może być

0: o zdrowiu, może być o finansach, może być o podróżach, może być o domu, może być o modzie, technologiach. I myślę, że dużą przewagą tych bardziej dojrzałych liderów opinii to jest taka autentyczność i pewne doświadczenie życiowe. Nawet jeżeli to warto też podkreślić, że 60-latek może dotrzeć też do młodszego trochę pokolenia od siebie, ale też nie bardzo młodego, czyli na przykład do 40-latka, ponieważ on już był w tym etapie życiowym i dzięki temu ma większą wiarygodność niż 30-latek.
1: Czy w pańskiej ocenie to przesunięcie i inne rozłożenie akcentów jest nieuniknione, jeśli chodzi o taką komunikację, że tych starszych influencerów, którzy będą opowiadali o rzeczach bardziej interesujących dla starszych odbiorców, będzie więcej?
0: Myślę, że jesteśmy na początku tego trendu. I
1: na razie górą młodość właśnie, cały czas.
0: Na razie górą młodość, ale coraz bardziej widoczni są ci starsi influencerzy i my pisząc ten artykuł obserwowaliśmy naprawdę fantastyczne treści od właśnie ludzi z tego starszego pokolenia. Na przykład właśnie jednym z takich kont jest Kobieta Wiecznie Młoda, gdzie pani po 60 ćwiczy na siłowni, uczestniczy w takich wyprawach górskich, podejmuje bardzo wiele takich aktywności i jest przy tym autentyczna, czyli te treści, które pokazuje, są naturalne. W przeciwieństwie do niektórych treści takich tworzonych przez młodszych influencerów, które
1: są bardziej wygładzane.
0: Są wygładzane, bardziej wyreżyserowane. I widać, że pewnie tak można się domyślić, że tak to w rzeczywistości nie wygląda, ale na potrzeby właśnie mediów społecznościowych ta treść jest podkoloryzowana.
1: A zatem można powiedzieć, że przed nami era starszego influencera i o tym w Ekspresie Jedynki rozmawiałam z profesorem Pawłem Korzyńskim z Akademii Leona Koźmińskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję. No i polecamy się w popołudniówce radiowej Jedynki.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.

0: to Dominik Dudek po południówce na zegarach 17:27.
1: Jedynka. To jest radio.
0: No i już teraz o egzaminach ósmoklasisty, bo rzeczywiście one dzisiaj się rozpoczęły. Blisko 400 tysięcy uczniów dzisiaj rozpoczęło swój taki trójbój egzaminacyjny. 20 tysięcy uczniów z kolei na Podkarpaciu. No i właśnie z nimi przed egzaminem i po egzaminach rozmawiała nasza reporterka.
2: Jak się czujecie przed egzaminem?
3: Powtarzamy teraz.
4: Jest lekki stres, ale myślimy, że będzie dobrze. Trzymamy kciuki.
5: Ja się czuję dobrze i w sumie się nie stresuję, bo co będzie, to będzie.
2: Dużo się trzeba przygotowywać do takiego egzaminu.
4: Najlepiej przygotowywać się całe 8 lat zamiast przed egzaminem samym, ale nie jest tak dużo, jak wszyscy straszą.
6: Na pewno jest tekst lektur. Musimy odpowiedzieć na pytania do tego tekstu.
2: To jest stres?
6: Tak, bo to pierwszy taki ważniejszy egzamin, który piszemy.
2: Ale tego nie da się nie zdać.
6: Nie, ale też weryfikuję, do jakiej szkoły się dostaniemy.
7: My przygotowania rozpoczynamy dość wcześnie.
2: Małgorzata Drost-Uliasz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie.
7: Bo od września już robimy egzaminy próbne. Uczniowie mogą zapoznać się z tymi testami kilka razy. Oczywiście na lekcjach również powtarzają, utrwalają materiał, który przygotowuje ich do egzaminu. Od 5:30 już czuwamy, bo przyjeżdża kurier z testami. Przyjmujemy te testy, sprawdzamy liczebność całej paczki, która do nas przyjeżdża. Później zapraszamy oczywiście nauczycieli z zewnątrz i przeprowadzamy krótkie szkolenie tuż przed egzaminem. Komisyjnie otwieramy kopertę, paczkę i wszystkie testy, które do nas przyjechały.
2: Jakiego rodzaju zadania znajdują się w takim arkuszu?
8: To jest część, gdzie mają teksty, do których są pytania zamknięte.
2: Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty.
8: Są też pytania otwarte, czyli trzeba napisać zdanie lub dwa. Najczęściej jest krótka forma wypowiedzi, czyli ogłoszenie, zawiadomienie, no i wypracowanie, które koniecznie trzeba napisać. Jest to temat często taki otwarty, gdzie uczeń wybiera sobie lekturę, z jakiej by chciał skorzystać, lekturę jedną lub dwie. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 20 tysięcy uczniów w całym Podkarpaciu, w prawie 1000 szkół.
2: Jaką wagę ma ten egzamin?
8: Jest nawet bardzo ważny, szczególnie dla uczniów, którzy wybierają oblegane szkoły. Jednak wynik z egzaminu potem przekłada się na realne punkty, które w połączeniu ze świadectwem dają wstęp do wymarzonej szkoły, na wymarzony profil. No więc uczniowie jednak dbają o to, żeby jak najlepiej ten egzamin napisać.
2: Czy egzamin jest jedynym czynnikiem warunkującym? Czy oceny również się liczą?
8: Oczywiście, że się liczą. Każda szkoła przy naborze wskazuje, które oceny będzie brała pod uwagę. Także, drodzy uczniowie, nie martwimy się, że to tylko egzamin. Dbamy też o bardzo dobre świadectwo.
2: Jest 11:30, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dobiegł końca.
9: Łatwe. Jedynie pamiętam, że opowiadanie pisałem. Reszta to ma jakiś tekst o jakimś tam mini robocie.
2: A jakie lektury się pojawiły?
9: Kamienie na szaniec. No i potem tam jakiś tekst z małym księciem też.
10: Było zadanie o mini robotach. Opowiadanie było, czy mini robot stworzył przyjaciela.
5: W sumie to cieszę się, że nie było żadnego streszczenia do napisania.
4: Mi się wydaje, że też mi poszło dobrze i trzymam kciuki, że będzie ponad 90%.
5: Pamiętam zadanie, trzeba było napisać, czy jeden z bohaterów Kamieni na szaniec swoje ambicje spełniał wynalazkami.
0: Z ósmoklasistami z Rzeszowa rozmawiała nasza reporterka Sylwia Miś. Oczywiście jutro arkusz z matematyki, a jeśli chodzi o tego mini robota, no to jest oczywiście z bajek robotów Lema. Opowiadanie Przyjaciel Automateusza.
11: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Nie będzie likwidacji CBA. Karol Nawrocki zawetował ustawę. Kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego miały przejąć Policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa, co budzi wątpliwości prezydenta.
12: Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań.
11: Prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obejmują

0: 14 województw od Pomorza przez centralną Polskę aż po Dolny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Ostrzeżenia obowiązują do pierwszej w nocy. Burza wokół imprezy techno przy pałacu w Wilanowie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomi policję. Głośne wydarzenie z weekendu mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin.
1: Inwentaryzacja wykazała tam obecność ponad 20 gatunków ssaków, blisko 60 gatunków ptaków. Część z nich jest objęta ochroną ścisłą.
0: Chwila oddechu i znowu stres. Ósmoklasiści będą jutro zdawać egzamin z matematyki. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, był język polski.
2: Dosyć trudne dla mnie.
3: Pół na pół.
4: Ja pisałam przemówienie, było o dorastaniu.
0: Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje osób, które będą udawać pacjentów. Taka osoba może liczyć na wynagrodzenie, jest wcześniej przeszkolona.
5: I wchodzi w relację taką komunikacyjną ze studentem.
0: Udawanie chorych za wynagrodzeniem to projekt studencki skierowany do osób w każdym wieku. Pełne wydanie aktualności o 18:00.
6: To, że oczywiście trzeba przyznać, bardzo ciekawa koncepcja Uniwersytetu Gdańskiego, no bo wydawało mi się, że prawdziwych pacjentów jest wystarczająco. Nie trzeba udawać. Ekspres Jedynki, 17:32 na zegarach. Już teraz gramy The Weeknd.

Take My Breath i The Weeknd w radiowej jedynce. Popołudniówka, widzę, że jakieś trzy krople nawet musnęły szybę naszego studia, więc idzie chyba ku dobremu. A teraz po południówce będziemy pytać, czy saksy

0: już nie są sexy.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Bo jak pokazują najnowsze badania, spada zainteresowanie wyjazdami zarobkowymi za granicę, a o tym, z czego to wynika, no i jakie są teraz tendencje na tym rynku, czyli gdzie wyjeżdżamy do pracy za granicę i jak to się zmienia, to wszystko sprawdzała dla Państwa Justyna Golonko.
2: Najnowsze dane pokazują, że prace sezonowe na zachodzie są coraz mniej atrakcyjne. Choć stawki w Niemczech czy Holandii, one wciąż są wyższe niż w Polsce, to rosnące koszty życia, dojazdu oraz zakwaterowania skutecznie zniechęcają do emigracji zarobkowej. To już wyraźnie widać w badaniu Barometr Polskiego Rynku Pracy. Te najnowsze dane pokazują, że jedynie 10% badanych rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższych 2 lat. A tu ważne jest to, że jeszcze 4 lata temu deklarowało to ponad 20% badanych, mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personal Service.
3: Tylko co 10 pracownik deklaruje, że w ciągu najbliższych 2 lat będzie chciał wyjechać gdzieś do pracy za granicę. Aż 80% mówi, nie jestem zainteresowany. To jest ewenement, to jest coś, co się zmieniło i to trzeba zauważyć. Przede wszystkim wynagrodzenia w Polsce rosną, rośnie płaca minimalna, ale rosną też średnie wynagrodzenia. Po uwzględnieniu kosztów życia za granicą wychodzi na to, że nie do końca się opłaca ponosić koszty rozłąki, ponosić różnego rodzaju niewygody życiowe.
2: Jeszcze dekadę temu wyjazd do prostych prac sezonowych w Niemczech, Holandii czy Irlandii dawał nawet 3-krotnie wyższe zarobki niż praca w Polsce. Dziś ta przewaga stopniała i to widać w ogłoszeniach o pracę, mówi Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.
4: Kategoria praca za granicą, która jest na OLX-ie, też pokazuje tak zwany polski cud gospodarczy. Szczególnie w porównaniu sprzed 20 czy sprzed 10 lat widzimy po prostu, że w całej gospodarce różnice tych płac w Polsce, na przykład i w Niemczech, bo to jest najpopularniejszy kierunek migracji, one już tak się nie różnią. Oczywiście średnie pensje, które widzimy w pracy za granicą w Niemczech, one dalej są około 2 razy tak jak mediana w Polsce. To jest tam około 13 tysięcy złotych brutto. Aczkolwiek też w Polsce pojawia się coraz więcej ofert, które do równują tym ofertom. Warto mieć na względzie, że w przypadku wyjazdu za granicę, no też mówimy o kosztach utrzymania, co też wpływa na opłacalność takiego wyjazdu. My w naszych danych widzimy takie prawidłowości, że jeśli kandydaci szukają pracy, to są coraz bardziej wybredni, coraz bardziej wymagający. Po analizie takich najpopularniejszych ogłoszeń widzimy, że w tytułach często właśnie jest gwarantowane zakwaterowanie. Co trzecie ogłoszenie oferuje wyjazdy dla par.
2: Co ciekawe, podobna sytuacja jest wśród studentów. Dodatkowo tu zwolnienie z PIT do 26 roku życia spowodowało odpływ licznej grupy studentów, którzy wcześniej dorabiali właśnie na saksach, zauważa Krzysztof Inglot.
3: Dzisiaj studenci, korzystając z benefitów finansowych w Polsce, czyli tego, że zarabiają netto na rękę tyle, co brutto na umowie, no praktycznie nie są zainteresowani, tak jak już w zeszłych latach, wyjazdami za granicę i dorabianiem się w tym okresie wakacyjnym, między innymi na różnego rodzaju pracach rolnych, ogrodniczych w Europie Zachodniej. Co było bardzo, bardzo popularne i te wakacje zawsze były takim momentem, kiedy można było dorobić. Dziś już szukają pracy w Polsce, korzystając z tego, że mieszkają u rodziców i korzystając z tego, że ich koszty życia przez to są dużo, dużo niższe niż no, samodzielnie gdzieś w Niemczech czy w Holandii.
2: I eksperci prognozują, że taka tendencja się utrzyma. Sezonowe wyjazdy za granicę będą traciły na popularności.
3: Będziemy wyjeżdżać coraz rzadziej na saksy. To też widać po ilości CV, które rośnie w Polsce. To też jest efekt też tego, że Polacy nie wyjeżdżają i aplikują tutaj bezpośrednio w kraju, szukają pracy, bo wydaje się, że jest ona satysfakcjonująca z punktu widzenia ich potrzeb i finansowych, ale też bliskości pracy i życia. Ożywiła się gospodarka i mamy oferty pracy w tej chwili, głównie w produkcji. Niestety automotive dalej ma problemy, ale logistyka, bardzo dużo osób zatrudnia. Zatrudnia też AGD, w tej chwili bardzo dużo ludzi i pozostałe firmy też usługowe tutaj też te oferty pracy ruszyły i pokazały się na rynku.
2: Wyjazdy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu, ale nadal opłacają się fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów kraju. Zmiana, która powinna cieszyć osoby zainteresowane takimi wyjazdami do pracy, jest taka, że zagraniczni pracodawcy będą się jeszcze bardziej starać, by zachęcić nas do takich wyjazdów. A atrakcyjne zarobki nadal czekają na fachowców, takich jak spawacze, hydraulicy czy elektrycy, którzy mogą liczyć tam na stawki znacznie wyższe niż w Polsce, wylicza Konrad Grygo.
4: Te stawki właśnie za takich specjalistów średnio są w okolicach 20 tysięcy złotych. W niektórych krajach są nawet nieco wyższe, na poziomie tam 25 tysięcy. Najwyższe zarobki oferuje Szwajcaria i Norwegia. To są najlepiej rozwinięte kraje, więc tam bywają ogłoszenia, gdzie właśnie doświadczeni fachowcy z branży budowlanej mogą zarobić nawet w okolicach 40 tysięcy złotych. to za miesiąc. Oczywiście jeśli fachowiec zna język, to te

0: zarobki są istotnie wyższe, więc na przykładzie tych liczb widać, że warto uczyć się języków obcych.
1: A badania pokazują też, że najbardziej opłacalne jest połączenie języka angielskiego jako bazy z drugim, rzadszym językiem europejskim, na przykład norweskim.
2: Jedynka. To jest radio.
3: No to umawiamy się, że jeśli saksy, to tylko od 40 tysięcy złotych miesięcznie. Tego Państwu życzę. Ekspres Jedynki za 19 minut 18, już za chwilę kierunek Gdynia.

0: Za kwadrans godzina 18, niedawno Ekspres Jedynki na stulecie Jedynki był w Sopocie, a teraz Andrzej Grabowski jest w Gdyni, która też w tym roku ma swoje stulecie świętuje. No ciągnie nas do tego Trójmiasto sportowo także. Witaj Andrzeju przede wszystkim, tak dzień dobry najpierw.
1: Dzień dobry.
0: Już wiemy, że tegoroczny Tour de Pologne rozpocznie się w Gdyni właśnie 3 sierpnia i podobno wiele wspólnego z tegorocznym Tour de Pologne ma okręt ORP Błyskawica i tłumacz proszę dlaczego.
1: ORP Błyskawica, doskonale pewnie Państwu znane, a dla tych z Państwa, którzy nie znają, za chwilkę będzie lekcja poglądowa od dyrektora Tour de Pologne Czesława Langa. Obiekt szczególny, obiekt wyjątkowy, obiekt z duszą, obiekt z historią, obiekt, o którym naprawdę można długo, długo opowiadać. To będzie takie miejsce, na którym to wszystko się zacznie, bo wyścig ruszy 3 sierpnia ze skweru Kościuszki, a przy skwerze Kościuszki właśnie zacumowany jest ORP Błyskawica. No to właśnie, Czesław Lanko powie teraz Państwu o Błyskawicy i o tej prezentacji, która 2 sierpnia tu będzie miała miejsce. Posłuchajmy.
2: ORP Błyskawica, no to też jest nasza duma. To był niszczyciel bardzo

0: nowoczesny, który był zwodowany chyba w 1937 roku. Jeszcze chyba Piłsudski zamawiał, zrobił takie zamówienie, miały być 4 takie niszczyciele. Jak wybuchła II wojna światowa, no to on walczył w wielu, wielu kampaniach, w wielu bitwach, zawsze z polską banderą. Stąd ten pomysł, żeby właśnie na ORP Błyskawica dzień wcześniej, przed wyścigiem, zrobić prezentację ekip, żeby wszystkie ekipy wchodziły na ten okręt, pokazywać. Jak skończy się prezentacja, to też damy salwy tutaj honorowe. Przygotowujemy taki scenariusz, żeby to otwarcie było bardzo uroczyste, żeby była orkiestra wojskowa, żeby było wciągnięcie biało-czerwonej flagi, żeby był hymn narodowy.
1: Aż żal, że nie widzieli Państwo, jak Czesław Lang uważnie przysłuchiwał się marynarzom z pasją opowiadających o historii Błyskawicy. Naprawdę widać było, że Czesława to bardzo interesuje, bardzo pociąga. Zresztą Czesław Lang jest wielkim miłośnikiem historii, więc trudno się dziwić, że uważnie się przysłuchiwał. No to jeszcze mówimy o Błyskawicy i o takich smaczkach z nią związanych, bo co prawda ta prezentacja będzie przebiegała w trochę inny sposób, bo tutaj oczywiście zawodnicy będą wśród ludzi po prostu, będą schodzić z okrętu. Ale zanurzmy się w ten okręt, bo konferencja prasowa specjalnie zorganizowana dzisiaj na Błyskawicy oczywiście była w takiej niewielkiej salce. Ja z moim wzrostem 1,71 m akurat mieściłem się bez problemu, ale ci nieco więksi faktycznie już mieli największe problemy. O tym między innymi opowie Państwu Paweł Ogórek, czyli komandor, porucznik, dowódca okrętu ORP Błyskawica.
2: Pamiętajmy, że przy Błyskawicy wiele eventów się również odbywało, natomiast chyba po raz pierwszy jest aż tak mocno zaangażowana w prezentację tych ekip, które będą startować Tour de Pologne.
3: Bo to jest bardzo interesujące. Ile ta sala, bo jesteśmy w sali na Błyskawicy, ma wysokości?
2: Tu jest około 1,90 m, może do 2 m w niektórych punktach, ale to trzeba mieć świadomość, że w większości okrętów budowanych w latach 30., 40. ubiegłego wieku takie były standardy. Tu jest troszkę więcej, natomiast mnóstwo instalacji, które są nad naszymi głowami zabudowane w tym momencie, niewidoczne, natomiast jest tam sporo różnego rodzaju kabli, rur i temu podobnych rzeczy, dlatego ten sufit tak się nam tutaj skutecznie obniża.
3: Czy pan całe życie musi się kurczyć, pan jest bardzo wysoki?
2: To są takie miejsca, czy na tym okręcie, czy na innym, gdzie trzeba pamiętać, że trzeba trochę głowę schylić, natomiast w większości przypadków można się poruszać normalnie. W swoim czasie było takie ograniczenie, że powyżej 1,85 m do marynarki nie chcieli przyjmować z uwagi na wzrost właśnie tych osób i ograniczenia wynikające z tej wysokości.
4: Andrzej, to jak wesoła kariera w marynarce cię jeszcze czeka? Albo w dresach, no w końcu redakcja sportowa. Ale Andrzej, powiedzmy rzeczywiście, że w tym roku Tour de Pologne jest absolutnie wyjątkowy, dlatego że będzie, no właśnie, z północy na południe Polski przebiegał.
1: Dawno nie było takiego turu. 12 lat nie było Tour de Pologne nad morzem. 2014 rok, start w Gdańsku i to był ostatni taki morski epizod. I szczerze mówiąc nie pamiętam turu, który przebiegałby przez aż tak dużą część Polski, bo zaczynamy tutaj na Pomorzu etapem z Gdyni do Koszalina, potem etap do Szczecina, potem województwo lubuskie, potem już 3 etapy w górach, bo to będą i Karkonosze, czyli Karpacz, potem będą Beskidy, podjazd pod Przełęcz Kocierz i potem tradycyjna Bukowina Tatrzańska, a wszystko znów zakończy się w Wieliczce jazdą indywidualną na czas, więc ten wyścig będzie rzeczywiście wyścigiem dookoła Polski niemal w całości, z drobnymi oczywiście wyjątkami, bo trudno w tydzień oblecieć cały kraj. To bardzo pozytywne i też taki, myślę, że miły akcent na to stulecie Gdyni i nie tylko dla Gdynian, ale też dla ludzi po prostu żyjących kolarstwem w Polsce. Czesław Lang jeszcze opowie Państwu o tym, co ten pierwszy pomorski etap może przynieść, a może przynieść kilka ciekawych atrakcji.
0: Na przykład Stowarzyszenie Kaszubów, też tutaj na skwerze Kościuszki będą stoiska, będą prezentowane stroje kaszubskie, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Też jest taka strefa, gdzie właśnie kuczer, nie wiem czy wszyscy wiedzą co to jest kuczer, to jest woźnica, po kaszubsku kuczer, no i też właśnie jest takie stowarzyszenie kuczerów, gdzie chcą właśnie przy okazji, jak będzie peleton jechał, nie wiem, iluś tam jeńców na koniach przy peletonie pojechać właśnie w strojach też kaszubskich.
1: Karolino, droga, na koniec zagadkę będę miał dla ciebie.
4: Już się boję. Mam nadzieję, że
1: na
4: nie
1: koniec, na koniec tego naszego spotkania dzisiaj na Błyskawicy pan marynarz specjalnie dla nas wybił tak zwane szklanki, więc posłuchajmy tych szklanek i spytam cię potem, która to godzina.
4: I już teraz zapewne pytasz mnie, która to godzina.
1: Tak, która to godzina?
4: Słuchaj, pomogłam sobie trochę Googlem, bo nie chciałam wyjść na osobę, która nie ma zielonego pojęcia. Wybicie 4 szklanek kończy na przykład wachtę popołudniową 16-18 i zwiastuje rozpoczęcie kolejnej. Może zostać to uznane?

0: to było 5 akurat, to było 2,5 tak zwało się, 2,5, a to była 14.30, bo zmiana jest od 12, a oni co pół godziny wybijają, więc
1: czyli
0: była 14.30.
1: W ogóle nie trafiłam, dzięki Andrzej.
0: Ale byłaś blisko.
1: Na sam koniec pognębiłeś, ale będę musiała się w takim razie z tematów marynistycznych troszeczkę podszkolić. Andrzej Grabowski, Gdynia, pięknie ci dziękuję za te wszystkie informacje. Na pewno jeszcze w sierpniu będziemy się często słyszeć po południówce, bo w sierpniu właśnie 83. Tour de Pologne. I to wszystko dzisiaj w popołudniówce, taką wycieczką szybką do Gdyni. Dzisiaj kończymy po 18:00. Polecamy muzyczną jedynkę. Do usłyszenia.

0: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
0: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
0: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
0: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
6: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Na szczęście już powoli za nami jest ten intensywny popołudniowy szczyt na drogach. Droga krajowa numer 7, Kazuń Nowy, do Łomianek na wysokości Czosnowa dokładniej. Tam było zderzenie samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Zablokowany był lewy pas ruchu w kierunku Warszawy i tych utrudnień już nie ma. Jeżeli chodzi o największe trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że na S7 także zostały już odwołane prace między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, a węzłem Skarżysko-Kamienna Zachód. Tam zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Krakowa po tym, jak awarii uległ samochód ciężarowy. Z dużych tras także informacja dobra z S3 Gorzów Wielkopolski Południe do węzła Skwierzyna Zachód na wysokości miejscowości Deszczno, gdzie samochód osobowy po godzinie 15 uderzył w bariery i była blokada jednego pasa jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, także tam już można przejechać bez większych problemów. Droga krajowa numer 1 Bielsko-Biała-Tychy na wysokości Pszczyny. Także tam mieliśmy awarię ciężarówki. Zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Katowic i po wielu, wielu godzinach utrudnienie zostało odwołane. Natomiast cały czas jeszcze są trudności z przejazdem na drodze krajowej numer 51 Lidzbark Warmiński-Olsztyn na wysokości Dobrego Miasta, gdzie wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 16. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Oczywiście cały czas prosimy o informacje, co dzieje się na drogach.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

0: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Andrzej Kocjan. Politycy o możliwej ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przygotowuje wniosek w tej sprawie.
0: Jutro mniej zapłacimy za paliwo, potanieją i diesel, i benzyna. W tym tygodniu poznamy decyzję w sprawie pakietu CPN.
2: Do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy.
1: Budapeszt w Warszawie. W przyszłym tygodniu oficjalna wizyta w Polsce nowego premiera Węgier.

0: Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, zapowiada prokuratura.
1: Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych.
0: Sprawa budzi emocje na sejmowych korytarzach. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.
2: W ocenie rządzących im bardziej Zbigniew Ziobro oddala się od ojczyzny, tym bardziej przyznaje do winy. A do tego, jak mówi Paweł Ślis z Polski 2050,
3: to tchórzostwo. On boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości.
2: Rządzący wierzą jednak, że dojdzie do ekstradycji. Krzysztof Śmiszek z Lewicy liczy, że pomogą w tym dobre relacje z USA.
4: Jesteśmy partnerami w wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje, więc wydaje mi się, że jest to sprawa nieunikniona.
2: PiS powtarza, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok. Zdaniem wicerzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego prokuratura działa na polityczne zamówienie.
5: Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
2: Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Ceny paliw w dół.
0: Jutro na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To o 6 groszy mniej niż dziś.
1: O 10 groszy tańszy będzie z kolei diesel. Cena maksymalna jutro za litr oleju napędowego wyniesie 6 zł i 93 grosze.
0: A do środy zostanie podjęta decyzja w sprawie przedłużenia programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
6: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne 2 tygodnie.
1: Na razie program CPN obowiązuje do piątku 15 maja.
0: To 7 dzień akcji Straży Pożarnej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
1: Ogień strawił co najmniej 300 hektarów lasu, trwa dogaszanie.
0: Rzecznik Straży Pożarnej w Biłgoraju, Mateusz Małyszek, nie wykluczył, że akcja gaśnicza może zakończyć się jeszcze dziś.
7: Jeżeli uda się dzisiaj zakończyć przeczesywanie, to jutro prawdopodobnie zostanie tylko dozorowanie. Cały czas na pewno będzie trzeba jeszcze chwilę dozorować ten teren.
1: Na miejscu obecnie pracuje około 200 funkcjonariuszy.
0: Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji potwierdza, w przyszłym tygodniu razem z premierem Peterem Modziarem leci w pierwszą podróż zagraniczną do Polski.
1: Deklaracja padła w czasie jej przesłuchań w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym.
8: Anita Orban mówiła o poprawie relacji z najbliższymi do tej pory partnerami i sąsiadami. W tym kontekście padło potwierdzenie, że nowy premier i ona sama polecą w przyszłym tygodniu do Polski. Nie padła konkretna data, ale mówiło się o 20 maja i wszystko zdaje się potwierdzać ten termin. Wcześniej Modior sam mówił, że to właśnie Warszawa będzie pierwszą stolicą, którą odwiedzi po zdobyciu władzy. Polska dla jego rządu będzie ważnym partnerem nie tylko ze względów historyczno-sentymentalnych. Modior chce również poznać sposób, w jaki rząd Donalda Tuska odzyskał zawieszone przez Komisję Europejską unijne środki. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
9: To są aktualności jedynki.
0: Pasażerowie korzystający ze stołecznego lotniska Chopina już niedługo podczas kontroli nie będą musieli wyjmować urządzeń elektronicznych z bagażu podręcznego.
1: Rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów, mówi Piotr Rudzki z Biura Prasowego Portu.
10: Liczymy, że już te wakacje pierwsze maszyny będą funkcjonować i pasażerowie z nich skorzystają.
0: Taki system z powodzeniem działa już na poznańskim lotnisku Ławica, mówi jego rzecznik Maciej Wesołek.
11: Pasażerowie mogą na poznańskim lotnisku przewozić w bagażu podręcznym płyny, żele i aerozole w pojemnikach nie tych malutkich 100 ml, tylko w dużych o pojemności do 2 litrów.
1: Przedstawiciele warszawskiego lotniska Chopina zastrzegają, że nie zapadła jeszcze decyzja, od kiedy zostanie zniesiony limit płynów przy odprawie bezpieczeństwa.
0: 11 premier, głośne nazwiska światowej opery i baletu, międzynarodowe koprodukcje.
1: To plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na sezon 2026-27.
0: Minister kultury Marta Dzieńkowska uważa, że program jest bardzo ambitny.
12: Bardzo liczę na to, że te wszystkie premiery i te wszystkie współprace, także nowe współprace i nowi artyści przyniosą sukces teatrowi. Cała dyrekcja będzie dbać o to, żeby warszawska scena była jedną z najważniejszych na świecie.
1: Pierwszą premierą sezonu będzie opera Matki Chersonia Maksima Kolomietza, inspirowana historiami ukraińskich kobiet, które walczą o odzyskanie dzieci porwanych przez rosyjskie władze.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Iga Świątek zagra dziś o awans do ćwierćfinału tenisowego.

0: turnieju w Rzymie. Wczoraj Polka znakomicie poradziła sobie z Włoszką Elisabettą Cocciaretto, tracąc zaledwie jednego gema. Dziś może być nieco trudniej, bo rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Japonka Naomi Osaka. Tymczasem finalista turnieju mężczyzn w Rzymie sprzed 3 lat, Holger Rune, poinformował, że nie wystąpi w rozpoczynającym się 24 maja French Open. 23-letni Duńczyk doznał poważnej kontuzji ścięgna Achillesa w październiku ubiegłego roku. Teraz jego celem jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Mecz Krakowi z Radomiakiem zakończy 32. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Oba zespoły walczą o utrzymanie się w lidze. Bliżej tego celu jest drużyna z Radomia, która ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Krakowia ma zaledwie punkt więcej od będącej w strefie spadkowej Lechii Gdańsk. Trener Pasów Bartosz Grzelak liczy na zwycięstwo.
1: Techniczny zespół. Mają wielu zawodników, którzy dobrze grają z piłką. Na pewno to będzie wymagający mecz dla nas. Musimy wyjąć to z nas, to absolutnie najlepsze, żeby wygrać ten mecz. Ale wiem też, że mamy dość jakości w naszym składzie i że razem z kibicami możemy stworzyć taką energię tu, gdzie będziemy mieć przewagę.
0: W piłkarskiej pierwszej lidze od piątku wiemy już, że awans do ekstraklasy zapewniła sobie Wisła Kraków, która wróci do elity po 4 latach. Dziś może do niej dołączyć Śląsk Wrocław. Wrocławianie muszą wygrać z łódzkim klubem sportowym. Przypomnę, że z pierwszej ligi bezpośredni awans do ekstraklasy zapewnią sobie 2 najlepsze drużyny oraz 3., która wygra baraże. I jeszcze jedna piłkarska informacja. Niemiec Daniel Siebert poprowadzi finał Ligi Mistrzów. 30 maja na Puskás Arenie w Budapeszcie Paris Saint-Germain zagra z londyńskim Arsenalem. 42-letni Siebert, arbiter międzynarodowy od 2015 roku, poprowadzi swój pierwszy finał rozgrywek klubowych UEFA. Ma jednak spore doświadczenie. W tym sezonie sędziował już 9 spotkań w Lidze Mistrzów, m.in. półfinałowe Arsenalu z Atletico. Następne aktualności sportowe, 5 minut po 20.
2: Pogoda. W nocy temperatura minimalna od 4 stopni na północnym zachodzie, około 8 w centrum, do 12-13 na południowym wschodzie. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego stopnia obejmują 14 województw. Od Pomorza przez centralną Polskę aż po Dolny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Ostrzeżenia te obowiązują do godziny 1 w nocy.
3: Klimat.
2: Około 40% energii pochodzi z elektrowni słonecznych i wiatrowych. W kolejnych godzinach 1/3 prądu generowana będzie przez OZE. Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra. Na Górnym Śląsku, w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce bardzo dobra. W Gajewie, w województwie łódzkim oraz w podwarszawskim Piastowie jakość powietrza jest bardzo zła, a w Oławie na Dolnym Śląsku umiarkowana.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflo.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego

0: czytania.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Reklama.
5: Komunikat nadawcy.
6: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
5: Komunikat nadawcy.
7: We'll be right back.

To Bob Marley, One Love, People Get Ready. To z Wailersami, nagranie już z późniejszego okresu działalności, ale ważne są te korzenie. Ten początek, kiedy Bob Marley właściwie gdzieś w

0: jednocześnie już tak dalekiej. Nie zdradzę tu chyba większej tajemnicy, jeżeli powiem, że w 89 roku pan doktor był dzieckiem, mnie jeszcze na świecie nie było, a już jesteśmy dojrzałymi ludźmi. Co więcej, po nas przychodzi pokolenie dużo młodsze, które nie pamięta już XX wieku, a też to są dojrzali ludzie, którzy już pracują naukowo chociażby i mają zupełnie inną opowieść czy inny stosunek do transformacji ustrojowej. Jak to jest, jeżeli chodzi według pana, panie doktorze, o opowiadanie o tamtej i bliskiej, i dalekiej historii?
1: Historia najnowsza ma w sobie coś takiego, że często nam się wydaje, że rzeczy są oczywiste, że jest cała masa rzeczy zrozumiałych, a tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest, że klimat momentu historycznego, 88, 89 rok, to jest rzecz, którą jest bardzo trudno przełożyć na dzisiejsze kategorie. Dlatego też takie rozmaite opowieści, które są pozornie błahe, takie jak choćby ta, którą wspomniałem przed chwilą, one nas zakotwiczają w tej rzeczywistości. Więc z jednej strony pokazują nam, w czym ludzie, którzy byli bohaterami często właśnie tej dużej historii Okrągły Stół, tak jak pan powiedział, to jednak jest historia z kategorii tych największych, myślę, że nawet międzynarodowa, nie tylko historia Polski. No a z drugiej strony właśnie rozmaite subtelności, takie drobiazgi i większe różnice naprawdę warto tłumaczyć. I myślę, że też taką opowieścią osobistą, takim prywatnym spojrzeniem, również taką refleksją po latach, czyli tym wszystkim, co można było usłyszeć na spotkaniach Okrągły Stół, historie osobiste. To mam wrażenie działało, bo audytorium było zróżnicowane. To znaczy to nie było tak, że przychodzili do nas tylko ludzie, którzy 89 rok dobrze pamiętali. Przychodzili również studenci, również moi studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, których gorąco pozdrawiam w tym momencie. Ludzie młodsi, ludzie starsi i kobiety i mężczyźni. To mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest bardzo dobre. Pewnie nie jest bardzo zaskakujące, bo oczywiście Muzeum Historii Polskiej jest instytucją dla wszystkich Polaków, ale to też pokazuje, że to ciekawiło. Ja od razu pozwolę sobie powiedzieć, że wszystkie spotkania z serii Okrągły Stół Historii Osobiste są do zobaczenia na stronie internetowej Muzeum Historii Polski w zakładce Mediateka i tam wszystkie można zobaczyć i samemu sprawdzić, na ile to jest przekonujące, na ile to jest ciekawe. Jest jeszcze jeden wątek, który tutaj na końcu uwypukle. Okrągły Stół znalazł swoje miejsce w Muzeum Historii Polski, będzie miał swój dom w Muzeum Historii Polski, już go de facto ma. Do 17 maja, tak jak pan powiedział, można zobaczyć Okrągły Stół w całości. Bardzo gorąco zachęcam, żeby to zrobić. To jest naprawdę duża rzecz. Bardzo interesujące przeżycie, bo sam mebel jest naprawdę imponujący. Jest naprawdę ogromny. Temu też towarzyszy taka rozbudowana prezentacja, na której opowiadamy, jak doszło w ogóle do tego, że Okrągły Stół powstał. Dlaczego był potrzebny? Jakie konsekwencje niósł w danym momencie historycznym? Jakie inspiracje możemy wyciągnąć dzisiaj dla siebie. O tym też bardzo interesująco mówili nasi goście. Tylko zaznaczę, że Okrągły Stół oczywiście znajdzie też swoje miejsce na wystawie stałej Muzeum Historii Polski, którą otworzymy za blisko rok.
0: Czy nadal tak jest, panie doktorze, że Okrągły Stół wzbudza wielkie emocje, skrajne emocje? Czy było to widać na tych spotkaniach? Czy jest to widać na co dzień, kiedy przychodzą do państwa grupy, pewnie szkolne, prawda, uczniów czy studentów, ale także ludzi, którzy właśnie pamiętali tamte czasy i każdy z nich ma swój osobisty stosunek do 89 roku.
1: Ja mam takie poczucie, że Okrągły Stół budzi emocje. Muszę przyznać, że nawet byłem zaskoczony, że one są tak bardzo żywe. Nie raz, nie dwa gdzieś inkognito sobie stawałem z boku Okrągłego Stołu i słuchałem tych rozmów, bo mnie to po prostu bardzo, bardzo ciekawiło i abstrahując od takich komentarzy już stricte bieżąco politycznych, które oczywiście też się pojawiały, no to bardzo emocjonalny stosunek do, nie wiem, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, albo też do Solidarności, nie wiem, do prezydenta Lecha Wałęsy, albo mógłbym tutaj długo wymieniać, do innych uczestników Okrągłego Stołu. Czasem to było wspominanie Okrągłego Stołu, czy komentowanie Okrągłego Stołu z dużym podziwem, z taką refleksją, że może i dziś w różnych miejscach, w różnych sferach działalności publicznej taki Okrągły Stół byłby potrzebny. Inni z kolei mówili o tym, że Okrągły Stół to zdrada, to jakaś nieczysta gra. I myślę, że w czasie całego okresu, kiedy ta wystawa jednego obiektu Okrągły Stół, moment przejścia jest prezentowana, myśmy nie uciekali przed żadnym z tych tematów. Staraliśmy się pokazywać to, co naszym zdaniem zdaniem jest teorią spiskową. To, co było dobrze widzieć, ale to, czego nie było widać, o to też pytaliśmy naszych gości. Uważam, że ten okrągły stół, który trafił do Muzeum Historii Polski w grudniu zeszłego roku i niemal od razu w początku roku 26 został

0: zaprezentowane szerszej publiczności, że ta okazja, którą nam, no w sensie ścisłym prezydent Nawrocki, ale też w jakimś sensie można powiedzieć historia dała, myśmy ją wykorzystali, a przynajmniej staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby ją wykorzystać. Proszę być z nami i wspólnie z tej okazji jeszcze skorzystać. Do 17 maja, do niedzieli Okrągły Stół można oglądać. Zapraszam od środy, od godziny 10 do tego, żeby Okrągły Stół oglądać. No ostatnia taka okazja na dłuższy czas.
1: I jeszcze ostatnia kwestia, panie doktorze. Już wspomniał pan mimochodem o tym, że ten obiekt w jakimś sensie spadł Muzeum Historii Polski z nieba. No ta wystawa nie mogła być zaplanowana, powiedzmy, rok temu. To taki prezent od historii, tak byśmy mogli powiedzieć. Prezent dobrze wykorzystany, bo chodzi o to, że pewnie rzadko się zdarza w życiu muzealnika czy w życiu naukowca, żeby obiekt wzbudzał takie emocje, żeby był tak rozpoznawalny powszechnie, właściwie przez każdego Polaka, no bo chyba każdy Polak słyszał przynajmniej te dwa słowa, Okrągły Stół, i to nie tylko chodzi o króla Artura. I muzealnicy, naukowcy, pisarze historyczni powinni takie rzeczy wykorzystywać od razu.
0: Nie, no oczywiście, że tak. To może jest bardziej skomplikowana historia, bo tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że Okrągły Stół w ogóle nie był artefaktem oczekiwanym w Muzeum Historii Polski, ale krótko odpowiadając na pańskie pytanie, zdecydowanie tak. Muzealnicy to nie są tylko ludzie, którzy planują z bardzo długim, wieloletnim wyprzedzeniem. Naturalnie to też się dzieje, ale czasem pojawiają się takie sytuacje, kiedy taka okazja pojawia się błyskawicznie i trzeba po prostu zrobić z niej użytek. Muzea nie są dla historyków, muzea nie są dla muzealników, którzy gotowi byliby czasem, nawet i dla bezpieczeństwa artefaktu, zamknąć go w magazynie. Muzea są po to, żeby o historii dyskutować, żeby historię pokazywać. Muzeum Historii Polski doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Przy tej okazji gorąco zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. W najbliższą sobotę będziemy mieli Noc Muzeów. Oczywiście zapraszam do Muzeum Historii Polski, ale nie tylko, do wszystkich muzeów Warszawy i całego naszego kraju. Europejska Noc Muzeów to dobry moment, żeby świętować właśnie nasze dziedzictwo kulturowe. Może przy okazji zobaczyć Okrągły Stół na warszawskiej Cytadeli.
1: A opowiadał i zapraszał pan dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, także pracownik Instytutu Historii PAN. Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A już za chwilę porozmawiamy o filozofii.

0: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Gościem radiowej jedynki jest teraz pan profesor Mikołaj Olszewski, tłumacz tekstów łacińskich, filozof, badacz i pisarz pracujący w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pan profesor zajmuje się między innymi polską filozofią średniowieczną i teraz na ten temat słów kilka. Zacznę trochę prowokacyjnie, mam nadzieję, że pan profesor się nie obrazi. Czy dzisiaj, w XXI wieku, można jeszcze coś nowego, nowatorskiego, odkrywczego powiedzieć o polskiej filozofii tamtych czasów, czy może szerzej, o rzeczywistości intelektualnej, naukowej?
1: Można. Tak naprawdę sytuacja, jeżeli chodzi o badania i stopień znajomości tego, co się u schyłku średniowiecza działo w Polsce, jest właściwie taką terra incognita niemalże. Należy sobie najpierw uświadomić, że w ogóle zainteresowanie filozofią średniowieczną, takie troszkę głębsze i wykraczające poza tą dykteryjkę Hegla, który mówił, że tam w trakcie swoich wykładów, że to siedmiomilowe buty trzeba założyć, jak się kończy antyk, żeby jak najszybciej się przedostać do epok kolejnych i to średniowiecze wyminąć. On to mówił na początku XIX wieku, w związku z tym zwróćcie Państwo uwagę, że to jest w gruncie rzeczy krótka perspektywa i takie intensywniejsze badania nad historią filozofii średniowiecznej w ogóle rozpoczęły się właściwie dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Pojawił się taki pomysł, żeby próbować pokazać jakieś systemy myślowe konkurencyjne wobec tego, co panowało na ówczesnych uniwersytetach. No a co panowało? Rodzący się pozytywizm na uniwersytetach niemieckich, tradycyjna, klasyczna filozofia niemiecka, idealistyczna, no w związku z czym tą taką kontrpropozycją intelektualną miał być powrót do tej złotej epoki doktorów Kościoła. Jednocześnie od tych doktorów Kościoła nawet w tym XIX wieku dzielił nas już spory dystans tak chronologiczny, jak intelektualny. W związku z czym, żeby móc zaproponować coś współcześnie z tego dawnego dziedzictwa intelektualnego, konieczne też były badania czysto historyczne. Trzeba było poustalać dokładnie autorstwa tekstów, trzeba było te teksty wydać. Ten nurt badań historycznych został stosunkowo wcześnie przeszczepiony na grunt polski. Stało się to właściwie za sprawą jednego człowieka, profesora Konstantego Michalskiego. To jest okres jeszcze przed I wojną światową. To są czasy, w których pojawia się taka dość istotna postać, w zasadzie bardziej dla historii nauki niż dla historii filozofii, mianowicie Pierre Duhem, taki francuski badacz, który napisał właściwie dwie takie ogromne wielotomowe książki, jedną poświęconą Leonardowi da Vinci, a drugą, która się nazywała System du Monde, czyli taki jakby system świata. I to była taka panorama od myśli antycznej przez średniowiecze po wczesną nowożytność. I on tam postawił bardzo śmiałą tezę, taką mianowicie, że tak naprawdę te wielkie odkrycia, które dokonały się i które stanowią takie zaranie nowożytności, że one intelektualnie mają o wiele więcej wspólnego z filozofią XIV wieku niż z myślą renesansową. Bliżej jest nowożytności do późnego średniowiecza niż do renesansu, jeżeli chodzi o właśnie naukę. I tutaj była taka egzemplifikacja, on tworzył takie paralele między Galileuszem a czymś, co się nazywa teoria impetu. Wymyślona, czy tam opracowywana niezależnie przez kilku różnych myślicieli XIV-wiecznych, między innymi przez Jana Burydana, takiego głównego profesora z połowy XIV wieku paryskiego. To jakby stanowiło też taki przełom, pewną alternatywę w stosunku do takiego stereotypu patrzenia na średniowiecze jako te wieki ciemne, dość utrwalonego w takiej literaturze pozytywistycznej, w takim pozytywistycznym obrazie tradycji intelektualnej europejskiej. I jeżeli popatrzymy na to, jak na taki pierwszy, powiedzmy, impuls, który się dzieje w nauce światowej, to możemy zobaczyć, że mamy do czynienia też na terenie Polski z takim analogicznym, nie zjawiskiem, ale z taką korelacją, której byśmy nie oczekiwali. Mianowicie mamy Kopernika, który przynależy, jakby, znaczy wiążemy go już z tą nową nauką, lokujemy go bardziej w nowożytności niż w średniowieczu, a jednocześnie to jest człowiek, który kształcił się, rozpoczynał swoje wykształcenie w Krakowie,

0: który był w tym czasie Uniwersytet Krakowski, wykładał filozofię scholastyczną, czyli właściwie taką późno-średniowieczną. No i teraz z punktu widzenia takiego stereotypowego spojrzenia na średniowiecze mamy tutaj sytuację taką lekko paradoksalną, tak? Ktoś wykształcony przez taką, wydawałoby się właśnie scholastyczną, skostniałą, czytaj skostniałą instytucję, no jednocześnie umysłowo sięga już w zupełnie inne rejony. Albo tłumaczymy sobie to tak, że po prostu mamy tu do czynienia z takim kompletnym zaprzeczeniem. No, ale to jest raczej wątpliwa sprawa. No więc spróbujmy patrzeć w drugą stronę. Spróbujmy znaleźć, czy spróbujmy zainteresować się tym Uniwersytetem Krakowskim, żeby zobaczyć, co tam mogło oddziałać na Kopernika, w jakiej on się kształcił atmosferze intelektualnej. I właśnie Michalski obserwował, że ten Kraków XV-wieczny to w gruncie rzeczy tak daleko intelektualnie od tego świata paryskiego nie odbiegał i że być może właśnie jak mamy tam tego Buridana i Galileusza i Duhem buduje taki most, no to da się też zbudować taki most między krakowskimi autorami z początku XV wieku a Kopernikiem, że to w gruncie rzeczy wyrasta jakby z tego samego.
1: Myślę, że jeżeli ktoś by po raz pierwszy zetknął się z filozofią średniowieczną polską, mógłby się zdziwić lekko, że filozofia jest czymś czasami abstrakcyjnym, bujaniem w obłokach, a właśnie polska myśl z XV wieku chociażby była bardzo konkretna. Jakby pan profesor tłumaczył ten oryginalny charakter tamtej myśli?
0: W dotychczasowych rozważaniach mówiliśmy o filozofii średniowiecznej jakby w całości i o tym, co w myśli polskiej stanowi taką paralelę czy no taki analogat tego, co jest charakterystyczne, co było ważne dla myśli ogólnoeuropejskiej. Ale jeżeli w ogóle stosujemy takie sformułowanie jak polska filozofia średniowieczna, no to musimy się bardzo głęboko zastanowić, co właściwie mamy tutaj na myśli. Jest i była podejmowana taka próba, cała dyskusja, cały taki nurt badań, który starał się pokazać to, że jednak to, co się w Polsce działo, miało taką lokalną specyfikę. Takim polem, które było tutaj eksplorowane, jest coś, co by można najogólniej określić jako filozofię praktyczną. Pokaźny zespół tekstów o charakterze właśnie takim etycznym, teoretyczno-politycznym. O cóż by tutaj miało chodzić? No, miałoby w tej praktyczności myśli polskiej, ona miałaby być właściwie pochodną trochę sytuacji politycznej. I najważniejszym tutaj zdarzeniem, które w jakiś sposób determinowało czy skłaniało tych naszych myślicieli w stronę właśnie spraw praktycznych, no był konflikt z zakonem krzyżackim. I to, że poza oczywiście rozstrzygnięciami militarnymi, czyli poza Grunwaldem, powiedzmy sobie tak wprost, potrzebna jeszcze była jakaś legitymizacja tego naszego zwycięstwa, czy w ogóle pokazanie i taka próba rozstrzygnięcia tego konfliktu nie tylko orężem, ale też na niwie prawa międzynarodowego. Z takiego własnego podwórka, własnych badań mogę Państwu jako taką anegdotkę troszkę podać przykład, mianowicie taki autor Paweł Zworczyna, który napisał bardzo obszerny komentarz do Etyki Nikomachejskiej. No ni z tego, ni z owego nagle czytamy w tym tekście o Witoldzie. O Witoldzie, bracie Władysława Jagiełły. Witold jest tam podany jako przykład takiego roztropnego władcy, który radzi się astrologa przed wyruszeniem na wojnę, z tym, że ten astrolog to nie jest wróżbita, tylko to jest ktoś, kto się zajmuje niebem, czyli między innymi też pogodą. I który mówi na przykład wielkiemu księciu, że teraz idą wielkie mrozy, w związku z tym nawet tacy ciężko zbrojni rycerze po zamarzniętym lodzie będą mogli odbyć tę swoją wyprawę wojenną. Atmosfera intelektualna, pewnego rodzaju właśnie zaangażowanie profesorów krakowskich bezpośrednio w tych wystąpieniach procesowych, na soborach i tak dalej, to wszystko miało miejsce i w jakiś sposób stanowi wyznacznik tego, co się w Krakowie działo. Być może w większym stopniu nawet wyznacznik taki ogólnokulturowy niż czysto filozoficzny.
1: Badania nad polską myślą średniowieczną trwają i będą trwać na pewno. Ciągle wychodzi jakaś nowa książka czy nowe tłumaczenie. Właśnie tłumaczenia tutaj wydają się kwestią podstawową.

0: podstawową, najważniejszą. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jak pan myśli, jeszcze jest dużo niepoznanych kart, jeżeli chodzi o polską filozofię, polską myśl tamtego czasu.
1: Jeżeli popatrzymy na proporcje tekstów, w których treść mamy jakoś tam rozeznaną w stosunku do ogółu tego, co jest jeszcze do przejrzenia, do przewertowania, no to dużo rzeczy jeszcze jest przed nami. Powiedzmy sobie tak, że na początku mówiliśmy o Konstantym Michalskim. To był ten taki pierwszy impuls, takie pierwsze rozeznanie skupione w dużym stopniu na tych kwestiach związanych z filozofią przyrody. To jest to, co go interesowało dość mocno. Drugi taki impuls to były właśnie te kwestie związane z procesami krzyżackimi. To takie spojrzenie na Pawła Włodkowica. Osiągnięto zresztą dość interesujące rezultaty, potwierdzające pewne intuicje Michalskiego dotyczące wpływu właśnie na przykład Burydana na myśl XV-wieczną. Niemniej to nie wyczerpuje wszystkiego. I teraz jakby konieczna jest taka faza przyjrzenia się szczegółowo, co ciekawszym autorom, poszczególnym tekstom, żeby powiedzmy zweryfikować ten taki ogólny obraz. Teraz jesteśmy w fazie takiej żmudnej po prostu zaglądania do poszczególnych tekstów, do poszczególnych dzieł i podjęcia prób rozeznania, co tam konkretnie jest i na ile to zmienia nasz taki ogólny obraz tego, co się w Krakowie działo w XV wieku.
0: A państwa i moim gościem był pan profesor Mikołaj Olszewski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przed nami jeszcze jeden kosmiczny temat. Zachęcam do pozostania z nami.

0: nie widać tej drogi mlecznej z centrum miasta. Nawet na obrzeżach miasta ona jest praktycznie niewidoczna. Więc zapraszam i polecam, żebyście Państwo spojrzeli w górę wtedy, kiedy jesteście na wakacjach, z dala od sztucznego oświetlenia, spojrzeć w górę albo nawet odjechać kilka czy kilkanaście kilometrów od hotelu, a na pewno się Państwo nie rozczarujecie. Ponieważ strukturę Drogi Mlecznej widać doskonale gołym okiem. Oczywiście nie w kolorach, ale widać ją bardzo dobrze. Także bardzo zapraszam.
1: A gościem programu Pierwszego Polskiego Radia był pan Marcin Rosadziński, astrofotograf. Bardzo, bardzo dziękuję i do usłyszenia przy pewnie okazji kolejnej prestiżowej nagrody.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie do studia i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. Kolejna Eureka już jutro po godzinie 19 i poprowadzi ją Anna Stępniak. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrego wypoczynku.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Fundacja powstała ze względu na mojego brata, Karola, który miał zespół Downa.
4: Paweł Bilski, prezes zarządu Fundacji Oczami Brata.
3: Niestety Karol zmarł w 2013 roku, ale zmarł w koszulce, na której było napisane "Miłość zostaje tutaj". I to nas zainspirowało do tego, aby nasze życie, życie młodych ludzi, właśnie podporządkować trochę pod świat, społeczność osób z niepełnosprawnością. I trochę popatrzeć na ten świat właśnie oczami Karola, oczami osób z różną formą niepełnosprawności.
4: Fundacja realizuje autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie m.in. warsztatu terapii zajęciowej, warsztatu terapii artystycznej, mieszkania wspomaganego oraz chroniono-treningowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością.
5: Jestem matką dziecka niepełnosprawnego z zespołem Downa. Syn ma w tej chwili 48 lat. W tej chwili mój syn przebywa w domu oczami brata. Z tego pobytu jest bardzo zadowolony do tego stopnia, że na święta, kiedy chciałam go wziąć, to nie chciał nawet przyjść. Zostawiał ubrania, bo uważał, że to jest gwarancja jego powrotu. I zaraz po świętach natychmiast poszedł. Fundacja daje nam bardzo dużo. Daje nam to poczucie bezpieczeństwa, że w sytuacji, kiedy z nami coś się dzieje, to nasze dziecko jest zaopiekowane, zadowolone, ma poczucie bezpieczeństwa, ma kolegów na tym samym poziomie, chodzi na zajęcia i to jest bardzo ważne, żeby tych dzieci nie łączyć z osobami w takich DPS-ach, gdzie są osoby bardzo dużo starsze od nich i nie mają tej nici porozumienia. Tutaj te dzieci są ze sobą zżyte i bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach, przygotowują posiłki. To daje im taką radość, zadowolenie. To jest bardzo potrzebna placówka w mieście. Należy się cieszyć, że taka powstała i z ochotą przyjęliśmy wiadomość, że kolejna rodzina dała tutaj miejsce na wybudowanie następnego domu. No, chcielibyśmy, żeby tych placówek powstało jak najwięcej.
4: Fundacja Oczami Brata jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie oczamibrata.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Słońca coraz więcej, dni coraz cieplejsze. Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i skutecznie chronić skórę? Coraz bliżej też do konkursu piosenki Eurowizji. Porozmawiamy więc o emocjach i kontrowersjach wokół konkursu.
7: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne.

0: Instalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska, to są wiadomości z dróg. Po ponad 6 godzinach zakończyły się wyjątkowe, intensywne prace służb na odcinku autostradowej czwórki między Opolem a Wrocławiem. Tam przed 14, między węzłami Opole Południe, Opole Zachód, na wysokości miejscowości Ochodze. Samochód ciężarowy zderzył się z lawetą. Niestety, jak wiadomo, jedna osoba zmarła, a druga jest ranna. I od godzin popołudniowych zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia, czyli ponad 20-kilometrowy odcinek. Na miejscu, oczywiście poza służbami drogowymi, policją, pojawiły się także służby ratunkowe, śmigłowiec LPR. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że już możliwy jest tam przejazd i to potwierdzamy także patrząc na mapy. Nie ma już utrudnień z przejazdem. Natomiast w województwie dolnośląskim po godzinie 19 między Chojnowem a Lubiatowem na wysokości miejscowości Strupice miała miejsce awaria ciężarówki. Służby przez niecałą godzinę blokowały jezdnię w kierunku Zgorzelca. W tym momencie utrudnienie jest już odwołane i nie powinno być problemów z przejazdem. Przypominamy także, że bezproblemowo przejeżdża się przez drogę krajową numer 51. To odcinek Lidzbark-Warmiński-Olsztyn na wysokości Dobrego Miasta, 62 kilometr. Tam również miała miejsce awaria pojazdu ciężarowego. Wprowadzony był ruch naprzemienny od godziny 16. Teraz już można przejechać przez drogę krajową numer 51. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. We'll be right back.

0: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zmarła jedna osoba poszkodowana w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy pod Lublinem. Będzie kolejna zmiana przepisów dotyczących szkolnych prac domowych. Prezydent blokuje likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą tę instytucję.
1: Uzasadniając weto, prezydent powiedział, że CBA było pierwszą służbą zbudowaną od podstaw w wolnej Polsce. Karol Nawrocki powiedział, że była to służba nowoczesna, wyspecjalizowana i skuteczna.
2: Przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych finansów i skarbu państwa.
1: Z tą oceną nie zgadza się ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.
3: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła.
1: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przypomniał w mediach społecznych, że zadania CBA miała przejąć policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. Dodał, że w tym przypadku prezydenckie weto to nie umacnianie państwa, a jego psucie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Jedna ofiara śmiertelna i 20 osób poszkodowanych to bilans wypadku pod Lublinem. W Konopnicy bus zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Młodsza aspirant Beata Kieliszek z Policji Lubelskiej mówiła, że zmarł mężczyzna, który kierował samochodem osobowym.
4: Do szpitali z obrażeniami ciała w stanie przytomnym zostało przetransportowanych łącznie 20 osób, w tym dwie osoby, które podróżowały Audi. Niestety po kilku godzinach stan zdrowia mężczyzny kierującego Audi się pogorszył. Niestety pomimo podjętej reanimacji ten 71-letni mężczyzna zmarł. Wiemy, że kierujący busem był trzeźwy.
0: Służby badają przyczyny wypadku. Będzie kolejna zmiana dotycząca szkolnych prac domowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Edukacji, prace domowe dla uczniów klas od 4

0: 4 do 8 szkoły podstawowej nadal będą nieobowiązkowe. Ale jak napisał resort, mają służyć utrwalaniu, rozwijaniu lub praktycznemu stosowaniu treści nauczania. Resort chce, by nauczyciel miał możliwość uwzględniania systematyczności w wykonywaniu prac domowych przy ustalaniu rocznych ocen. Zmiany wejdą w życie od 1 września.
1: To są aktualności jedynki.
0: PKP Cargo wraca na wojskowe tory. Spółka podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony, dzięki któremu będzie przewozić po Polsce sprzęt wojskowy. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że równie ważna co zakupy sprzętu jest logistyka.
2: Żeby mobilność militarna, czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych była jak na najlepszym poziomie. Żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne.
0: Mimo problemów spółka PKP Cargo nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z większych w Europie. Rosjanie bezprawnie przetrzymują w niewoli co najmniej kilkanaście tysięcy ukraińskich cywilów z terytoriów okupowanych. Ukraińskie organizacje obrony praw człowieka alarmują, że los większości z nich jest dramatyczny.
3: Dotychczas udało się ustalić 16 tysięcy nazwisk bezprawnie więzionych przez Rosjan ukraińskich cywilów. To jedynie wierzchołek góry lodowej, wyjaśnia szefowa Ukraińskiego Centrum Swobód Obywatelskich Oleksandra Romancowa. Nazwiska więzionych cywilów znamy głównie wtedy, gdy Czerwony Krzyż zdołał je potwierdzić u strony rosyjskiej, ale też dzięki ludziom, którzy ich widzieli, zapamiętali imię i nazwisko. Dotychczas udało się wyzwolić jedynie 75 cywilnych jeńców. Ci, którzy wracają, składają świadectwa przestępstw, których wobec nich dopuszczali się Rosjanie. Pobicia, skutki złamanych i źle zrośniętych kości. Ludzie tracą 2/3 swojej wagi. Zdaniem ukraińskich obrońców praw człowieka, rosyjskie represje wobec cywilów mają za zadanie sterroryzowanie ludności na okupowanych terytoriach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Iga Świątek długo musiała się naczekać, ale rozpoczęła już mecz o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Rzymie. Jej rywalką jest Japonka Naomi Osaka. W pierwszym gemie Polka wygrała i prowadzi 1-0. W piłkarskiej ekstraklasie kończymy 32. kolejkę. W Krakowie grają drużyny walczące o utrzymanie się w lidze. Krakowia z Radomiakiem. Do przerwy jest bezbramkowy remis. W pierwszej lidze piłkarze Śląska Wrocław mogą już dziś zapewnić sobie awans do ekstraklasy, ale muszą pokonać Łódzki Klub Sportowy. Na razie jednak jest o to trudno, bo wrocławianie przegrywali 0-2, doprowadzili w końcu do remisu. Jest więc 2-2 w 76. minucie spotkania, a zatem brakuje im jednego gola, by tak jak Wisła Kraków w piątek świętować dziś awans do piłkarskiej elity. Libero siatkarskiego projektu Warszawa, brązowy medalista Mistrzostw Polski Damian Wojtaszek zostaje w drużynie. Mistrz świata sprzed 8 lat przedłużył kontrakt ze stołecznym klubem o rok. Przypomnę, że wczoraj zakończyła się rywalizacja o złoto. Mistrzem Polski po raz pierwszy w historii została Warta Zawiercie, która w finale okazała się lepsza od broniącej tytułu Bogdanki Luk-Lublin. Ten 5-setowy finał podsumowuje były znakomity siatkarz, reprezentant Polski Piotr Gruszka.
5: Czuliśmy, że te zespoły mogą nam dać te emocje i dały po prostu. Nie spodziewaliśmy tego, jak sobie tak każde spotkanie można na szybko analizować. Pierwszy mecz, kosmiczny poziom drużyny Zawiercia. Drugi mecz, Lublin wraca. Zaczęło się granie to finałowe i to było niesamowite, że musieli przełamywać swoje słabsze momenty, bo tych momentów jeden i drugi zespół miał bardzo dużo, ale koniec końców jednak i własna hala i to rozpędzenie i ten powrót do grania z rundy zasadniczej, z tego pierwszego spotkania drużyny Zawiercia potwierdził, że Zawiercie po prostu zasłużyło na wygranie ligi w tym roku, bo ciężko na to pracowali.
4: Rozmowa z Piotrem Gruszką w dzisiejszej Kronice Sportowej. Zapraszam o 22.40.
1: Pogoda.
0: W nocy przeważnie zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające, miejscami burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Na południu nasuwające się stopniowo, od południa jednostajne opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów do 20, a na południu Polski lokalnie do 40 mm. Minimalnie 4 stopnie w Szczecinie, 8 w Warszawie, 12 w Rzeszowie. Ciśnienie w stolicy wynosi teraz 987 hektarów.

0: To Paskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 994 hektopaskale nad północno-zachodnią Polską pogłębia się i przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk południowo-wschodni. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk południowy, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy. Wiatr w cyrkulacji cyklonicznej przechodzący na zachodni 4 do 6, miejscami w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 6 do 7, w porywach 8. Skręcający na południowo-zachodni do zachodniego i słabnący na 4 do 6. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra do słabej, opady deszczu. Początkowo na południu możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5, skręcający na południowo-zachodni do zachodniego i wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 4 do 6, miejscami w porywach 7, skręcający na zachodni i słabnący 3 do 5. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu i burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Taki pogląd na wielki przebój Roya Orbisona ma zespół Pomplemousse. Grupę tworzą małżonkowie Jack Conte i Natalie Dawn, którzy przetwarzają znane piosenki i umieszczają je potem w internecie. Tak zdobyli popularność, ale również komponują swoje własne utwory. Co ciekawe, ponoć są pionierami stylu określanego jako video songs, a oznacza to tyle, że teledyski, które pokazują w sieci, pokazują rzeczywisty proces nagrywania utworu, rejestrowanie poszczególnych instrumentów, montaż, a potem aranżację. Program pierwszy Polskiego Radia, Anna Wil przed mikrofonem. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Tu jest muzyka. Proszę Państwa, mniej więcej równolatką słynnego Pretty Woman jest pewien wielki przebój z repertuaru Piotra Szczepanika. I to on za chwilę pojawi się na naszej playliście, ale uwaga, w zaskakującym wykonaniu samego Andrzeja Załuchy.

to rzecz jasna grupa The Baseballs i jej zabawa w stylu rockabilly z przebojami współczesnej muzyki rozrywkowej. Ciekawe, czy Britney Spears kiedyś natknęła się na tę wersję swojego przeboju, a jeśli tak, to jaki miała do takich przeróbek stosunek? Tak na głos myślę, proszę państwa, bowiem odpowiedzi raczej nie uzyskam. Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, w którym teraz życzenia urodzinowe składamy Kasi Klich. Jest wokalistką, która współpracowała z wieloma wykonawcami, na przykład z zespołem Pod Budą. W 2002 roku rozpoczęła karierę solową, a ta kariera solowa przyniosła m.in. tę piosenkę.

I tak oto przy udziale Caro Emerald prawie kończymy dzisiejsze wydanie audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze na naszej playliście leniwie przeciągnie się grupa Martini. Państwo doskonale i myślę ze wzruszeniem rozpoznają muzyczny cytat, który grupa wykorzystała w tej piosence, a potem będzie godzina 21. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: coraz więcej, dni coraz cieplejsze. Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i skutecznie chronić skórę? Coraz bliżej też do konkursu piosenki Eurowizji. Porozmawiamy więc o emocjach i kontrowersjach wokół konkursu.
1: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska, zapraszam na kolejne wiadomości z dróg. Przejazd na wszystkich największych trasach nie powinien już sprawiać większych problemów, choć dzisiejszy dzień na drogach nie należał do najlepszych na pewno. Aktualnie dość intensywny korek jest jedynie w województwie mazowieckim, zaraz za podwarszawskimi markami, jadąc w kierunku centrum Warszawy. Tak poza pracami drogowymi jest również informacja o zdarzeniu drogowym. Jeżeli chcecie Państwo ominąć utrudnienie, warto zjechać z S8 na przykład na drogę wojewódzką numer 629. Kierowcy zwalniają także w Trójmieście na dwóch odcinkach S6 Gdańsk-Osowa. Tam kumuluje się ruch, choć na niewielkim odcinku to nitka obwodnicy prowadząca do Gdyni. Węzeł Gdańsk-Karczemki to drugi odcinek, gdzie są utrudnienia i to również dwukilometrowe utrudnienie prowadzące kierowców w stronę Pruszcza Gdańskiego. Odnośnie tych zdarzeń mamy też informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Właśnie S7 węzeł Gdynia Chważno, tam jest awaria pojazdu i dlatego zablokowany jest częściowo pas ruchu jeszcze do godziny 21.50. Natomiast prace drogowe są również na autostradzie A1 w Kopytkowie. Na niewielkim odcinku autostradowej czwórki są spowolnienia przed wjazdem do Wrocławia i przypominamy, że zakończyły się bardzo duże utrudnienia w ruchu w województwie opolskim na autostradowej czwórce. Także przez kilka godzin kierowcy nie mogli przejechać przez 20-kilometrowy odcinek w kierunku Wrocławia. 22 513 11 11. Przypominamy, że cały czas można korzystać z telefonu do Radia Kierowców.

0: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Donald Trump rozważa wznowienie działań militarnych przeciwko Iranowi. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Możliwe jest wznowienie działań wojskowych. Prezydent Donald Trump spotyka się dziś z Zespołem do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić dalsze kroki w wojnie z Iranem.
1: Stany Zjednoczone czekały 10 dni na odpowiedź Iranu na swój projekt porozumienia. Biały Dom liczył na postęp, zamiast niego ze strony Teheranu padło stanowcze nie. Irańczycy odrzucili amerykańską propozycję zakończenia konfliktu, określając ją jako żądanie kapitulacji Iranu przed nadmiernymi żądaniami Trumpa. Prezydent USA przekonuje, że w Iranie górę wzięli radykałowie. Irańczycy mają umiarkowanych polityków, którzy chcą porozumienia i mają szaleńców. Umiarkowani boją się szaleńców. Trump odrzucił sugestię, że nie ma planu na zakończenie wojny z Iranem. Mam plan. To jest bardzo prosty plan. Iran nie może mieć broni nuklearnej.

0: Trump zasugerował, że zawieszenie broni z Iranem może się wkrótce skończyć, bo jest, jak się wyraził, na respiratorze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zdaniem prezydenta likwidacja CBA doprowadziłaby do osłabienia państwa. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz mówi, że odrzucenie decyzji Karola Nawrockiego w Sejmie będzie trudne.
2: Wszyscy wiemy po ostatnich latach już tak bezwzględnie, że CBA było policją polityczną na usługach pana Ziobry i innych osób związanych z PiS-em, na przykład pana Kamińskiego.
1: Poseł PiS Grzegorz Matusiak mówi, że zgadza się z argumentem prezydenta, iż likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
3: To jest lepsza formacja niż kiedyś była SB. Uważam, że likwidowanie CBA to jest po prostu znowu danie szansy mafiom VAT-owskim, korupcją.
1: Prezydent Nawrocki argumentował, że CBA przez lata stało się symbolem determinacji państwa w walce z korupcją, szczególnie tam, gdzie dotyka ona publicznych pieniędzy i skarbu państwa. Prokuratura sprawdzi, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Z informacji medialnych wynika, że były minister sprawiedliwości mógł dostać wizę amerykańską na podstawie współpracy z telewizją Republika.
4: Medialne informacje, że Zbigniew Ziobro miał wyjechać do USA jako dziennikarz telewizji Republika, będzie sprawdzać prokuratura.
5: Jeżeli potwierdzą się zwłaszcza te okoliczności zatrudnienia podejrzanego w tej konkretnej firmie,
4: mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Analiza ma dotyczyć także sędzi Anny Grabowskiej, która rozpatrywać ma wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry, a jest akcjonariuszką tej telewizji. Czy będzie wniosek o jej wyłączenie z orzekania w tej sprawie?
5: Na razie takiego wniosku nie było. Ta okoliczność nam jest znana, była znana. To będzie jak najbardziej ponownie analizowane.
4: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, podkreśliła, że prezes sądu nie ma w takiej sytuacji uprawnień do ingerowania w skład orzekający. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła rzeczniczka tej partii Dorota Łoboda.
7: No powody są oczywiste. Wynik kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w szpitalu potwierdził doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Tomasz Lenz poza procedurą przyprowadził swojego syna na zabieg do szpitala.
1: NFZ nałożył na szpital karę 134 tysięcy złotych. 53-letnia mieszkanka północnej Rumunii zginęła w wyniku ataku niedźwiedzia. W związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się niedźwiedzi w pobliżu ludzkich zabudowań i dróg oraz atakami na ludzi i zwierzęta hodowlane, w kwietniu parlament Rumunii zgodził się na zwiększenie odstrzału tych zwierząt. Rumunia jest krajem o największej w Unii Europejskiej, liczącej ponad 13 tysięcy sztuk populacji niedźwiedzi. W ostatnich latach ich liczba wyraźnie rośnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, na zachodzie stopniowo zanikające. Na południu kraju nasuwające się stopniowo jednostajne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów do 20, natomiast na południu lokalnie do 40 mm. Minimalnie 4 stopnie w Szczecinie, 8 w Warszawie, 12 w Rzeszowie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 987 hektopaskali.
6: Klimat.
1: W Poznaniu jakość powietrza jest dostateczna, w Toruniu i Grudziądzu umiarkowana. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W centrum kraju, a także miejscami w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim jest ono duże.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tak.

0: starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedyne.

0: Spotkania w Jedynce. Historia bliska.
1: Słuchają Państwo Jedynki Polskiego Radia. Dobry wieczór. W tym roku mija setna rocznica przewrotu majowego, akcji Józefa Piłsudskiego, która początkowo miała być tylko prowokacją z orkiestrą wojskową maszerującą za zbuntowanymi oddziałami wojska, a która jednak stała się mini wojną domową i odmieniła losy kraju. O zamachu majowym i o jego bilansie porozmawiam dziś z historykiem profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem właśnie wydanej książki Maj 1926, zamach, którego miało nie być. Witam pana profesora serdecznie.
2: Witam również, dobry wieczór państwu.
1: Pan profesor jest teraz w krakowskim studio Jedynki. Czy wtedy, 100 lat temu, garnizon krakowski poparł komendanta, czy przeciwnie, uznał go za uzurpatora i ruszył z nim walczyć?
2: No, garnizon krakowski jako jedyny w dawnej Galicji udzielił poparcia prawowitym władzom, czyli rządowi Witosa i prezydentowi Wojciechowskiemu, z tym, że wojska garnizonu do Warszawy nie dotarły. Dotarły tylko w okolice Łodzi. Ta podróż przebiegała w sposób bardzo utrudniony. To wynikało z tego, że garnizon łódzki z kolei opowiedział się po stronie marszałka. Również dywizja, która znajdowała się w Częstowie, czyli leżąca wzdłuż krakowsko-wiedeńskiej, można by tak powiedzieć, linii kolejowej,
1: magistrali,
2: została w ten sposób zablokowana. Także ta pomoc Wojciechowskiemu ani Witosowi nie pomogła.
1: A sami Krakusi, oni byli za demokracją czy za buntownikami? Badań opinii publicznej nie było. Kraków szumiał.
2: Badań opinii publicznej nie było. Generalnie poza środowiskami, nazwijmy to, czytającymi, elitarnymi, ludzie tym się jakoś bliżej zajmowali, ale to wszystko trwało bardzo krótko. Raptem 3 czy też 4 dni. W związku z tym pod redakcjami gazet gromadzili się ludzie, dzienników krakowskich i tych, którzy byli za Piłsudczykami, za marszałkiem, i te, które były przeciwko. Podobnie jak i w całej Polsce.
1: W całej Polsce tak było,
2: tutaj
1: dokładnie.
2: W Galicji te zdania były podzielone. Jedni życzyli zwycięstwa marszałkowi, bo marszałek jest wielki, trzeba jemu pomóc. Inni powiadali, że jednak przysięga zobowiązuje, rząd jest legalnie wybrany, ma większość sejmową. Legalnie został wybrany również prezydent Stanisław Wojciechowski, czyli wszystkie znaki na niebie i ziemi powinny wskazywać, że należy udzielić pomocy rządowi, prezydentowi przeciwko zamachowcy, przeciwko buntowi wojska stojącego w obronie Piłsudskiego, które postawiły wyżej autorytet marszałka niż autorytet państwa.
1: No właśnie. Panie profesorze, zanim przejdziemy do omówienia samego zamachu, troszkę o przyczynach. Warto coś o tym powiedzieć, bo w maju tego 26 roku, tak jak pan pisze, przeciwko sobie stanęli legioniści z 1., 2. i 3. Brygady Legionów. Nie przepadali za sobą, tak mówiąc oględnie. To znaczy, dla jednych Piłsudski był nieomal bogiem, a dla drugich takim partaczem, uzurpatorem, indolentem wręcz. Skąd te niesnaski? No,

0: w łonie Legionów, czyli prawda, no, matecznika Piłsudczyków.
1: No właśnie, jakoś tak się generalnie w polskiej literaturze nie bierze tego pod uwagę.
0: W ogóle, właśnie. To jakby, nie sięga
1: się zupełnie. No właśnie, a okazuje się, że ten taki szkolny, powiedział Lizysowski, landrynkowaty obrazek, taki cukierek, że Legiony, jedność i tak, wszyscy pięknie walczą o wolną Polskę, żeby w ogóle się pojawiła na mapie Europy, jest tego w jakiejś części prawdziwy, mianowicie w czasie wojny. W Legionach doszło do mocnego konfliktu między z jednej strony komendą, którą Piłsudski nazywał bardzo nieelegancką mendą, a z drugiej strony drugą brygadą Legionów, które między innymi był późniejszy generał Józef Haller. I już wówczas te konflikty między Piłsudskim, pierwszą brygadą, a na przykład takimi oficerami jak Włodzimierz Zagórski, to będzie bardzo ważne nazwisko w roku 26, po roku 26, jak Sikorski, jak Szeptycki niebawem. To będą wszystko oficerowie, którzy mocno się skonfliktowali między sobą. Piłsudski zmierzał w kierunku stworzenia samodzielnej polskiej siły zbrojnej, natomiast jego przeciwnicy uważali, że wystarczy, że będzie polskie pospolite ruszenie w ramach armii austriackiej podporządkowanej Austriakom. No Piłsudski się z tym nie godził. On chciał jakby wybicia również armii na niepodległość, żeby ona była później czynnikiem samodzielnym, kiedy dojdzie do rokowań pokojowych po zakończonej wojnie. Także no, to była różnica strategiczna.
0: Kompletnie.
1: Strategiczna w obszarze polityki.
0: Ale też poszło
1: i
0: o charaktery.
1: Do napięć,
0: były
1: emocji.
0: Też różnice w charakterach tych mężczyzn. Oni po prostu za sobą nie przepadali. O tym się rzadko mówi.
1: Tym bardziej, że Zagórski jako oficer wywiadu i kontrwywiadu no, miał za zadanie śledzić Piłsudskiego. I donosił niekiedy niestworzone rzeczy na Piłsudskiego w Wiedniu, żeby go odwołać, że się nadaje na brygadiera, że nie ma żadnej ukończonej szkoły wojskowej, bo, no bo prawdę mówiąc nie miał, że jest nieprzygotowany do prowadzenia jakichkolwiek działań wojennych, a ponadto jest socjalistą. Także to miało skłonić komendę, czyli sztab armii austro-węgierskiej do odwołania Piłsudskiego. Tak się nie stało, bo za dużo osób wtedy już go kochało.
0: Panie profesorze, tych przyczyn zamachu majowego wymienia pan kilka. Między innymi dyskusja po wojnie polsko-radzieckiej. Rzeczywiście te elity wojskowe, no, można powiedzieć, rzuciły się sobie do gardeł. Piłsudski był oskarżany, że jest no właśnie partaczem, indolentem, a on z kolei swoich przeciwników nazywał tchórzami. Ale później jest już po odzyskaniu niepodległości śmierć prezydenta Narutowicza. To tak wstrząsnęło Piłsudskim, że on zrozumiał, że ten jego projekt, czyli Polska, to nie idzie w tą stronę. Czy tutaj należy szukać głównej przyczyny przewrotu majowego?
1: Może nie głównej, ale na pewno bardzo ważnej. Liczne materiały pamiętnikarskie są jednoznaczne. Piłsudski po zbrodni dokonanej na Gabrielu Narutowiczu bardzo się zmienił. Postarzał, przygarbił się, no to był po prostu również inny człowiek i on nigdy nie darował obozowi narodowemu współudziału w takim, powiedziałbym, stworzeniu klimatu przyjaznego dla popełnienia tej zupełnie niezwykłej zbrodni, bo w końcu zaczynamy pierwsze dosłownie lata Rzeczpospolitej od sytuacji, kiedy ginie prezydent wybrany w demokratycznych wyborach zgodnie z konstytucją.
0: No właśnie, to jest taki fundament, prawda? Ten mord rytualny jest fundamentem Rzeczpospolitej. I to pokazuje pęknięcie na tej idei, pięknej idei, uwaga, niepodległa Polska, a tu coś takiego.
1: No właśnie i to pęknięcie się będzie pogłębiało, bo to nawet była mała szczelina i ta szczelina będzie pękała coraz bardziej. I nawet Piłsudski po zakończeniu działań w maju wyraźnie podkreślił, że nie mógłby nigdy współpracować rządem Wincentego Witosa i narodowcami, którzy znajdowali się w tym rządzie, czyli z ludźmi, którzy mieli na rękach krew niewinnego prezydenta, wybitnego profesora, który pracował w Szwajcarii przez lata, znanego w świecie biznesu, kultury, nauki. Gdyby on nie zginął, to być może te strzały by trafiły bezpośrednio Piłsudskiego, gdyby się zgodził być prezydentem. Dodajmy, że byli kuzynami.
0: Tak,
1: byli
0: tak,
1: kuzynami tak. I również no, zaprzyjaźnili się. Wcześniej się w zasadzie nie znali. Poznali się dobrze, bo w tych latach 21-22, bowiem Narutowicz jest ministrem spraw zagranicznych, współpracuje z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim.
0: No ale panie profesorze, oni się lubią, szanują, no i dochodzi do takiego mordu. Czy wtedy Piłsudski sobie uświadomił, że ten projekt mu nie wyszedł? Mówię projekt Polska. No ale to zadam takie pytanie. To jak ta Polska według Piłsudskiego powinna wyglądać? Bez tarć, bez ruchów tektonicznych, taka solidarna, taka kochajmy się jak w panu Tadeuszu, taka słodziutka? On tak sobie wyobrażał, że tak będzie wyglądała Polska niepodległa?

No nie, tak sobie nie wyobrażał, dlatego uważał, że, zresztą ciągle podkreślał, że zabory doprowadziły do takiej masowej demoralizacji. To jest jego ocena, demoralizacji Polaków.

0: w Ukrainie, tak jak chociażby te pioruny, czy chociażby polskie drony z programu SAM, które będą realizowane. Jeżeli ten program okaże się sukcesem, na pewno znajdzie wielu nabywców, którzy będą chcieli go mieć u siebie.
1: W ciągu kilku dni będą znane także szczegóły wykorzystania środków w ramach programu SAFE dla służb mundurowych. Przedstawiciele MSWiA podkreślają, że trwają ostatnie rozmowy na temat możliwości przekazania pieniędzy do policji czy Straży Granicznej. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański powiedział, że środki te będą pochodzić wprost z budżetu MON w ramach SAFE.
2: W tym tygodniu, w przyszłym, powinniśmy zakończyć negocjacje i przedstawić propozycje, w jaki sposób będziemy chcieli sfinansować działalność naszych służb mundurowych. O wszystkie te środki po prostu występujemy jako, powiedzmy, Ministerstwo Obrony Narodowej, natomiast szukamy możliwości, aby w ramach środków, którymi dysponujemy, wykorzystać tę kwotę. Żadna złotówka z tej kwoty, którą dostaniemy z sejfu, nie zmarnuje się.
1: W sumie na polskie bezpieczeństwo trafią niemal 44 miliardy euro, które musimy wydać do 2030 roku.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotarła skarga Polski na umowę handlową z Mercosurem. Chodzi o porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które zaczęło tymczasowo obowiązywać 1 maja.
5: Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu orzeczenia w TSUE. A ten może wydać werdykt najwcześniej za kilkanaście miesięcy. Beata Pumecka.
6: Najpierw wiceprezes Unijnego Trybunału podejmie decyzję w sprawie wniosku o zawieszenie stosowania umowy. Jest ona spodziewana za kilka miesięcy. A jeśli chodzi o samą skargę na umowę, to musi być ona przetłumaczona, pojawić się w dzienniku urzędowym. Potem unijne instytucje i państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi na piśmie. Wymiana pism może potrwać. Później zapewne zorganizowana zostanie rozprawa, na której wszystkie strony będą mogły zaprezentować swoje argumenty. Następnie rzecznik generalny Unijnego Trybunału opublikuje opinię i dopiero kilka miesięcy po niej sędziowie ogłoszą orzeczenie. Polska jest na razie jedynym krajem, który zaskarżył umowę. Natomiast w Unijnym Trybunale jest wniosek Parlamentu Europejskiego o zbadanie umowy pod kątem zgodności z unijnym prawem.
3: Polska i świat.
4: W magazynie Polska i Świat przechodzimy do spraw międzynarodowych. Donald Trump stwierdził, że zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest na podtrzymaniu życia. Wcześniej amerykański prezydent określił absolutnie nie do zaakceptowania odpowiedź Iranu na propozycję zakończenia wojny.
5: Podczas gdy negocjacje z Teheranem utknęły w martwym punkcie, jednym z wariantów jest teraz wznowienie działań militarnych.
4: A sytuację w Waszyngtonie obserwuje nasz korespondent Marek Wałkuski. Witaj, Marku.
7: Witam serdecznie.
4: Powiedz, co to w praktyce oznacza? Na ile możliwy jest teraz powrót do regularnej wojny?
7: Jest możliwy, ale nieprzesądzony. Jedno wiemy na pewno. Donald Trump nie chciałby wznowienia tego konfliktu, ale z drugiej strony nie może sobie pozwolić na to, żeby to porozumienie, które zostanie zawarte z Iranem, było uznane za jego porażkę. W związku z tym cały czas jest presja na Iran. Dzisiaj w Białym Domu odbyło się spotkanie Trumpa z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, z przedstawicielami Pentagonu na temat potencjalnych dalszych kroków. Stany Zjednoczone, jeszcze właśnie Trump i jego administracja zdaje się trochę tak grozić dodatkowo Iranowi, bo na przykład ujawniono informacje o lokalizacji jednej z amerykańskich łodzi podwodnych, nuklearnych, co jest też takim sygnałem wysłanym w stronę Teheranu. Trump zapewnia, że nie jest tak, jak sądzili inni i przewidywano, że się znudzi tym konfliktem, że będzie chciał jak najszybszego zakończenia, więc stara się powiedzieć, że nie jest pod presją czasu, aczkolwiek jest, dlatego że wystarczy spojrzeć na te liczby, które wyświetlają się na stacjach benzynowych. Dziś już prawie 4,60 dolara za galon paliwa, to jest o 70% już więcej od początku tego konfliktu. Natomiast na razie żadnego wyjścia z tej sytuacji nie widać. Trump powiedział, że sprawa konfliktu w Iranie, wojny z Iranem będzie tematem jego rozmowy z prezydentem Xi. Ta podróż zaczyna się już, jutro wylatuje z Waszyngtonu, w środę będzie w Pekinie. Więc mamy w tej chwili taką sytuację trochę zawieszenia i oczekiwania na kolejne kroki z jednej lub z drugiej strony. Natomiast po tym, co dzisiaj usłyszałem, słyszeliśmy, prawdopodobieństwo powrotu do działań zbrojnych jest większe. Natomiast czy do nich dojdzie, to dopiero czas pokaże.
4: Wspomniałaś, że ten temat pojawi się podczas rozmów z Xi Jinpingiem. Czy to oznacza, że Trump oczekuje, że Chiny jakoś zaangażują się w

0: mediację w tym konflikcie?
1: Myślę, że tak, dlatego że Trump już wcześniej w wielu wypowiedziach sugerował, że Chiny powinny się jakoś włączyć, dlatego że duża część ropy naftowej, którą importuje, to jest właśnie przez cieśninę Ormus. Trump wie, że Iran ma, że Chiny mają pewien wpływ mogą mieć na Iran. Nawet pojawiły się w Stanach Zjednoczonych informacje, że Iran, że Chiny części do uzbrojenia Iranowi przesyłają, więc na pewno będzie to jednym z tematów jego wizyty. Natomiast czy cokolwiek uzyska, czy i czego będzie dokładnie oczekiwał, tego na razie Biały Dom nie ujawnia.
2: Marku, o jeszcze jedną rzecz chcemy cię zapytać jako korespondenta Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Sprawa dotyczy Polski. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest sporo spekulacji na temat tego, że mógł mieć wsparcie ze strony administracji Donalda Trumpa. Powiedz proszę, czy na ten temat jakiekolwiek informacje właśnie ze strony administracji Białego Domu się pojawiają?
1: Tak. Po pierwsze zadałem pytanie Białemu Domowi, czy takie specjalne traktowanie, specjalną pomoc ze strony prezydenta Trumpa czy Białego Domu uzyskał. Ze strony Białego Domu odpowiedź była: odsyłamy do Departamentu Stanu. I dosłownie kilka minut temu uzyskałem stanowisko Departamentu Stanu w tej sprawie. Prośbę o odpowiedź na moje pytania dotyczące statusu, dotyczące wizy, dotyczące tego, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No i odpowiedź Departamentu Stanu brzmi: Stany Zjednoczone i Polska łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze, społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. I tutaj odpowiedź na moje pytania: ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat. Także ja nie wiem, czy w Polsce to ktoś już oficjalnie potwierdził te informacje o tym, że Ziobro przyjechał do Stanów Zjednoczonych na wizie dziennikarskiej. Przynajmniej ze strony amerykańskiej potwierdzenia nie ma. Tych możliwości statusu, jaki otrzymał, jest bardzo wiele. Natomiast takim testem dla całej sprawy będą procedury, jeżeli nastąpią, procedury ekstradycyjne, dlatego że tutaj jest nie tylko umowa polsko-amerykańska, ale są także pewne tradycje i pewne standardowe procedury. Istotna informacja: o ile teraz nie wiemy dokładnie, jakie było to zaangażowanie rządu amerykańskiego, to ewentualny wniosek Polski o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry byłby testem na to, czy amerykańska administracja chce pomagać rządowi Donalda Tuska, czy nie. Dlatego że standardowa procedura w takiej sytuacji jest, że podejrzany jest aresztowany, a później dopiero wszczynane są te procedury ekstradycyjne. Gdyby amerykański rząd, gdyby administracja Trumpa nie aresztowała Ziobry, to byłby sygnał, że współpracuje z Ziobrą i nie współpracuje z rządem polskim.
0: I o tym wszystkim nasz korespondent w Waszyngtonie, który trzyma rękę na pulsie. Marku, bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Unia Europejska nałożyła dziś sankcje na Rosję za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych i ich przymusową rusyfikację. Na czarną listę zostały wpisane 23 osoby i organizacje. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
2: Także w Brukseli odbyło się dziś spotkanie koalicji 50 państw na rzecz powrotu ukraińskich dzieci. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha apelował o wywieranie większej presji nie tylko na osoby odpowiedzialne za uprowadzenie dzieci, ale także te, które zdecydowały się na ich adopcję.
0: A teraz mamy połączenie z panią Natalią Panczenko, prezeską fundacji Stand with Ukraine. Dobry wieczór, witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
0: Może na początku zacznijmy od skali problemu. O jak dużej grupie dzieci mówimy tutaj? Jak wiele dzieci zostało uprowadzonych, porwanych przez Rosję na Ukrainie?
4: Ponad 20 tysięcy ukraińskich dzieci zostało nielegalnie wywiezionych z terenu Ukrainy i przybywa w tej chwili albo na terenie Rosji, albo na terenie innych zaprzyjaźnionych z Rosją państw. Czyli to jest olbrzymia skała i bardzo dużo rodzin stara się odzyskać te dzieciaki i zrobić wszystko, aby dzieci wróciły do Ukrainy. Jednakże nie jest to takie proste, bo bardzo często okazuje się, że te dzieciaki bez zgody ich czy ich rodzin zostały w Rosji przez kogoś adoptowane.
0: A czy te dotychczasowe działania właśnie rodzin, ale też władz ukraińskich przyniosły już jakieś rezultaty? Czy jakąś grupę udało się sprowadzić z powrotem do domu?
4: Tak, oczywiście. Cały czas trwają takie operacje powrotu dzieci z Rosji. Czasami chodzi o kilkoro dzieci, czasami są to grupy dzieci, które na przykład były w jakichś tam obozach dla dzieci tak zwanych. Czasami są to pojedyncze historie.

0: historię. No i pierwsze, co zwraca uwagę, to stan tych dzieci po powrocie, przede wszystkim mentalny i psychologiczny, bo to, co dzieci po takim powrocie z Rosji opowiadają, w jakich byli warunkach, co było robione, opowiadają o tych sytuacjach prania mózgu, kiedy im codziennie wmawiano, że rodzina ich nie chce, że wszyscy z nich zrezygnowali, że ich matka własnoręcznie napisała pismo, żeby oni się tutaj znalazli, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo kłamstw. Później, kiedy to dziecko zostaje powrócone na stronę ukraińską, ono jeszcze przez długi czas nie rozumie, co się dzieje. Dopiero na miejscu, jak już widzi rodziców, rozumie, że rodzice starali się o powrót tego dziecka długie lata, zrobili mnóstwo kroków, żeby to udało się zrobić. I dziecko w tym momencie właśnie ma złamaną psychikę, bo przecież przez kilka lat słyszało co innego, a widzi co innego. Także trauma, z którą wracają te dzieci, no najprawdopodobniej pozostanie z nimi na całe życie. Bardzo często też te dzieci trafiały do wojskowych obozów dla dzieci, gdzie musiały latać dronami, strzelać z karabinów i strzelać nie po prostu do jakichś wymyślonych celi, tylko strzelać do banderowców, jak to mówią Rosjanie, do Ukraińców. Musieli się wyrzekać języka ukraińskiego, swojej tożsamości. Dziewczynka na przykład nastoletnia opowiadała, że mówiła po ukraińsku, to kazano jej nie odzywać się po ukraińsku. Jeżeli słyszeli jakiekolwiek słowo w języku ukraińskim, musiała robić 300 pompek. No i tak po kilku podejściach po 300 pompek oczywiście szybko udawała, że zapomniała ten język.
1: To jest bardzo ważne, na co pani zwróciła uwagę, bo to są nie tylko takie obozy tak zwane reedukacyjne, na przykład Wszechrosyjskie Centrum Dziecięce Szkarłatne Żagle czy Smena. To są na przykład te miejsca, których kierownicy zostali wpisani na listę sankcyjną, ale na przykład Wojskowo-Patriotyczny Klub Patriota na Krymie. To, jak rozumiem, to są właśnie takie miejsca, gdzie te dzieci otrzymują takie wojskowe szkolenie również.
0: Tak, te pierwsze, które pani wymieniła również, to wygląda i reklamuje się, jak gdyby były to półkolonie dla dzieci, a później dziecko, które wyjeżdża na takie półkolonie, wraca z wypranym mózgiem albo w ogóle nie wraca, bo nagle się okazało, że dziecko chciało zostać na terenie Rosji i nie wraca już do rodzica, który znajduje się na terenie okupowanym przez Rosję, czyli na terenie Ukrainy de facto. I tutaj się zaczynają problemy, bo często ludzie się zastanawiają, jak te 20 tysięcy dzieciaków nagle zostało skradzionych i wywiezionych. No właśnie różnymi sposobami. Czasami podczas okupacji te dzieci są kradzione i wywożone, czasami podczas ostrzałów, a czasami właśnie rodzice myślą, że oni wysyłają swoje dzieci na półkolonie, żeby dziecko odstresowało wojnę, żeby trochę się uspokoiło, po czym okazuje się, że to dziecko zostało przez Rosję porwane i już nigdy do domu po takich półkoloniach nie wróciło.
1: Czasem są to dzieci, które mają swoich rodziców, ale też częstym procederem jest porywanie sierot, tudzież dzieci, które nie mają opieki rodzicielskiej. One są szczególnie narażone na deportację.
0: Niestety z takimi Rosja postępuje najbardziej brutalnie, bo wie, że nikt nie będzie stał w obronie tego dziecka. Dlatego często wywozi właśnie z terenów okupowanych całe domy dziecka, rozdzielając te dzieci jedno od drugiego, rozdzielając od wychowawców, rozrzucają te dzieciaki po całej Rosji i robią to specjalnie, żeby maksymalnie wytrzeć całą pamięć i to, co dziecko o sobie pamięta. Starają się zrobić na siłę z ukraińskich dzieci, dzieci rosyjskie, wycierając im tożsamość, zwłaszcza jeżeli dziecko było w małym wieku, czyli w wieku przedszkolnym, czy tam w wieku szkoły podstawowej, kiedy mało co o sobie pamięta, oni po prostu piszą dla tych dzieci nowe historie i zaczynają im wmawiać to niemal codziennie, żeby dziecko w to uwierzyło i myślało, że jest dzieckiem z Rosji.
1: Dodajmy, że cały proceder jest centralnie zarządzany. Kieruje nim Maria Lwowa-Białowa, rosyjska komisarz do spraw praw dzieci w biurze prezydenta Rosji, która zresztą ścigana jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny, bo mówimy tutaj o zbrodni wojennej. Pani Natalia Panczenko, prezeska Fundacji Stand With Ukraine, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Więcej świata.

0: magazynie kolejny temat. Zakończyła się ewakuacja pasażerów i załogi z pokładu wycieczkowca Hondius, na którym doszło do zakażeń groźnym hontawirusem. U dwóch kolejnych osób, Amerykanina i Francuzki, testy potwierdziły infekcję.
1: Oboje mają jednak łagodne objawy. Dla bezpieczeństwa wszystkie osoby, które były na pokładzie, zostaną teraz poddane kwarantannie. Szczegóły zna Michał Strzałkowski.
2: Holenderski wycieczkowiec Hondius dotarł do hiszpańskich Wysp Kanaryjskich wczoraj. Ewakuację przeprowadzono jednak dopiero dziś. Pasażerowie i członkowie załogi byli w małych grupach motorówkami i w asyście ubranego w stroje ochronne personelu medycznego przewożeni na ląd. Gdy na pokładzie wycieczkowca zostało już tylko 6 ostatnich pasażerów i kilka osób z załogi, pogoda na tyle się pogorszyła, że aby dokończyć ewakuację, statek musiał jednak przybić do portu na Teneryfie. W tym czasie specjalnie przygotowane samoloty zabierały już pierwszych ewakuowanych do Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Turcji, Australii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Jeden samolot odleciał także do stolicy Hiszpanii, Madrytu. W porcie Granadilla na Teneryfie wszystko nadzorowała osobiście hiszpańska minister zdrowia, Monika Garcia. Jedna z osób, które odleciały do Francji, wykazywała objawy infekcji hantawirusem. Późniejszy test potwierdził, że jest rzeczywiście zakażona. Spodziewaliśmy się, że będziemy notować kolejne infekcje. Ta osoba miała kontakt z ludźmi, których wcześniej już zidentyfikowano jako zakażonych. Objawy infekcji pojawiają się nawet ponad 3 tygodnie po jej nastąpieniu. Francuskie służby epidemiologiczne działają już jednak zgodnie z wytycznymi. Oprócz kobiety z Francji, zakażenie potwierdzono także u mężczyzny, który odleciał do Stanów Zjednoczonych. Pozostałe osoby pozostaną jeszcze przez pewien czas pod obserwacją. Dotąd z powodu infekcji hantawirusem zmarło 3 pasażerów wycieczkowca, a u 6 kolejnych wykryto zakażenie. Testy kolejnego pasażera dały zaś wynik niejednoznaczny. Szefowa Departamentu Zarządzania Zagrożeniem Epidemiologicznym w Światowej Organizacji Zdrowia, dr Maria van Kerkhove, pochwaliła Hiszpanię za sprawną ewakuację i po raz kolejny zapewniła, że nie ma ryzyka, aby epidemia na wycieczkowcu wywołała jakieś szersze zagrożenie. Ryzyko dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich czy w ogóle dla świata jest bardzo niskie. Hantawirusy przenoszą się między ludźmi rzadko i tylko na zamkniętej przestrzeni, gdy ludzie mają ze sobą długi i bliski kontakt. Dlatego na statku doszło do tylu zakażeń. Zastosowaliśmy wszystkie najwyższe środki bezpieczeństwa. Wszyscy ze statku będą obserwowani przez 6 tygodni. Mamy na razie jeden przypadek zakażenia na brytyjskiej wyspie Tristan de Cunha. To Brytyjczyk, który tam wysiadł z wycieczkowca. To bardzo odległe od reszty świata miejsce. Tam się płynie z każdego kontynentu 2 tygodnie i nie ma tam lotniska. Brytyjscy wojskowi medycy wczoraj dotarli tam wraz ze sprzętem na spadochronach. Zadbają, aby pomóc temu człowiekowi i opanować sytuację. Na pokładzie wycieczkowca Hondius wciąż jest jeden obywatel Polski. To kapitan Jan Dobrogowski, który wraz z kilkoma osobami z załogi odprowadzi pusty już statek do portu w Rotterdamie. Tam też wszyscy oni poddadzą się później kwarantannie. Sam kapitan Dobrogowski podziękował w nagraniu wideo wszystkim za współpracę. Widziałem, jak wszyscy opiekowali się sobą, jak stanowili jedność i jak się wspierali. Chcę podziękować mojej załodze za to, że wspaniale sobie poradziła w tych trudnych chwilach. Nie mogłem sobie wyobrazić pływania w tak ciężkich warunkach z lepszymi ludźmi. Mówię to zarówno o pasażerach, jak i o załodze. Według informacji podanych przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kapitan Dobrogowski czuje się dobrze i nie potrzebuje żadnej pomocy medycznej.
0: Językiem polskim uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli swój 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i w tym roku przystępuje do niego prawie 400 tysięcy uczniów z całego kraju. O szczegółach Martyna Szymczakowska.
3: Najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Dlatego stres był.
4: Północ nie przespania, no wiadomo, ten stres jednak, no ważna rzecz. Jedna z większych mi się w życiu, tak zawsze taki stresik jest.
5: No, trochę się stresuję. No bo się uczyłem dużo i dzisiaj jest ten ważny dzień.
6: Bywało lepiej, ale jest nastawienie.
3: Egzamin z języka polskiego jest podzielony na 2 części. W pierwszej musieli odpowiedzieć na pytania do podanych tekstów, między innymi do fragmentu Bajek robotów Stanisława Lema, co niekoniecznie przypadło do gustu zdającym ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie.
7: Był jakiś tekst w ogóle niezwiązany z lekturą nawet. On był o jakimś robocie, jakiś robot, który jechał w jakąś podróż i potrzebował przyjaciela do tej podróży, co mnie szokowało, bo zawsze jest lektura na początku.
8: Było coś o robocie, jeden tekst?
9: To nie
3: Bajki robotów Stanisław Lem.
9: Coś takiego.
3: W wypracowaniu zdający musieli wybrać przemówienie lub opowiadanie.
5: I tam trzeba było się odnieść do, że znalazłeś jakiś magiczny przedmiot z jakimś wybranym bohaterem z lektury obowiązkowej.
7: Wziąłem opowiadanie.

0: i napisałem o tym, że spotkałem bohaterów Kamieniny Szaniec. Ja napisałem o kostce dziwnej, która jakby uratowała życie Alka i Rudego.
1: Ja pisałam przemówienie o dorastaniu i o takich rzeczach.
2: Dyrektorka szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie, Ewa Żochowska, zapewnia, że uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminu.
3: W zasadzie od 7 klasy pracowaliśmy w taki sposób, aby dzieci mogły rozwiązywać sprawdziany w formule zbliżonej do tej, która pojawi się na egzaminie 8 klasy.
2: Poza egzaminami ósmoklasisty trwają też matury. Ponad 100 tysięcy maturzystów pisało dzisiaj egzamin dodatkowy z matematyki na poziomie rozszerzonym, a także język rosyjski. To też kolejny dzień matur, w którym kilka minut po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia pojedynczych stron arkuszy z matematyki. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski już zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Jutro na egzaminie ósmoklasisty matematyka, a na maturze wiedza o społeczeństwie i język niemiecki.
4: Wszystkim maturzystom i ósmoklasistom życzymy więc powodzenia. W magazynie i czas jeszcze na krótką prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże, a jutro niemal wszędzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 10 do 16 stopni Celsjusza.
5: I tak kończymy magazyn Polska i Świat. Dzisiaj to już wszystko.
4: Magdalena Skajewska.
5: I Marcin Kowalski. Mówimy Państwu do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.
5: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Filip Jastrzębski.
7: Dobry wieczór. Będzie dużo o piłce nożnej, ale także o tenisie, gdyż Iga Świątek jak burza idzie na kortach Foro Italico w Rzymie. Jest 22:40.
8: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
9: Kronika sportowa.
7: Niecałe półtorej godziny potrzebowała Iga Świątek, by awansować do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Tym razem nie dała żadnych szans Japonce Naomi Osace. O szczegółach Cezary Gurjew.
10: W końcu można powiedzieć, świetna forma Igi Świątek i to na jej ulubionej ceglanej mączce. Trzykrotna triumfatorka turnieju na kortach Foro Italico w Rzymie dziś pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału. 80 minut starannej i błyskotliwej gry najlepszej polskiej tenisistki. Choć trzeba powiedzieć, że pierwsze 5 gemów zajęło obu paniom pół godziny. Na początku tenisowe szachy. Francisco Roicz to trener, a właściwie mistrz w nauczaniu techniki, ale też przed laty błyszczał na światowych kortach. W rankingu ATP zajmował 60. miejsca, w deblu wygrał 9 turniejów. Z kolei były szkoleniowiec Igi, obecnie trener Naomi, Tomasz Wiktorowski, nie miał na kortach wielkich sukcesów, ale jest wybitnym strategiem. Japonka ma na koncie 4 wielkoszlemowe tytuły, ale to wszystko na szybkich nawierzchniach. Oczywiście trzeba pamiętać, że na najsłynniejszych kortach ziemnych w Paryżu 2 lata temu Osaka była bliska wyeliminowania Polki. Od początku turnieju w Rzymie Iga Świątek gra bardzo cierpliwie, stara się uderzać precyzyjnie i trzyma piłkę w korcie. W dogodnych sytuacjach podejmuje ryzyko, bo to mimo wszystko jest obowiązkowe w tenisie na najwyższym poziomie. Ponownie można powiedzieć, jak przed laty, razi forehandami jak piorunami. Potężne rotacje albo kończą akcję, albo powodują błędy rywalek. Idze Świątek jak tlenu brakowało wygranych pojedynków. W końcu wróciła swoboda i radość z gry. Kolejną rywalką w ćwierćfinale będzie groźna Amerykanka Jessica Pegula. Będzie to ich 12 pojedynek. 6 razy była lepsza Polka, która wygrała m.in. jeden mecz rozegrany na ceglanej mączce 4 lata temu w Paryżu.
7: Tymczasem finalista turnieju mężczyzn w Rzymie sprzed 3 lat, Holger Rune, poinformował, że nie wystąpi w rozpoczynającym się 24 maja French Open. 23-letni Duńczyk doznał poważnej kontuzji ścięgna Achillesa w październiku ubiegłego roku i nie zdąży się wykurować. Teraz jego celem jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem.
6: Polskie Radio. Jedynka.
7: A już teraz piłka nożna i 32. kolejka Ekstraklasy, która zakończyła się meczem Krakowi z Radomiakiem. Nie było to porywające widowisko, a opowie nam o nim Grzegorz Bernasik.
11: Bezbramkowy remis Krakowi z Radomiakiem mocno komplikuje zadanie uratowania drużyny dzisiejszych gospodarzy przed spadkiem do pierwszej ligi. Wprawdzie Pasy zremisowały 3. mecz z rzędu, a goście z Radomia po 3 kolejnych zwycięstwach tym razem wywalczyli tylko punkt. Właśnie ów punkcik zapewnił Radomianom ekstraklasową prolongatę. Przed przerwą zespół gości zresztą był lepszym zespołem, natomiast gdy w 60. minucie Tapsoba otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul w ofensywie, to gospodarze opanowali piłkę, boisko, ale nie sztukę zdobywania gola. Radomiak bronił się sprawnie i skutecznie, a trener Bruno Baltazar po tym bezbramkowym meczu powie: ze wszech chcemy grać

0: do zwycięstwa, ale dziś ten punkcik zdobyty w tak trudnych okolicznościach oczywiście daje nam satysfakcję i mogę się uśmiechnąć.
1: I have to be happy with one point today here.
0: Krakowianie o taki cel, czyli o utrzymanie, będą musieli walczyć ciężko w dwóch trudnych meczach z Motorem w Lublinie i Koroną w Krakowie i będą musieli wreszcie strzelać bramki, by osiągnąć cel, a to nie udało się ani przed tygodniem w Lublinie, ani dziś na własnej trawie, choć w obu meczach zespół Pasów przez kilkadziesiąt minut grał w liczebnej przewadze. Trener krakowian Bartosz Grzelak podpowiadał, robił zmiany personalne i strategiczne, ale znów nie wygrał.
2: Po tej czerwonej kartce no to zmieniliśmy formację, stawiliśmy się na 4-4-2 i chcieliśmy mieć dwóch napastników i w ten sposób atakować przeciwnika w inne sposoby, ale nie udało się.
0: Krakowia Radomiak 0-0.
3: Jedna czerwona kartka, ale goli nie było, jeśli chodzi o mecz Krakowi z Radomiakiem. W studiu Andrzej Janisz, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Powiało nudą tam w Krakowie.
4: To prawda i bardzo szybko, oglądając dwa mecze, przełączyłem się na zupełnie inne spotkanie, dlatego że mecz między Śląskiem Wrocław a Łódzkim Klubem Sportowym w rozgrywkach pierwszej ligi był wiele razy lepszym widowiskiem niż to, co działo się w rozgrywkach Ekstraklasy. To był naprawdę mecz otwarty, w którym widać było, że Śląsk chciał już przypieczętować ten swój awans do Ekstraklasy, natomiast ŁKS, który prowadził przecież, ale obronił ostatecznie ten remis, będzie miał prawdopodobnie baraże, więc wcale nie wykluczone, że Łodzianie także trafią do tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. I ja się bardzo cieszę, dlatego że tej naszej ekstraklasie w obecnym kształcie absolutnej nieprzewidywalności potrzebne są nowe drużyny, a skoro będą to drużyny tak historyczne jak Śląsk, jak właśnie
3: Wisła,
4: drużyna
3: Kraków.
4: Wisły Kraków, to będzie tylko z korzyścią dla rozgrywek w piłkarskiej ekstraklasie.
3: Wisła Kraków jest już jedynym na razie wciąż pewnym zespołem awansu do ekstraklasy po piątkowym zwycięstwie nad Chrobrym Głogów 2-0. Gratulacje dla Białej Gwiazdy, która wraca do naszej piłkarskiej elity po 4 latach nieobecności, a Śląsk Wrocław prawdopodobnie w następnej kolejce już będzie mógł cieszyć się z awansu. Tylko pytanie, kogo te drużyny zastąpią w ekstraklasie? Bo zdaje się, że tam kandydatów do spadku to mamy całe mnóstwo.
4: To prawda. Jako anegdotę podam fakt, że otworzyłem sobie tabelę Ekstraklasy i zacząłem szukać Legii. A ponieważ przyzwyczaiłem się, że należy szukać jej na dole, więc ze zdziwieniem patrzę. Nie ma jej w strefie spadkowej, nad strefą spadkową także. 9. miejsce Legii Warszawa. To co? Wystarczyło wygrać mecz i już się jest tak wysoko? Tak wygląda właśnie to, co dzieje w tych naszych rozgrywkach.
3: Bliżej pucharów niż spadku już.
4: Żartujemy oczywiście, prawda, bo niektórzy jeszcze zaczną przeliczać, że jeżeli jeszcze wygra 2 mecze, a drużyny GKS-u Katowice i Zagłębia Lubin wszystko przegrają, to Legia w pucharach zagra. Ja to traktuję jako żart, natomiast nie traktuję jako żartu tego, że drużyna, która ma jeszcze prawo myśleć o tych pucharach, czyli Płocka Wisła, przegrywa na własnym stadionie 0-4. No może słaba Legia przegrać z głównym kandydatem do mistrzostwa, czyli Lechem Poznań, ale na jego stadionie i grając prawie przez cały mecz w 10 przeciwko 11 rywalom 0-4, ale nie może Wisła Płock przegrywać z Motorem Lublin na własnym stadionie 0-4 i ta nieprzewidywalność naszej ekstraklasy to wygląda tak, jakby piłkarze i uczynili z tego walor, że skoro nie możemy być najlepsi, to bądźmy chociaż nieprzewidywalni i zaskakujmy absolutnie wszystkim. To, co dzieje się wokół tego, kto spadnie albo kto będzie grał w pucharach, no bo ja ciągle myślę, że Lech mistrzostwa nie wypuści, jest absolutnie zadziwiające. To naprawdę wszystko może rozstrzygać się w ostatniej kolejce. Ale dla nas to dobrze.
3: Właśnie, bardzo dobrze, bo już teraz możemy Państwa poinformować, że 23 maja Andrzej Janisz przygotowuje już Studio S13, naszą legendarną audycję, 9 sprawozdawców na 9 stadionach.
4: Tak i gwarantujemy, że u nas będą Państwo wiedzieć najszybciej. To wynika z technologii, po prostu wszelkiego rodzaju inne przekaźniki, czyli głównie telewizja, która jest największym konkurentem i młodszą siostrą, ale za to już bogatszą w tej chwili, bardziej posażną, nie będzie tak szybko wiedzieć.

0: o tym, kto
1: tam dźwięk
0: jest
1: musi poczekać na
0: oczywiście
1: obraz.
0: U nas nie. Natomiast u nas ten dźwięk będzie i to będzie dobry dźwięk, bo mamy świetnych sprawozdawców, mamy stanowiska na każdym stadionie i będziemy starali się reagować najszybciej, jak tylko można.
1: Pozwolisz, że jeszcze przejdziemy do tego, co dzieje się na zachodzie Europy, czyli Półwysep Iberyjski nas głównie interesuje. Kwestia tytułu mistrza Hiszpanii już rozstrzygnięta. Barcelona po zwycięstwie w El Clasico nad Realem Madryt już się z tego tytułu cieszy. Jeśli chodzi o królewskich, degrengolada właściwie. Barcelona świętuje po zwycięstwie nad odwiecznym rywalem.
0: To jest chyba pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewnia sobie tytuł mistrza Hiszpanii w bezpośrednim meczu z Realem Madryt, co już jest taką ogromną radością raz z tytułu, a dwa z upokorzenia rywala, ale masz rację. To, co dzieje się w Realu w tej chwili, to jest to potworna bieda i to bieda chyba, jeżeli chodzi o możliwość wystawienia zawodników na określonym poziomie, ale także bieda związana z tym, że tam nikt już nie panuje w tej chwili nad największymi gwiazdami. Nie nasza sprawa, sprawa Realu. Nie będą sobie osładzać tej porażki kolejnym triumfem w Lidze Mistrzów, bo zostali wyeliminowani.
1: Ani w Pucharze Króla.
0: Natomiast fajnie jest wiedzieć, że jest Szczęsny, że jest Lewandowski, że w Porto jest Bednarek, jest Pietuszewski. Ja tylko żałuję, że w Porto jest Kiwior. Dlatego, że gdyby był w Arsenalu, to mogłoby się okazać za chwilę, że mamy w Premier League także mistrza, bo Arsenal jest najbliżej tego mistrzowskiego tytułu i mielibyśmy również Polaka, być może nie podstawowego zawodnika, ale Wojtek Szczęsny także nie jest podstawowym zawodnikiem Barcelony, a duma z jego obecności tam jest. Piotr Zieliński we Włoszech z Interem, także mistrzowski tytuł. Mamy dobrych piłkarzy w dobrych klubach z mistrzostwami zdobytymi, tylko co z tego, skoro nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata?
1: Nie jedziemy na Mistrzostwa Świata, ale ku pokrzepieniu serc przygotowujemy dla Państwa 5-odcinkowy podcast Sekrety Mundiali właśnie wraz z Andrzejem Janiszem. 2 odcinki są już wyemitowane. W pierwszym rozmawiamy ze Stefanem Szczepukiem o Mundialu w 1938 roku, a w drugim na tapet wzięliśmy Mistrzostwa z lat 70. i Dariusz Szpakowski. Myślę, że warto posłuchać.
0: Tym bardziej, że polski kibic lubi wspominać, bo jak człowiek sięgnie w przeszłość, to nagle okazywało się, że my na tych mistrzostwach byliśmy bardzo istotnym zespołem, którego przynajmniej na 2 mundialach to wszyscy się bali.
1: Andrzej Janisz, bardzo dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję bardzo.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zmieniamy dyscyplinę. Za nami rywalizacja o Mistrzostwo Polski siatkarzy. Finał był zacięty, niezwykle emocjonujący i dość długi, bo trzeba było aż 5 spotkań, by wyłonić mistrza. Tytuł po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Aluronu Warty Zawiercie, która odebrała go Bogdance Luk Lublin. Ten 5-meczowy finał podsumował były znakomity siatkarz, reprezentant Polski Piotr Gruszka, z którym rozmawiał Piotr Muszalski.
3: Liczyliśmy, że te zespoły mogą nam dać te emocje i dały po prostu. Nie spodziewaliśmy tym, jak sobie tak każde spotkanie można na szybko analizować. Pierwszy mecz, kosmiczny poziom drużyny Zawiercia. Drugi mecz, Lublin wraca. Zaczęło się granie to finałowe i to było niesamowite, że musieli przełamywać swoje słabsze momenty, bo tych momentów jeden i drugi zespół miał bardzo dużo, ale koniec końców jednak i własna hala i to rozpędzenie i ten powrót do grania z rundy zasadniczej z tego pierwszego spotkania drużyny Zawiercia potwierdził, że Zawiercie po prostu zasłużyło na wygranie ligi w tym roku, bo ciężko na to pracowali, a drużyna z Lublina naprawdę duże gratulacje, bo po tych przejściach całorocznych, oni dzisiaj nie cieszą się, ale jeżeli spojrzą na cały sezon, to na pewno będą doceniali ten srebrny medal.
4: A jeśli chodzi o cały sezon, to też poziom poszedł znacznie w górę?
3: Na pewno się bardziej wyrównał. Czy on poszedł całościowo w górę? Nie wiem, musiałbym sobie na spokojnie do tego usiąść, ale na pewno się bardziej wyrównał i tutaj oczywiście były zespoły zbudowane w teorii na dużo mocniejsze, ale jeżeli te zespoły wychodziły na boisko, to jednak było widać, że nikt nikogo się nie obawia, wszyscy każdego szanują, ale jednak te najlepsze zespoły, te zespoły z góry muszą się sporo namęczyć, żeby jednak wygrywać te spotkania, więc na pewno bardziej wyrównany, czy wyższy, nie wiem.
4: Taki największy wygrany tego sezonu?
3: No tu w tych wygranych, patrząc ilu chłopaków z pierwszego zespołu wygrało pierwszy raz Mistrzostwo Polski, bo to też trzeba to powiedzieć, ten Erwiniarski, pierwsze Mistrzostwo Polski jako trener.

0: Trener oczywiście. Aaron Russell, bo potwierdził, jeżeli jest zdrowy, to jest zawodnik z najwyższej półki. I Bartek Bołącz też, naprawdę. To wymienię kilka osób, bo każdy naprawdę zrobił dużą pracę. Ter Winiarski jako trener, ale i Russell, i Bołącz to była dwójka, taka lokomotywa, która ciągnęła bardzo mocno cały kolektyw zawierciański do tego, żeby wygrać na koniec. No i Kwolek, 400 przez spotkania, gość wychodzi w najważniejszym meczu i on jest, on gra. To potwierdza też klasę tego zawodnika.
1: A ja dodam, że brązowy medal z Dów zdobył projekt Warszawa. Dziś stołeczny zespół poinformował, że libero Damian Wojtaszek zostaje w drużynie. Mistrz świata sprzed 8 lat przedłużył kontrakt ze stołecznym klubem o rok. Na koniec zaglądamy do Gdyni. Tam zaprezentowano trasę pierwszego etapu tegorocznego kolarskiego Tour de Pologne. Przede wszystkim jednak poinformowano, jak przebiegać będzie prezentacja drużyn tuż przed wyścigiem, a będzie huczna, o czym opowiada Andrzej Grabowski.
2: Rzadka to okazja móc opowiadać o sporcie z takiego miejsca, z legendarnego okrętu Błyskawica. Okrętu, który jest teraz muzeum. Muzeum, które 2 sierpnia zamieni się w świątynię kolarstwa, bo to tu właśnie 2 sierpnia zaprezentowane zostaną drużyny w przeddzień 83. Tour de Pologne.
3: Gdynia obchodzi swoje stulecie.
2: Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
3: Jesteśmy szczęśliwi, że możemy tutaj wspólnie z Gdynią mówić o tym, pokazywać to, żeby wyścig zaczął się właśnie na skwerze Kościuszki. A ORP Błyskawica, no to też jest nasza duma. Stąd ten pomysł, żeby właśnie na ORP Błyskawica dzień wcześniej, przed wyścigiem, zrobić prezentację ekip, żeby wszystkie ekipy wchodziły na ten okręt, pokazywać. Jak skończy się prezentacja, to też damy salwy tutaj honorowe. Także na pewno będzie przepiękna oprawa, taka oprawa wojskowa. Przygotowujemy taki scenariusz, żeby to otwarcie było bardzo uroczyste, żeby była orkiestra wojskowa, żeby było wciągnięcie biało-czerwonej flagi, żeby był hymn narodowy.
4: Komandor porucznik Paweł Ogórek, dowódca okrętu ORP Błyskawica. Dzień dobry. Przy Błyskawicy wiele eventów się również odbywało, natomiast chyba po raz pierwszy jest aż tak mocno zaangażowana w prezentację tych ekip, które będą startować Tour de Pologne. I myślę, że to na pewno jest z dobrym wrażeniem zarówno dla Tour de Pologne, jak i dla Błyskawicy. To jest 83. wyścig, który będzie się odbywał, a w przyszłym roku Błyskawica ma 90 lat swojej służby pod biało-czerwoną, więc prawie równolatki.
2: Tak się składa, że na okręcie będzie prezentacja spod okrętu, tutaj ze skweru Kościuszki ruszy dzień później 83. wyścig Tour de Pologne. Czym to jest dla Was, dla załogi pracującej na Błyskawicy?
4: Na pewno wyzwaniem nawet takim logistycznym, żeby to wszystko odpowiednio przygotować, zabezpieczyć, natomiast na pewno też i prestiżowe, gdyż wszyscy będą mogli zobaczyć na tle tych ekip sportowych również ten marynarski mundur i biało-czerwoną banderę i to, że jesteśmy do morza przywiązani i wzdłuż tego morza będzie ten etap prowadził.
3: Wystartujemy ostro tutaj ze skweru Kościuszki przez Kartuzy, Bytów, Polanów, będą 3 premie, w Koszalinie będzie meta.
2: A po tym pierwszym etapie wyścig, przypomnijmy, ruszy dalej, 2 etap z metą w Szczecinie, 3 na Lubuszczyźnie, 4 to będzie etap do Karpacza, potem Beskidy i meta na Przełęczy Kocierz, potem tradycyjnie Bukowina Tatrzańska. Wszystko zakończy się 9 sierpnia czasówką w Wieliczce.
1: W dzisiejszej kronice to wszystko. Życzymy Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.
5: Kronika sportowa.
6: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 32, odcinek Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski, 122 km. Tam trwało wyciąganie pojazdu ciężarowego.

ciężarowego z rowu przez pojazd pomocy drogowej i droga była całkowicie zablokowana od 21. Teraz już droga krajowa nr 32 jest w zupełności przejezdna, natomiast utrudnienia cały czas są na autostradowej jedynce. To węzeł Pyżowice do węzła Piekary, a dokładniej na wysokości miejscowości Bobrowniki, czyli województwo śląskie i 5 kilometr. Tam jest awaria pojazdu ciężarowego i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku miejscowości Gorzyczki. To utrudnienie może potrwać jeszcze do północy. Utrudnione warunki drogowe mogą spotkać jeszcze przejeżdżających przez autostradową czwórkę między Krakowem a Katowicami, to na wysokości Chrzanowa. Zwalniają także ci z Państwa, którzy są w trasie z Gdyni bądź Gdańska do Pruszcza Gdańskiego. Samochody ustawiają się przed węzłem Gdańsk Południe. Dokładniej i już nie korki, ale również utrudnione warunki drogowe są na S8 marki w trasie do centrum Warszawy. Na koniec jeszcze krótkie przypomnienie o tym, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert na najbliższą noc. Przelotne burze i opady deszczu mogą pojawić się praktycznie w całej Polsce. Jeżeli wyjeżdżacie Państwo nocą w trasy, apelujemy oczywiście jak zawsze o ostrożność. Jeżeli chodzi o województwa, to jest to cała południowa Polska, ale także częściowo województwo łódzkie, Mazowsze, województwo wielkopolskie oraz te utrudnienia i pierwszy stopień utrudnień może pojawić się na Warmii i Mazurach.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Prokuratura zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych. Sprawa budzi silne polityczne emocje.
1: W ocenie rządzących im bardziej Zbigniew Ziobro oddala się od ojczyzny, tym bardziej przyznaje do winy. A do tego, jak mówi Paweł Ślis z Polski 2050,
2: to tchórzostwo. On boi się stanąć w obliczu wymiaru sprawiedliwości.
1: Rządzący wierzą jednak, że dojdzie do ekstradycji. Krzysztof Śmiszek z Lewicy liczy, że pomogą w tym dobre relacje z USA.
3: Jesteśmy partnerami na wielu obszarach, a partnerzy szanują swoje decyzje. Więc wydaje mi się, że jest to sprawa nieunikniona.
1: PiS powtarza, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy wyrok. Zdaniem wicerzecznika partii Mateusza Kurzejewskiego prokuratura działa na polityczne zamówienie.
4: Donald Tusk wie, że jest mu potrzebny obrazek Zbigniewa Ziobro w kajdankach po to, żeby zmotywować ten swój najtwardszy elektorat.
1: Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Ceny paliw w dół. Jutro na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł. To 6 groszy mniej niż dziś. O 10 groszy tańszy będzie olej napędowy. Maksymalna cena wyniesie 6,93. Do środy ma zostać podjęta decyzja w sprawie przedłużenia programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
5: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne 2 tygodnie.
0: Na razie program CPN obowiązuje do najbliższego piątku. W związku z suszą ponad 50 gmin w Polsce wystosowało do mieszkańców apele o ograniczenie zużycia wody wodociągowej. Chodzi o ograniczenie podlewania ogródków, trawników i nienapełnianie basenów. Tak jest m.in. w podwarszawskiej gminie Piaseczno. Niektórzy mieszkańcy Józefosławia od dłuższego czasu zauważają problem z ciśnieniem wody w kranach.
6: W takich porach jak rano, ewentualnie w święta, w sobotę czy w niedzielę też jest niskie ciśnienie. Jest, bo ciągle budują coś. Ja mieszkam na parterze, ale ci, co mieszkają na trzecim piętrze, to oni mają prawie codziennie problemy.
7: No jest problem, szczególnie wieczorem. Mniejsze ciśnienie wyczuwalne prawie codziennie.
0: Mieszkańcy Józefosławia i Julianowa napisali petycję do władz Piaseczna, w której domagają się wstrzymania nowych podłączeń dla deweloperów.
8: To są aktualności jedynki.
0: Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Andrii Jermak, otrzymał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o dużą aferę korupcyjną, w wyniku której Jermak jesienią ubiegłego roku stracił stanowisko.

0: Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury antykorupcyjnej, ujawniona została zorganizowana grupa przestępcza zamieszana w legalizację 460 milionów hrywien, czyli równowartość około 40 milionów złotych. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem, a podejrzenia postawiono jednemu z uczestników grupy, byłemu szefowi biura prezydenta Ukrainy. Oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa nie oznacza jeszcze aktu oskarżenia, ale otwiera drogę m.in. do zastosowania aresztu. Andrii Jermak uważany był za nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to antykorupcyjni śledczy ujawnili, że wykryli potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Grupa wysokich urzędników przywłaszczyć miała około 100 milionów dolarów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Prezydent Donald Trump powiedział telewizji Fox News, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent mówił, że Wenezuelczycy go kochają. Jak przekazał reporter stacji, Trump dodał, że w Wenezueli jest ropa o wartości 40 bilionów dolarów. Telewizja nie podała szerszego kontekstu tych słów, jednak prezydent USA wielokrotnie już czynił aluzje i żarty o możliwej aneksji Wenezueli. Od czasu pojmania byłego prezydenta Nicolasa Maduro w praktyce Stany Zjednoczone kontrolują eksport i sprzedaż wenezuelskiej ropy naftowej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie duże. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie 19, w centrum 14, na obszarach podgórskich 7 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hektopaskale. Ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
12: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
11: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
12: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
11: Sekrety mundiali.
12: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
11: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
12: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
11: Andrzej Janisz
12: i Filip Jastrzębski.
11: Zapraszamy.
2: Autopromocja.

dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Już w tym tygodniu czeka nas 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Wiedniu i być może po raz kolejny pojawi się piosenka, która zostanie z nami na lata, chociaż myślę, że dzisiaj będzie to zdecydowanie trudniejsze niż było przy okazji dawnych edycji tego popularnego widowiska. Konkurs piosenki Eurowizji to największe rozrywkowe wydarzenie telewizyjne w Europie, pokazywane także w wielu krajach pozaeuropejskich. Szacuje się, że jest co roku oglądane przez kilkaset milionów telewidzów. To podczas Eurowizji po raz pierwszy zaistniało wielu artystów, którzy później odnieśli wielki światowy sukces. Oczywiście piosenki prezentowane są różne, jedne lepsze, drugie gorsze, ale są emocje, jest show, no i na zakończenie trzymające w napięciu głosowanie. Chciałbym, żebyśmy powrócili dzisiaj wspomnieniami do tych piosenek, które najbardziej zapisały się w pamięci słuchaczy.

spektakularny początek kariery Celine Dion. To był rok 1988. Wtedy Eurowizja wyglądała zupełnie inaczej. Piosenka była najważniejsza. Artystom towarzyszyła orkiestra. Była klasa, dbałość o

Na pewno musi to być osoba z charyzmą, powinna mieć świetną piosenkę, na przykład z jakąś osobistą historią i do tego najlepiej, gdy towarzyszy temu interesująca propozycja sceniczna. To teraz dwie polskie propozycje, najpierw Edyta Górniak, a potem Mietek Szcześniak.

Bardzo lubię tę piosenkę w wykonaniu Mietka Szcześniaka. Szkoda, że wtedy w 1999 nie uplasowała się wyżej, ale była to mocna polska propozycja. Głosowania podczas konkursu Eurowizji zawsze budzą emocje. Kiedyś głosy były przyznawane tylko przez jurorów, później to się zmieniło i głosowali wyłącznie widzowie, a w 2009 wprowadzono system polegający na łączeniu punktacji jurorskiej z tą pochodzącą od widzów. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i zdarza się, że po przeliczeniu głosów jurorskich punktacja publiczności wszystko może wywrócić do góry nogami. Oczywiście wiemy, że to głosowanie wiąże się często z sympatiami poszczególnych społeczności i tak często głosują na siebie sąsiedzi, słynne 12 punktów Grecji na Cypr i odwrotnie, podobnie na przykład wśród krajów skandynawskich, a w 2009 zwyciężył reprezentujący Norwegię i ładnie grający na skrzypcach Aleksander Rybak.

audycji Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia dzisiaj słuchamy największych przebojów eurowizyjnych. A to była propozycja szwedzka z 2012 roku i Loreen. Szwecja siedmiokrotnie zwyciężała w Eurowizji, a Loreen, której słuchaliśmy dwukrotnie, ostatnio w 2023 roku. Do moich ulubionych piosenek w historii Eurowizji niewątpliwie zaliczała się ta wykonana przez Salvadora Sobrala w 2017 roku. To pieśń o miłości inspirowana dawnymi amerykańskimi standardami jazzowymi oraz nawiązująca do melodii bossanowa. Zaraz potem proponuję piękny utwór Nocturne, który przyniósł zwycięstwo duetowi Secret Garden w 1995 roku.

Secret Garden i Nocturne, utwór Evenement jak na konkurs piosenki Eurowizji. Pomysł konkursu piosenki wziął się z chęci budowania wspólnoty krajów europejskich po okresie wojny. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1956 roku w Lugano. Był wówczas emitowany głównie przez stacje radiowe. Z biegiem czasu krajów uczestniczących przybywało. Na początku piosenki miały być wykonywane w językach ojczystych. Ta zasada zmieniała się z czasem i od wielu lat można już bez problemu śpiewać na przykład w języku angielskim. Dzisiaj Eurowizja odbywa się w dużych halach, a ten element widowiskowy w przypadku każdej prezentacji ma duże znaczenie. No to teraz artysta, który nie zajął pierwszego miejsca, ale niewątpliwie jego kariera potoczyła się znakomicie.

Brytyjczycy ostatnio nie mają szczęścia do konkursu piosenki Eurowizji, ale tą piosenką w wykonaniu grupy Katrina and the Waves zapewnili sobie zwycięstwo w 1997 roku. W tym roku Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska, która niewątpliwie dysponuje świetnymi warunkami głosowymi. Miała wystąpić podczas Eurowizji w 2020 roku, ale wtedy konkurs nie odbył się z uwagi na pandemię. Zobaczymy, jak zaprezentuje się w tym roku. Trzymamy kciuki. Dzisiaj w audycji Bel Canto największe przeboje Eurowizji. Już za chwilę propozycja Alicji Szemplińskiej, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

Polskie Radio. Jedynka. Don't close your heart.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Karl von Wedel umówił się z oficerem łącznikowym polskiego wywiadu w Berlinie. Posłuchajmy 15 fragmentu powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Do 6 po południu zostało 5 minut. Uznał, że to wystarczy do zlokalizowania przechowalni bagażu i rozejrzenia się w sytuacji. Minął kasy, potem grupę podróżnych stojących przed rozkładami odjazdów oraz przyjazdów i po prawej stronie dostrzegł tablicę z napisem przechowalnia. Przeszedł, omijając to miejsce w sporej odległości. Starał się nie patrzeć w kierunku przechowalni. Uwagę poświęcił natomiast osobom stojącym po przeciwnej stronie hali i mającym w zasięgu wzroku interesujące go miejsce. Wydawało mu się, że nic podejrzanego nie widział. Doszedł do kiosku z gazetami i wtedy, korzystając z możliwości udawanego oglądania leżących czasopism, popatrzył w stronę lady. Jakaś para odbierała właśnie swoje walizki od pracownika. Poza nimi dostrzegł po lewej stronie okienka przechowalni stojącego niemłodego mężczyznę, który z zainteresowaniem czytał gazetę. Ciekawe, czy to mój kontakt, pomyślał von Wedel. Był pewien, że tak, gdyż ktoś nastawiający się na dłuższe czytanie raczej usiadłby na jednej z ławek. Ale ponieważ w tym momencie dworcowy zegar wskazał 6, musiał skierować się w stronę umówionego miejsca. Jeszcze rzut oka na przeciwną stronę hali, ale tam akurat zrobiło się pusto. Nikt nie obserwował rejonu spotkania. Kiedy zbliżył się do mężczyzny, ten spojrzał w jego stronę i jakby poznając go, zaczął składać gazetę. Karl zatrzymał się obok niego i powiedział: Asbjörn. Tamten ruszył, a mijając go powiedział: Alto Duru, proszę iść za mną. Mężczyzna spokojnym krokiem poszedł wzdłuż hali dworca. Von Wedel odczekał chwilę i podążył za nim. Wyszli bocznym wyjściem i skręcili w najbliższą przecznicę. Po około 100 metrach idący przodem skręcił w prawo. Zaraz za rogiem znajdowała się piwiarnia Brauhaus Seed. Karl wszedł do środka w ślad za mężczyzną. Zgodnie stanęli przy barze i zamówili po kuflu piwa. Tamten rozejrzał się i w końcu wybrał jeden z nielicznych wolnych stolików w odległym rogu sali.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 15 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: 4 pory roku.
4: Słońca coraz więcej, dni coraz cieplejsze. Jak bezpiecznie korzystać ze słońca i skutecznie chronić skórę? Coraz bliżej też do konkursu piosenki Eurowizji. Porozmawiamy więc o emocjach i kontrowersjach wokół konkursu.

0: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Amerykańska administracja odmówiła udzielenia Polskiemu Radiu informacji na temat statusu wizowego Zbigniewa Ziobry oraz roli amerykańskich władz w jego wjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA podkreślił za to bliskie związki i sojusz z Polską.
1: Biały Dom nie chciał skomentować sprawy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i odpowiedzieć na moje pytanie o ewentualną pomoc, jakiej byłemu ministrowi sprawiedliwości udzielił prezydent Trump. Po informacjach zostałem odesłany do Departamentu Stanu. Resort dyplomacji przesłał mi w tej sprawie krótkie oświadczenie. Ze względu na poufny charakter danych wizowych nie udzielamy żadnych informacji na ten temat, przekazał rzecznik prasowy Departamentu Stanu, po czym dodał: Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i władzami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości poinformował w niedzielę, że nie przebywa już na Węgrzech, a w USA, gdzie trafił dzięki wizie dziennikarskiej. Został bowiem komentatorem TV Republika. Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS-u zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prezydent nie zgadza się na likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Według założeń dokumentu kompetencje CBA miała przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. CBA się skompromitowało, tak mówił w Polskim Radiu 24 senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
2: Od początku mówiliśmy, że walka z korupcją będzie absolutnym priorytetem tego rządu, no tylko że CBA skompromitowało się różnymi rzeczami z przeszłości i lepiej, żeby tą walkę z korupcją prowadziły nieskompromitowane instytucje. Policja, Krajowa Administracja Skarbowa.
0: Karol Nawrocki zawetował także ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, a podpisał 9 ustaw, w tym o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz o wsparciu studentów z niepełnosprawnościami. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i jej klubu parlamentarnego. Ma to związek z zabiegiem szpitalnym jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie. Decyzję podjęto na wniosek przewodniczącego partii Donalda Tuska.
3: To są aktualności jedynki.
0: Nowy premier Węgier Peter Madziar polecił ministrom przygotowanie szczegółowych raportów dotyczących decyzji podejmowanych w ostatnim okresie działania rządu. Dał im czas do wczorajszego wieczora. Na Węgrzech, choć premier jest już nowy, to do czasu zaprzysiężenia nowego gabinetu na stanowiskach pozostają ministrowie z odchodzącego rządu.
4: Peter Madziar ma oczekiwać pisemnych sprawozdań od wszystkich resortów jeszcze przed formalnym przekazaniem władzy nowym ministrom. Przede wszystkim chodzi o jakiekolwiek decyzje finansowe. Jak podkreśla nowy węgierski premier, celem jest zapewnienie przejrzystości procesu i uniknięcie podejmowania strategicznych decyzji przez ustępujący gabinet tuż przed zmianą rządu. To dość dziwna sytuacja prawna, bo kraj ma już nowego premiera, ale wciąż ministrów Orbana. W takim przypadku premier musi być informowany o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach finansowych i ważnych decyzjach wykraczających poza zwykłą codzienną rutynę, powiedział Madziar. Nowy węgierski rząd zostanie zaprzysiężony we wtorkowe popołudnie. Formalnie przejmie władzę od północy z wtorku na środę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: 11 premier, głośne nazwiska światowej opery i baletu, międzynarodowe koprodukcje. To plany Teatru Wielkiego Opery Narodowej na sezon 26-27. Teatr rozwija się, otwiera na nowe i uważnie obserwuje to, co go otacza, mówi jego dyrektor Borys Kudliczka.
5: To, co było dla mnie ważne, zaprosić artystów, których podziwiam. To są wybitne nazwiska jak Christoph Loy, Klaus Gut, Lydia Steyer, ale także Barbara Wysocka, która wraca, reżyseruje Matki Hersonia. Także dyrygenci, śpiewacy. Kontynuujemy współpracę z Metropolitan Operą czy z Teatro Real w Madrycie.
0: Pierwszą premierą sezonu będzie opera Matki Hersonia. To hołd dla ukraińskich kobiet walczących o dzieci uprowadzone przez Rosję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: pogody.

0: Dziś w dzień zachmurzenie duże. Na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu kraju opady ciągłe. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura maksymalna na wschodzie 19, w centrum 14, na obszarach podgórskich 7 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 984 hektopaskale. Ma rosnąć.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 12 maja, wtorek. To 132 dzień roku. Słońce zejdzie o godzinie 4:47, zajdzie o 20:19. Dzień będzie trwał 15 godzin i 32 minuty. Krótkie kalendarium historyczne. 19 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Monarcha chciał przede wszystkim, by nowa szkoła kształciła prawników, którzy mogliby wzmocnić królewską administrację. Uniwersytet został odnowiony w 1400 roku przez Władysława Jagiełłę. W 1817 roku nadano mu nazwę Jagielloński. Jest najstarszą polską uczelnią i jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. W roku 1900 urodził się Joseph John Rochefort, amerykański wojskowy, komandor marynarki wojennej, kryptoanalityk. Od wiosny 1941 roku kierował komórką wywiadu radioelektronicznego na Hawajach, która skutecznie łamała japońskie szyfry. Jej największym sukcesem było dostarczenie dowództwu floty Pacyfiku informacji o japońskich planach ataku na wyspę Midway. Rochefort zmarł w 1976 roku. W 1926, równo 100 lat temu, w Warszawie rozpoczął się przewrót majowy kierowany przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Krwawy zamach zakończył się zmianą rządu, rezygnacją ze stanowiska prezydenta przez Stanisława Wojciechowskiego i faktycznym przejęciem władzy w państwie przez Piłsudskiego i jego zwolenników. W 1965 Republika Federalna Niemiec i Izrael nawiązały stosunki dyplomatyczne. W 1992 na górze Kanchendonga w Himalajach zaginęła polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. Jej ciała dotychczas nie odnaleziono. W 2024 w Warszawie spłonęła hala targowa przy ulicy Marywilskiej, największe centrum handlowe w mieście, w którym usługi oferowało ponad 1400 firm. Imieniny obchodzą dziś Dominik, Jan, Joanna, Pankracy i Teodora.
1: Autopromocja.
2: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
1: Autopromocja.
3: 12 minut po północy. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Noc z reportażem.
3: Dobry wieczór. Antoni Rokicki, Kajetan Tłokowski, za konsoletą Tomasz Cieślak. W tym gronie witamy Państwa i rozpoczynamy noc z reportażem. Przygotowaliśmy 4 reportaże. Niezwykle różnorodne historie z różnych światów. Mamy nadzieję, że przypadną one Państwu do gustu. Proszę pisać, czekamy również na SMS-y. Podaję numer 508-011-508. W pierwszej godzinie wysłuchamy historii Jerzego Puławskiego. To pilot z Kanady, który operował bombowcem gaśniczym. Przygotowaliśmy tę opowieść, ponieważ tydzień temu wybuchł pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Posłuchajmy fragmentu reportażu Tomasza Piotrowskiego i Janusza Deblesema.
4: To, że my gasimy te lasy, to jest właściwie nienormalne. Ale chodzi o to, że jeżeli byśmy ich nie gasili, to co można byłoby kiedyś ściąć, traci się. No więc naturalnie dlatego, jak tylko gdziekolwiek dymek się pokaże, wtedy od razu nas wysyłają. Wsiada się do tego samolotu, zapuszcza się te motory, które mają ten cudowny, prawda?

0: prawda, taki głęboki, przekonujący hałas. Patrzymy na siebie, ja i drugi pilot, gdzie będzie ten pożar.
1: Był to fragment reportażu Bombardowanie pożaru. On już za kilka minut wybrzmi na antenie jedynki. W drugiej godzinie naszej audycji, chwilę po godzinie pierwszej, oddamy głos tym, którzy często stoją w cieniu. Poznamy Jacka i Szymona, parę mężczyzn, którzy kilka lat temu wyemigrowali z Polski do Czech. Wzięli ślub za granicą, wyjechali z ojczyzny, bo jak mówią, nie mogli tutaj odnaleźć szczęścia i spokoju. Maciej Jastrzębski odwiedził bohaterów w ich domu i co ważne, porozmawiał także z ich bliskimi, z ich rodzinami. Posłuchajmy fragmentu reportażu Odkrywanie.
2: A ludzie tutaj we wsi jak go traktowali?
3: Tak samo też. Nie było żadnego hejtu ani nic takiego. Nikt go nie prześladował, nic takiego. To jest w tamtych czasach szczególnie to była bardzo mała społeczność, więc wszyscy się znali. No, trochę później wszyscy już wiedzieli poza rodzicami Jacka, więc to była taka prawda ukryta bardzo nieszczelnie, nie? Tylko właśnie wszyscy już praktycznie wiedzieli.
2: Jacek wam przedstawiał swoich chłopaków?
3: Tak, mieliśmy przyjemność się spotkać z kilkoma. Nawet, że tak powiem, chowaliśmy tutaj, jak on musiał iść do domu, a oni mieli gdzie iść, to tutaj siedzieli. No, znaliśmy ich, nie?
2: Skarżył się czasami, że ciężko ma w szkole?
4: Nie, na to się nie skarżył, nie. Jemu było trochę ciężko właśnie w relacji z rodzicami.
1: Z Czech udamy się do dalekiego Peru. Zabiera nas tam Beata Szady. Poleciała ona do Limy, żeby porozmawiać z kobietami, które pracują jako gosposie domowe. O tym, jak wygląda ich niełatwa codzienność, przekonamy się, słuchając razem reportażu Służące.
5: Taki rodzaj pracy z zakwaterowaniem na miejscu nazywa się w Peru cama adentro, w dosłownym tłumaczeniu łóżko wewnątrz. Na szczęście takich kobiet jak Fausta, które nie mają swojego życia, tylko oddają je swoim chlebodawcom, jest coraz mniej. W Ameryce Łacińskiej określenia na ten rodzaj profesji to worek bez dna. W samym Peru mówią chociażby tak. Trabajadoras del hogar, trabajadoras de la casa, empleadas de la casa, ayudantes de la casa, señoras de limpieza, domesticas. Czyli po polsku, gosposie, pomoce domowe czy panie sprzątające. Ja jednak będę używać sformułowania służące, servientes, bo to, co chcę powiedzieć w tym reportażu, nierozerwalnie związane jest z kolonializmem i niewolnictwem.
1: Natomiast w trzeciej odsłonie nocy z reportażem mamy coś dla melomanów, szczególnie dla wielbicieli Zbigniewa Wodeckiego. Wspominamy historię niezwykłej przyjaźni artysty ze swoim fanem. 6 maja Zbigniew Wodecki obchodziłby 76. urodziny. Posłuchajmy teraz fragmentu reportażu Jakuba Tarki.
6: Zawsze dbał o słabszych, nigdy nie gwiazdoszył. To był ten etap, kiedy byliśmy na studiach. No potem coraz bardziej, coraz częściej się spotykaliśmy. Już zacząłem pracę w szkole, uczyłem WF-u. Zbyszek jak przejeżdżał przez Siedlce, nie było tak, żeby do mnie nie zajrzał. Nawet jeżeli występ miał tam 30-40 km dalej, czy nawet 70. No coś nas, kurczę, do siebie ciągnęło. Nie wiem, jestem dobrym biorcą sztuki, ja się na tym nie znam. Nie mam przygotowania zawodowego. Natomiast jestem, uważam, dobrym biorcą sztuki. Kocham sztukę, kocham artystów. Bóg im dał talent, żeby nasze życie upiększyć w jakiś sposób. Nie ukrywam, że ogrzewałem się i ludzie się tego nie przyznają. Ja jestem człowiekiem uczciwym. Grzałem się słońcem Zbyszka. Starałem się nie dusić go, nie siedzieć na nim, ale dawał mi wiele pozytywnej energii.
1: Reportaż W słońcu Zbyszka, Jakuba Tarki, kilka minut po godzinie drugiej. I tu zapewniam, że uśmiechniemy się, powspominamy największe przeboje artysty. Na pewno warto z nami zostać do końca. A zanim poznamy pracę pilota Jurka Pławskiego, wznieśmy się choć kilka centymetrów ponad ziemię. I w tym pomoże nam jeden z najpiękniejszych utworów Szade, By Your Side.
7: Polskie Radio. Jedynka.